0: której ja jestem beneficjentem. To jest choroba autoimmunologiczna. Ja też tę chorobę mam i zawsze będę ją miał, natomiast dzięki postępowi medycyny dostaję zastrzyki, dzięki którym mogę spojrzeć w prawo, w lewo, mogę się schylić, mogę wstać, mogę wejść na scenę i grać na skrzypcach, co było niemożliwe bez tych zastrzyków. Czyli podobnie, prawda? Podobna choroba, która po prostu ze mną będzie na pewno do końca, ale dzięki medycynie, postępom medycyny, nie cierpię na tą chorobę, inaczej, nie czuję jej objawów. Piotrze, opowiedz mi proszę o tym momencie, kiedy uświadomiłeś sobie, tak, mam problem, tak, jestem uzależniony od alkoholu.
1: Mam na imię Piotr i co, tak jak właśnie z Zuzą rozmawialiśmy przed chwilą, z Małgosią rozmawialiśmy przed chwilą na korytarzu, że często to było, nie, że z kumplami gdzieś tam sobie żartowaliśmy, że jestem alkoholikiem. Tak, ja też jestem alkoholikiem, nie, ale dopiero gdzieś sam trzeba było samemu osiągnąć to dno, żeby siebie uznać za tego alkoholika i tak głęboko w sobie to uznać, nie, że tak, mam problem z tym alkoholem. No, dno osiągałem sam, tak? Miałem mnóstwo przyjaciół, ale dno osiągałem sam i nie wiem, no jakoś to
0: Przez jaki czas, Piotrze, spożywałeś, przyjmowałeś alkohol każdego dnia, czy nie? Czy to nie było picie codzienne?
1: Wiesz, końcówka mojego picia, końcówka takie, myślę, że pół roku tego picia, no to już było takie, no, drastyczne i kasacyjne. Tak, przyjmowałem ten alkohol, piłem ten alkohol codziennie wieczorami. Bardzo maskowałem to, nie? Bardzo maskowałem gdzieś tam w pracy, żeby nikt tego nie widział. Mogę powiedzieć, że uważałem się wtedy za alkoholika wysoko funkcjonującego.
0: Z sukcesami.
1: Z sukcesami, odnosiłeś, tak. Sukcesy. Maskowałem to doskonale, nie? Kupowałem sobie, wiesz, kremy dobre, nie? Jakieś, bo myślałem, że spuchnięte oczy i czerwona twarz zakryta będzie kremem, nie? Ale no nie dawało się, nie? Już później już pościerana twarz i tak dalej, nie? Trzeba było gdzieś poprosić o pomoc, nie? To było gdzieś takie, myślę, że w pewnym momencie znaczące, żeby poprosić o tą pomoc. Ja dziś twierdzę, że alkoholik, który stanie przed ścianą i musi poprosić o pomoc, jest gotowy, żeby zdrowieć, nie?
0: Potrzebny był impuls, tak, żeby podjąć decyzję. Małgosiu, opowiedz mi o twoim impulsie. Co spowodowało, że wiedziałaś, jestem alkoholiczką, i co było tym impulsem, że postanowiłaś pójść po pomoc?
2: Ja pracuję w takiej branży, gdzie jest ogromne przyzwolenie na picie alkoholu i traktuje się to zabawowo, przygodowo i tak dalej, więc u mnie takie były początki, ale ja w zasadzie od 16 roku życia, a w zasadzie od kiedy pierwszy raz próbowałam alkoholu, jak miałam 14 lat, to ja poczułam taką ekscytację i ulgę. I od tego czasu generalnie alkohol mi się kojarzył właśnie z ekscytacją i ulgą. Ulgą, i że, bo ja zawsze mi się wydawało, że ja jestem inna niż wszystkie dzieci. Kompletnie inna. Tak jakbym przez szybę patrzyła na cały świat. Czułam się odpowiedzialna za ten świat. Będąc, pamiętam, kilkuletnią dziewczynką, jak moi rodzice się kłócili, to ja patrzyłam, mówię, Boże, ja muszę coś zrobić. Przecież oni przeze mnie się kłócą. Ja muszę coś zrobić. Pamiętam takie... I alkohol na to pomógł. Na to takie poczucie potworne, że ja muszę to ogarnąć, a nie jestem w stanie. Mam takie zdjęcie, jak miałam 16 lat. Pierwszy raz mi się urwał film. To był Sylwester. Mam takie zdjęcie też z ostatniego dnia mojego picia. To była Wielkanoc 2020, Wielkanoc, pamiętamy, lockdownowa. Moja córka była wtedy za granicą i nagrywałam życzenia dla niej. Jest filmik, kiedy cała rodzina siedzi przy stole, ja ten filmik mówię, nagrywajcie, tam bełkocze coś i oni tylko spuszczają oczy i moje dzieci po prostu spuszczają oczy, zakrywają twarz i mówią, mamo, przestań. I następnego dnia spotkałam się, rozmawiałam z moją mamą i mówię, ach, coś tam fajnie było, ale nie zadzwoniliśmy do wujków, a mama mówi, ale za co mieliśmy do wujków? I rozmawialiśmy z nimi bardzo długo. Ja nic nie pamiętałam, kompletnie, a wydawało mi się, że wszystko kontroluję. I następnego dnia poszłam się na nielegalu spotkać, bo się wtedy na nielegalu spotykało, tak, w plenerze. Spotkałyśmy się w ogródku z moją

0: Ale od tego czasu, a to było 6,5 roku temu, nie wzięłam do ust alkoholu. To był ostatni dzień. Nie wiem, co się stało. My mówimy, że to nie my, to siła wyższa spowodowała, że ja tego dnia właśnie przestałam pić.
1: Piotrze, co było twoim impulsem?
2: No ja na początku myślę, że robiłem to dla rodziny, nie? Dla dzieci. Nie chciałem gdzieś tam też w jakiś sposób zagwarantować takiego dzieciństwa moim dzieciom, jakie sam przechodziłem. Bo wyobrażałem sobie, że będę świetnym ojcem, nie? Mam dwie córki i że będę świetnym ojcem, że będą do mnie przychodziły i się dzieliły ze mną swoimi jakimiś przeżyciami z dnia, tak? A moje dzieci doprowadziłem, choroba doprowadziła do tego, mój alkoholizm, to co robiłem, doprowadziło do tego, że moje dzieci się mnie bały, nie? I te właśnie ostatnie takie moje picia to już były takie kasacyjne, gdzie spod płotu czy gdzieś tam z jakiegoś rowu niedaleko domu wyciągała mnie straż miejska i przywoziła mnie, wiesz, całego w błocie, twarz w błocie, przywoziła mnie do domu, nie? Bo tylko sąsiedzi mówili, że to jest nasz Piotr, sąsiad i proszę go nie zawozić na jakiś tam dołek, nie?
1: Jasne.
2: Więc to końcówka już była taka mocno drastyczna i te dzieci się mnie bały. Impulsem była właśnie ta rodzina, nie? Żeby to zrobić dla nich. Dziś wiem, że żeby zdrowieć, muszę to robić dla siebie. Nie? Dopiero jak zacznę to robić dla siebie, to wtedy te osoby blisko mnie też będą szczęśliwe.
1: To jest tak jak w samolocie. Najpierw załóż maskę sobie, potem pomóż dzieciom.
2: Coś takiego, tak.
1: A dziś jesteś wspaniałym ojcem.
2: Powiem ci, że właśnie chciałem o tym powiedzieć. Dziś moje relacje z dziećmi są właśnie takie, jak sobie wyobrażałem, nie? Moja starsza córka, 13-letnia, nie wiem skąd to się wzięło, a jest fanką Realu Madryt i Kiliana Mbappé. Oglądamy razem mistrzostwa, kibicujemy Francji, nie? Młodsza córka, 10-letnia, przynosi mi nieraz wieczorem laurkę napisaną. Dziękuję, tato, że jesteś, nie? Dziękuję, że pomagasz ludziom. Takie słowa mi pisze moja młodsza córka. No i z żoną chciałem ci powiedzieć też, jak mam, no bo gdzieś tam ona mnie trochę wyciągnęła z tego, nie? Ona... dała mi tą pierwszą pomocną dłoń, nie? Szukaliśmy właśnie jakiegoś ujścia, gdzie się z tym, gdzie pójść, nie? Z tym problemem. Najpierw poszedłem do psychiatry, do terapeuty i dopiero terapeuta mnie wysłał na meetingi. A dziś moje właśnie relacje z żoną są... Znamy się po prostu praktycznie od podstawówki, a dopiero gdy trafiłem do AA i zacząłem robić coś ze sobą, tak naprawdę dziś znamy się naprawdę, nie? Znamy się tak od serca i nie wstydzimy się niczego, nie? No, coś nieprawdopodobnego, nie? Jak człowiek może się zmieniać, gdy trzeźwieje.
1: I jest w tym wszystkim siła, ogromna siła miłości. Dokładnie. Ogromna siła twojej miłości, twojej żony, twoich dzieci. Małgosiu, opowiedz mi proszę o początku twojej drogi do trzeźwości.
0: Oj, to była ciężka droga. Ciężka, ja nie chcę nikogo straszyć, bo pierwszy, u nas się mówi, że jest taki, pierwszy miesiąc jest na różowej chmurce i to rzeczywiście było coś cudownego. Dlaczego? Dlatego, że ja się budziłam bez kaca. Dla mnie największą zmorą tego ostatniego okresu picia, jak się mnie ktoś pyta, ile razy ja zapijałam. Ja przez ostatnie 2 lata, to ja zapijałam codziennie, bo ja się budziłam codziennie rano z potwornym kacem, z puchniętą mordą, bo to nie była twarz. Brałam garść środków przeciwbólowych, jakichś suplementów, żeby się doprowadzić do stanu używalności. Zamalowywałam twarz, czym się dało. Miałam większe możliwości niż Piotr, bo mogłam sobie kupować kosmetyki. Znaczy też mogłeś oczywiście. Ale ja sobie bardzo, bardzo się dużo malowałam wtedy. Jechałam do pracy potwornie nieszczęśliwa, z głębokim postanowieniem, że ja już nigdy w życiu nie wezmę alkoholu do ust. I tak to postanowienie się zmniejszało z każdą godziną. Jak już wracałam do domu, to coś mnie pchało, po prostu coś mnie pchało w kierunku tym, gdzie były schowane flaszki. Ja zawsze miałam alkohol. No i już koniec. I jakby...
1: I było to... Koło się zamykało?
0: Koło się zamykało.
1: Dobrze, no. I teraz jest ta Wielkanoc i jest tak, ten,
0: i teraz
1: pożegnałaś
0: jest ten pierwszy,
1: się z alkoholem.
0: Tak, i wracamy
1: i
0: do...
1: Jak to wygląda?
0: Tak, jestem królową dygresji, przepraszam.
1: Cię proszę.
0: I jest ten pierwszy miesiąc różowy, nie ma kaca. Zasypiam bez alkoholu, zasypiam, ale...

0: pojawiają się, no pojawiają się jakieś lęki, pojawiają się jakieś za chwilę jakieś kompulsje. Ja wpadłam w oglądanie Netflixa i w kupowanie przez internet. Mówię, butów to mam chyba do końca życia, w tym okresie pierwszym, kiedy przestałam pić. My tak niestety mamy, że ja akurat, mnie się to przerzuciło na zakupoholizm.
1: Czyli tak z perspektywy, to przyjemne uzależnienie, czy nie?
0: No i jak się ma dużo szaf w domu, to tak. Nie, żadne uzależnienie nie jest przyjemne, bo jak wiesz, to w ogóle nie sprawiało żadnej przyjemności. Ten moment zrobienia przelewu przez internet był fajny i drugi moment, jak przychodziła paczka, koniec.
1: I potem już nie
0: ma przyjemności. Coś mi się zaczęłam zauważyć, że czegoś mi brakuje. Ja bardzo nie chciałam wrócić do picia. Bardzo, bardzo, bardzo nie chciałam wrócić do picia. Ale czułam, że jakby jakaś taka dziura. My to mówimy teraz w AA, że my mamy dziurę w duszy, którą zalewamy alkoholem. I ta dziura w duszy, niezalana alkoholem, się zaczęła pojawiać. Pojawiły się lęki. Pojawiły się jakieś straszne urazy do całego świata. Do mojego męża, że mnie nie nosi na rękach, bo ja przestałam pić. Do moich współpracowników, że nie biją brawa, jak ja przychodzę do pracy trzeźwa, nie na kasu. I mało tego, ja im robiłam awantury z tego powodu. Także to nie było tak, że... Ja byłam po prostu, zasypiałam z taką pralką w głowie, zastanawiając się, co ja źle zrobiłam, co bym mogła zrobić dobrze, co ja zrobię jutro i tak dalej. My mówimy, że alkoholik to jest taki człowiek, tylko bardziej. Ponieważ ja myślałam tylko i wyłącznie o sobie. O tym, co ja przeżyłam, co ja powinnam przeżyć, jak się w stosunku do mnie ktoś zachował. Ja po prostu byłam skupiona tylko i wyłącznie na sobie. I to było chyba nieznośne dla moich.
1: Ale prowadziłaś bardzo trudną walkę i to chyba naturalne, że oczekiwałaś od świata, że to zostanie docenione, zauważone, a ludzie przeszli chyba nad tym po prostu do poziomu, do porządku dziennego. Małgosia po prostu jest w świetnej formie, w pracy i...
0: No nie w świetnej, bo moi współpracownicy dzwonili do naszych wspólnych znajomych, którzy też nie piją, i pytali się, jak ja długo jeszcze będę się tak zachowywała. Pamiętam, że jak do mojego męża miałam pretensje, że on się nie zachwyca. Dlaczego ty się nie zachwycasz, że ja przestałam pić? On mówi tak, dlaczego ja mam się zachwycać? To chyba normalne, że nie pijesz, nareszcie.
1: Jasne.
0: Więc ja wtedy byłam pełna uraz właśnie, pełna tych lęków rozmaitych, w ogóle co to będzie. To się, generalnie świat mi się zaczął walić na łeb. No i mój terapeuta, który cały czas mówił, idź do AA, idź do AA, a ja nie, przecież ja jestem inna niż wszystkie dziewczyny, więc ja nie potrzebuję jakichś ludzi, co siedzą w piwnicy i użalają się nad sobą, bo tak myślałam o AA.
1: Takie miałaś...
0: Tak, i powiem ci więcej, ja wreszcie po roku mnie tam zagnało. To moje takie poczucie, no ja strasznie cierpiałam bez tego alkoholu i nie chciałam się napić, ale nie wiedziałam, co mam zrobić.
1: Czyli, ale po tej Wielkanocy udałaś się po pomoc do terapeuty, który...
0: Tak.
1: Jakoś starał się ułożyć ci w głowie to, co się teraz z tobą dzieje.
0: Fantastyczny, niepijący alkoholik. Też po programie 12 kroków, który my mamy w AA, więc on... ale on był terapeutą. On mnie prowadził jako terapeuta. Ja już nie pamiętam nic z tej terapii. Oprócz tego, że czułam się bezpiecznie, jak się z nim spotykałam. To był, przypominam, lockdown, więc ja nie miałam terapii grupowej. Miałam tylko indywidualną i to taką na nielegalu trochę. I ja się dalej czułam jedna na świecie. Ja dzwoniłam, pamiętam, miałam jednego przyjaciela, który nie pił. I ja ciągle do niego dzwoniłam i mówiłam, słuchaj, ale czy to tak jest właśnie wtedy? On mówi, tak, no tak, spokojnie, la, la, la i tak dalej. I wreszcie mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ja miałam różne pomysły, żeby jakby wyjść z tego obłędu, takiego, który miałam w głowie. Szukałam jakichś kręgów kobiet, jogi. Ja nawet miałam taki pomysł, że ja może... pójdę do polityki, żeby jakoś, nie wiem, zapełnić tą... znaleźć jakiś taki cel w życiu, bo ja chyba... ja nie wiedziałam, po co ja jestem.
1: Jasne.
2: Pustka.
0: Taką pustkę, tak.
1: To jest ta dziura w duszy,
0: To jest ta dziura w duszy, tak.
1: Piotrze, opowiedz, proszę, kto do ciebie wyciągnął tę pomocną dłoń? Inaczej, gdzie szukałeś pomocy w momencie, kiedy podjąłeś decyzję, że to już jest... to już rozstajesz się z nałogiem alkoholowym? jaka była twoja droga do trzeźwości?
2: No te historie są tak podobne, nasze, alkoholików. To co właśnie mówiła Małgosia, no miałem praktycznie identycznie, nie? Ja to swoje dno alkoholowe sięgnąłem, wracając do domu, pościerany, poturbowany, i po prostu na kolanach poprosiłem żonę o pomoc. Nie mówię, pomóż mi, bo ja już sobie nie daję rady z tym alkoholem. Na tamten czas chciałem się zaszyć, chciałem iść na terapię, mieszkam blisko tworek, chciałem iść, zamknąć się na tworkach, nie? Ale wtedy podjąłem jeszcze ostatnią próbę, taką silną, zdeterminowaną, że dam sobie radę sam, nie? Dwa tygodnie minęły i dałem sobie tą radę sam, nie? Tak jak my to mówimy, na zaciśniętym tyłku, nie? Dałem tą radę, minęły 2 tygodnie, 3 tygodnie, ja jestem trzeźwy, nie? Zobaczyłem, że kurde, mogę bez tego alkoholu wytrzymać. No i zaczęło się to szaleństwo, to o czym właśnie mówiła Małgosia.
1: Czyli dziura w duszy,
2: tak? Dziura w duszy, tak. Wiesz, na początku ja przynosiłem na każdy miesiąc, przynosiłem żonie róże w nagrodę za to, że jestem trzeźwy, żeby ona mnie podziwiała, nie? Co ja robię.
1: Czyli
2: ja
1: dokładnie tak samo jak Gosia.
2: To są takie historie, że naprawdę to dlatego to pokazuje, że to jest choroba, nie?
1: Ale słuchajcie, to jest coś bardzo ważnego i bardzo wielka rzecz, z którą się zmagacie. I
2: chcemy trochę tych medali.
1: Trochę się dziwię, że tych medali nie było od waszych najbliższych. Naprawdę się dziwię. Jakbym poznał Małgosiu, twojego męża, to miałbym mu coś do powiedzenia w tej sprawie. Jesteśmy, szanowni państwo, w tej audycji na żywo. Jesteśmy na żywo dlatego, żeby państwo być może mieli możliwość, jeżeli państwo mają ochotę napisać do nas, jest taka możliwość. filip@radio357.pl. Zachęcamy do państwa spostrzeżeń. Zachęcamy, jeżeli chcieliby państwo do nas napisać. filip@radio357.pl. To jest plac na Rozdrożu, w którym gośćmi są Małgosia i Piotr. I zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz zagra dla nas Miles Davis.

0: Human Nature. Miles Davis zagrał w studiu Małgosia i Piotr. Niepijący alkoholicy. Jesteście osobami, które już wiele lat żyją w trzeźwości. Powiedzcie mi właśnie jako osoby, które już okrzepły w trzeźwości, jak wy się czujecie? Przecież alkohol jest wszędzie. Trudno zatankować samochód, żeby na stacji benzynowej nie zobaczyć na półkach półek zastawionych alkoholem. Wchodzicie do sklepu, który jest czynny do 23:00, tam też jest, kupujecie bułki, kupujecie cokolwiek tam jest, zapiekankę, a alkohol tam też jest. Są filmy, gdzie ludzie częstują się alkoholem, książki, reklamy, tego jest mnóstwo. Piotrze, jak sobie z tym radzisz?
1: No dziś radzę sobie już z tym świetnie, nie? Dziś no jakoś to na mnie naprawdę nie robi większego wrażenia, te półki zastawione alkoholem. Wiem, że ten alkohol jest dla ludzi i zawsze będzie. Wiem, że na pewno nie jest dla mnie, nie? Ja mam tą alergię na ten alkohol. Natomiast jak przebywam, mogę powiedzieć, mam takie doświadczenie, jak przebywam na jakiejś imprezie, gdzie ten alkohol jest i już naprawdę, no nieraz jest tak, że jest przegięcie. Jak za długo zostanę na tej imprezie i już się zaczyna jakieś tam bełgotanie, no to są objawy, tak? Gdzieś tam potrafię mieć sen alkoholowy, gdzie tam, nie wiem, śni mi się, że piłem, tak? Budzę się poddenerwowany i gdzieś tam zastanawiam się, czy naprawdę tak było, nie? To naprawdę nieraz może być tak realne, że zastanawiam się, czy tak było. Natomiast te właśnie filmy, czy imprezy jakieś masowe, czy te półki z alkoholem, dziś już mam na tyle gdzieś tam ugruntowaną tą świadomość tego, że...
0: Tą siłę,
1: tak, i świadomość tego, że ten alkohol jest, nie robi to na mnie dużego wrażenia, tak.
0: Są różne drogi do trzeźwości. Jedną z nich jest wspólnota anonimowych alkoholików. Chciałbym zacytować fragment filmu Anonimowi alkoholicy, stereotypy a rzeczywistość. Lektor mówi w tym filmie, że w 1935 roku w Akron w Stanach Zjednoczonych spotyka się dwóch mężczyzn, William Wilson i Robert Smith. Obaj alkoholicy. Odkrywają, że szczera wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie stają się dla nich kluczem do utrzymania trzeźwości. Kilka lat później publikują książkę pod tytułem Alcoholics Anonymous. Na czym polega siła ruchu wspólnoty AA? Małgosiu.
2: No to jest coś cudownego, coś fantastycznego, czego ja szukałam całe życie, dlatego że ja znalazłam miejsce, gdzie są ludzie tacy jak ja, którzy, i to nie mówię nawet o tym uzależnieniu od alkoholu, no bo wszyscy jesteśmy uzależnieni od alkoholu, jesteśmy chorzy na alkoholizm, ale wszyscy jesteśmy egocentrykami, wszyscy lubimy mówić głównie o sobie.
0: Naprawdę?
2: Tak!
0: Małgosiu, ja cię znam parę lat. Ja nie wiedziałem, nigdy nie słyszałem, żebyś ty mówiła głównie o sobie.
2: Ale myślę głównie o sobie.
0: Podtrzymujesz funkcję życiową, to jest naturalne zupełnie.
2: Nie, cały czas. Ja całe życie analizowałam swoje postępowanie i to, jak wypadłam w stosunku do ludzi, co ludzie powiedzą, czy jestem wystarczająco dobra, koleżanka, matka, żona i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, jakby wróćmy do AA. Poszłam do, tak jak mówiłam, poszłam wreszcie do tego AA. Pierwszy raz jak poszłam na meeting, no to się rozejrzałam i mi się nic nie spodobało. Wszystko było okropne. Ludzie byli okropni, miejsce było okropne. No nigdy nic mi się nie podobało, ale przycisnęło mnie tak strasznie, że po półtora roku, wiedząc już, co to jest, że jest coś takiego, nic mi nie było w stanie pomóc w tym moim szaleństwie. Ja miałam naprawdę szaleństwo w głowie, nie pijąc. Ja pobiegłam na meeting z wywieszonym językiem. Ja już mi było wszystko jedno, 2,5 roku nie picia alkoholu. I podeszła do mnie kobieta, nie weszłyśmy na meeting. Ona mówi, pyta, czy ja jestem pierwszy raz. Ja mówię, nie, że drugi. Ona mówi, a czy szukasz sponsorki? Ja mówię, tak. Ona mówi, no to jestem.
0: Ale powiedz, co to jest?
2: Co to jest sponsor?
0: Sponsorka w ruchu AA.
2: Właśnie, bo... Ruch anonimowych, wspólnota anonimowych alkoholików, która została, jak mówisz, stworzona przez Billa i Boba, naszych fantastycznych założycieli, zakłada, że jakby naszą drogą do zdrowienia, ponieważ zakłada, że my mamy chorobę ducha. To nie jest choroba fizyczna. Połączona, fizyczna, psychiczna, daje objawy choroby psychicznej, ale to jest choroba ducha. Na tę chorobę Bill z Bobem wymyślili program 12 kroków. Oni tak go do końca nie wymyślili, trochę go pościągali z innych takich różnych ruchów, ale on się genialnie od 90 lat sprawdza właśnie we wspólnocie AA. I polega to na tym, że przez taki program 12 kroków jeden alkoholik przeprowadza drugiego alkoholika. Mhm. I ten alkoholik, co go przeprowadza,
0: to jest sponsor.
2: To jest sponsor.
0: Sponsorka.
2: A i dlaczego? Bo on, nie, broń Boże, nie płaci za niego żadnych rachunków. Mhm. Ani nikt za nikogo nie płaci żadnych rachunków. Bardzo pilnujemy tego, żeby się rozliczać też. Mhm. Nic sobie nie fundować, nic sobie nie dawać, oprócz tego programu. Ta nazwa się wzięła stąd, że na początku, jak ruch był już tak raczkujący, ten sponsor musiał zawieźć tego pijaka do szpitala na odtrucie. Mhm. I musiał mu to zafundować, bo to kosztowało.
0: A, i stąd nazwa sponsor.
2: Ona została. I ja tego dnia weszłam na ten program 12 kroków. I powiedziałabym, że to był najlepszy dzień mojego życia, gdyby nie to, że myślę, że dzisiaj jest najlepszy dzień mojego życia, bo ja żyję tu i teraz. Tego się nauczyłam też w AA.
0: Jasne. 12 kroków. Moglibyśmy o tym opowiadać, ale tak się pięknie złożyło, że Dobromir Makowski, Michał Dębowski i Rafał Porzeziński nagrali wspólnie utwór 12 kroków. I myślę, że to byłby dobry moment, to jest dobry moment, żeby ci dżentelmeni wyjaśnili nam, na czym polega program 12 kroków AA.
3: Chcemy cię zaprosić na drogę 12 kroków. Przywróciła ona do życia miliony ludzi na całym świecie. Jedna kartka A4 zawiera instrukcję, jak stać się wersją najpiękniejszą siebie samego. Na tej drodze nie będziesz sam. Nigdy już nie będziesz sam. Cały sens tych kroków otrzymałem w Kanie. Mam wypełnić co do joty.

0: temat mojej egzystencji coraz bardziej śliski i ofiary w bliskich, koniec życia bliski.
1: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
0: Party, nie na żarty, uwagi.

0: nie przy nich stał.
1: Boże, pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju.
0: I krok 10. W drodze do 3.

Boże, pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że wszystko będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym.

0: Dobromir Makowski, Michał Dębowski, Rafał Porzeziński, 12 kroków. Za chwilę poproszę was o wyjaśnienie tego, o czym mówił pan Rafał w piosence, w tym utworze, zawarta jest modlitwa o pogodę ducha, o sprawach duchowych związanych z ruchem, ze wspólnotą AA. Będziemy, o tym za chwilę będziemy rozmawiali. Napisał na adres filip@radio357.pl, napisał pan Jakub. Dobry wieczór. Mam na imię Jakub i nie piję od ponad 6 miesięcy, a ponadto przestałem też palić marihuanę. To już trzeci tydzień. Wiem, krótko, ale stawiam małe kroki. Minęły moje wakacje we Włoszech i parę urodzin czy świąt i jestem trzeźwy. Impulsem była oczywiście rodzina. Panie Jakubie, trzymamy kciuki, pozdrawiamy. Można wygrać. Na pewno panu się też uda.
1: Zapraszamy na meeting.
0: Zapraszamy
1: oczywiście. Na pewno jakoś blisko pan ma meeting, panie Jakubie. Niech pan pójdzie i zobaczy.
0: Ale to zobaczcie, bo oczywiście wiemy o tym, że meetingi ruchu anonimowych alkoholików, tych meetingów w Polsce jest 2800 każdego tygodnia. Ale pan Jakub napisał do nas z Irlandii. Jak pan Jakub może sobie poradzić w Irlandii? Jak was znaleźć?
1: To jest bardzo zabawne, ale jak wiemy, ta choroba dotyka Polaków bardzo szeroko. Jasne. Jest bardzo duża wspólnota AA, polskojęzyczna, na całym świecie. Mhm. W Irlandii są meetingi stacjonarne, polskojęzyczne. Są oczywiście tam też irlandzkojęzyczne, ale w Londynie chyba jest 10 meetingów polskojęzycznych. Ja byłam na takim. Bardzo dużo jest meetingów w Antwerpii, w Belgii, w Niemczech. Mówię cały czas o meetingach polskojęzycznych. Wystarczy wejść na stronę aa.org.pl i tam można sobie w spis meetingów wejść i znaleźć meeting, który się ma najbliżej. A są też meetingi online'owe.
0: Panie Jakubie, to jest jedna z dróg do trzeźwości spotkania grup AA. Pan Rafał Porzeziński zacytował modlitwę o pogodę ducha, ponieważ przystępując do wspólnoty anonimowych alkoholików, wyznajecie to, że jesteście bezsilni i potrzebujecie wsparcia siły wyższej. Tej siły nie nazywacie Bogiem, nie nazywacie Jezusem, nazywacie siłą wyższą. Jeżeli można, ja tę modlitwę o pogodę ducha mam przed sobą, to jest, rozumiem, wy zaczynacie tym spotkania?
1: Akurat na naszych meetingach kończymy, ale każdy meeting jest inny, każdy ma inny scenariusz i często też się zaczynają meetingi tą modlitwą, tak.
0: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Takie proste, a zarazem takie trudne.
1: No. Mhm. Strasznie.
0: To, żeby być członkinią, członkiem grupy i przychodzić na meetingi AA, nie musicie być osobami, jak to się mówi potocznie, praktykującymi katolikami. Możecie, nie musicie. Wy w ogóle nie rozmawiacie o swoim światopoglądzie.
1: Kompletnie.
0: Nie wiecie, kto ma jakie sympatie polityczne.
1: Nie.
0: Nie. I wszyscy jesteście tam równi.
1: Tak.
0: I czy to jest, Piotrze, prawda, że sponsorem osoby, która jest, nie wiem, osobą, która zrobi ogromną karierę naukową, może być osoba, która po prostu pracuje przy prostych pracach fizycznych?
2: Dokładnie tak. Alkoholizm to choroba demokratyczna, nie? To nie wybiera właśnie. Możesz tutaj spotkać na meetingu i osobę wysoko postawioną i tak zwanego pana z podbudką z piwem. I tak naprawdę pan z podbudką z piwem za chwilę może być twoim sponsorem. Ja, trafiając do wspólnoty, nie miałem, tak jak Małgosia, że od razu znalazłem tego sponsora. Ja jakieś pół roku się przyglądałem wspólnocie. Mniej więcej rozglądałem się, miałem takie sugestie, żeby sobie właśnie poszukać sponsora, więc rozglądałem się. Na pewno polecam coś takiego słuchać osoby, którą gdzieś tam sobie upatrzę na tego sponsora, jak się wypowiada, co mówi, czy to do mnie trafia, czy to mi pasuje. I bardzo sobie upatrzyłem, tak. Taką osobę poprosiłem o przeprowadzenie przez ten program. No i dziś jestem, tak, na tym programie 12 kroków.
0: Czyli to nie jest tak, że wchodzę, na przykład ja przychodzę do was, mówię: dzień dobry, poproszę o pomoc, poproszę o sponsora.
1: No, byłoby super, gdyby tak przyszedł. To ja bym sobie marzyła. My się w ogóle strasznie cieszymy, jak przychodzi do nas nowicjusz. On jest wtedy strasznie dla nas ważny, bo my się cieszymy, że jest ktoś, kto chce przestać pić i chce jakby z nami kontynuować swoją drogę. Ale nie, tego sponsora trzeba sobie samemu znaleźć. Mało tego, trzeba go poprosić o to, o sponsorowanie. To w ten sposób działa, tak. Ale... No, są różne doświadczenia. Moje doświadczenie było takie, że ja poprosiłam o ten program od razu, bo ja byłam naprawdę w bardzo złym stanie. I było mi wszystko jedno. Ja nie miałam zielonego pojęcia, co mnie czeka.
0: Czyli ty właśnie przyszłaś na spotkanie. Pierwsze ci się nie spodobało, przyszłaś ponownie i wtedy powiedziałaś: pomocy, ratunku.
1: Tak, tak. Poproszę ten program, czymkolwiek on jest. I zaczęłam tę drogę. Trzeba pamiętać, że sponsor to nie jest terapeuta. Sponsor jest takim samym alkoholikiem jak my. On się różni tylko i wyłącznie tym, że on już ten program przeszedł.
0: Tak.
1: I to może być osoba, która krócej pije. Ja mam sponsorowaną, która nie pije 14 lat, a ja nie piję 6 lat. Tylko że ja wcześniej przeszłam przez ten program, więc ona mnie poprosiła o przeprowadzenie. No i tak to jest w ogóle ogromne... Sam fakt bycia z ludźmi, którzy myślą tak samo jak my, są tak podobni. Słuchaj, my z Piotrem naprawdę byśmy się w życiu może spotkali, no spotkalibyśmy się, bo niedaleko siebie akurat mieszkamy, ale nic by nas nie połączyło innego. Natomiast my, jak spotykamy się na meetingach, przychodzi nowy człowiek, czy ja jadę, nie wiem, do jakiejś miejscowości, idę na meeting, przedstawiam się i ja już mam człowieka, któremu mówię wszystko, ponieważ ja wiem, że on ma tak samo jak ja.
0: Czyli jak przyjeżdżasz do innej miejscowości, wchodzisz na meeting, nie patrzą na ciebie przyjechała z okolic Warszawy? Nie jesteś obca? Nie.
1: Nie. Pytają się, czy chcę kawę, czy herbatę.
0: Okay.
1: Bo to jest takie pierwsze pytanie, które my zadajemy. Czy jesteś pierwszy raz na meetingu? I czy chcesz kawę, czy herbatę? No.
0: Moja przyjaciółka jest członkinią wspólnoty anonimowych alkoholików i spędzałem z nią kilka dni i z jej rodziną, i z moją rodziną w jednym z kurortów nadmorskich, nie warszawskich, tylko nadmorskich. I ta osoba mniej więcej o 21:00 odchodziła, cokolwiek się towarzyskiego, sympatycznego nie działo, odchodziła od nas, odbierała telefon i znikała na 15-20 minut. Rozumiem, że to była aktywność związana ze sponsoringiem, właśnie z opieką nad kimś. Opieka to jest chyba dobre słowo.
1: U nas się mówi podopieczny, sponsorowany albo podopieczny. No, tak się mówi.
0: Wiem, że nie będziemy dopytywali dokładnie, o czym rozmawiają te osoby, ale to jest tak, że sponsor każdego dnia odbiera telefon od osoby, którą się opiekuje?
1: Jest pewien tryb sponsorowania. To teraz w szczegóły jakby nie wchodzimy. To nie jest, że do końca życia codziennie dzwonię do mojej sponsorki.
0: Przez pewien czas
1: w trakcie przechodzenia przez te kroki. Z tym, że ja myślałam na początku, że ja przejdę przez te kroki, zrobię sobie tak jak całe życie jakąś tabliczkę, przeszła przez 12 kroków, sprawność anonimowego alkoholika i będę sobie żyła tak jak kiedyś. To jest droga, naprawdę fantastyczna, ale to jest droga, która się nie kończy. Bo ja żyję tym programem na co dzień. Ja po prostu te kroki stosuję w moim życiu. Bo na czym polega ta przemiana? Może tak krótko powiem. Ona polega na tym, że ja mam zupełnie inne reakcje na te same sytuacje. Dzięki programowi 12 kroków. Po prostu coś, co mnie kiedyś ruszało, dzisiaj ja rozumiem, że to nie jest moja sprawa. Coś, co kiedyś czułam, że muszę pokazać, że jestem wystarczająco dobra, teraz już nie muszę.
0: Nabrałaś dystansu. W tym momencie, kiedy twoja trzeźwość była bardzo krucha, bardzo wczesna, jak to się ładnie mówi, miałaś chyba bardzo krótki ląd.
1: Oj, tak.
0: Szybko wybuchałaś.
1: O Boże.
0: Piotrze, czy zauważyłeś, że... Ta trudna droga, która doprowadziła cię teraz do tego momentu, kiedy jesteś olśniewająco przystojnym człowiekiem z jasnym spojrzeniem, ta trudna droga którą pokonałeś, jest też po to, żeby teraz pomagać i czynić dobro. Zauważyłeś to?
2: Tak, zdecydowanie tak. Właśnie to jest to sponsorowanie, nie? 12 krok, tak? Czyli przekazujemy dalej ten program wciąż cierpiącemu alkoholikowi. Dziś też mam podopiecznego, też właśnie sponsoruję. Staram się właśnie te telefony, o których mówiłeś, tak? Te telefony, które są od podopiecznego o stałej godzinie, pozwalają mu trochę się odciąć od tego zgiełku całego świata, tak żeby trochę przez jakiś czas zapomnieć o jakichś problemach, odciągnąć od tych negatywnych myśli i powiedzieć, jak dziś u ciebie wygląda dzień, tak? Jak dziś wygląda dzień, wyciągnąć te wdzięczności, wyciągnąć te piękne chwile z tego dnia, tak? Żeby to tak. Na tym polega mniej więcej ta rozmowa, tak, z podopiecznym każdego dnia.
1: No i przypomnieć sobie, kim jestem.
0: Mhm. No. To jest przepiękne. Przepięknie pomagacie ludziom. Małgosia i Piotr.
1: Ale nam też ludzie pomagają. To nie jest tak. My sobie nawzajem pomagamy. To nie jest
2: dokładnie,
1: żadna ta...
2: Od tego podopiecznego naprawdę można nieraz dużo dostać, dużo więcej niż samemu się jest mu w stanie dać. Nie?
1: To jest największe szczęście, naprawdę. I to jest tak, muszę to powiedzieć. To nie jest żadna moja chwała, że ja komuś pomagam. Mi ktoś też pomaga. I to, że my sobie nawzajem pomagamy, naprawdę czasami takim jednym słowem przed meetingiem potrafimy sobie ustawić cały dzień albo rozwiązać problem, z którym się zmagamy. Jednym zdaniem od przypadkowego kolegi, który akurat nam daje kubek herbaty i pyta,
2: nie wiesz, co
1: u ciebie.
2: No. Drugiej osoby.
0: I w tym wszystkim jest też gdzieś podstawa, czyli ta siła wyższa. Gladys Knight, Ray Charles.

0: Heaven Help Us All, czyli ja to przetłumaczę jako wszystko będzie dobrze, wszystko się uda. Filip Małpa Radio 357.pl oraz tekstówki do placu na Rozdrożu. Państwo korzystają. Jeśli będzie taka możliwość, bardzo proszę o pozdrowienia na antenie. Serdecznie pozdrowienia dla Natalii, która pomogła mi wyjść z nałogu, oraz dla Mariusza, któremu teraz ja pomagam wyjść z nałogu. Trzymajcie się. Pozdrawia Marek z Malborka. Panie Marku, my również pozdrawiamy. Rozmawiamy z Małgosią i z Piotrem, z osobami, które są częścią ruchu wspólnoty anonimowych alkoholików. Osoby, które przeszły program 12 kroków, opowiedziałaś o tym, kiedy Ray Charles tak pięknie śpiewał. Przychodzisz do... na meeting w miejscu, którego nie znasz. Spotykasz ludzi, których nie znasz, ale którzy są na tym samym etapie. Też przeszli te 12 kroków i jesteście tacy sami. Jesteście identyczni. Piękne polskie stwierdzenie soul mates, czyli jesteście braćmi duszy. Tak to działa?
1: Tak, i to niekoniecznie muszą przejść przez program 12 kroków. Jeżeli ktoś jest chory na alkoholizm, i zaczniemy rozmawiać ze sobą, tak jak Bill i Bob zaczęli rozmawiać te 90 lat temu, to my znajdziemy naprawdę, poczujemy, że jesteśmy jednością. To jest niesamowite. Tak kolega powiedział kiedyś, że całe życie czuł, że jest czarną owcą i przyszedł na meeting i zobaczył całe stado czarnych owiec i nareszcie się poczuł u siebie. I to jest to właśnie. Gdziekolwiek idę na meeting, ja się czuję jak u siebie. Jak przestaję oceniać, porównywać, tego też się nauczyłam we wspólnocie. Nie oceniać, nie porównywać, tylko po prostu szukać tej jedności, szukać wspólnych rzeczy, a nie różnic.
0: Jasne. Powiedzcie mi teraz proszę, jak wykonać pierwszy krok, jak znaleźć wspólnotę anonimowych alkoholików, jak pomóc sobie, jeżeli ktoś... czy jeszcze jest w szponach nałogu, czy też jest w tych pierwszych tygodniach, dniach, miesiącach, kiedy ma tę odczuwalną, bolesną dziurę w duszy? Jak was znaleźć? Jaki jest pierwszy krok? Co powinna ta osoba zrobić? Piotrze.
2: Co powinna ta osoba zrobić? No na pewno dać sobie tą szansę, nie? Nie zrażać się, jeżeli na tym pierwszym meetingu tak naprawdę coś nie będzie pasowało, bo ja mam takie doświadczenie, że poszedłem na pierwszy meeting i spotkałem dwóch kolegów i sąsiada, nie? I chciałem uciec z tego meetingu, bo miałem w sobie tyle wstydu i tyle, wiesz, nie miałem tej gotowości, żeby spotkać te osoby. I wtedy wyemigrowałem na inny, sąsiedni meeting, tak? Żeby po prostu dać sobie tą szansę, że jeżeli coś ci nie spodoba się na tym pierwszym spotkaniu ze wspólnotą, to żeby poszukać jeszcze czegoś innego, nie? Gdzieś obok. Naprawdę meetingów jest mnóstwo, tak? Jest, tak jak mówiła Małgosia, ta strona org, gdzie możemy znaleźć te meetingi w swojej okolicy i naprawdę jest tego bardzo dużo. Dać sobie tą szansę i korzystać, tak, ze wspólnoty.
0: 2800 meetingów tygodniowo w Polsce. Są meetingi otwarte i meetingi zamknięte. Meetingi otwarte... Ja też mogę, osoba, która nie jest uzależniona od alkoholu, też mogę na taki meeting przyjść, prawda?
1: Tak, na tej stronie to jest spis.aa.org.pl. Są wypisane te meetingi, można sobie przefiltrować przez swoje miejsce zamieszkania. Meeting otwarty to jest taki, na który może przyjść każdy. Może przyjść członek rodziny, może przyjść terapeuta, student. Też zdarzają nam się studenci. Zdarzają się nam ludzie, którzy jeszcze się nie czują alkoholikami, ale chętnie popatrzą.
0: Jasne.
1: I taka osoba może przyjść, czy małżonek, czy...
0: Jasne, jesteście otwarci.
1: Tylko mamy taką prośbę, żeby ta osoba nie zabierała głosu. Dlatego, że my dzielimy się swoim doświadczeniem na drodze zdrowienia z alkoholizmu.
0: Jasne. Małgosiu, chciałaś nam coś przeczytać? Nie chciałaś nam nic przeczytać. Myślałem, bo to masz przed sobą otwartą...
1: Chciałam powiedzieć, bo pytałeś, jak można nas znaleźć. Jest, tak jak mówiłam, jest ta strona internetowa, jest też infolinia, gdzie przyjaźni alkoholicy lub pracownicy Fundacji Biuro Służby Krajowej powiedzą, gdzie można nas znaleźć najbliższy meeting. Mało tego, to jeszcze tak działa, że jeśli się wstydzimy iść na ten pierwszy meeting, bo to jest bardzo często, się po prostu wstydzimy jak cholera. Nie wstydziliśmy się pić, ale na meeting się wstydzimy iść.
0: Jasne.
1: Więc można zadzwonić na infolinię i poprosić o pomoc. Wtedy, w ciągu 48 godzin, albo 72. Jest taka służba, grupa 12 kroku, która w ciągu tamtych 72 godzin znajdzie w okolicy, gdzie mieszka ten człowiek, jakiegoś alkoholika z AA, który zadzwoni do tamtej osoby, umówi się z nią i zabierze na pierwszy meeting.
0: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Da się wygrać tę walkę. Małgosia i Piotr, słoneczni ludzie ze słonecznymi, pięknymi spojrzeniami. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, że mogłem być gospodarzem tego placu na rozdrożu. Milena Kupińska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Filip Jaślar i tak patrzę i na Małgosię, i na Piotra. I tak sobie myślę, jaki piękny jest ten świat. Szanowni państwo, idźmy po pomoc, jeżeli tej pomocy potrzebujemy, a jej potrzebujemy. Wszystkiego dobrego.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlinkiewicz, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo lato? Dziś będziemy zastanawiać się, proszę państwa, czy konieczna jest reforma zasad przechodzenia na emeryturę. To przy okazji tego, że minister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że wiek zakończenia pracy kobiet i mężczyzn powinien zostać ujednolicony, przy czym szczególne rozwiązania mogłyby dotyczyć matek. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaapelowała ponownie o rozpoczęcie debaty na ten temat. Cytuję panią minister. Powinny być też dodatkowe rozwiązania. Być może, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni, podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz. Kobiety i mężczyźni, zdaniem pani minister, powinni kończyć aktywność zawodową w podobnym wieku. Zgodnie z obecnymi przepisami, kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni po 65 roku życia. Polacy pracują dłużej i tak bez ustawowego podnoszenia wieku emerytalnego. Tak jak wynika ze statystyk ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad połowę, a z prognoz GUS wynika, że do 2060 roku liczba mieszkańców Polski spadnie do niespełna 31 milionów, czyli o niemal 7 milionów mniej niż w 2022 roku. Z kolei według innych analiz w 2050 roku aż 40% Polaków będzie w wieku poprodukcyjnym. Obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 35 emerytów. W 2060 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 64%. Eksperci ostrzegają, że brak odpowiednich działań może doprowadzić do poważnych i trudnych do odwrócenia konsekwencji zarówno dla rynku pracy, jak i systemu emerytalnego. Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz należy więc nagradzać te kobiety, które decydują się na dzieci. No i dzisiaj pytanie, idąc za słowami pani minister, trochę prowokacyjne, zdaję sobie z tego sprawę. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? Liczę bardzo serdecznie na państwa udział, szczególnie pań. 510-357-357, Kasia już czeka na państwa telefony. Sonda również w naszej aplikacji, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej. Polecamy się również w tekstówkach. Można napisać mailowo krzysztof.zimoch@radio357.pl. Dwie minuty po godzinie 12. Moim pierwszym gościem jest pan Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, założyciel debaty emerytalnej. Dzień dobry, kłaniam się panie Oskarze.
4: Dzień dobry.
3: No to ja na początek zapytam pana o ocenę tej wypowiedzi, zresztą nie jednej, pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pomysły, żeby dotykać reformy emerytalnej, to nie są jakieś nowe propozycje, ale pytanie, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej, wydaje się panu postulatem dyskryminującym dla wielu kobiet, które z różnych przyczyn tych dzieci nie mają?
4: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, żeby wiek emerytalny był wyrównany i to mówię tutaj o tym wyrównaniu do góry, czy przynajmniej do tego 65 roku życia. I to powinna być ta reforma, która w pierwszej kolejności powinna zostać przeprowadzona. Natomiast jeżeli chodzi o powiązanie tego z posiadaniem czy nieposiadaniem dzieci, to tutaj nie jestem zwolennikiem łączenia tego w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to dobrze, że ten temat wraca, natomiast jest to chyba jedyna osoba, przedstawicielka rządu, która ten temat wywołuje i to już któryś raz w ostatnich latach.
3: W dodatku zapytana dzisiaj w radiu RMF FM, czy zamierza Polska 2050 złożyć projekt, powiedziała, że nie, że raczej chodzi tylko o wywołanie pewnej dyskusji, więc to też jest taka zagrywka pani minister, żeby raczej o tym mówić, ale niekoniecznie proponować konkretne rozwiązania.
4: Dokładnie tak, słuchałem tej rozmowy, także kojarzę i znam kontekst, w którym to powiedziała. Natomiast faktycznie ja nie spodziewam się, że ten projekt się pojawi. To jest tak naprawdę tylko wywoływanie tego tematu. Ten temat zresztą funkcjonuje od lat wśród ekspertów i ekspertek, którzy w zasadzie są dość zgodni co do tego, że wiek emerytalny powinien zostać wyrównany i też negatywnie oceniają tę reformę, która została przeprowadzona, jeżeli chodzi o powrót do wieku emerytalnego 60-65 lat. Dzisiaj wiek emerytalny kobiet w Polsce to jest najniższy wiek emerytalny w Unii Europejskiej. Zresztą też mniejsza liczba krajów w Unii Europejskiej ma zróżnicowany wiek emerytalny ze względu na płeć, a są kraje, które już mają dużo wyższy wiek emerytalny niż ten, który dzisiaj obowiązuje w Polsce, jeżeli chodzi o mężczyzn. Także tutaj to nie jest czas na to, żeby rozmawiać, żeby ten temat przywoływać, tylko tak naprawdę to jest już czas, żeby tę reformę już przeprowadzić. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie zmiany zarówno w tej, jak i w kolejnej kadencji parlamentu się nie pojawią, nie zostaną przeprowadzone. Jeżeli pojawiłby się jakiś projekt ustawy w tym zakresie i został on by skierowany do Sejmu, to myślę, że to jest jedyne, co mogłoby się wydarzyć. Natomiast no, nie spodziewam się, żeby to zostało z jednej strony uchwalone, a z drugiej strony jeszcze też pamiętajmy o prezydencie, który również takiej ustawy najprawdopodobniej by nie podpisał.
3: No, abstrahując od tego, czy ten pomysł wejdzie w życie albo chociaż zostanie złożony projekt takiej ustawy, no to pomysł wzbudza skrajne emocje, bo jedni pytają, dlaczego dyskryminujemy kobiety bezdzietne, a z kolei inni pytają, dlaczego mamy traktować na równi osoby, które pracują czasami do 65 roku życia, mają trójkę, czwórkę dzieci i mają mieć takie same prawa jak ci, którzy na dzieci się nie zdecydowali. Bo tutaj no, też pojawia się, jak rozumiem, pomysł od pani minister, żeby tym rozwiązaniem rzuconym w przestrzeń jakoś wpłynąć na niż demograficzny.
4: To prawda, że tych dzieci w Polsce rodzi się coraz mniej. Zresztą obserwujemy z roku na rok zmniejszającą się liczbę urodzeń. Ten model, jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiejsza rodzina, to już jest najczęściej jedno dziecko, a nie większa liczba. Zresztą też dużo par, dużo osób nie decyduje się w ogóle na dzieci i część z tych par nie chce, część z tych par nie może mieć dzieci, także o tym też trzeba pamiętać. Zresztą to są tematy i to jest wyzwanie, przed którym stoi tak naprawdę zarówno Polska, jak i inne kraje europejskie, czyli to, jak ta sytuacja na rynku pracy i jak ta sytuacja demograficzna Europy też będzie wyglądała w kolejnych dekadach. No bo niewątpliwie, jeżeli chodzi o Europę, o Unię Europejską i w tym Polskę, to ta sytuacja nie jest najlepsza, a w przypadku Polski też patrząc po współczynniku dzietności, to ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Chociaż tutaj też dużych zaskoczeń nie ma, bo te prognozy, jeżeli obserwowaliśmy to, co było prognozowane w poprzednich latach, to wskazywały, że ta liczba urodzeń będzie mniejsza, chociaż czasami ta rzeczywistość była bardziej dotkliwa, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych kolejnych 6 miesiącach tego roku, natomiast pierwszy kwartał pokazał, że to trochę wyhamowało, czyli ta liczba urodzeń jest na podobnym poziomie, co w roku 2025, natomiast no, nie mamy jeszcze pełnych danych za pierwsze 6 miesięcy, także zobaczymy, czy ten trend się utrzymuje. Natomiast pamiętajmy, że to jest nadal bardzo niska liczba urodzeń. A też trzeba pamiętać o tym, że ten rynek pracy nam się zmienia i poza samą dyskusją o wieku emerytalnym powinniśmy też spojrzeć na to i przygotować się do tego, jak ten rynek pracy będzie wyglądał, bo ten przyszły rynek

0: na rodzicielstwo?
1: Tutaj można jako przykład pokazać rozwiązanie, które zostało jeszcze wprowadzone przez poprzedni rząd, czyli tak zwane świadczenie Mama 4+, czyli dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, wychowały czwórkę dzieci. Mówię kobiet, bo ono też to świadczenie przysługuje również mężczyznom, natomiast w zdecydowanej większości ono jest skierowane do kobiet i nie pracowały, nie wypracowały odpowiedniego kapitału do tego, żeby mieć świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli dzisiaj nie spełna 2000 zł brutto. W takiej sytuacji te kobiety i te osoby otrzymują wyrównanie i to świadczenie w wysokości tej najniższej, natomiast tutaj jest ta granica czwórki dzieci.
0: Pojawiają no i tutaj też pojawia się pytanie, czy matki trojga dzieci i mniej nie są dyskryminowane. W zasadzie mam wrażenie, panie Oskarze, że jakikolwiek pomysł na reformę emerytalną by nie był wprowadzony, to ktoś może się poczuć zdyskryminowany albo chociaż niedoceniony.
1: No tutaj właśnie pojawiały się postulaty, czy w związku z tym, że ta liczba dzieci się zmniejsza, czy tej granicy nie powinniśmy zmienić na właśnie trójkę dzieci. Natomiast no, na razie w tym zakresie nic nie jest zmieniane. Natomiast no, też pamiętajmy, że to jest świadczenie skierowane do tych kobiet, które przede wszystkim poświęciły się pracy takiej domowej, nie pracy zarobkowej. No ale nie ma takiego tutaj wpływu w przypadku takich kobiet, które urodziły właśnie przynajmniej czwórkę dzieci w sytuacji, kiedy łączyły to z pracą, no to tutaj już takich dodatków nie ma, jeżeli oczywiście mają wypracowany ten kapitał pozwalający na wypłatę tej najniższej, wyliczenie tej najniższej emerytury.
0: Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny. Jeśli pan pozwoli, połączymy się jeszcze przed godziną 13 na podsumowanie naszej dyskusji. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? 510-357-357. Zachęcam szczególnie panie do udziału w dzisiejszej debacie, ale na początek, a jakże pan Bartek? Dzień dobry, panie Bartku.
2: No dzień dobry, no właśnie, no pewnie będę mógł głosy, że... Ale no, myślę, że dzieci to też jest rzecz taka, że rzadko o tym wspominamy wspólna, więc może mężczyźni też się powinni wypowiedzieć. Oczywiście ja uważam, że to jest tak jak państwo tu powiedzieli, że Polska 2050 jest w takiej sytuacji, że oni rzucają takie tematy, ale nie sądzę, żeby coś z tego wyszło. Temat jest ciekawy, bo z tego co pamiętam, jak podnoszą te głosy, czy w ramach równouprawnienia właśnie nie zrównać wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, to zawsze podnoszono ten właśnie głos, ale kobiety zajmują się, rodzą dzieci, zajmują się więc, dlatego mają krócej, mogą kończyć pracę, mimo że dłużej żyją, a mężczyźni stosunkowo krócej żyją, a muszą dłużej pracować. Więc no to by trzeba była jakaś debata ekspercka, bo jest to skomplikowane, zwłaszcza ze zmieniającą się obecnie też sytuacją społeczną, bo już ten taki stereotyp, że właśnie tylko kobiety o dziecko dbają. Ja znam wielokrotnie wiele przypadków, że to właśnie czy to mężczyzna, czy to właśnie w ramach takiego równouprawnienia kobieta i mężczyzna sumiennie wychowują te dzieci, ponoszą koszty tej opieki. No wiadomo, tutaj tego aspektu biologicznego raczej nie zmienimy, to jest też kwestia taka, ale jest to rzeczywiście ciekawe, zwłaszcza z tymi też pojawiającymi się głosami, które często się zapomina. Nawet ostatnio była jakaś taka afera, że tak mężczyzn potraktowano, to chyba pan poseł Józef Aciuch to głównie nagłaśniał, że no mężczyzna to z jakiejś tradycji, czy honoru, czy za to, że jest w ogóle mężczyzną, to powinien właśnie, to jest normalne, że powinien dłużej pracować. No wszystko się zmienia, pewnego rodzaju wzorce też się zmieniają.
0: I jak mówi, dziękuję panie Bartku, jak mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, doprecyzowując swoją wypowiedź, mówię o równości, a wszystkie media i politycy, którzy nie chcą rozwiązać, mówią o podnoszeniu. A więc tutaj też ta nomenklatura ma znaczenie zdaniem pani minister. Dziś mamy sytuację, gdzie co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury, a co druga kobieta podejmuje decyzję. Ja to szanuję, że nie chcę mieć dzieci, a jednocześnie młodzi z każdym rokiem niosą większy garb płacenia za cudze emerytury i nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że 160 miliardów się dopłaca do cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250 miliardów. Kończy pani minister Pełczyńska-Nałęcz. Ciekawe, co na to pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry. To ja powiem jako kobieta, bez dzieci.
0: Tak.
3: Ale z kotem, tak zwana stara panna z klasą, czyli z kotem.
0: Aha.
3: To ja powiem tak. ja sobie zdaję sprawę, bo czekam na emeryturę jak na zbawienie, że ten wiek trzeba podnieść.

0: to rzeczywiście, że tak się kolokwialnie wyrażę, nie ma komu robić. My płacimy na emerytury naszych rodziców i ktoś będzie musiał zarabiać na nasze i na pewno trzeba podnieść wiek emerytalny, ale wydaje mi się, że na przykład ja jestem w takiej sytuacji. Opiekuję się rodzicami, w tej chwili już mamą, tak? Starszą. I pracuję. Nie miałam dzieci, nie wychowywałam dzieci, więc nie robiłam na dwa etaty, ale teraz robię na dwa. A jestem też coraz starsza. Też nie daję rady, więc muszę kombinować. Jestem w dobrej sytuacji, mogłam przejść na 80% czasu pracy, ale bo potrzebuję tego dnia, bo ja też nie dożyję do emerytury. Więc to jest takie...
1: Zacznę od pytania jeszcze pani Małgorzata. Czy uważa pani, że wiek emerytalny powinien być zrównany? A jeśli tak, to w którą stronę? W dół czy w górę?
0: Tak. Zrównujmy. Oczywiście musimy pracować dłużej i ja się z tym zgadzam. Mhm. Ale nie rozpatrujmy na zasadzie takiej, że tak, ktoś wychowywał dzieci, to miał więcej obowiązków, więc może przejść wcześniej na emeryturę, a kobieta, która nie wychowywała dzieci, to znaczy, że co? Że ona musi pracować dłużej, no tak za karę, bo tylko dzieci są tym wyznacznikiem? Moim zdaniem to nie jest w porządku kryterium.
1: Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Pytanie też zostawiam państwu, czy nagroda w stronę jednej grupy społecznej, tutaj matek, musi być rozumiana jako kara w stronę tych bezdzietnych? To pytanie zostawiam otwarte dla państwa. Pan Robert, dzień dobry panie Robercie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myślę, że to jest jakiś chory pomysł, bardzo chory. Aha. Tym bardziej... że to, co poprzedniczka powiedziała, że my musimy pracować na emerytury naszych rodziców. Tylko że nasi rodzice płacili te składki przez całe życie. Więc pytanie powstaje takie, gdzie są pieniądze, te, które płacili ludzie na samym początku? Kto je sobie zagarnął? Myślę, że tutaj nie powinno być takich... Wszystkie te problemy związane z emeryturami, to jest jeden problem z całego systemu ubezpieczeń społecznych, tego ZUS-u.
1: Czyli pan zauważa nieszczelność systemu emerytalnego w Polsce jako takiego?
2: Ależ oczywiście, to jest olbrzymia hydra, mnóstwo ludzi, którzy tam są niepotrzebni. My powinniśmy się w sumie pozbyć tego całego ZUS-u. Płacimy składkę emerytalną i rentową, a możemy później być albo na rencie, albo na emeryturze. Tak jak mój tata zmarł wcześniej, przed emeryturą, te pieniądze przepadły, jak wielu ludzi. To jest chory system. Politycy powinni się zająć, a nie zajęli się od 89 roku. Wszystkie te rządy, wszystkie partie, nikt się nie zajął reformą porządną ZUS-u, ubezpieczeń społecznych.
1: Wszyscy chyba wiedzą, że to jest właśnie taki kartofel, którego zwłaszcza tak przed wyborami nie warto ruszać. Dziękuję panie Robercie. Pani Karolina pisze, że lepiej sformułować pytanie, czy kobiety, które urodziły i wychowały dzieci, powinny liczyć na przywileje emerytalne. Wtedy ta dyskusja miałaby zupełnie inny kontekst. Co na to pan Leszek? Dzień dobry panie Leszku.
3: Dzień dobry. Otóż to dobre pytanie. Ja bym przewrotnie jeszcze zadał pytanie, czy skoro kobiety, które nie urodziły dzieci, powinny pracować dłużej, to czy mężczyźni, którzy posiadają dzieci, powinni pracować krócej? No bo to jest ta sama logika, czyli brak logiki pani minister. Tutaj są takie dwa wątki tak naprawdę, bo jednym z tych wątków jest kwestia w ogóle samego istnienia ZUS-u, a jeżeli już istnieje, to na jakich zasadach? Bo cały czas rozmawiamy o jakimś wieku emerytalnym. Ja jestem zwolennikiem tego, że wiek emerytalny powinien się dla wszystkich zaczynać w wieku na przykład 50 lat. Tylko pan decyduje się, idzie pan w wieku 50 lat na emeryturę, dostaje pan tą emeryturę w wysokości, nie wiem, 50 zł. I to pan decyduje, na którym etapie życia panu się już opłaca iść na emeryturę.
1: No, tylko panie Leszku, to chyba nie tylko jakby będzie odzwierciedlać się w wysokości emerytury, ale też w tym, że jeśli ktoś ewentualnie by z takiej opcji skorzystał, no to siła robocza w kraju, zdaje się, spadnie.
3: No, Zgadza się, no ale to wie pan, to jest pewien rodzaj wolności, prawda, że to my możemy zdecydować tak naprawdę, a nie ktoś nas do tego zmusza, bo jednocześnie proszę zauważyć, że jeżeli przed wiekiem emerytalnym umrzemy, no to te pieniądze, które składaliśmy przez całe życie, one też przepadają, one nie idą dla naszych dzieci jako spadek, tylko przepadają na rzecz tych, że tak powiem, kolejnych emerytów. A wracając jeszcze do kwestii, bo tu rozumiem, że to jest działanie prorozwojowe, prodemograficzne.
1: Tak rozumiem wypowiedź pani minister.
3: Ja bym tutaj szedł w zupełnie innym kierunku, mianowicie w kierunku odciążenia pracodawców, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, bo mi się wydaje, że mnóstwo problemów, jakie spotyka kobiety, wynika właśnie z tej błędnego założenia całej polityki. Kobiety już na pewnym etapie ciąży, przeważnie to jest trzeci, czwarty miesiąc, nie chcę generalizować, ale to jest, podejrzewam, bardzo dużo odsetek, idą na L4, czyli pierwsze 30 dni to jest utrzymywanie przez pracodawcę, potem jest utrzymywanie przez system. Natomiast ta kobieta za cały ten okres już dostaje od pracodawcy urlop wypoczynkowy i za okres macierzyńskiego również dostaje urlop wypoczynkowy, pomimo tego, że no nie zarabia dla tego pracodawcy, nie przynosi zysków, prawda? Czyli jakby ta polityka prorodzinna jest na barkach pracodawców i to się później wiąże z tym, że no pracodawcy kobietom przeważnie też mniej płacą albo mniej chętnie je zatrudniają. Ja bym szedł w tym kierunku, żeby jednak państwo wzięło na siebie odważnie tą rolę prodemograficzną i spełniało ją dla naszego narodu, no bo to jest taka jakby idea.
1: Czytam, dziękuję bardzo panie Leszku. Czytam państwa komentarze pod postem radiowym. Pani Kaja śmią tezę stawia, że to raczej kobiety z dziećmi powinny pracować dłużej. Pan Karol z kolei pyta, czy mężczyzna, który nie ma dzieci, również powinien pracować do 70. Pani Aleksandra przy telefonie. Dzień dobry, pani Aleksandro.
4: Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim mówienie w kategoriach nagrody, przywilejów lub też kary jest fatalne dla tej debaty. Ja kiedy słyszę, że panie nie mające dzieci czują się dyskryminowane, mogę powiedzieć, że jestem absolutnie dyskryminowana jako matka. Urodziłam 5 dzieci, z tego 3, zanim podjęłam pracę po studiach.
1: Aha.
4: I później oczywiście pracowałam nie zawsze w pełnym wymiarze. Nie korzystałam z urlopu wychowawczego, ale miałam ten mniejszy wymiar pracy w szkole. Nie mogłam pracować na 2 etaty. A na moją emeryturę największy wpływ mają pierwsze lata pracy. Nie załapałam się na taką rekompensatę dla nauczycieli. I moja emerytura jest niższa od moich koleżanek, rówieśnic o około 1500 zł.
1: A mogę zapytać, jeśli oczywiście chce pani powiedzieć, czy wyliczała pani sobie, ile ta pani emerytura może wynieść?
4: Tak, bo ja już jestem od 2 lat emerytką, pracującą. Ja mam w tej chwili po podwyżkach i z kapitałem z OFE 3900 zł emerytury.
1: Czyli pani zdaniem ten pomysł minister Pełczyńskiej na Łęcz rzucony trochę w przestrzeń media. Halo, halo, słyszymy się?
4: Nie kłam.
1: Halo, halo, to może
4: tak,
1: za chwilę...
4: Coś tutaj mi przerywa.
1: Pani Aleksandro, króciutkie pytanie jeszcze na koniec naszej rozmowy. Czy pani ten pomysł minister Pełczyński na Łęcz, rzucony w przestrzeń medialną, uważa za warty zastanowienia się i przedyskutowania? Czyli
4: czy kobiety bez
1: dzieci powinny pracować dłużej? Pani zdaniem tak.
4: To nie o to chodzi, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej. Kobiety, które rodziły dzieci, powinny mieć dodatkową gratyfikację, a właściwie... jakby wynagrodzenie, prawda, do emerytury. Czy ono będzie finansowe, czy ono będzie polegało na wcześniejszym przejściu na emeryturę, to już jest rzecz do dyskusji. Natomiast uważam, że bezwzględnie powinno coś takiego być uwzględnione. Dlatego, że to jest ogromny wysiłek.
1: Bardzo
4: naprawdę.
1: Serdecznie dziękuję pani Aleksandro. Pani Wiola w międzyczasie pyta, może zamiast nagradzać bądź karać kobiety bez dzieci, należałoby się zastanowić, dlaczego rośnie liczba singli i dlaczego dzieci nie pojawiają się właśnie z uwagi na to, w jakim kryzysie są relacje międzyludzkie. Ciekawe, co na to pani Dorota. Przypomnę 510-357-357. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? To nasze dzisiejsze pytanie audycji. Dzień dobry pani Doroto.
5: Dzień dobry. Jeżeli tak to pytanie jest postawione, no to postaram się na to pytanie właśnie odpowiedzieć. Uważam, że kobiety bez dzieci, i czy to w sposób zawiniony, czy nie, czy z lekceważenia, powinny pracować dłużej, ponieważ nie ponoszą ani kosztu emocjonalnego, ani kosztu finansowego, opiekuńczego, żadnego. A to, że opiekują się swoimi rodzicami, no ja też się opiekuję swoimi rodzicami.
1: No tak, pani Doroto, ale ja tylko doprecyzuję. Może jednak powinniśmy tutaj wejść w szczegóły, bo nie każda historia jest taka sama. Kobiety z różnych względów dzieci nie mają i niekoniecznie jest to ich wybór.
5: Nie chodzi o wybór czy nie, proszę pana. Nie mają i koniec. Dlaczego? W takim razie niech płacą większy ZUS.
1: Aha.
5: Niech płacą większy ZUS, tylko... bo moje dzieci będą musiały pracować na ich emeryturę.
1: Tylko pytanie, czy kobieta, która starała się...
5: dzieci, aha. Proszę pana, jeżeli one nie mają dzieci, to ich zero dziecka kupi zero gazety, kupi zero obiadu i zero mieszkania. A moje dwoje dzieci kupi dwie gazety, dwa mieszkania, dwa obiady. Chociażby również pod względem takim, proszę spojrzeć, że one napędzą gospodarkę. Mało. Te kobiety bez dzieci utrzymają, bo tą emeryturę to jest sprawa wirtualna.
1: Czyli proponuje pani jednak brutalne podejście zero-jedynkowe.
5: Brutalne to teraz matki z dziećmi mają i ojcowie z dziećmi, którzy swoją wypłatę czy inny pieniądz wydają na dzieci i czas. Nie jeździmy na Bahama, na Hula Gula, nie leżymy sobie przed bogatym basenem, no znikomo niektórzy. A single zwykle tak.
1: No to też...
5: No, oni sobie teraz biorą swoje, a my mamy prawo do swojego. Albo jest sprawiedliwie, albo jest porówno.
1: Bardzo proszę dziękuję pana. Pani Doroto. Muszę kończyć, bo jeszcze dwie...
5: Jeszcze jedną rzecz. Szybciutko.
1: Ostatnie zdanie.
5: Ostatnie zdanie. Proszę pana, jeszcze jedną jest dyskryminacja. Jeżeli chodzi o coś takiego, jak jest kobieta ze względu na dziecko, na L4, to uważam, nie ma płaconych wtedy składek, uważam, że w połowie składki ojca, na którego dziecko jest na L4, powinny iść na rzecz tej kobiety. Bo dzieci nie biorą się z kwaśnych deszczy.
1: Medal ma więcej chyba niż dwie strony. W tym przypadku dziękuję pani Doroto. Pani Magdalena, co pani na to? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Myślałam do tej pory, że rzeczywiście jakiś to sens by miało z bezdzietnymi kobietami. Teraz przyznam, że moja przedmówczyni mnie potwornie zszokowała swoim podejściem. Rzeczywiście.
1: Tak czułem, że następny telefon po pani Dorocie może być troszeczkę odnoszący się.
6: Tak. Generalnie uważam, że rzeczywiście jest coś w tym, że to te kobiety, które mają dzieci, mają sytuację utrudnioną. Ja samodzielnie wychowywałam troje dzieci, oni są już dorośli teraz, cała trójka. I miałam potworny problem ze znalezieniem pracy. Więc ja mam strasznie pocięte CV i pracowałam naprawdę czasem bardzo rzadko, a czasem ponad siłę. I teraz od kilku, znaczy właściwie to od 2 lat pracuję w zawodzie takim wymarzonym i wymarzonej pracy. Mam 52 lata i bardzo chciałabym pracować do 65 roku życia, bo mam taką możliwość, ale chciałabym, żeby moja emerytura w takim razie była tak naliczana, a nie tylko do 60 roku życia. Więc fajnie by było, gdybyśmy miały też wybór i mogły same decydować. I rzeczywiście wsparcie później na emeryturze tych kobiet, które pracowały trochę krócej, które nie wypracowały emerytury, też byłoby bardzo sympatyczne. Tyle, że z drugiej strony niestety jesteśmy narodem bardzo patologicznym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pewnych przepisów. I bywa niesprawiedliwe, że kobiety czasem w ogóle nie pracują i wychowują dzieci. I są takie, które ciężko pracują i wychowują więcej dzieci. I to chyba ekspert powiedział o tym, że one też nie mają gratyfikacji za to, że pracowały i wychowywały
1: dzieci. Tak, ja też za chwilkę w rozmowie z drugim gościem przytoczę porównanie, jak to wygląda w innych krajach, ale bardzo dziękuję pani Magdaleno za ten głos.
6: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze pani Małgorzata przed 12.30. Dzień dobry pani Małgorzato.
7: Dzień dobry.
1: Jak to u pani wygląda? Co pani na to? Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? A może w ogóle nie w tym leży przyczyna problemów związanych z emeryturami?
7: No tak, chyba nie w tym. Ja powiem tak, ja niedługo będę miała 40 lat pracy i urodziłam i wychowałam trójkę dzieci. Chciałam się odnieść do tej pani, która mówiła, że jej dwójka dzieci będzie płacić podatki, a dzieci wyjadą za granicę.
1: Oj, coś pani ucieka, pani Małgorzato? Jeszcze raz, jeśli tak? Mógłbym prosić. I jeszcze raz, jakby pani zaczęła.
7: Tak, chciałam powiedzieć, że niedługo będę miała za sobą 40 lat prawie że nieprzerwanej pracy. Aha. W tym czasie urodziłam i wychowałam trójkę dzieci. I chciałam się odnieść do tej pani, która mówiła, że dwójka jej dzieci będzie płacić podatki na te bezdzietne. No a jeśli wyjadą za granicę, to nie będą już płacić, więc to nie jest takie 0-1. To do długości pracy jestem też za tym, 65. Ale gdyby ktoś pomyślał o tym, że czasami no, ktoś nie jest w stanie nawet do 60 dopracować, ma możliwość wyboru ze względu na stan zdrowia i po prostu przejść na wcześniejszą emeryturę.
1: Pani Małgorzato, przepraszam, muszę postawić kropkę, bo bardzo słabo panią słychać. Dziękuję serdecznie za telefon. Jeszcze pani Jagoda. Dzień dobry, pani Jagodo.
8: O, dzień dobry. Ja jestem za tym, że wiek emerytalny powinien być zrównany. Chyba ze względu na zdanie ekonomistów, przyznaję im rację, chyba jednak wydłużony, czyli raczej w górę. Natomiast uważam, że w żadnym wypadku nie należy różnicować stażu, znaczy odchodzenia w zależności od tego, czy się miało dzieci, czy nie. Emerytura ma zależeć od składek i od stażu pracy naszego. I to wszystko. Gdy kobiety w wieku 60 czy 65 odchodzą na emeryturę, przecież mają już dawno odchowane dorosłe dzieci, więc jakie ma to znaczenie? Natomiast gdy kobieta jest w ciąży, to mnóstwo kobiet, wszystkie, które znam, jeszcze brzuszka nie widać, trzeci miesiąc i już idą na zwolnienie lekarskie. Dostają 100%, nie 80%. Potem te wszystkie przywileje 800+, babciowe i tak dalej. Składki emerytalne za kobiety na urlopach macierzyńskich, wychowawczych są płacone. No więc dlaczego jeszcze, więc już w ten sposób te kobiety są nagradzane, w cudzysłowie, za posiadanie dzieci, to dlaczego mamy jeszcze karać osoby, które nie mają dzieci do wyboru?
1: Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. 12.30, więc czas na kolejnego gościa, pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, radca prawny, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy. Dzień dobry, witam pana.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przyznam się panu, że liczyłem, że będą dzisiaj dzwoniły słuchaczki, bo jako, że mamy wśród gości dwóch panów, czułem, że mogę się narazić, ale temat chyba tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, mimo że pytanie postawione w pytaniu, pytamy o kobiety. No to właśnie, czy ta propozycja pani minister Pełczyńskiej na Łęcz wydaje się panu jakkolwiek sensowna do szerszej dyskusji również na poziomie projektu ustawowego?
9: Panie redaktorze, to znaczy myślę, że największą zaletą tej propozycji i tego, co rzuciła w eter pani minister, to jest właśnie wzbudzenie dyskusji, wzbudzenie tych emocji, które chociażby przed chwilą słyszeliśmy od różnych uczestników tej rozmowy, że w ogóle rozmawiamy o temacie tabu, jakim w Polsce przez ostatnie kilka lat jest kwestia emerytur i wieku emerytalnego. To znaczy dzięki temu, co pani ministra powiedziała, tak naprawdę na pierwsze strony portali internetowych czy do takich stacji jak państwo trafił w ogóle ten temat. To jest największa zaleta. Natomiast merytorycznie, systemowo, no to już jest troszeczkę gorzej. To znaczy samo łączenie kwestii polityki rodzinnej z kwestią wieku emerytalnego czy z systemem emerytalnym, no delikatnie mówiąc, nie jest najlepszym pomysłem. To znaczy my rzeczywiście powinniśmy rozmawiać o tym, kiedy należy, kiedy powinno się przechodzić na emeryturę i jakimi środkami to to, co jest jakby polityką państwa w tym zakresie. Natomiast no, łączenie tego z kwestiami właśnie chociażby posiadania dzieci bądź nieposiadania dzieci nie jest najlepszym pomysłem i w tą stronę moim zdaniem nie powinniśmy iść, co nie zmienia faktu, tak jak dzisiaj tu już słyszeliśmy, że w Polsce mamy no, praktycznie najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej, a w Europie no chyba poza Białorusią, tylko Białoruś ma niższy niż my. I my rzeczywiście mamy to wyzwanie też demograficzne, zresztą podobnie jak kraje zachodniej Europy, gdzie my musimy sobie jasno powiedzieć, będziemy mieli kurczące się i starzejące społeczeństwo i żadne programy prodemograficzne, o których politycy chętnie tutaj opowiadają, nie odwrócą trendów. Musimy sobie jasno powiedzieć, bez względu na to, ile zbudujemy żłobków, ile zbudujemy mieszkań, ile zachęcimy dodatkowych świadczeń dla młodych rodziców czy kogokolwiek, to i tak nie odwrócimy tego trendu. Nie ma szans. To wynika z demografii. Więc to, na czym my się powinniśmy tak naprawdę skupiać, to powinniśmy się skupiać na tym, w jaki sposób sfinansować te wszystkie zaciągnięte zobowiązania, które już dzisiaj są. Bo to no, nasi tutaj słuchacze w tych rozmowach telefonicznych przecież mówili jasno, prawda, że no, są pewne oczekiwania co do, no ktoś płacił przez całe życie składki i chce otrzymać świadczenie emerytalne. My rzeczywiście mamy taki, a nie inny system, w którym my mamy tą solidarność pokoleń, kiedy kolejne pokolenia de facto płacą, finansują z własnych składek, z opłacanych składek, to co jest te świadczenia emerytalne, które wypłacane są aktualnym emerytom.
1: To na czym, panie doktorze, tak, powinniśmy zatrzymać tę dyskusję i zatrzymać reformę emerytalną na zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn?
9: To znaczy, bo są dwa dwie kwestie. Jedna to jest to, co jest realne, a to, co jest, powiem, systemowo
1: pożądane.
9: Co powinno być. Tak? I oczywiście po pierwsze, jeżeli bierzemy sobie, zacznijmy od wyrównania wieku emerytalnego między obydwoma płciami. No musimy sobie jasno powiedzieć, Polska jest ewenementem, jakieś pojedyncze kraje jeszcze mają zróżnicowany wiek emerytalny w Europie, ale Polska jest tym niechybnym wyjątkiem tak naprawdę, w którym z jakichś powodów uważamy, że nie wiem, polska kasjerka z znanej, nie wiem, niemieckiej sieci, która tak samo za granicą jedną czy drugą też działa, no to ona może czy powinna pracować krócej niż ta koleżanka właśnie zza Odry czy gdzieś tam dalej, w tej samej sieci, tak? No my mamy po prostu, jesteśmy chyba wybrańcem narodów. No my mamy problem taki, zresztą tutaj chyba jeden z panów to mówił w swojej powiedzi, myśmy de facto nie do końca zreformowali nasz system. Inaczej, myśmy zreformowali system emerytalny w 99 roku, ale to, co się potem dzieje przez kolejne 30 prawie lat poszczególnych rządów, to jest stopniowe odchodzenie od kierunku reformy. Myśmy założyli, proszę państwa, że w 1999 roku, że emerytura powinna być pochodną odprowadzonych składek aktywności zawodowej. Natomiast prawda jest taka, że każde kolejne rządy dla celów politycznych, dla celów krótkoterminowych, po prostu dla pozyskiwania sobie głosów wyborczych aktualnych przechodzących na emeryturę, czy w najbliższym czasie przechodzących na emeryturę, rozmontowywują system, wprowadzają jakieś rozwiązania, bez względu na to, czy to jest ta osłowiona trzynastka, czternastka, czy to jest jakaś renta wdowia, czy chociażby, nie wiem, te dopłaty do składek dla artystów, czy to są, nie wiem, dodatki emerytalne dla ochotniczych straży pożarnych, czy dla sołtysów, tak? My cały czas odchodzimy od rozwiązania, które w 99 roku wprowadził rząd pana premiera Buzka, który mówił jasno, będziesz miał taką emeryturę, jakiej wysokości składki sobie odłożysz, tak? No i teraz przez to, że pewne, że tak powiem, wypaczenia były po drodze, no to potem każdy z polityków próbuje znowu pozyskać elektorat, dokładając swoje rozwiązania. Była jedyna próba rzeczywiście w tym 12-13 roku poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, no, racjonalizacji tego wszystkiego, czyli podniesienia wieku emerytalnego. Skończyła się, jakby nie patrzeć, przegraną w wyborach, więc dzisiaj żadna partia polityczna nawet nie dotknie tematu wieku emerytalnego, dlatego raz jeszcze jeszcze podkreślam to, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, nie zgadzając się, jak państwo słyszą z dużą częścią merytorycznie, ale w ogóle chwała jej za to, że wrzuciła, że tak powiem kolokwialnie, ten temat do debaty publicznej, bo my naprawdę, oczywiście my dzisiaj Polacy damy sobie radę, mamy okres wzrostu gospodarczego, mamy opłacane, stać nas na przykład na deficyt budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no bo co roku te parędziesiąt miliardów złotych przecież z podatków dopłacamy do zobowiązań emerytalnych. Natomiast rzeczywiście pytanie, co będzie za lat 10, 20, 30 i czy rzeczywiście podatnicy będą w stanie, czy będą chcieli płacić takie podatki, czy tak wysokie podatki, żeby dopłacać do zobowiązań emerytalnych, bo musimy sobie jasno powiedzieć, niski wiek emerytalny kobiet to jest między innymi właśnie duże zobowiązanie podatkowe przyszłych pokoleń, tak? Bo to jest rozmowa tak naprawdę o tym, nieco tu i teraz, tak? Musimy wyjść trochę z tego jakby z tego pokoiku własnej sytuacji emerytalnej.
1: I zacząć myśleć o emeryturze w kontekście następnych 20-30 lat.
9: To znaczy bardziej o emeryturze tego, czy nasze dzieci, czy nasze wnuki będą w stanie nasze zobowiązania państwa emerytalne w stosunku do nas spełnić, to znaczy jakim kosztem, tak? Czy na przykład, tak jak kiedyś, prawda, mówiono, że musimy mieć w Polsce Budapeszt, czy to chodziło o ten VAT 29%, tak? Bo tak naprawdę to by pewnie rozwiązywał problem. My mamy, to co pani ministra mówi w tych swoich wszystkich wywiadach, my mamy systemowy deficyt budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że w każdym roku kilkadziesiąt miliardów złotych z podatków musi być dopłacane już do tych istniejących zobowiązań, tak? I teraz to jest taka dyskusja, czy my będziemy pogłębiali te zobowiązania, czytaj, będziemy dalej zadłużali przyszłe pokolenia i no, bo po nas choćby potop, prawda? Proszę bardzo. I to właściwie, no, co za problem, żeby nie bójmy się stawiać wyzwań naszym następcom, prawda? Natomiast, no bo to jest dyskusja. Jeżeli my natomiast podniesiemy wiek emerytalny, czy chociażby go jakoś zrównamy w jedną, znaczy oczywiście do góry, to jest jakaś szansa, że przyszłe pokolenia będą chociażby nie obciążone w takim stopniu podatkami, w jakim będą obciążone, jeżeli nie zrobimy, jeżeli utrzymamy obecny system. A z drugiej strony, musimy sobie jasno powiedzieć, politycy większości, nie mówię, że cała klasa polityczna, ale w większości nie mają żadnego interesu w tym, żeby naprawiać, w cudzysłowie, system emerytalny, no bo dzięki temu, że mamy właśnie taką inną sytuację, czyli mamy tak naprawdę niskie świadczenia emerytalne w dużym stopniu, szczególnie w przypadku pań. One są pochodną właśnie tego 60, czy wieku emerytalnego na poziomie lat 60. Są też, nawet któraś z pań tutaj mówiła, prawda? Chciałbym pracować do 65 roku tak. życia, ale przejdę na emeryturę w wieku lat 60. Dlaczego? Proszę zobaczyć, statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że 90% Polaków przechodzi na emeryturę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. I u nas tak naprawdę to, kiedy idziemy na emeryturę, zależy od tego powszechnego, zapisanego w ustawach wieku emerytalnego, a nie od tego, jakiej to będzie wysokość, czy cokolwiek tej emerytury. Co więcej, poprzedni rząd premiera Morawieckiego jeszcze zapisał przecież w KPO zobowiązanie do podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, czyli nie oczywiście tego ustawowego, który mamy, ale do namawiania Polaków i Polek, żeby później korzystali z uprawnień emerytalnych. No, tylko to trochę nie działa, bo jak powiedziałem, 90% i tak od razu korzysta z tego. No przecież wszyscy czekają, tu też dzisiaj w rozmowie padło. Ja już bym chciała na emeryturę. No my po prostu mówimy ludziom, idźcie szybko na emeryturę, a potem rzucimy wam, znowu przepraszam sformułowanie, ci politycy mówią o chłapy, prawda, dzięki temu będziemy super i będziecie na nas głosować. No tu potrzeba systemowych rozwiązań, długoterminowych, no i mam nadzieję, że kiedyś ktoś do tego dorośnie, chociaż długa droga dalej.
1: Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, wrócimy do tej rozmowy za około 10 minut. Doktor Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, który nam nowe konteksty do tej dyskusji dołożył, bo pytanie, co prawda postawione, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej, to tak naprawdę prowokacja tylko do głębszej debaty o naszym systemie emerytalnym. 510-357-357. Pani Stanisława przy telefonie. Dzień dobry, pani Stanisławo.
10: Dzień dobry. Ja chciałabym się dołączyć do tej dyskusji. Uważam, że w ogóle połączenie posiadania dzieci z emeryturą jest błędnym przekazem, który od dawna funkcjonuje u nas, jest takie też może, jak, może nie do końca nastawianie nas wobec siebie, osób mających dzieci i nie. Nasza emerytura pochodzi od składek, które odprowadzamy z naszej pensji. Osoba, która nie ma dzieci, nie miała ich z różnych względów, z wyboru, ze względów zdrowotnych, może zarabiać ogromne pieniądze, prowadząc działalność czy pracując, i odprowadzi ogromny kapitał na swoją emeryturę, nie mając dzieci. A osoba, która ma dzieci, też może mieć taki, więc emerytura jest uzależniona tylko i wyłącznie od zgromadzonego kapitału. Myślę, że taki pomysł nie jest w porządku. To przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu się o tym jakby mówi, że nasze dzieci pracują na nasze emerytury. Nie. Ja mam kapitał, mam, każdy z nas od 99 roku ma indywidualne konto w ZUS-ie i tam są księgowane wszystkie nasze składki i z tego nam jest wypłacana emerytura. Ja jestem przeciwna wszelkim takim przywilejom, te właśnie wdowia, mama 4+, moja teściowa urodziła 8 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, i wypracowała emeryturę. I nie ma żadnego dodatkowego przywileju z tego tytułu. Kobieta też nie musimy podejmować decyzji, że w wieku 60 lat mogę przejść na emeryturę. Ja jestem osobą 60-letnią i pracuję dalej, bo czuję się na tyle silna i zdrowa. To też właśnie jest jeden z argumentów. Wszystko zależy od tego, jaką kto wykonywał pracę, bo są takie zawody, w opieka na przykład, w ośrodkach pomocy, w hospicjach, gdzie tam trudno pracować do 65 roku życia, więc może trzeba rzeczywiście myśleć o emeryturach stażowych.
1: Być może tak. Dużo pomysłów. Dziękuję pani Stanisławo. Jeszcze pan Bartek czeka. Dzień dobry, panie Bartku.
11: Dzień dobry. Tak się złożyło, że ja akurat nawet cieszę się, że przede mną była pani Stanisława. Dlatego, że ja chciałem zacząć inaczej, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie bardzo się cieszę, że mowa o powiązaniu właśnie dzietności z systemem emerytalnym, bo uważam, że właśnie zupełnie na odwrót niż pani Stanisława mówiła, i to jest jakby błędne myślenie w społeczeństwie. Ja pamiętam też, jak byłem jeszcze na studiach, rozmawiałem z moją babcią, jest takie przekonanie, że my odkładamy na swoją emeryturę, że mamy jakieś składki na swoją emeryturę, a właśnie nie, jest kompletnie na odwrót. Ja czy pan, czy pani, czy osoba teraz jakakolwiek pracująca płaci obecnie emerytury swoich rodziców, czy innych ludzi, którzy obecnie są na emeryturze.
1: Czyli spłacamy zaciągające się długi poprzednich pokoleń.
11: Dokładnie tak jest. I też pan tutaj z ponad pół godziny temu mówił o tym, że jego rodzice też odkładali składki. Nie, jego rodzice pracowali, odkładali składki na swoich rodziców, czyli dziadków tego pana. Więc to emerytury jak najbardziej powinny być powiązane z dzietnością. W dawnych systemach, czy w obecnych, na przykład gdzieś w Chinach, to dzieci utrzymują swoich rodziców, bo nie ma systemu emerytalnego. Dlatego jeżeli tutaj właśnie też pani mówiła o rodzinie, gdzie było 8 dzieci, to jak najbardziej ta pani powinna być uprzywilejowana, dlatego że ona, mając 8 dzieci, to te 8 dzieci pracowało na przynajmniej 8 emerytów.
1: A więc a ostatnie zdanie, panie Bartku.
11: Więc osoby nieposiadające dzieci, gdzie trzeba oczywiście rozgraniczyć, bo ja znam wiele osób, które ma problemy z posiadaniem własnych dzieci, może jakieś zaświadczenia lekarskie, ale jeżeli ktoś z własnej woli nie chce mieć dzieci, no to później nie będzie miał skąd mieć na swoją emeryturę, bo obecne składki to są tylko zapisy księgowe, tylko dla rozróżnienia, jaka miałaby być wysokość, ale to nie są na prawdziwe pieniądze. W ZUS-ie
1: generalnie bardzo, bardzo ciekawy pomysł, panie Bartku, aczkolwiek z tym zaświadczeniem...
11: Pan ekspert myślę, że też tutaj właśnie niepotrzebnie mieszał, bo też mówił o składkach. Nie, myślę, że najważniejszy punkt to jest właśnie nie ma składek.
1: Dziękuję, panie Bartku, chociaż z tym zaświadczeniem lekarskim, że ktoś nie może mieć dzieci, żeby odpowiednią emeryturę dostać, to może być ryzykowne. Pan Waldek przy telefonie. Dzień dobry, panie Waldku.
12: Dzień dobry. Ja chciałbym jakby wrócić do tego, co ekspert powiedział, bo prawda jest taka, że jak państwo spojrzycie wszyscy, to te wszystkie składki emerytalne, które odprowadziliśmy w ciągu krótkiego czasu przez złą politykę, stopniały o połowę. Tak? Duża inflacja, moc nabywcza, wszystko po kolei. Więc wszystkie te operacje, o których mówimy, że będziemy sobie odkładać, tak jak mieliśmy poprzednio, tak? Donald Tusk przeniósł jedną połowę na tego trzeciego filara, potem drugą połowę. I teraz jedyną tak naprawdę operacją, która może uratować wszystkich emerytów, to jest polityka rządu, bo tak naprawdę te pieniądze, które odkładamy przez całe życie, przez tą inflację, przez wszystko inne, tracą swoją wartość. Teraz przechodząc do pytania. Osobiście uważam, że jak popkultura, która obecnie jest, jakby pokazuje, że kobiety mają prawo do samostanowienia i uważam, że to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, której się dorobiliśmy teraz, że nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do tego, żeby musiał coś zrobić. Ma do tego prawo, więc jedyną opcją, którą możemy to zrobić, to jest pokazać piękno macierzyństwa, posiadania dzieci i iść w ten sposób. Więc ja nie powiązałbym jednego z drugim i powiedziałbym tak, to rząd decyduje o tym, ile będziemy mieli pieniędzy, bo to oni tak naprawdę rozpuszczają ten kapitał, który robimy, a z drugiej strony każda kobieta ma prawo do samostanowienia i żaden papierek czy cokolwiek innego nie powinno zmusić ją do tego, że nie będę miała co jeść, bo nie urodziłam dziecka, bo nie spotkałam odpowiedniego partnera na przykład.
1: I wszystko zgoda, chociaż o tym, ile będę miał pieniędzy, wolałbym stanowić ja, a nie rząd. To taka moja mała dygresja. Pozdrawiam serdecznie, panie Waldku, pan Krystian jeszcze przy telefonie. Dzień dobry.
13: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Chciałbym odnieść się tutaj w tym temacie, o którym właśnie jest mowa. Przede wszystkim rozpocząć od tego, że aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o wiek emerytalny, inaczej o wiek, w którym średnia długość życia kobiety i mężczyzn jest równa o około 7 lat, to wskazuje na to, że na początek potrzeba by było podnieść wiek emerytalny kobiet, wszystkich, bez wyjątków, czyli zrównać do mężczyzn. Drugi temat to chciałbym też wskazać na to, że to nie kobieta ma dziecko, a rodzice razem posiadają dziecko, więc to jest jakby takie błędne myślenie, że mowa tylko o kobietach. I też chciałbym odnieść się do pani wypowiedzi pani Doroty wcześniej, która wskazywała, że absolutnie należy związać kwestię emerytury z posiadaniem dziecka. Ja akurat jestem rodzicem, szczęśliwym rodzicem dziewczynki, która urodziła się po czwartej próbie in vitro i miałem do czynienia tą całą procedurą, w tym wszystkim wielokrotnie. Rozmawialiśmy z wieloma parami, które nie dotrwały. Wydały mnóstwo pieniędzy. Niestety z własnego wyboru chciały mieć dziecko, ale nie mogły tego dziecka mieć. Więc nie możemy wrzucać wszystkich do jednego wora.
1: Jasne. Panie Krystianie, przepraszam bardzo, muszę postawić kropkę, bo jeszcze pan Paweł czeka, a za chwilkę nasi eksperci. Dzień dobry, panie Pawle. Króciutko, jeśli mogę prosić.
14: Dzień dobry. Ja krótko, czyli powiem w ten sposób. Wiek powinien być zrównany, a nie powinno być takiej dyskryminacji. A to, żeby promować macierzyństwo czy tacierzyństwo, powinno być uwzględnione w systemie podatkowym, w podatkach.
1: Rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Pawle. Króciutko rzeczywiście. Sonda. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? 45% głosujących odpowiedziało, że tak. 55% osób jest na nie. Ponownie z nami pan Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, założyciel debaty emerytalnej i pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, radca prawny Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy. Pytanie do pana Oskara, żebyśmy też sobie tutaj jasno powiedzieli odnośnie łączenia systemu emerytalnego z dzietnością, bo może jest tak, jak powiedział jeden ze słuchaczy, że skoro naszą pracą spłacamy emerytury starszego pokolenia, no to może jednak ta polityka emerytalna z polityką rodzinną powinny być jednak łączone. Czy trzeba na to spojrzeć inaczej?
15: Trzeba na to spojrzeć inaczej. Oczywiście to są, jak wszystkie elementy są ze sobą powiązane, natomiast to, co jest kluczowe, to to, żeby faktycznie płacąc składkę emerytalną, ona jest odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do otwartych funduszy emerytalnych. Ona jest, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ZUS-ie, na koncie i na subkoncie, ona jest corocznie waloryzowana, także tutaj ta wartość środków jest cały czas utrzymywana. Ta coroczna waloryzacja nie ma miejsca w czerwcu, także wszystkich zachęcam, słuchaczy, słuchaczki, do tego, żeby zalogować się na swoje konto w PUE ZUS, zobaczyć, ile tego kapitału mamy zgromadzonego i wiedzieć, że te środki faktycznie one są księgowane na tych kontach, subkontach, ale one nie stoją w miejscu, mówiąc trochę tak kolokwialnie, ta wartość nie spada, ona cały czas jest, corocznie jest waloryzowana, ale oczywiście te dzisiejsze nasze najniższe składki są przeznaczone na wypłatę świadczeń, które dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca. W zdecydowanej większości to są oczywiście emerytury. Natomiast my powinniśmy oszczędzać i to, co jest ważne, żeby każdy z nas, każda z nas to robiła, regularnie oszczędzała na emeryturę, bo oczywiście mamy, wypracowujemy sobie tę emeryturę pierwszofilarową, płacąc składki emerytalne, ale pamiętajmy również o tym dodatkowym oszczędzaniu, czy to w formie grupowej, jak PPK, PPE, czy rozwiązaniach indywidualnych, których każdy może posiadać, IKE, IKZE, OIPE. To są te możliwości, które ustawy nam przewidują, które system emerytalny nam przewiduje. Także to, w którym momencie będziemy przechodzili na emeryturę, oczywiście wpływa na jej wysokość co do zasady, ale mimo wszystko każdy powinien tak naprawdę sam myśleć o tym, jak ta jego emerytura będzie wyglądała w przyszłości, i im wcześniej to robimy, im wcześniej płacimy składki, tym ta emerytura jest później wyższa, bo też pamiętajmy, że tutaj właśnie dzięki tej waloryzacji, która jest przeprowadzona w każdym roku, ten procent składany wpływa na tą wysokość świadczenia, jakim jest później emerytura, a ten drugi aspekt, czyli moment przejścia na emeryturę, im później przechodzimy, tym ten kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co też nam daje ostatecznie wyższe świadczenie.
1: Panie doktorze, pytanie do doktora Marcina Wojewódki, bo pan powiedział, że łączenie właśnie polityki rodzinnej z polityką emerytalną nie jest wskazane. Czy widzi pan jednak jakiś sposób na to, żeby wysokość emerytury dla matek w rodzinach wielodzietnych była odpowiednio ustalona, zrównoważona, czy jakiś jednak dodatek większy niż to, co obejmuje program Mama 4+, powinno się znaleźć dla kobiet, które się na takie dziecko czy dzieci zdecydowały?
9: Znaczy, jeszcze raz podkreślę, łączenie dwóch systemów, w cudzysłowie walutowych, naprawdę nie ma uzasadnienia. Co więcej, dzisiejsze narzędzia naszej polityki społecznej, właśnie te prorodzicielskie, o których przed chwilą pan wspomniał, czy chociażby to, co parę lat temu zostało wdrożone, czyli opłacanie składek chociażby emerytalnych w okresach tej nieaktywności zawodowej kobiet, ono po prostu już funkcjonuje, więc nie mamy tak naprawdę tej, co kiedyś nazywano dziury składkowej. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, trzeba opłacać wyższe składki w każdej sytuacji. Pan Oskar tutaj mówił o dodatkowych formach zabezpieczenia emerytalnego, ale na nie oczywiście musi kogoś być po pierwsze stać. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, wysokość emerytur jest pochodną przede wszystkim wysokości odprowadzonych składek. Jeżeli ktoś na przykład korzysta z jakichś tam różnych ulg i nie płaci, a potem ma niżej opłacane składki, to nie może być zdziwiony, że będzie miał niższe świadczenie. Natomiast druga kwestia cały czas to jest rzeczywiście to, co dzisiaj też padło, ten wiek przejścia na emeryturę. Tak długo jak w Polsce będziemy mieli zapisany ustawowy 60 lat dla kobiet, tak długo będziemy borykali się, będziemy ten temat niskich emerytur, szczególnie właśnie pań, będzie on cały czas na tapecie i to jest główne wyzwanie, bo jeżeli wiek emerytalny zostałby podniesiony kobiet, to będą przechodziły później na emeryturę, będą więcej odkładały składek, będą otrzymywały wyższe docelowo świadczenia i mówię, mamy tak naprawdę rozwiązanie w jakimś tam stopniu tego problemu, z którym dzisiaj jesteśmy, bo nasz problem polega jeszcze na tym, że my mamy bardzo niskie świadczenia, tak? To jest główne wyzwanie. Co więcej, niestety dzisiaj jest tak, że duża część osób przechodzących na emeryturę i tak, nawet ci, którzy dalej pracują, traktują emeryturę jako dodatek do pensji, prawda? Że na jeden dzień rozwiązuję umowę, następnego dnia się zatrudniam, jest to przecież w wielu przypadkach możliwe. Natomiast jeszcze raz klamrując to wszystko,
1: tak, ostatnie zdanie.
9: Jest to, że rozmawiamy o tym temacie i chwała pani minister, że ten temat wrzuciła chociażby w wakacje, żebyśmy mogli też w takiej audycji jak dzisiaj porozmawiać, bo jak najbardziej my nie uciekniemy, pewnie w najbliższej kampanii wyborczej, chociażby od tematu na przykład emerytur stażowych, co dzisiaj też w jednej wypowiedzi padło którejś z pań wypowiadających się. Natomiast rzeczywiście myślę, że dopiero za 2-3 kadencje parlamentu ten problem zostanie jakoś...
1: Żeby państwu za dobrze na urlopie nie było, to proszę o emeryturach pomyśleć, do czego zachęcali bardzo merytorycznie pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, i Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny. Bardzo panom serdecznie dziękuję, państwu za udział w tej audycji. Co państwo lato, dziękuję Katarzyna bardzo. Pasierbik, Tomasz Patlingiewicz, Krzysztof Zimoch, Tomasz Smokowski już w blokach startowych. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie.

jeszcze nie występowali, ale wystąpią na męskim graniu w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam to, co słyszeliśmy przed chwilą. Tak jest. A teraz słyszymy, że jest szósta.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A i bardzo ważna informacja, to mi Szymon podpowiada od razu i to ważne, trzeba powiedzieć Państwu, Hidden by Ivy. To było to, co słyszeliśmy i znajdą Państwo na naszym radiowym YouTubie koncert z garażu. To proszę tam zaglądać, bo naprawdę jest czego posłuchać i popatrzeć.

0: O, znalazłem. To zawsze jest tak, że się zapodzieje. Ale potem się znajduje. 5 minut po 6. W sensie karteczka. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, z wyjątkiem północy i północnego zachodu przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz 20 do 30 mm, miejscami jednak opady będą intensywne i lokalnie mogą wynieść nawet około 50 mm. Temperatura maksymalna 20 to na krańcach zachodnich i na północy, 29 w centrum, a także na wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem, to też tam 20 może być, tak nad samiutkim, jak ktoś będzie miał paluszki już w wodzie.
1: Radio 357.
0: A, no i muszę sprawdzić, jaka tam temperatura w Bałtyku.

to tam jest Roma jak malowana. No nie ma co ukrywać, jest po prostu namalowana. Znaczy to tak tam powiedzmy, ale proszę zerknąć, bo Roma wczoraj w ramach turnusu zagranicznego zachęcała do odwiedzenia muzeów, między innymi we Francji. No i Roma jest jak z obrazka impresjonistycznego teraz. I potrzebujemy tytułu do tego obrazu, więc proszę śmiało korzystać z tekstówki, przede wszystkim zajrzeć do aplikacji, zalogować się i nazwać ten obraz, tytuł nadać. To jest bardzo ważna funkcja, to tam nie ma co się bać. I proszę śmiało korzystać. To polecam. To oczywiście będę przypominał. Teraz 12 minut po 6, o co nam się przytrafi na trasie, to wszystko Państwu za chwilę opowiem. No przynajmniej spróbuję.

Nie ma co się bać. 15 minut po 6. Zapraszamy serdecznie do słuchania poranka 357 do 9. Po dziewiątej Marta Kula Państwa serdecznie zaprasza. A co do tej 9, przede wszystkim tak, serwisy informacyjne zapraszam. O 7 Monika Mędroch-Karbowska będzie Państwu opowiadała o tym, co ważnego w kraju i co ważnego na świecie także. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to Mateusz Fusiarz, ale też studio mundialowe, to o tym proszę pamiętać po 8 w serwisie sportowym. No i jesteśmy po pierwszym półfinale. Kto tak obstawiał? Kto się spodziewał w naszym typerku zakładowym? Tylko dwie osoby przewidziały, że to Hiszpania będzie dalej grała i dojdzie do finału. Zapraszamy serdecznie. Poza tym, co będzie? Będzie gości, będzie rozmowa o 8.15. Pan Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Mówi, że będziemy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, no bo kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich i wczoraj w Sejmie miało miejsce przesłuchanie publiczne kandydatów do tego urzędu. O tym właśnie będziemy rozmawiali, o samym urzędzie i także o kandydatach. 8.15.

0: Zapraszam serdecznie. Co poza tym będzie? Poza tym będzie dr Tomasz Rożek o 7.15, to za godzinę pytania z Księżyca. Pytanie od słuchaczki, co by to było, gdyby tu nagle dokleić jeszcze jedną planetę do Układu Słonecznego? Zapraszam, proszę posłuchać odpowiedzi. Będzie śniadanie biznesowe po 7.35, Jarosław Sroka. Porozmawiamy sobie o klockach hamulcowych i nie tylko. Taki jest plan, co się wydarzy, to zobaczymy. A jeśli chodzi o sprawy biznesowe, to zaraz potem o 7.50 będzie bursztynek.
1: Bursztyny na plaży są, faktycznie są, jest ich całkiem sporo.
2: Nie potrafię po prostu go zauważyć na plaży. Jakkolwiek bym próbował, zawsze jak spojrzę w końcu i patrzę, czy to jest faktycznie bursztyn, to okazuje się, że to jakieś kamyki albo po prostu znajduje bardziej śmieci.
0: Morza szum, ptaków śpiew, no jeszcze wykrywasz bursztynów by się przydał, bo to nigdy nie wiadomo, czy to ten, czy nie ten. Trochę było intensywnie nad morzem w ostatnich dniach, tak sztormowo, i się okazało, że to teraz można sobie nazbierać. No i właśnie o tym Iza Państwu powie. 7.50 Iza Woźniak, jeszcze wcześniej też przed 6.32 trzy słowa, a właśnie a propos burzy. No pani Ania informuje, że we Wrocławiu dzisiaj wielka burza. I też od razu pytanie, dlaczego w zimie nie ma burz? To do doktora Tomasza. To ja przekażę, oczywiście, pani Aniu. Bardzo dziękuję. To tekstówka w aplikacji. Zapraszamy serdecznie. Poza tym będzie Orma Leszczyńska. Ta z obrazka z aplikacji to będzie kulturalny skoczek 8.45, no a przed 9.00 Latko leci, maestro Filip się pojawi, zagra, zaśpiewa, zatańczy. Być może to wiadomo, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Tak to sobie zaplanowaliśmy. Taki jest plan. Co się wydarzy? No to wiadomo, że nie wiadomo, prawda?

No bardzo dziękuję, bo sypnęło przed wszelkiego rodzaju propozycjami tytułu obrazu. Obraz znajdą Państwo w aplikacji, tam proszę zaglądać. Na obrazie jest obraz impresjonistyczny, ulubiony obraz Romy Leszczyńskiej, o czym opowiadała wczoraj po 7.35. Jest też Romka i w ogóle jest wszystko impresjonistyczne. I teraz proszę nadać tytuł tekstowo i wysłać z aplikacji. No i bardzo ciekawe propozycje. Celebracja, ktoś napisał. No bo rzeczywiście Roma celebruje i chłonie sztukę, ale są też takie propozycje. Romanse i ballady i forum 357 Romanum. Dobrze, ja wszystko Romce przekażę około 8.45. Może ona zdecyduje, jaki najlepszy tytuł. To zapraszamy serdecznie. Proszę się pobawić dzisiaj o poranku także tym obrazem i tytułem do obrazu. A za chwilę bursztynek.

0: Eurythmics, 25 minut po 6. Tak, no to się zacznie.
1: Poranek 357.
0: A po sztormach na Bałtyku amatorzy bursztynów ruszyli na łowy, no i się zaczęło. Lato to nie jest zwykle czas na takie poszukiwania, ale w tym roku jest zupełnie inaczej, mówi w rozmowie z Radiem 357 Tomasz Ołdziejewski. Bursztyniarz, bursztynnik i twórca biżuterii.
2: Mamy różne anomalia pogodowe. Ten sztorm to spowodował, że tutaj troszeczkę to dno zostało poruszone. Ja pamiętam letni sztorm, pierwszy to jako, nie wiem, może 12-latek, fala ogromna, wiatru zero, ale morze było rozbujane. Pojawiła się głębinówka fala, to ona taka do serwowania jest. Wtedy jest bezwiecznie i myśmy podbiegali, zbierali bursztyn i wracali, bo ta fala nas praktycznie troszeczkę goniła. Na całą plażę wylewało się. Te sztormy, one rzadko są latem. Zaczynają się od września. Ta pora pławiania bursztynu zaczyna się od końca września, połowy września, do praktycznie do maja. Natomiast no oczywiście, kiedy mamy latem burzę, często towarzyszy temu wiatr. I no czasami dostaniemy praktycznie ten wiatr północny, który powoduje przypływ. Ten bursztyn z tym patykiem, z tym śmieciem, on jest blisko brzegu. Natomiast kiedy przyjdzie południowy wiatr, to może się oddala, mamy odpływ. I ten cały śmieć bursztynowy z bursztynem pozostaje na plaży i wtedy szukamy bursztynu. Częściowo on jest w wodzie, częściowo na plaży. No i tak zbieramy.
0: A pies, wiadomo, głos wybrzeża w pysku nie usłu. A nie, to inna historia zupełnie. Wrócimy do tego tematu o 7.50 i Zawoźniak więcej Państwu opowie o tym zbieraniu, no bo rzeczywiście sypnęło bursztynem z morza, tak mówił pan Tomasz Ołdziejewski, bursztyniarz i bursztynnik. Bo to sobie to jest jednak różnica.

0: Wyjechaliśmy troszkę poza obrazek, ale nadrobimy. 6:31. Są sprawy do omówienia. Otóż na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami może być duże. I teraz, za wyjątkiem północy i północnego zachodu, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów 20-35 mm, miejscami jednak opady będą intensywne i lokalnie mogą osiągać 50 mm. Temperatura maksymalna 20 na krańcach zachodnich i północnych, nad samym morzem właśnie 20, a 29 najcieplej w centrum i na wschodzie.
1: Radio 357.
0: O, dużo rzeczy do omówienia, bo tak. Bursztynek, kto znalazł na plaży, to proszę oczywiście dawać znaki, sygnały. Po drugie, w aplikacji obrazek, obraz właściwie do omówienia i nazwania. Dziewczyna w obrazie, proponuje pani Stella. No dobrze, bardzo dobrze, dopisuję. A po trzecie, jeszcze też sprawy mundialowe, ale to może z kolegą Krystianem też jeszcze się w tej sprawie wypowiemy za kilka chwil. Proszę się przygotować, że możemy się wypowiedzieć.

0: Delikatnie sportowe już się zrobiło, muzycznie przynajmniej. Dzień dobry panu.
1: No takie wspomnienia pan we mnie wzbudził, a to już
0: wzbudziłem?
1: Za 9 dni, proszę pana. Stadio S13 będzie mogło znowu rozpocząć swoje nadawanie, no bo wraca Ekstraklasa. Nie wiem, czy pan wie, pan się...
0: Słucham, przepraszam.
1: No tak, tak, za 9 dni już
0: za 9
1: przyszły
0: dni?
1: Weekend jest już start polskiej Ekstraklasy. No, mundial to takie przedbiegi, wie pan. No.
0: Ale poczekaj. Za 9 dni rusza nasza liga. W tej chwili trwa mundial. Mhm. Nawet jeszcze nie jesteśmy tuż przed zakończeniem, bo dopiero...
1: Ale nie przegraliśmy jeszcze żadnego meczu.
0: Poczekaj. Pierwszy półfinał, drugi półfinał dzisiaj, finał przed nami, mecz o trzecim. A gdybyśmy doszli do tego etapu?
1: Tak. To kiedy oni by mieli odpocząć?
0: To kiedy oni mieliby odpocząć, żeby zacząć grać w ligę?
1: Proszę pana, to tak jest, że no...
0: A gdyby nagle i niespodziewanie...
1: A pan odpoczywał już? Proszę sobie zadać to pytanie. Czy pan zdążył odpocząć?
0: Ale ja nie hasam po boisku, to męczące.
1: No proszę
0: ja
1: pana.
0: Siedzę w klimatyzowanym pomieszczeniu.
1: No i nie kręci pan reklam tylu.
0: Nie kręcę.
1: No, to jest ważne.
0: To jest tak.
1: Zdecydowanie. Proszę pana, a to było tak pomyślane, że być może ktoś w PZPN wiedział, że my nie będziemy
0: Kto?
1: Potrzebować tego urlopu. Więc oni tak naprawdę urlopują już, proszę pana, nie wiem, 7 tydzień, ale
0: wiesz, pan Robert to już nawet w nowym klubie już zmienił klub.
1: Ale pan Robert nie gra w Ekstraklasie, nie wiem, czy pan zauważył już.
0: Coś słyszałem.
1: No właśnie, on teraz został strażakiem, jak Robert został strażakiem. Taka
0: strażak
1: jest
0: Bob.
1: Zdecydowanie. No i co? I tak właściwie oni już też nie urlopują, tylko od kilku tygodni ciężko, proszę pana, trenują. Mm-hmm. Sparingują, proszę pana.
0: Sparingują.
1: I za 9 dni.
0: Mają baraże i repasaże, czy nie?
1: Nie, sparingują, proszę pana, czyli spotykają się z drużynami o nic, o pietruszkę,
0: złote
1: kalesony, ale potrafią się tam nieźle pokopać. No i to tak wygląda. Natomiast mundial no to taki taka przed smak emocji, które nas czekają, wie pan.
0: Przygrywka tycia do dorosłego życia. Że zacytuję fragment piosenki.
1: Na takie diktum to nie bardzo. Natomiast wczorajszy mecz rzeczywiście pokazał, że ta Ekstraklasa ma się od kogo uczyć. Że jak oni sobie na przykład usiedli, bo nie wiadomo, czy wieczorem sobie usiedli w kółeczku, myśli pan? I sobie pooglądali ten mecz pierwszy półfinałowy. Z konsolami w ręku, znaczy z padami w ręku, bo to tak trochę wyglądało, wie pan. Ja patrzyłem na nich wczoraj biegających po tym boisku. Pan oglądał?
0: Zacząłem, ale obawiam się, że nie dokończyłem.
1: Za szybko było?
0: Nie dokończyłem chyba tego meczu.
1: Proszę pana, to było tak szybko, to tam ta piłeczka tak chodziła, tam nie chodziła tak od chłopaczkowie do chłopaczka chodziła ta piłeczka, także proszę, naprawdę...
0: Poczekaj, bo tu pan Wojtek napisał, że redaktorze, bardzo cieszy wynik Hiszpanii, porażka Francji. Peany wypowiadane nad postawą Mbappé, jak to Hiszpanie sobie z nim nie poradzą, aż śmieszyły. Mieć zespół, a nie jednego gwiazdora, który czasem błyśnie, to jednak różnica. A na tym etapie nie ma już słabych drużyn. Widzę, że pan kibicowane było, pan Wojciech.
1: Chyba tak, pan Wojciech zdaje się kibicował drużynie iberyjskiej, natomiast nad Jamalem też te zachwyty według niektórych mocno przesadzone, aczkolwiek jego akcja zdecydowała o rzucie karnym i warto o tym powiedzieć. Ale my tu gadu, proszę pana, mnie chwilę nie było, a widzę, że pan Michał Czerwonowłosy rozpoczął drugie kółeczko. To się, proszę pana, zrobiło.
0: Nie wiem, ale mieliśmy tu mnóstwo zajęcia.
1: No w każdym razie nawet tutaj dzieci dzisiaj są też zaangażowane w to. Zaskoczył nawet tym ruchem własne dzieci. Dla nas to był szok, mówią dzieci. Proszę nie pytać, które dzieci, z którego małżeństwa?
0: No z panią Mandaryną to Xavier i Fabien.
1: Okej, a pozostałe dzieci? Nie wiemy, czy to był szok.
0: Ale tutaj jest takie zdanie napisane, że Xavier i Fabien cieszą się, że rodzice do siebie wracają. I proszę.
1: Wracają, proszę pana, ale jak przeczytałem dzisiaj z kolei nie w fakcie, a w Super Ekspresie, nie śpią ze sobą. Mhm. Także, a jednak zdrowy sen, wie pan, to jest podstawa takiego dobrego samopoczucia,
0: chyba
1: zdrowia.
0: Nie jest o tym ta historia.
1: A nie o tym. Nie. W każdym razie napisane jest, że Wim, tak nazwijmy ten duet roboczo, dobrze? Wim.
0: Mhm. Ale razem... nie powiem.
1: Wim, ale nie... To doskonałe. Są razem na odległość, proszę pana. Z miasta A do miasta B, proszę pana, i to można sobie tak sobie to wszystko. Natomiast spędzili ze sobą 5 lat, a zeszli się po kolejnych 21. Policz Ile lat od pierwszego są razem?
0: Pierwszego wejścia.
1: Z małą przerwą. No i taka jest dzisiaj zagadka. To w Super Ekspresie. Pan Sikorski chce podwyżki dla pana prezydenta. To też dzisiaj czytam w, tak, czytam w Super Ekspresie. Takie numery, proszę pana.
0: Pan Radosław?
1: Tak.
0: Dla pana Karola?
1: Tak.
0: Prezydenta?
1: Ale wracając na ważniejsze sprawy niż polityka, to widzę, że tutaj pani Julia, też nazwisko na literę W, porzuca mam talent dla tańca. Znaczy, tak jest zapytanie jeszcze, taka wątpliwość, właściwie takie niedowierzanie,
0: chyba
1: można
0: chyba
1: powiedzieć.
0: Nawet tam już jest, że bez znaku zapytania, bo na przykład w fakcie jest wykrzyknikiem, to już raczej...
1: A to ciekawe, prawda? No. Stawiamy dzisiaj przy tym wykrzyknik czy znak zapytania?
0: Nie, wykrzyknik, bo tam już chyba jest tak pozamiatane.
1: Ale po co krzyczeć?
0: Że szok, mam talent, wykrzyknik, co to będzie, znak zapytania, wieniawa odchodzi, wykrzyknik.
1: Nie, wie pan, ja nie nadążam za tymi trendami w znakach...
0: Przestankowych?
1: To właśnie one nie są chyba przestankowe.
0: Chyba przestankowe to
1: one
0: nie
1: są. One są zdecydowanie końcowe. One już jakby stawiają kropkę nad...
0: No, wykrzyknikiem.
1: Dokładnie. Natomiast w przeglądzie sportowym ten tytuł 4 asy już jest taki, no...
0: Nie, to już z poniedziałek.
1: Nie, no ja wiem, no ale... Wie pan, bo może być taka sytuacja, że finał będzie Hiszpania-Anglia i to taki bardzo ciekawy finał. Takiego jeszcze chyba nie mamy, nie? Zbieramy różne finały, ale
0: rzecz,
1: nie mamy.
0: Przed rozpoczęciem naszego typowania padło też pytanie.
1: Kto będzie mistrzem świata?
0: Tak jest.
1: I co pan powiedział?
0: Hiszpania.
1: O, proszę pan.
0: Ciągle jestem w grze.
1: No ja też, mój faworyt też jest jeszcze ciągle w grze, ale nie powiem jaki, natomiast... Tytuł dzisiaj z katowickiego sportu jest piękny, zostawiliśmy go na koniec. Koguty zadziobane.
0: I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do utworu muzycznego, który również może się państwu sportowo kojarzyć.

0: Nie wiem, kto z Państwa pamiętał taki utwór, ale ten motyw...
1: Być może był to pierwszy raz, kiedy usłyszałem ten utwór w stereo.
0: No to proszę pana,
1: w ogóle
0: teraz...
1: w jakiejś jakości, bo ileś tam jest dźwięków, dopiero człowiek się zorientował. Mały głośniczek.
0: Nawet niektóre niepotrzebne, ale...
1: To zostawmy. Jeśli chodzi o tę poranną prasę dziś, no to rzeczywiście, jeśli chodzi o tytuły, to bryluje tutaj dziennik Gazeta Prawna. Państwowe imprezy pod specjalnym nadzorem. To akurat ważny temat. Status wydarzenia specjalnego umożliwi służbom podejmowanie nadzwyczajnych działań antyterrorystycznych i ochronnych. Niepokój może budzić brak wystarczających gwarancji dla obywatela. Rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji tej ustawy mają na celu stworzenie ram prawnych dla lepszego zabezpieczania najważniejszych imprez państwowych i międzynarodowych, stąd też możliwość nadania niektórym z nich statusu wydarzeń specjalnych, o czym będzie decydować minister spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii szefa ABW, komendanta głównego policji oraz komendanta służby ochrony państwa. Taki status mógłby być nadany wydarzeniu o charakterze państwowym lub międzynarodowym, organizowanemu lub współorganizowanemu przez prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu lub członków Rady Ministrów. Więcej dzisiaj na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Natomiast jeśli chodzi o te tytuły, to ten mnie bardzo zafrapował. Czyste powietrze nie odzyska zaufania kosmetycznymi zmianami. Też dziennik pisze o tym, że 20 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady w programie Czyste powietrze. Maksymalna kwota dotacji na niektóre prace termomodernizacyjne ma się zwiększyć o 10%, a czas na realizację prac objętych zaliczką zostanie wydłużony o 60 dni. Szczegóły tych wszystkich zmian także dzisiaj w dzienniku można znaleźć. Polacy już mniej boją się wojny, natomiast to jest bardzo rzecz ciekawa, także dziś znaleziona w dzienniku na stronie pierwszej sondaż. Czy w najbliższych miesiącach uważasz za możliwy atak zbrojny Rosji na któreś z państw NATO? Tak, 24%, nie 15%. Ale to jest takie nie. Rosja może zaatakować jedno z państw, ale nie Polskę. A 60% ponad nawet odpowiada nie. Rosja jest zbyt mocno zaangażowana w wojnę z Ukrainą. Te wszystkie informacje dzisiaj w dzienniku na pierwszej stronie do przeczytania. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą na przykład, no to teraz tu zajrzyjmy na pierwszą stronę. Wierzytelności przedawnią się szybciej. Czytamy: okres przedawnienia długu skróci się z 6 do 3 lat. Rzeczpospolita poznała szczegóły projektu reformy, ale dzieli się nimi także z czytelnikami. Dziś na pierwszej stronie można sobie zajrzeć. Sondaż też jest. Sondaż, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie w publicznej ochronie zdrowia? No i tutaj trudno było spodziewać się innej odpowiedzi niż zdecydowanie tak i tak. Suma tych odpowiedzi dała 77%. Tak uważa polskie społeczeństwo, a szczegóły oczywiście w tekście Polacy chcą ograniczenia wynagrodzeń lekarzy. Dziś w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej ten sam dziennik pisze o rekordowych pieniądzach dla startupów, ale to tylko pozory, dodaje. Polski rynek Venture Capital pobił rekord, historyczny rekord. W pierwszym półroczu do startupów popłynęło 4,5 miliarda złotych ponad. Jednak za tym spektakularnym wynikiem stoją głównie dwie gigantyczne transakcje, stąd to zastrzeżenie już w tytule dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej na pierwszej właśnie stronie. I Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie bardzo kolorowe zdjęcie, które zostało zrobione, kiedy jeszcze Francuzi mieli nadzieję, bo to Dzień Bastylii, bo to no właśnie parada pionierzy, elitarny oddział Legii Cudzoziemskiej podczas wczorajszej parady na Polach Elizejskich. Można to sobie zaobserwować, jak równiutko w jakich szeregach. No a na poniżej już coś z naszego podwórka. Otóż szkalowanie sędziów za publiczne pieniądze. Taki tytuł dzisiaj duży. Zatrzymani byli szefowie Polskiej Fundacji Narodowej. O tym rzecz. Cezary J. Maciej Jaś zostali wczoraj zatrzymani przez agentów CBŚ. Prokuratura bada kampanię Sprawiedliwe Sądy, która szkalowała polskich sędziów. Dziś o tym duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. pan Eś przed zatrzymaniem napisał odręcznie oświadczenie, że to działania represyjne, a obecne rządy nazwał dyktaturą. Tak rozpoczął swoją linię obrony. Dziś o tym donosi Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie swojego wydania. Zerknę jeszcze tylko na Gazetę Polską codziennie. Zemsta kasty, żeby wyciszyć aferę szpitalną. Odgrzali sprawę sprzed 9 lat. Tak z kolei to tytułuje Gazeta Polska codziennie.
0: Poranna prasa, Krystian Hanke. Dziękuję bardzo serdecznie. Spotkamy się po 8.35, bo będą
1: dniki.
0: Bardzo panu dziękuję, dniki. Że pan dokończył. Dniki. Nie wiem, czy pan widział Romkę.
1: Generalnie kiedyś widziałem.
0: To dobrze, a teraz jak pan sobie otworzy apkę, to pan patrza, jaka ładna Romka.
1: Jest,
0: jest
1: tak.
0: Impresjonistyczna i proszę sobie zajrzeć, bo może ktoś z państwa się obudził, jeszcze nie wie, że w aplikacji jest takie dodatkowe zdjęcie z Romą. Ono jest impresjonizowane. Powiedział.
1: A Roma jest ambasadorująca.
0: Tak, Roma jest ambasadorująca i teraz potrzebujemy tytułu do tego impresjonizowanego
1: obrazu.
0: Dzieła sztuki. Tak. Dziękuję za wypowiedź.

0: Ciekawe to propozycje tytułu dla tego obrazu, który mogą Państwo zobaczyć w aplikacji Obraz. To jest dzieło sztuki, ale panie Szymonie, rzeczywiście niezły tytuł. Impresaromizm. Ładne.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Mamy 4 minuty do 7, to jeszcze zdążymy sobie przypomnieć ten utwór.

0: Tu Radio 357, jest środa, 15 lipca. Minęła właśnie siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od nawałnic, które przeszły wczoraj nad województwem dolnośląskim. Straż pożarna interweniowała prawie 300 razy. Strażacy wyjeżdżali do podtopień, zalanych posesji czy połamanych drzew. W Jeleniej Górze uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. Z kolei we Wrocławiu wstrzymano ruch wielu tramwajów. Z powodu burz ewakuowano prewencyjnie kilka obozów harcerskich na Dolnym Śląsku. Alerty IMGW obowiązują również dzisiaj. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i silnym deszczem obowiązują w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim, a także części łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego oraz części województw dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Wracamy do śledztwa w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Były członek zarządu fundacji Cezary J. usłyszał wczoraj zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju. Zatrzymano również jego paszport. Drugim z zatrzymanych jest Maciej Eś, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śledztwo dotyczy kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy przeprowadzonej w 2017 roku. Mężczyźni mieli nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy jej finansowaniu. Według prokuratury ich działania mogły wyrządzić fundacji szkodę majątkową w kwocie około 8,5 miliona złotych. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ma ona ograniczyć szarą strefę w tym obszarze. Największą zmianą ma być stworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś jest zdania, że ustawa da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
2: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć nadany numer rejestracyjny.
1: Radna Warszawy Marta Szczepańska ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówiła wczoraj w popołudniówce, że przyjęty projekt ustawy rozwiązuje problemy tylko połowicznie.
3: Bo mamy rejestr, który pozwoli odpowiednio opodatkować tą formę działalności gospodarczej, ale zupełnie nie przyjrzano się temu, na czym mieszkańcom najbardziej zależy, czyli na tych regulacjach, które miały sprawić, że w własnym domu będą czuć się bezpiecznie i swobodnie.
1: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek, bo ustawy w obecnym kształcie nie poprze. Mężczyźni rzadziej proszą o pomoc, ale to ma się zmienić. Lubelskie Centrum Interwencji Kryzysowej rusza z nową inicjatywą właśnie dla panów. O jej szczegółach nasz reporter Piotr Olejarz.
4: Statystyki są bezlitosne. To mężczyźni znacznie częściej niż kobiety odbierają sobie życie i rzadziej sięgają po wsparcie psychologiczne, gdy przechodzą kryzys. Lubelskie Centrum Interwencji Kryzysowej postanowiło odpowiedzieć na ten problem konkretnym działaniem. Jeszcze w lipcu ruszy grupa rozwojowa Męskie Wsparcie. To cykliczne spotkania prowadzone przez doświadczonych psychologów, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: Podczas warsztatów uczestnicy będą rozwijać kompetencje komunikacyjne, uczyć się skutecznego radzenia sobie ze stresem, lepiej rozpoznawać własne emocje oraz szukać sposobów na mierzenie się z codziennymi wyzwaniami.
4: Warsztaty będą odbywać się co 2 tygodnie, w piątkowe popołudnia w specjalistycznym punkcie wsparcia przy ulicy Furmańskiej. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Ze względu na kameralny charakter grupy liczba miejsc jest ograniczona. W lecie coraz częściej można spotkać dzieci sprzedające domowe ciasta, lemoniadę czy soki. Takie wyroby nie wymagają rejestracji w sanepidzie. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował jednak wytyczne, które mają pomóc dzieciom i ich opiekunom zadbać o bezpieczeństwo żywności. GIS zaleca, by między innymi myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
0: O sporcie, Mateusz Fusiarz.
6: No i jest pierwszy finalista mundialu. To Hiszpania. Czy jesteśmy trochę rozczarowani meczem zakończonym wynikiem 2-0? Cóż, pewnie trochę tak, postawą Francuzów, ale z drugiej strony gra się tak, jak pozwala przeciwnik, a La Furia Roja rozegrali wczoraj naprawdę znakomity mecz. Taki, po którym trójkolorowym mogło się chcieć odechcieć grać w piłkę. Mbappé, Olise, Dembele i cała reszta szczerzący kły od pierwszego meczu mistrzostw wczoraj byli wprost bezzębni. A jak przyznał komentujący mecz Jacek Laskowski, Hiszpanom wczoraj wychodziło wszystko. Zdaliby pewnie nawet egzamin na medycynę, po prostu zaznaczaliby tylko dobre odpowiedzi. To dźwięk gola na 2-0. Pozamiatali tam Dani Olmo i Pedro Porro.
7: Podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0! Pedro Porro! 58 minuta! Wspaniałe rozegrania! Hiszpania o kolejny krok bliżej finału Mistrzostw Świata!
8: Ale akcja ozdoba tego meczu! Przepiękna hiszpańska akcja wielopodaniowa! Ci nieoczywiści! Baena, Pedro Porro! Oni w rolach głównych, ale tutaj pan reżyser Olmo!
6: Odzyskaliśmy ducha z 2010 roku, powiedział selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente po spotkaniu i coś w tym jest, drodzy Państwo. Coś w tym doprawdy jest. Więcej o meczu mistrzostwach za godzinę w sporcie. A trzymając się jeszcze wątku piłkarskiego, no to zanim zaczął się półfinał w Dallas, media w Polsce żyły także piłką nożną wprost z Chicago. Około godziny 17.30 Robert Lewandowski rozpoczął swój pierwszy trening w barwach ekipy Fire, a potem była oficjalna prezentacja i konferencja kapitana reprezentacji Polski w nowym klubie. Przemawiał w language'u.
9: Very happy to be here, to join Chicago Fire and it doesn't matter how many titles I won.
6: Cieszę się, że tu jestem, że dołączyłem do Chicago Fire i nie ma to znaczenia, ile już tytułów wygrałem. Dla mnie najważniejsze jest to, czego mogę dokonać z nowym klubem. To nowy krok w mojej karierze i w moim życiu. Wierzę, że razem, jako cały sztab, cały zespół jesteśmy w stanie wygrywać nie tylko mecze, ale i tytuły.
9: All players doing our job, winning not only the games, but as I say before, also doing the titles.
6: Zaczyna się doprawdy ciekawy rozdział w polskiej piłce, także dla polskich kibiców, bo zapewne nie jeden zarwie nockę, żeby sobie lewego w MLS się obejrzeć. Pierwsza okazja, by zerknąć na Roberta w nowych barwach już w piątek, kiedy to Chicago Fire zagrają towarzysko przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym gra Thomas Miller. Wspominał Robert Lewandowski o tytułach, jakby kiedyś otwierał muzeum, to zdecydowanie byłoby tam co wystawić. I z takiego założenia wyszedł inny nasz polski wybitny sportowiec. W samym sercu Wisły powstało nowoczesne centrum, które łączy historię beskidzkiego narciarstwa z interaktywną zabawą i edukacją. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło Adama Małysza, czołowych polskich skoczków oraz tłumu mieszkańców i turystów, którzy jako pierwsi mogli zobaczyć efekt 3-letniej inwestycji.
10: Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie trochę bardziej też dla młodzieży, czyli interaktywność, trochę więcej rzeczy takich, które zadaniowe, nie tylko to, żeby to było takie typowe muzeum czy galeria, ale żeby było też do zobaczenia, ale też do zachęcenia.
6: Mówił o Beskidzkim Centrum Narciarstwa Adam Małysz w programie Dzień Dobry TVN. Interaktywna i multimedialna ekspozycja prezentowana będzie przy użyciu wielu technologicznych rozwiązań, a koszt całej inwestycji to niemal 26 milionów złotych.
0: Przypomnę, po 8 studio mundialowe, teraz pogoda. Na północy, północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane okresami duże, no i teraz wyjątkiem będzie północ i północny zachód, a poza tym będą przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów, bo przewiduje się, że od 20 do 35 miejscami opady będą jednak jeszcze bardziej intensywnie i lokalnie mogą wynieść nawet 50 mm. Temperatura 21 stopni do Zakopane, Zielona Góra, Wrocław 22, Katowice, Gdańsk 23, Koszalin i Kraków 24, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Opole 25, Szczecin, Poznań, Kielce 26 stopni, Suwałki 27, Łódź, Radom, Warszawa, Białystok, Lublin i Rzeszów po 28.
11: Radio 357.
0: 9 minut po 7.

Sypie, oj, sypie, oj, sypie się. Różnego rodzaju zestaw tytułu do obrazu. Teraz muszę Państwu wyjaśnić, o co chodzi. Proszę zajrzeć sobie delikatnie, a nawet może bardziej intensywnie niż delikatnie do naszej aplikacji. Tam troszkę niżej pojawił się taki dodatkowy obraz naszej ambasadorki Romy. Obraz jest impresjonizowany, tak bym powiedział delikatnie. I ponieważ Romka wczoraj opowiadała Państwu o impresjonistach jako ambasadorka turnusu zagranicznego, no i teraz poszukujemy tekstówkowo tytułu do tego obrazu. Jest sporo propozycji, między innymi impresoromizm, to od pana Szymona bardzo ładne, ale też jest nowa propozycja Romka w ramkach. To ładne, to też bardzo ładne. Czekamy na Romę. Kulturalny skoczek będzie o 8.45. Roma podejmie decyzję. Teraz 15 po 7, trochę jesteśmy spóźnieni, więc lećmy szybciutko z piosenką dnia, Beyoncé.

0: Beyoncé. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. 18 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzisiaj jest ciekawa koncepcja, bardzo mi się podoba, pani Magdy. To by tu się działo. Pani Magda ma sprawę.
2: To ja właśnie nie wiem, czy bym chciał.
0: Tak? Aha, to pan już wie, zna odpowiedź.
2: Daj pan spokój.
0: Co byś było? Bo pani Magda się zastanawia, czy można by było, i tu jest cudzysłów, doczepić jeszcze jedną planetę do Układu Słonecznego. Jakby to wpłynęło na pozostałych? W grupie, prawda?
2: W grupie. Tak naprawdę na początku historii naszego Układu Słonecznego takie doczepianie miało miejsce i przetasowywanie, ale to nie były czasy, które by nam się podobały. To były czasy bardzo, bardzo dynamicznych zmian. Tego, na czym nam chyba najbardziej, nam życiu chyba najbardziej zależy, czyli na tych parametrach, które wpływają na to, że Ziemia jest przyjazną dla życia planetą. Mhm. Więc tak, teoretycznie pewnie można by to zrobić. Ja tu w ogóle pomijam wszelkie kwestie techniczne w tym pytaniu.
0: Gdzie musielibyśmy
2: zakładamy, że
0: polecieć.
2: Możemy to zrobić. Zakładamy, że możemy to technicznie zrobić. I teraz postawiamy sobie pytanie, czy warto to robić? No więc tak, teoretycznie dałoby się doczepić. W praktyce, znowu, pomijam wszelkie aspekty techniczne, byłoby to chyba samobójcze. Najbezpieczniej, jeżeli już mielibyśmy, to najbezpieczniej byłoby to zrobić jak najdalej od nas. Najdalej, jak się tylko da, gdzieś tam daleko za Neptunem, w odległości, nie wiem, setek jednostek astronomicznych. Jednostka astronomiczna to jest średnia odległość między Ziemią a Słońcem, czyli setki jednostek astronomicznych to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Tamta nowa planeta miałaby minimalny wpływ na te wewnętrzne planety, my jesteśmy jedną z wewnętrznych planet Układu i być może byłaby nawet stosunkowo stabilna przez kolejny długi czas, tam nie wiem, miliony, setki milionów lat. Nadanie czy dodanie jej bliżej gdzieś między na przykład Marsem a Jowiszem albo gdzieś jeszcze bliżej, albo w tej strefie takiej tak zwanej habitatowej, czy między Wenus a Marsem, gdzie w samym środku jesteśmy my. Znowu pomijam aspekty czysto techniczne. Byłoby samobójstwem już na pewno, bo orbity planet, które teraz są ustabilizowane, one by zostały zakłócone, dochodziłoby do kolizji, do wyrzucania planet gdzieś tam na dalsze orbity i tak dalej, i tak dalej. Z całą pewnością powodowałoby to bardzo szybkie zmiany, zarówno w nasłonecznieniu, jak i w kącie nachylenia naszej planety, a jak tak, to w temperaturze atmosfery, a jak tak, to w pokrywie lodu, bądź w pokrywie bez lodu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, z czego nasza planeta słynie, czyli z stabilności, to wszystko by uległo drastycznemu pogorszeniu, drastycznej zmianie. I to, znaczy widoki pewnie na niebie byłyby kozackie, ale ja jednak tu bym stawiał na to, nie wiem, może wie pan, z wiekiem mnie takie refleksje nachodzą, że jednak wolę stabilizację w tej kwestii niż widoki.
0: Słyszę.
2: Ja rozumiem, że to, co teraz powiedziałem, niektórym osobom, szczególnie młodym, może się wydawać strasznie boomerskie. Może i tak jest, ale wolę w tym kontekście stabilizację niż świetne widoki.
0: No dobra. Trochę to zabrzmiało, wie pan, jak taki nowy łobuz w klasie. Wszystko jest poukładane, nie, to wpadnie i zrobi zamieszanie.
2: I rozwali wszystko, tak.
0: Prawda? Mhm. Po co, jak tu wszystko jest pięknie poukładane?
2: Jak coś dobrze działa,
0: to niech działa.
2: Do tego nie ruszamy.
0: To święte słowa. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.

Prey. Przypomniała nam się o poranku, ale kto słuchał Gry Podwójnej w niedzielę rano, Smokowi też się przypomniało i to tak koncertowo dosyć. To proszę wrócić, bo w podcastach to przecież mamy. A kto jeszcze pamięta taki utwór?

0: O, jak dobrze trafiliśmy, pani Jagoda, nasza słuchaczka, patronka z Krosna, dzisiaj w koszulce AC/DC do pracy i bardzo lubi ten utwór pod tytułem Wanda. Wszystkim Wandziom składamy serdeczne życzenia. Nie wiem, czy dzisiaj są imieniny Wandy, ale na wszelki wypadek. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem będą. Prognozowana suma opadów też będzie 20 do 35 mm i teraz żarty się kończą, bo lokalnie opady będą intensywne i mogą osiągać nawet 50 mm. Temperatura maksymalna około 20 stopni to na krańcach zachodnich, na północnych, także nad samym morzem, a w centrum i na wschodzie może być nawet 29. Polska pozostawać będzie w zasięgu słabego klina wyżu z nadmorza norweskiego, jednak pogodę w kraju, zwłaszcza na południu, istotnie kształtować będą występujące w środkowej troposferze zatoka Niżu związana z Niżem z nad wschodnich Niemiec. Niekorzystne warunki biometeo utrzymywać się będą przez całą dobę na południu i w centrum kraju, gdzie występować będą burze i związane z nimi intensywne opady deszczu. Kropka.
1: Radio 357.
0: 28 minut do 8. Za chwilę śniadanie biznesowe będzie o klockach hamulcowych nie tylko, ale teraz ważna konstatacja jest taka, że najważniejsze, żeby mieć to w sobie.

0: Kościoła.
1: 24 minuty do 8.
2: Śniadanie biznesowe.
1: Tak jest, środa, czyli pan Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Słyszymy się, bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ dzisiaj będą klocki hamulcowe. Tak się umówiliśmy delikatnie,
3: obiecałem.
1: Prawda? Obiecał pan.
3: Tak, tak, obiecałem. Nie mogłem pana zawieść, nie mogłem też państwa zawieść, ale zanim, proszę pana, przejdziemy do klocków samochodowych, to quiz, prawda?
1: No, myślałem, że pan zapomni, ale nie, dobrze.
3: Nie, tradycyjnie przygotowałem dla pana jedno pytanie i trzy odpowiedzi. Tradycyjnie odpowiedź A, B i C i będzie pan musiał wybrać i w ten sposób rozpoczniemy naszą poważną, pogłębioną dyskusję na temat rynku części zamiennych do samochodów. Uwaga, czytam pytanie. Co to jest falownik? A. Urządzenie elektryczne, które w autach zmienia prąd stały na prąd przemienny. B. Pracownik uzdrowiska, którego zadaniem jest monitorowanie z falochronu stopnia zafalowania morza. I tradycyjnie ma pan odpowiedź C, czyli panie, daj pan spokój. Którą odpowiedź pan wybiera?
1: Najbardziej podoba mi się odpowiedź B, choć C jest równie kusząca, ale stawiam B.
3: No niestety jest to część zamienna, proszę pana, urządzenie elektryczne w samochodach. Drodzy państwo, obiecałem panu redaktorowi, więc nie mogłem zawieść jego ciekawości. Okazuje się, że to jest rynek nieprawdopodobnie interesujący, tak żeśmy podchodzili sobie do tego lekceważąco. Bo jak państwo doskonale sobie zdają sprawę, przez dekady właściwie od początku, od zarania motoryzacji, takim sercem rynku części zamiennych, jeżeli chodzi o motoryzację, to były silniki spalinowe, układy wydechowe, sprzęgła, wytryski, rozruszniki, alternatory, co tam jeszcze. Natomiast obserwujemy od kilku lat rewolucję technologiczną, by nowe samochody elektryczne po prostu tego nie potrzebują. I oczywiście najbardziej zagrożone są te takie najbardziej tradycyjne elementy związane z budową silnika, jego wydechu i zasilania w paliwo. Natomiast okazuje się, że to jest taki pierwszy fenomen i bardzo duża ciekawostka, która się z tym wiąże, że rynek części zamiennych nadal rośnie. Między innymi dlatego, że samochody ze względu na ich cenę użytkowane są dłużej i klienci zamiast kupować nowe po prostu są wpychani do serwisów i tam bezlitośnie łupieni, o czym wszyscy wiemy, regularnie tam zaglądając. Także nie będę państwa zanudzał, ile to miliardów dolarów jest warty ten rynek. Wiadomo, że rośnie, liczymy go w setkach. Natomiast zmienia się zdecydowanie koszyk części, które będą się pojawiać na naszych rachunkach, czyli rośnie znaczenie baterii, modułów zarządzania energią, wspomnianych falowników, elektronika mocy, układów chłodzenia, baterii, przewody wysokiego napięcia, to wszystko zyskuje i kto się zdąży przebranżowić, ten się załapie na tą rewolucję. Natomiast proszę uważać, bo to jest bardzo ciekawe, nie znikną klocki hamulcowe, ale będą zużywać się wolniej poprzez rekuperację, czyli takie wirtualne hamowanie silnikiem. Samochód elektryczny hamuje przecież zupełnie inaczej niż samochód spalinowy. No,
1: tam są takie specjalne dynama, zdaje się, do tego, żeby jeszcze odzyskiwać energię, więc to też jest element hamujący.
3: To będzie na kolejny quiz, widzę pytanie, także już sobie zrobię notatkę. Opony pozostają bardzo ważne, a nawet zyskają, bo samochody elektryczne są cięższe i mają wysoki moment obrotowy. W związku z tym te opony będą musiały być twardsze i pewnie wytrzymywać się o wiele więcej. Wycieraczki, zawieszenia, przewody hamulcowe, wszystko to zostanie, choć standardy się zmieniają i byle czego tak zwane chińszczyzny nam nie wcisną. Ale właśnie, problem polega na tym, że Europa oddała tutaj prym producentom azjatyckim, szczególnie Chińczykom. Chińczycy rzeczywiście stają się liderem w bardzo wielu dziedzinach. Jak pan pamięta, pewnie sprzed kilku miesięcy rozmawialiśmy o tym, że zabezpieczyli sobie właściwie cały łańcuch dostaw metali ziem rzadkich. W związku z tym Chińczycy dzisiaj zaczynają narzucać światu warunki, w jaki sposób będą budowane i eksploatowane samochody elektryczne. I tutaj Europa niestety nie ma za wiele na tym boisku do ugrania. Niemcy są, chyba mają największy problem. Słynęli kiedyś z bardzo wysokiej jakości technologii, ze znakomitych marek samochodów. Dzisiaj są spychani na margines, nie załapali się na tą pierwszą falę rewolucji elektrycznej. Będą próbowali pewnie załapać się na drugą. Polska. Polska jest tradycyjnie zapleczem Niemiec. Nasz eksport liczony jest w miliardach euro. On co prawda spada. No i powinniśmy tutaj, a szczególnie producenci podzespołów samochodowych w Polsce, leżeć krzyżem i modlić się o koniunkturę w Niemczech, bo jak tam im pójdzie nie najlepiej, to my też będziemy mieli problemy. Choć nie jesteśmy też, nomen omen, ja mogę sobie na to pozwolić, sroce spod ogona na tym polu nie wypadliśmy, bo nie produkujemy już wyłącznie starych wydechów i tłumików, tylko rzeczywiście bardzo nowoczesne okablowanie, baterie litowe. Także przyszłość należy do tych, którzy potrafią się przebranżowić, którzy będą potrafili się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości motoryzacyjnej. A czy to będzie motoryzacja elektryczna, tego, panie redaktorze, jeszcze dzisiaj tak z pełnym przekonaniem nie mogę powiedzieć, bo może się jeszcze okazać, że ta elektryka to jest tylko znowu kolejny etap przejściowy. To czy jest pan usatysfakcjonowany?
1: Jestem content i usatysfakcjonowany. To jedna rzecz. Rozmawiałem z Pawłem Sołtysem w poniedziałek i tam też pojawił się wątek motoryzacyjny i tego, że jeden z tych naprawdę bardzo dużych koncernów niemieckich zdaje się, szykuje się do sporej grupy zwolnień. To jedna rzecz. A druga rzecz...
3: 100 tysięcy osób trafi na bruk, tak? Volkswagen.
1: Tak jest, o tym właśnie. A druga rzecz, to uświadomił mi pan, że może to są właśnie te czasy, w których nie będziemy szłąc ulicą słyszeli, że komuś się urwał tłumik. Jak to?
3: Jaka szkoda.
1: Jaka szkoda.
3: Słyszał pan, jaka awantura eksplodowała, kiedy Ferrari wypuściło na rynek samochód elektryczny. Boże, jakie to nieszczęście. Koniec świata, jaki znamy. Ale panie redaktorze, pańska fascynacja klockami tak mnie ujęła, że za tydzień, co prawda z innego reżimu kodu pocztowego będę do państwa dzwonił, ale też porozmawiamy o klockach, ale o jakich klockach to powiem państwu dopiero za tydzień.
1: Bardzo dziękuję. Czekamy, wyczekujemy, oczka wypatrujemy. Jarosław Sroka.
3: I będzie quiz.
1: Dobrze, przygotujesz. Do usłyszenia.
3: Miłego dnia, do usłyszenia.

Bleachers. Falownik Państwa zainteresował bardzo dobrze. Pan Marcin jeszcze informuje, że falowniki powszechnie w różnych maszynach występują, nie tylko w autach elektrycznych. Ostatnimi laty najbardziej popularne i znane są z instalacji fotowoltaicznych. Elegancko. Mnie się bardziej podoba to wytłumaczenie, że ten pan, co siedzi na falochronie i patrzy, czy równo faluje. Ale to chyba nie to. 17, nie, w drugą stronę. 13 do 8.

0: można by nas. Saksofon rano zawsze, zawsze bardzo dobrze. Laocze się przypomniało 9 minut do 8.
1: Ranek 357.
0: A my wracamy do tego, o czym już troszkę mówiliśmy przed 6.30, o tym, że po sztormach na Bałtyku amatorzy bursztynów ruszyli na łowy. Lato to nie jest zwykle czas na takie poszukiwania, ale w tym roku jest zupełnie inaczej. Sztorm nad naszym morzem odsłonił prawdziwe skarby. Brzegi w poszukiwaniu bursztynów przeczesują i amatorzy, i turyści, i pasjonaci, a także profesjonalni poszukiwacze. Na Mierzei Wiślanej podobno padają rekordy. Jakie? No to sprawdziła Iza Woźniak.
2: Choćby takie, że jeden zbieracz w jedną tylko noc zebrał 8,5 kg bałtyckiego złota. Znajdują się też bardzo duże okazy. I amatorów, których kuszą bursztyny, można spotkać na przykład w Gdańsku.
3: Bursztyny na plaży są, faktycznie są, jest ich całkiem sporo. Malutkie kawałki, coś malutkie, ale wiem, że są ludzie, którzy wyciągają naprawdę duże okazy.
4: Wiantarze, bo wiantarze lepsze są, bursztyny wiadomo, lepsze połowy.
5: Nie potrafię po prostu go zauważyć na plaży. Jakkolwiek bym próbował, zawsze jak spojrzę w końcu i patrzę, czy to jest faktycznie bursztyn, to okazuje się, że to jakieś kamyki albo po prostu znajduje bardziej śmieci.
2: Bursztynów szuka się zwykle zimą, ale mamy tego lata sztormy na Bałtyku. Poszukiwacze to nie są ci spacerowicze, którzy przechadzają się plażami, mówi Piotr Sikora, któremu ostatnio udało się zebrać ponad kilogram.
6: Trafiły się jakieś 5-7-gramowe, jakieś żółte, takie cenniejsze kawałki, takie żółte. Te 1,2 kg to się zbiera tak około 4-5 godzin. Wchodzi się do morza z podbierakiem i się wyławia między patykami. To nie ma pory na zbieranie, bo to różnie może być o 21, może być o 4 nad ranem wyrzucić, albo nawet i o 12 w dzień. Prądy morskie sprawdzą na takie apce.
2: Bursztyn bursztynowi nierówny. Są wśród nich naprawdę cenne okazy. Mówi Tomasz Ołdziejewski, bursztyniarz, bursztynnik i twórca biżuterii.
7: Najdroższy bursztyn to jest oczywiście z inkluzjami, czyli mrówka, pająk, no wszystkie owady. To są inkluzje. Drugi najdroższy to jest jały. Tego w kilogramie, żeby znaleźć jeden kawałek, musimy mieć 100 kilo, żeby wygrzebać. Czy też mały kawałeczek, czy większy kawałeczek. I on wagowo jest najdroższy. Jeżeli mamy taki kawałek jak pudełko od zapałek, to ceny dochodziły do 60 euro za gram, czyli znacznie przebija złoto gramowo. Ten śród, to się nazywa ten najdrobniejszy, którego nie przewiercimy, to jest topik. Ceny są od 40 do 70 zł za kilogram.
2: Polska jest światową potęgą branży bursztynniczej, ale jeśli chodzi o przetwarzanie, bo największe złoża, owszem, leżą nad Bałtykiem, ale w Federacji Rosyjskiej, mówi dr Regina Kramarska z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
8: Największym złożem bursztynu, sukcynitu, jest złoże, które obecnie znajduje się w obwodzie królewieckim na Półwyspie Sambijskim na wschodnich wybrzeżach Zatoki Gdańskiej. Przy wydobyciu, jakie tam aktualnie istnieje, około 400 ton surowca bursztynowego rocznie.
2: Ale wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie nadbałtyckie plaże są miejscem, w którym znajdują się te największe polskie złoża, bo znajdują się na Lubelszczyźnie, 200 kilometrów od Bałtyku.
8: Powstały około 40 milionów lat temu w płytkim morzu, które wówczas zajmowało niż europejski, ciągnęło się od Morza Północnego aż niemal po Morze Czarne i dalej. I wtedy właśnie z lądów otaczających to morze żywica rzekami znoszona była do przybrzeżnych stref tego zbiornika. I wtedy powstało między innymi to największe złoże na Półwyspie Sambijskim, ale również, jak się okazuje, złoża powstawały również na południowym brzegu tego morza, na dzisiejszej Lubelszczyźnie czy na ukraińskim Wołyniu.
2: Pierwsze udokumentowane wzmianki o złożach na Lubelszczyźnie były już w latach 30. ubiegłego wieku. W latach 60. oficjalnie zostały potwierdzone przez geologów. W latach 2000 ruszyła pierwsza z trzech obecnie działających kopalni wydobywających bursztyn na skalę przemysłową na tych terenach. Rocznie to kilkadziesiąt ton surowca. Złoża znajdują się w powiecie lubartowskim. To ponad 90% udokumentowanych zasobów Polski.
0: Kto z Państwa wiedział? Ręka do góry. Dziękuję, dziękuję. No właśnie, rekordowym zbiorom bursztynu nad Bałtykiem przyjrzała się Izabela Woźniak. Kto znalazł bursztynek na plaży? Że zacytuję? Szymon się zatroskał, nie? Nie udało się. Następną razem. Mamy 4,5 minuty do 8 i takie oto dwie propozycje zestawu do głosowania. Gitara bardzo dobrze znana.

0: Tu Radio 357, jest środa, 15 lipca. Mamy ósmą i zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Mężczyzna, który wyzywał nastoletnie Ukrainki w autobusie miejskim w Bielsku Białej, usłyszał wczoraj zarzuty. 54-latek usłyszał zarzut znieważenia trzech Ukrainek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich, poinformowała Bielska Prokuratura Okręgowa. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podziękował m.in. polskim władzom i służbom za reakcję.
2: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, które nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
1: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku Białej, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. Przewoźnik zakończył z nim współpracę. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Zaostrza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z telewizją Fox News zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą zwiększać intensywność ataków, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty, chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego. Tymczasem irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w telewizji państwowej, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji. Zagroził również zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy. Przenosimy się do Australii, pierwszego kraju na świecie, który zakazał nieletnim korzystania z mediów społecznościowych. Teraz w jej ślady chce pójść Unia Europejska, mimo że australijskie doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania nowych przepisów nie są zachęcające. A opowie o nich nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
3: W Australii, gdzie od grudnia obowiązuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia, ponad 85% dzieci wciąż przyznaje się do korzystania z serwisów objętych restrykcjami. Kary im za to nie grożą. Grożą za to platformom internetowym i to nawet do 99 milionów dolarów. To na nich spoczywa obowiązek blokowania nieletnim możliwości posiadania kont. Muszą podjąć rozsądne kroki, stosując mechanizmy weryfikacji wieku. Ale ujawnione w wywiadzie dla Reutersa dane pokazują, jak zespół testerów oprogramowania obnażył nieskuteczność mediów społecznościowych. Platformy nie wymagały dowodu wieku na żadnym z 50 kont otwartych po wprowadzeniu zakazu. Inny australijski raport pokazuje, że giganci technologiczni pozostawili też luki w zwalczaniu seksualnego wykorzystania i nadużyć wobec dzieci. Według komisarza do spraw bezpieczeństwa elektronicznego platformy mogą i powinny robić więcej. Z Adelaidy, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: System jest więc wadliwy, ma luki, a młodzi Australijczycy nie mają żadnych problemów z obejściem zabezpieczeń, choćby przez podawanie fałszywej daty urodzenia. Na koniec dobra informacja ze świata przyrody. Skrajnie wyczerpany bielik, którego znaleziono w lesie w okolicy Włocławka, wrócił na łono natury. Przez ostatnie 2 tygodnie ptakiem opiekowali się leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskim. Bielik został odkarmiony i po ostatnim badaniu przez weterynarza wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
4: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
5: Poleciał, mamy sukces.
6: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Opowiadali Hubert Zienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. W serwisie o 8 to wszystko. Do usłyszenia za godzinę.
0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. No oczywiście teraz Mateusz Fusiarz.
7: Vamos! Wielka La Furia Roja w wielkim finale mundialu. Mistrzowie Europy 2-0 pokonali Francuzów i teraz spokojnie czekają na kolejnego rywala.
8: Od pierwszych minut przebieg spotkania kontrolował zespół Luisa de la Fuente. Wynik w 22 minucie otworzył Mikel Oyarzabal, pewnie wykorzystując rzut karny po faulu na Lamine Yamalu. Po przerwie La Furia Roja zadała drugi cios. Kapitalną zespołową akcję wykończył Pedro Porro. Od tego momentu Francuzi praktycznie nie byli już w stanie wrócić do meczu. Największe wrażenie robi jednak nie sam wynik, ale sposób, w jaki Hiszpanie go osiągnęli. Świetnie zorganizowani w obronie, cierpliwi przy piłce i dojrzali taktycznie, skutecznie wyłączyli z gry Kyliana Mbappé oraz największe atuty trójkolorowych. Zagraniczne media są zgodne. To zwycięstwo całego zespołu oparte na pełnej kontroli wydarzeń na boisku. Przed Hiszpanią został już tylko jeden krok. W niedzielnym finale La Roja zmierzy się ze zwycięzcą drugiego półfinału, Anglią lub Argentyną. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
7: To strona hiszpańska, która naprawdę może być dumna ze swojej ekipy, która wczoraj całkowicie wyeliminowała atuty trójkolorowych, a bardzo wyraźnie popisywała się swoimi. Piłeczka chodziła od nogi do nogi, kibice skandowali ole, a oli ze, Mbappé czy Dembele byli na boisku w Dallas niemal niewidoczni. Tak, z takim rywalem radzą sobie najlepsi. Na konferencji prasowej Didier Deschamps był, co tu dużo mówić, rozczarowany. Bez wątpienia bardzo mocna jest ta Hiszpania. Udowodniła to, a my nie dotrzymaliśmy jej tempa. Popełniliśmy znacznie więcej błędów niż wcześniej. W drugiej połowie próbowaliśmy coś zmienić. Mamy przecież mnóstwo jakości na ławce, a musieliśmy działać wobec kontuzji Saliby czy żółtej kartki Rabiot. Mieliśmy nadzieję na więcej, liczyliśmy na więcej, ale się nie udało. Hiszpania skutecznie przeszkodziła nam w wykorzystaniu naszych atutów, stąd rozczarowanie jest ogromne. Tak mówił trener Deschamps na konferencji prasowej, ale to nie wszystko. Selekcjoner dorzucił jeszcze, że nie do końca zadowolony był z pracy sędziego Iwana Arcidesa Bartona Cisnerosa z Salwadoru. Dopytywał: jeśli cokolwiek powiem, zabrzmie jak płaczek, bo przegraliśmy, ale pytam was, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania w półfinale? Nie odpowiem na to pytanie, ale było sporo sytuacji. I cóż, to kolejny mecz, po którym sędziom dostaje się po głowie i wydaje się, że twardy orzech do zgryzienia ma szef arbitrów, czyli Pierluigi Collina, względem obsady finału przede wszystkim. Jeśli moglibyśmy coś podpowiedzieć, to jest jeden taki sędzia, którego imię zaczyna się na S, a nazwisko na M. On by chyba podołał. Ale zanim finał, to jeszcze drugi półfinał. O 21:00 dzisiaj Anglicy zmierzą się z Argentyńczykami w meczu pełnym kontekstów piłkarskich, politycznych i historycznych. To po prostu wielka rywalizacja dwóch futbolowych nacji. Wszyscy, którzy kochają futbol i śledzą Mistrzostwa Świata, wiedzą, że to znacznie więcej niż tylko piłkarska rywalizacja. Spodziewamy się intensywnego i emocjonalnego meczu. Na pewno wiem, że sporo będzie się zmieniało w jego trakcie. Szykujemy się na niespodzianki. Co ciekawe, selekcjoner Anglików Thomas Tuchel zdradził, że w ramach walki z narastającym stresem zabrał swoich piłkarzy na rowerową przejażdżkę i lody. Czasem tyle wystarczy, aby poczuć się jak 15-latek. I to na razie tyle w studiu mundialowym, ale znacznie więcej po południu od Tomasza Gorazdowskiego.
0: Tak jest, czekamy na drugi półfinał. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Za wyjątkiem północy, północnego zachodu przelotne opady deszczu i burze lokalnie będą z gradem. Prognozowana suma opadów od kilku dni to Państwu przedstawiamy 20 do 35 mm, ale będą takie miejsca lokalnie, gdzie może popadać intensywniej, nawet do 50 mm deszczu może spaść. Zakopane 21 stopni, Zielona Góra, Wrocław 22, Katowice, Gdańsk 23, Koszalin, Kraków 24 stopnie, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Opole 25, w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach 26, Suwałki 27, a w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie 28 stopni.
9: Radio 357.
0: Mamy 9 minut po 8. Falownik. Pojawił się taki termin i były dwie odpowiedzi. Moim zdaniem wszystkie poprawne. Nawet trzy. I pan Arek doznał wiedzy właśnie. Żona mi powiedziała, pisze słuchacz w tekstówce, że u nas w bloku na dachu też jest falownik. Biedny facet. Siedzi tam cały czas. Mam nadzieję, że ktoś go czasem nakarmi. Mało tego, że falownik na dachu, to jest jeszcze taki blok. Falowiec. A falownik na falowniku.

0: podsiadło Yeti, a ja Państwu przypomnę, że zachęcam do tego, żeby zerknąć sobie dzisiaj do aplikacji naszej, do aplikacji Radia 357, bo tam jest obraz impresjonizowany. To jest Roma Leszczyńska, która obserwuje swój ulubiony obraz, impresjonizowany też. I to wszystko bardzo ładnie wygląda, ale mamy sprawę, że trzeba tam w tekstówce napisać, jaki powinien być tytuł tego obrazu. To proszę się pobawić, a Roma pojawi się za pół godzinki z ogonkiem. To będzie kulturalny skoczek i spróbujemy wtedy sytuację rozwikłać. Teraz zaś będzie mała propozycja.
1: No, dawaj, dawaj, dawaj!
2: No dalej!
3: Podaj!
4: Będzie bramka! Gol!
5: Ojej, spalona?
6: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
0: Ojej, spalona? 13 minut po 8. Słusznie, słusznie, panie Łukaszu. Pomerdało mi się zupełnie. Falownik na falowcu, nie na falowniku. No, a za chwilę sprawy bieżące, sprawy poważne i wybór nowego rzecznika praw obywatelskich.

0: Mamy 17 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: 23 lipca kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznikiem Praw Obywatelskich w tej chwili jest pan profesor Marcin Wiącek. Wczoraj w Sejmie odbyły się przesłuchania publiczne kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

0: mamy dwoje kandydatów. No i o tym rozmawiać będziemy. Państwa gościem jest pan Krzysztof Izlepski, Fundacja Batorego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chwilę porozmawiamy o tych kandydatach, ale także, jeśli pan pozwoli, zacząłbym od sytuacji jeszcze związanej z wyborem obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Wiącka. Mieliśmy z tym kłopot. Wiemy, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich to 5 lat, że może być podwojona, czyli mogą być dwie kadencje, prawo na to zezwala. Pan profesor Wiącek postanowił, że nie będzie się ubiegał o drugą kadencję. Poprzedni jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, ta kadencja była dłuższa, no bo mieliśmy właśnie polityczny problem z wyborem kandydata i wyborem rzecznika. Czy w tym wypadku, w wypadku nowego rzecznika będzie spokojniej, łagodniej to przebiegnie?
1: No, wszystko zależy od arytmetyki parlamentarnej. Tutaj jest udział i Sejmu, i Senatu i rzeczywiście ten moment wybierania następcy Adama Bodnara, czy najpierw następczyni, przypomnijmy kilka podejść Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wtedy. I te problemy związane z tym wyborem, no, wynikały z tego, że Sejm był, to w Sejmie większość należała wtedy do Prawa i Sprawiedliwości, a w Senacie z kolei do Koalicji Obywatelskiej, tego paktu senackiego. No i w związku z tym łatwo było do takiego klinczu doprowadzić. Natomiast w tym przypadku nie wydaje mi się, żeby było jakieś ogromne zaskoczenie, gdyż większość rządowa jednocześnie ma większość i w Sejmie, i w Senacie, a to oni zgłosili kandydatkę akurat, a kandydat partii opozycyjnej zdaje się, że tych szans jest po prostu, nawet już niezależnie od jego kompetencji, o których pewnie będziemy rozmawiać, tych szans jest pozbawiony.
0: No właśnie, pojawia się taki wątek i to sam pan profesor Wiącek zwrócił na niego uwagę, niezależności od polityki. On między innymi dlatego nie będzie ubiegał się o drugą kadencję. Pojawia się hasło
1: pod tytułem... To jest bardzo ważne, rzeczywiście, przepraszam, że wejdę, bo zapomniałem o tym wspomnieć jeszcze, ale to jest rzeczywiście taka, można powiedzieć, praktyka, która się wśród rzeczników praw obywatelskich wykreowała na przestrzeni tych wszystkich lat, jak ta funkcja była, że mimo właśnie tego, że jest możliwość startowania na drugą kadencję, nie decydowali się na to, nie decydowały się na to. Również oczywiście mieliśmy kobiety na tym stanowisku, co właśnie jest wyrazem takiej niezależności, ale zwracam też państwa uwagę, bo rzadko mamy do czynienia z takimi dobrymi praktykami etycznymi też i refleksyjnymi w kontekście jakichś konfliktów interesów, właśnie neutralności, obiektywizmu i niezależności. Więc tutaj konsekwentnie rzeczywiście, niezależnie od tego, kto tym rzecznikiem czy rzeczniczką jest, no to właśnie taką praktykę zostawania tylko na jedną kadencję, a nie przymilania się politykom w tejże kadencji pierwszej po to, żeby wybrali na drugą, była stosowana. Więc jakieś zalążki kultury politycznej, proszę państwa, mamy.
0: To jeszcze troszkę podrążę ten wątek właśnie tej niezależności i tego, tej arytmetyki sejmowej. Czy w ogóle jest możliwe, żeby to był wybór pozapolityczny?
1: Znaczy, w ogóle ja sobie tak wyobrażam, że to powinna być naczelna zasada, szczególnie wybierania takich ciał. I oczywiście tutaj zresztą zgodnie z konstytucją w przypadku czy Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też wielu innych już stanowisk, parlament na ogół, Sejm albo Sejm właśnie z Senatem podejmują jakąś decyzję. Można powiedzieć, że jest to jakiś wyraz nie tyle co pewnej polityczności, co tego, że w końcu są to nasi reprezentanci, czyli też takiego mandatu demokratycznego, ale, no właśnie, można by było i pewnie należałoby, i kilka takich prób kiedyś było w różnych przypadkach, ale to się akurat specjalnie nie przyjęło, żeby na przykład wybierać kwalifikowaną większością, tak? To znaczy, że wymusić pewien kompromis, dogadanie się polityków, tak żeby rzeczywiście nie było takiego wrażenia nawet, że rzecznik czy rzeczniczka są osobami wybranymi tylko głosami jakiejś obecnej większości. To, co proponowały też organizacje społeczne jeszcze w kwietniu, formułując taki apel do marszałka głównie, no to to też, żeby zastanowić się, w jaki sposób można by było przeprowadzić w ogóle taki konkurs, tak, i zgłaszanie się kandydatów i rzeczywiście to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której no, różne środowiska też, to będą organizacji społecznych, ale też na przykład może samorządowe różne instytucje mogły jakiegoś swojego kandydata czy kandydatkę zgłosić i żeby rzeczywiście to postępowanie też było i przejrzyste, i bardziej konkurencyjne. Więc no tutaj nam tego wyraźnie pewnie jeszcze brakuje, no ale koniec końców wszystko tak naprawdę zależy od postawy samego rzecznika czy samej rzeczniczki, jak wykonuje swoje obowiązki, czy rzeczywiście sprawia znowuż wrażenie, że ta większość, która go czy ją wybrała, jest jakoś traktowana bardziej delikatnie, bym powiedział, czy tutaj jest trochę jak tymida ślepa na jedno oko.
0: To teraz przejdźmy do rozmowy o tych kandydatach, których mamy zresztą. Adam Borowski, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, mówił wczoraj w czasie tego przesłuchania publicznego, że ma pełną świadomość tego, że arytmetyka sądowa jest sejmowa. Jeszcze raz, arytmetyka sejmowa jest przeciwko...
1: Sejmowa.
0: Przeciwko niemu. Mówił też o tym, że niezależnie od tego, każda z władz, która będzie, ktokolwiek będzie sprawował władzę, będzie tak samo traktowany przez niego, jeśli zostanie kandydatem. To jak jakich mamy kandydatów?
1: Mamy kandydatów dwóch, bo tak tutaj się zdecydowała obecna koalicja rządząca, i mówię koalicja rządząca, nie koalicja obywatelska, ponieważ tutaj pozostałe partie, Lewica, czy to co zostało po Polsce 20-50, nie zdecydowali się na zgłoszenie własnych kandydatów, więc popierają Sylwię Abram Rygolczyk. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość no, wybrało Adama Borowskiego, osobę z długą historią, z jakimś backgroundem też opozycyjnym, jeżeli chodzi o czasy słusznie minione. Natomiast no, człowieka, który jest wprost, nie ukrywający tego, związany z Prawem i Sprawiedliwością też od wielu lat, działacz klubów Gazety Polskiej, no, działacz generalnie pojawiający się też na wielu wiecach Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj bez wątpienia związany, aczkolwiek pani Sylwia Grygorczyk-Abram też ma takie epizody występowania chociażby na wiecu Donalda Tuska tuż przed wyborami w 2023 roku. To wszystko pewnie rodzi pewne wątpliwości właśnie co do tego, na ile jeden czy drugi kandydat będzie jakoś w stanie się oderwać też od pewnych związków z tą władzą, ale ja widzę takie zagrożenie nawet w kontekście neutralności czy obiektywizmu, czy postrzegania, nawet właśnie nie w kontekście tego, czy dany kandydat, czy już rzecznik, czy rzeczniczka, jak będą traktowali nawet tą władzę, która wybrała na to stanowisko, ale też z tymi podejrzeniami o brak bezstronności, wydaje mi się, że tracą też impet wtedy w swoich działaniach. Mogą też tracić z uwagi właśnie też na brak wiarygodności, łatwość zaatakowania takiej osoby za powiązania jakieś polityczne. No wtedy, kiedy też działają w stosunku czy w przypadku tego, jak rząd jest właśnie z innej, składa się z innych ugrupowań niż te, które ich wybrały, łatwo po prostu takiego rzecznika zlekceważyć. Przypomnę też, że jak Adam Bodnar na przykład właśnie był rzecznikiem praw obywatelskich, miał taki długi też track record z swojej pracy, chociażby Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie mógł pokazać, że wspierał ludzi niezależnie od tego, jakie oni mieli poglądy polityczne, czy jakie mieli poglądy, po prostu jakiś światopogląd, prawda, z jakichś środowisk się wywodzili. Tutaj jest pewien problem w przypadku jednego i drugiego kandydata, że takiego track rekordu właśnie nie ma. Jeżeli mamy z kolei porównać na przykład wykształcenie tych osób, no to pani mecenas Grygorczyk-Abram no, jest o niebo bardziej kompetentna i merytoryczna oczywiście niż pan Adam Borowski. Tutaj przypominam też, że w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich trzeba się wykazywać rzeczywiście wybitną wręcz wiedzą prawniczą.
0: To tutaj musimy zaznaczyć, no właśnie, że pan Adam Borowski nie jest prawnikiem, chociaż też nie ma takiego wymagania.
1: Jeszcze bym sobie wyobrażał, że mogą być osoby, praktycy jacyś, którzy ten, no tutaj nic nie wiemy o tym i też tych dokumentów, które zostały przedstawione wraz z tymi kandydaturami, no nie wynika tak naprawdę, żeby taką wiedzą się mógł pan rzecznik szczycić, więc tutaj jest rzeczą oczywistą, że jakby w tej konkurencji przynajmniej na tym, według tego kryteriów odpada. Pani też mecenas, no, znana jest dosyć właśnie z tego, że angażuje się w różne kwestie takie właśnie pomocy w różnych obszarach, no ale z drugiej strony nie ma, też zresztą Adam Borowski również nie ma, na przykład doświadczenia w zarządzaniu wielką instytucją, bo to też jest, trzeba pamiętać, taki czynnik, nie wystarczy być tylko osobą, która właśnie ma przekonanie o swojej misji, nawet kompetencje do jej wykonywania, natomiast no tu będzie musiała zarządzać dosyć dużą instytucją, bo oczywiście rzecznik tych wszystkich spraw samodzielnie nie załatwia. I wreszcie rzecz może też z tym związana, no pytanie jest takie, jacy zastępcy rzecznika czy rzeczniczki będą powołani, no to też będzie miało znaczenie. Warto, wczoraj takie pytania padały zresztą na tym przesłuchaniu obywatelskim, warto też na to patrzeć, no bo to też pokazuje, w jaki sposób właśnie chce podejść Rzecznik Praw Obywatelskich do chociażby właśnie tych wątpliwości co do jakiejś neutralności politycznej, czyli innymi słowy, czy na przykład weźmie rzecznika związanego być może, czy bardziej jakoś kojarzonego, prawda, z jakimś innym politycznym ugrupowaniem, chociaż najlepiej by było, żeby w ogóle ani rzecznik, ani jej zastępcy rzecznika nie mieli nic wspólnego z ugrupowaniem politycznym. Tak.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Izdebski,
1: Fundacja
0: Batorego, komentował to przesłuchanie publiczne wczorajsze kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będziemy czekali na decyzję parlamentu w tej sprawie. 23 lipca, przypomnę państwu, kończy się obecna kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich pana profesora Marcina Wiącka.

To ja tylko tak pręciutko powiem, że na północy, północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z wyjątkiem północy i północnego zachodu przelotne pady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów będzie, punktowo może spaść nawet 50. Temperatura od 20 do 29, że bardziej w centrum i na wschodzie to będzie cieplej. Dziękuję.

0: No i teraz, żebym się nie wydurnił. A co tam spróbuję? Romantizmo? Romantissimo? Aroma. O, taki tytuł obrazu by tutaj pan Michał nadał. W wolnym tłumaczeniu romans w Rzymie. Mhm. Tak?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ale dobrze powiedziałem?
1: Znaczy, ja nie wiem, ja nie jestem ekspertem, ale aroma to jest w Rzymie.
0: Aroma to w Rzymie jest. Nie, znaczy, jest tutaj niedaleko, bo zaraz przyjdzie Roma.
1: A aromaterapia, że w Rzymie się człowiek leczy.
0: Tak. Proszę pana, gdyby państwo chcieli wiedzieć, o czym rozmawiamy, bo my też byśmy chcieli wiedzieć, to zapraszam do aplikacji, tam sobie państwo mogą zobaczyć obraz Romy impresjonizowany.
1: Koloryzowany 2026.
0: Tak jest. Obejrzeć, kliknąć tekstóweczkę, napisać tytuł, cieszyć się i słuchać Romy za chwilę. A teraz pan Krystian opowie, co w tygodnikach.
1: Gdyby państwo chcieli zobaczyć premiera, to wystarczy wziąć jeden z dwóch tygodników, dziś wylosować i może akurat to będzie Gazeta Polska albo Polityka, bo na obydwu okładkach premier Donald Tusk. Z tym, że na okładce tej pierwszej, czyli Gazety Polskiej, Donald Tusk zamalowujący wałeczkiem i farbą duży napis "Nie bać Tuska", a to wszystko odnosi się do tekstu "Skazują za nie bać Tuska. Reżimy upadają, gdy stają się komiczne". I to wieszczy premierowi w obliczu procesów za zniesławienie Gazeta Polska właśnie. Czy śmieszność przyczyni się do upadku reżimu Tuska bardziej niż cięższe przestępstwa, których dopuszczają się jego urzędnicy? Ileż mamy tutaj strachu w tym jednym zapytaniu z tego tekstu. Tak przy okazji wściekły Giertych tropi ziobrystów u Korneluka. Gdyby ktoś szukał, to tam. Natomiast, co już teraz poważnie, jak rządowy plan wyprowadzi lekarzy ze szpitali? Gazeta Polska pochyla się nad planami. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła niedawno propozycję zmian w ochronie zdrowia, między innymi wprowadzenie limitów płac lekarzy oraz konieczność uzyskania zgody na pracę w kolejnych szpitalach. I takie zasady oznaczałyby poważne kłopoty dla wielu szpitali, którym już dziś brakuje personelu i borykają się z problemami finansowymi. Pisze dziś Hubert Kowalski w Gazecie Polskiej. W obliczu tego, co się właśnie teraz usłyszało państwu, w obliczu tego, co się zdarzyło w Szpitalu Południowym, nie wiem, czy szczęśliwym jest kreślenie przyszłości premiera, jak to czyni dziś tygodnik Polityka, w takiej symbolice, która jest oczywiście znana, ale no, doktor Tusk, stan władzy, jaka diagnoza, jaka terapia. Stare recepty doktora Tuska, o tym pisze Michał Danielewski w Polityce. Niepodważalny lider, patriarcha, kierownik, ale też coraz bardziej pasywny szef rządu bez pomysłu na polityczną ofensywę. Czy Donald Tusk ma jeszcze siłę, by poprowadzić koalicję 15 października do zwycięstwa, pyta autor i analizuje ruchy premiera i to, co robi, albo chyba lepiej powiedzieć to, czego nie robi. Zastanawia się również, czy Magdalena Sobkowiak-Czernecka będzie następczynią premiera. I tutaj także ten wątek w tekście w Polityce do poczytania. Przy okazji, jeśli ktoś nie wie, w co gra Wołodymyr Zełenski, to o strategii Wołodymyra dziś pisze Paweł Reszka i Zoriana Warenia. Tak, w tygodniku Polityka. Od razu powiem, że właściwie kłopot z tym, w co gram, mają też sami Ukraińcy. Tak wynika z tego tekstu. Lato jest, czy gorące? No podobno ma wrócić na kilka dni znów upał. O zimnych żniwach dziś w Polityce przeczytałem. To jest bardzo ciekawa rozmowa na temat naszych upodobań do klimatyzatorów. Do tego, co się zmieniło, jak to się zmienia. No ciekawe urządzenie, które stało się wręcz w niektórych miejscach niezastąpialne, tak się wyrażę. To jest rozmowa z Jerzym Borówką. W branży zaczynał jako instalator, serwisant, a następnie ekspert i projektant w dziedzinie chłodnictwa. Obecnie przedstawia się jako początkujący przedsiębiorca. Ale ciekawych wyjątków tu kilka jest. Odsyłam do tego wywiadu w sam raz na lato. A jeśli ktoś marzy o karierze politycznej na razie na swoim podwórku, to niekoniecznie, może to oczywiście jest jedna z dróg, ciężka polityczna praca, praca społeczna dla mieszkańców regionu, ale na przykład taki występ na scenie z Zarą Larsson, no to już jest coś. No i tak właśnie sławny stał się przez to zaradny radny, tak tytułuje go Zbigniew Borek w polityce Piotr Czerniejewski, 25-letni radny, stał się bohaterem mediów, filmików, memów, internetowych komentarzy. Wystarczyła chwila na scenie ze szwedzką gwiazdą. W marcu złamał kolano, ale długo się bardzo tak solidnie się rehabilitował, żeby właśnie być podczas tego koncertu i zatańczyć. I to właśnie napisał i to zauważyła Zara i tak to się wszystko odbyło. Wpuściła go na scenę i ten taniec obejrzeli nie tylko festiwalowicze na Openerze, ale także przecież widzowie Telewizji Polskiej, bo ten koncert był w telewizji. Do zobaczenia. Jeśli ktoś jeszcze chciałby coś o przemyśle meblowym polskim, który musi walczyć z Chińczykami, właściwie z konkurencją chińską, no to także w polityce do poczytania. To tylko powiem jeszcze, że najciekawszy tekst dzisiaj jest moim zdaniem oczywiście w Tygodniku Powszechnym. Jest to tekst okładkowy Sylwii Czubkowskiej. Sztuczna inteligencja najskuteczniej wygenerowała rozczarowanie i bunt wobec technologii. Przoduje w tym zwłaszcza pokolenie Z. Odsetek osób w wieku 18-31 pozytywnie nastawionych do AI spadł w zaledwie kilka miesięcy z 64% do 42%. Ludzie więc są zmuszani także do używania sztucznej inteligencji przez pracodawców, przez platformy, które zastępują istniejące wcześniej produkty produktami z AI. W miejsce wolności od żmudnych obowiązków pojawia się nowe zadanie, jedno kolejne, no i oczekiwanie na wyniki. Bardzo ciekawy raport, który jest okładkowym raportem, dlaczego młodzi nienawidzą sztucznej inteligencji. Dziś okładkowy temat w Tygodniku Powszechnym. Polecam bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. Do usłyszenia się z panem jutro. Jutro tatowanie po 7.35, bo czwartek w trybie wakacyjnym. Teraz mamy 17 minut do 9. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał nowego YouTube, to brzmi to tak.

0: Romeczko, bo tu jacyś ludzie do ciebie piszą z tytułami obrazów, z tekstówkowo z aplikacji.
1: Nie, ja się boję.
0: Nie ma co się bać. To najpierw posłuchamy, a potem na koniec rozwiążesz, dobra?
1: Dobra.
2: Kulturalny skoczek.
0: I Roma Leszczyńska, dzień dobry. Pani ambasador.
1: Bonjour.
0: Monsieur. Ej, nie.
1: Edward Dwórnik jako pierwszy w rodzinie ukończył studia i był bardzo z tego dumny. Poniekąd przez swoje pochodzenie zawsze tłumaczył, że tworzy malarstwo realistyczne, a nie abstrakcyjne. Podziwiał Nikifora i widać to jego w cyklach Sportowcy i robotnicy, mówi Łukasz Donduda, kurator wystawy Edward Dwórnik Duma i Wstyd, którą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera pod koniec lipca.
3: Nikifor, artysta, nieprofesjonalny artysta, który uczył się sam był takim outsiderem, legendarną postacią właśnie sztuki też takiej naiwnej, tak zwanej. No, ale Nikifor też był bardzo popularny w latach 60. i Dwórnik też chciał być popularny.
1: Wystawa Edward Dwórnik, Duma i Wstyd otwarta będzie od 31 lipca do końca lutego tego roku w muzeum, przyszłego roku raczej, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 31 lipca pierwszych 5000 osób będzie mogło bezpłatnie zobaczyć wystawę, a bezpłatne wejściówki można będzie pobrać pod koniec tego tygodnia na stronie NSM-u. Dwie architektki, Barbara Brukalska i Helena Syrkus, należały do najważniejszych twórczyń europejskiego modernizmu. Ich biografie, rozwijające się na tle burzliwego XX wieku, biegną równolegle, by pod wpływem osobistych decyzji w końcu przyjąć odmienne kierunki. W Muzeum Architektury we Wrocławiu otwarto wystawę poświęconą tym wybitnym postaciom. Nosią na tytuł Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu. Tytuł wystawy tłumaczy jedna z kuratorek, Małgorzata Jędrzejczyk.
4: Tytuł nawiązuje do zarówno relacji i tych splotów takich osobistych pomiędzy Barbarą Brukalską i Heną Syrkus, ale także szerzej do relacji, które łączyły obie architektki również z sieciami, osobami z kręgu architektury nowoczesnej spoza Polski. Więc ekspozycja opowiada, można powiedzieć, o architekturze przez pryzmat relacji, zarówno właśnie odnosząc się tak stricte do architektury i opowiadając o relacjach między budynkami a ich użytkownikami, użytkowniczkami, ale także właśnie relacjach pomiędzy osobami, które tworzyły architekturę.
1: Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu do 4 października tego roku, a dodajmy, Barbara Brukalska wraz z mężem Stanisławem zaprojektowała budynek Teatru Komedia, w którym nasze radio ma swoją siedzibę. To spotkanie
5: Patronat
1: na...
5: Radia 357.
1: To spotkanie na Pojezierzu Poznańskim dopiero pod koniec sierpnia, to znaczy w weekend 21-23 sierpnia, ale na 3 dni nad jeziorem koncerty Skoca słuchane na zielonej trawie, śpiewy przy ognisku przy rozgwieżdżonym niebie i reset, no to trzeba się porządnie przygotować. W programie Flow Fest warsztaty gitarowe, pętla rowerowa wokół jeziora Strzeszyńskiego, śpiewogranie przy ognisku, można też zapisać się do chóru, wykąpać w leśnej głuszy, spotkać z podróżnikami. Można też przyjechać z dziećmi, oddać je pod opiekę animatorów, pod okiem których będzie budowanie szałasu i tropienie zwierząt. Można też zostać na noc, przyjechać z namiotem lub kamperem, albo nocleg wynająć na miejscu. I jeszcze zaproszenie do kina na film Odyseja Christophera Nolana. Powstała już nie jedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony został w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do Odysei. No a przypomnę tylko, że Odyseja opowiada o podróży Odyseusza króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Premiera filmu Odyseja 17 lipca.
0: Tak jest. Zapraszamy, polecamy. Roma Leszczyńska, bardzo dziękuję pani ambasador. Teraz, gdyby raczyła podjąć decyzję, może pan by też pomógł, ponieważ po 6 zaproponowałem państwu, żeby sobie zerknęli do aplikacji na obraz, który tam jest. Jeśli ktoś nie widzi tego obrazu w aplikacji, to znaczy, że powinien się zalogować.
1: Mhm. I autorstwo z tego, co pamiętam, to jest Filip...
0: Szucha. Filip?
1: Filip Szuchto. Nie, Szatuan chyba.
0: No nie wiem, no tak, ponieważ impresjonizował zdjęcie, które wysłaliśmy.
6: To jest bardzo utalentowany gentleman.
0: Bardzo, naprawdę. Bardzo. bardzo.
1: Będę się starała o autograf.
0: Oczywiście.
1: Na ten obraz. Jeśli żyjący jest.
0: I teraz w tekstówkach państwo przysyłali propozycję tytułu tego obrazu. Ja teraz pani zacytuję kilka propozycji. Proszę. Mnóstwo przyszło. Pani wybierze, pani ambasador, tu z udziałem może.
6: Ja tylko dopinguję, ja nie będę.
0: Romanse i ballady.
1: Jeszcze raz?
0: Romanse i ballady. Pięknie. Forum Romanum.
6: Jak to francuskie malarstwo, to dobre.
0: Dziewczyna w obrazie, proszę pani. Romka w ramce. To jest to świetne.
1: Piękne.
0: Imprez romizm. Jest, co tu jeszcze mamy? I jest Rembrandt jeszcze. Taka propozycja.
1: Ojej, cudowne.
0: Rembrandt mi się...
1: Tak, tak.
6: Nie wywieraj.
0: Nie wywieram, przepraszam.
1: Nie wywierając Rembrandt, tak.
0: Rembrandt.
1: Ja bardzo bym chciała Rembrandt.
0: Jest jeszcze propozycja właściwie sprzed chwili od pana Andrzeja. Roma z małym obrazem Van Klompa. To każdy może sam zatytułować ten obraz. Rembrandt. Imprez romizm.
1: No tak.
0: I Romka w ramce. Proszę zajrzeć, zobaczyć ten obraz, bo zniknie o 9:00. No, to się trzeba spieszyć.

0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby pana zacząć niepokoić, panie redaktorze.
1: Bardzo chętnie, ja z przyjemnością.
2: Latko leci.
0: Poleciało. Filip Jaślar, maestro, czołowe skrzypce.
1: Tu parawan, tam grajdół, już minęło lipca pół. Dzień dobry. Nie dość, że minęła już połowa lipca, to dziś mamy jego 15 dzień. Taka koincydencja. Czy to czas na podsumowanie pierwszego etapu wakacji? Czemu nie? Pogoda dopisuje. Na przykład na wybrzeżu, poza 5 zimnymi dniami na początku lipca, jest bardzo przyjemnie. Moja żona jest teraz na Półwyspie Helskim i mówi, że nie pada od 2 dni i na szczęście nie ma też upału. Jest 18 stopni. Także nic, tylko na plażę i leżeć. Sia la la la la la ha ha ha ha. Sia la la la la la ha ha ha ha. To fragment piosenki Historia jednej znajomości. A dziś przypada rocznica urodzin autora i kompozytora tego przeboju, pana Jerzego Koseli. Przebój, jak to przebój, doczekał się licznych przeróbek. Te śpiewali harcerze na obozie w lasach nieopodal Wydm w Łebie. Morza szum, w gardle ość, dorsz w smażalni smażalni.

0: Dokładnie 616 lat temu na polach Grunwaldu rozegrała się wielka bitwa, w której zjednoczone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego rozgromiły wojska krzyżackie. Ten sukces stał się tak ważnym wydarzeniem w naszej historii, że data bitwy pod Grunwaldem jest tą najczęściej zapamiętywaną. Jeśli nie jedyną. 1410 wdarło się w życie prywatne Polaków. Jeśli PIN do telefonu nie jest rokiem urodzenia użytkownika, to na bank będzie to 1410. Kod do domofonu? 1410. Kod do systemu alarmowego zamku w Malborku? 1410. 1410 to też wzorowy model rodziny. Jedna żona, czwórka dzieci, dziesięcioro wnucząt. Mam znajomego, który był słaby z historii. Nie miał pamięci do dat, nawet tej najpopularniejszej. I tu o jego edukację zadbała była żona. Chłopak przeżywa swój Grunwald. Rok narzeczeństwa, 4 lata małżeństwa, dyszka alimentów. Taki to pożyje, ale nie wypocznie, bo musi zarobić. A ja życzę Państwu pięknych wakacji w drugiej połowie lipca. Niech upłyną według wzoru spod Grunwaldu. 14 dni, w tym 10 słonecznych. Sia la la la la la la la la la.
1: Oj, za późno, za późno. Wszystko za późno. Nie, tak, no to, ale... nie, tak to nie pomuzykujemy, Marcin.
2: No, no co pan opowiada?
0: Tak, pomuzykujemy.
2: Idziemy do perfekcji. Filip Jaśler, czoło skrzydło.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Co pan otwierał wczoraj?
0: Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle otworzyłem.
2: To pan.
0: To jest słowem się Mateusz Fusiarz nie zająknął w serwisie. Mówił o tym otwarciu, a że grupa Mozarta tam zagrała, to nie było komu wspomnieć. A myśmy otwierali.
2: Proszę pana, jadąc dzisiaj do pracy, posłuchałem sobie, nadrabiam teraz single z Żoliborza. Jest odcinek dotyczący pana Wojciecha Młynarskiego. I tak sobie jedzie człowiek przed po piątej do roboty i myśli sobie, jak to dobrze, że są takie punkty orientacyjne na mapie wszechświata.
0: Bardzo dobrze.
2: To sobie posłuchamy pana Wojciecha.

0: zupełnie nowa. Bossa nowa.
1: Tu Radio 357, jest środa, 15 lipca. Dziewiąta już minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: Zaczynamy od wiadomości sprzed chwili. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, usłyszał zarzuty. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z ustaleń wynika m.in., że niektóre pokoje były używane niezgodnie z przeznaczeniem, a czas pracy personelu medycznego i udzielanie świadczeń były niezgodne z harmonogramem umowy z NFZ. Wskazano także na braki dokumentacji, m.in. części raportów z audytów. Potężny korek na A2 w kierunku Poznania na wysokości miasta Koło. W okolicach Polic Mostowych bus zderzył się z samochodem. Ranne są dwie osoby. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Sejm ma dzisiaj wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O stanowisko ubiegają się mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Nadal nie wiadomo, jak zagłosują członkowie PSL. Jakub Stefaniak z ugrupowania mówi, że nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Gregorczyk-Abram.
3: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą, nie bawi się w politykę, Tylko skupia się na merytoryce. Ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne. I myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
2: Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego mówił dzisiaj w Ranku, że w kwestii wyniku wyborów nie spodziewa się wielkiego zaskoczenia.
4: Gdyż większość rządowa jednocześnie ma większość i w Sejmie, i w Senacie, a to oni zgłosili kandydatkę, a kandydat partii opozycyjnej zdaje się, że tych szans jest po prostu, nawet już niezależnie od jego kompetencji, tych szans jest pozbawiony.
2: Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Związkowcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mają dzisiaj rozmawiać z prezesem. Tematem rozmów są podwyżki. W referendum strajkowym większość uczestników opowiedziała się za strajkiem. Teraz związkowcy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. W tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Trwają wprawdzie wakacje, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje. W Polsce brakuje ponad 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi przede wszystkim o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale w tej grupie znajdują się również nauczyciele języków obcych, przedmiotów zawodowych i ścisłych. Prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek zwraca uwagę, że w latach ubiegłych o tej porze liczba wakatów była podobna.
5: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
2: Powodem braku nauczycieli są niskie płace i warunki pracy.
5: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
2: Na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Projekt ochrony niedźwiedzia brunatnego na Podkarpaciu wkracza w nowy etap. Grupa interwencyjna zajmująca się monitorowaniem tych zwierząt ma być w pełni gotowa do pracy do końca lipca. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie powołała zespół specjalistów, który ma ograniczać do minimum konflikt drapieżnika z człowiekiem. Są pierwsze efekty.
6: Bieszczadzka Grupa Interwencyjna korzysta z wiedzy specjalistów Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówi rzecznik Rzeszowskiej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Lis.
7: Oni są naszymi mentorami.
6: Szkolenie przez praktyków było bezcenne i dotyczyło m.in. odłowu.
7: Chodzi o to, żeby odpowiednio dobrać środek usypiający, adekwatny do masy zwierzęcia. No później ten proces wybudzenia, także to też jest bezpieczeństwo ludzi ważne.
6: Założona obroża telemetryczna pozwala obserwować zwierzę i interweniować, gdy zbliża się do zabudowań. Obowiązkiem grupy jest też płoszenie niedźwiedzi. Po zgłoszeniach gmin Cisna i Solina wykorzystano nowe uprawnienia. Zezwolenie przyzwalające na odstraszające użycie amunicji niepenetracyjnej.
7: Sprawia mało przyjemnych doznań, że przestają kojarzyć zabudowę ludzką z czymś przyjemnym.
6: Rzeszów, Maria Kornaka, Radio 357.
2: Jak słyszeliśmy, grupa interwencyjna, której koordynatorem jest Hubert Fedyń, wie co robić. Trwa jej wyposażanie w specjalistyczny sprzęt, w tym drony ułatwiające lokalizację zwierząt. W porannych serwisach to wszystko, po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
1: Sport, Mateusz Fusiarz.
8: Od piłki nożnej zaczniemy, bo tutaj kilka tematów. Nade wszystko trzeba przypomnieć, że pierwszym finalistą mundialu została Hiszpania. La Furia Roja całkowicie rozbroiła Francuzów, wygrała 2-0 i spokojnie oczekuje na rywala w wielkim finale. No i właśnie, z kim zmierzą się piłkarze Luisa de la Fuente? Z Anglią? A może jednak Argentyną? Poprzedni mecz mamy przeanalizowany, ale teraz szykuje się kolejny, zupełnie inny. Staramy się oczywiście poprawić aspekty gry, które nam nie wychodziły. Mam to przegadane z zespołem. Czujemy się dobrze, jest w nas duży entuzjazm związany z tym półfinałem. Mamy marzenia, ale też wdzięczność dla ekipy, która znów zabrała nas do tego etapu mistrzostw pomimo trudności czy przeciwności losu. Czujemy się dobrze. Wiemy, że czeka nas trudny mecz przeciwko wymagającemu rywalowi. Mam nadzieję, że awansuje.
9: Llegar hasta acá, así que estamos bien y enfrentaremos a un gran equipo. Ojalá tengamos la posibilidad de pasar.
8: Tyle trener Lionel Scaloni, mecz o 21:00, a od wczoraj Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. I wprawdzie o MLS nie można już mówić jako o peryferiach poważnej piłki, ale jednak transfery poważne to mamy w Anglii.
10: Zaskakujący transfer Manchesteru United stał się faktem. Czerwone Diabły pozyskały z Aston Villa Juriego Tielemansa, który strzelił 2 gole dla reprezentacji Belgii na trwających wciąż Mistrzostwach Świata. Informacje o rozmowach między klubami pojawiły się niemal znikąd w poniedziałek, a cała sprawa potoczyła się błyskawicznie. United potwierdzili transfer we wtorkowy wieczór. Klub z Old Trafford skorzystał z promocyjnej klauzuli odstępnego zawartej w umowie środkowego pomocnika, płacąc za niego 35 milionów funtów. Tielemans jest uważany za jednego z połowych graczy Premier League na swojej pozycji. Do Willi trafił w 2023 roku ze spadającego z ligi Leicester City, z którym wygrał FA Cup. W Birmingham odgrywał bardzo ważną rolę, pomagając klubowi zadomowić się w ligowej czołówce i sięgnąć po Ligę Europy. 29-latek to drugie istotne wzmocnienie United w tym okienku. Czerwone Diabły pozyskały z Chelsea innego środkowego pomocnika, Andreja Santosa, płacąc za niego 50 milionów funtów. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, Angielskie Espresso.
8: Tyle o piłce, bo teraz czas już na kolarstwo. Za nami 10. etap Tour de France, którego zwycięzcą został lider klasyfikacji generalnej, niesamowity Tadej Pogacar. Dziś natomiast etap 11, który zapowie nasz mistrz słowa.
11: Odetchną sprinterzy nie lubiący gór i wulkanów. 161 km po niemal płaskiej trasie. Start Vichy, meta w Nevr. 2 niewielkie pagórki, a poza tym stół do ping-ponga. Równo. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
8: No i teraz wypadało przejść do świata tenisa stołowego, ale serwis zakończymy jednak informacją siatkarską. Bo to dziś swój ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów rozpoczną biało-czerwoni. Punktualnie o 19:00 wystartuje mecz przeciwko Bułgarii, a startuje, przypomnę, w Now Arena w Hoffman Estates na przedmieściach Chicago. Czyżby były szanse na wizytę na którymś z meczów turnieju Roberta Lewandowskiego? Lewy bywał już przed laty na wydarzeniach sportowych innych niż piłkarskie, m.in. na skokach czy koszykówce, może i na siatkówkę się skusi. Przekonamy się wieczorem, po południu lokalnego czasu.
1: No, zdaje się, że z Igą Świątek też się ściskał po jakimś finale. Tak mi się wydaje. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Z wyjątkiem północy i północnego zachodu przelotne opady deszczu i burzy. Lokalnie też grad się pojawi. W czasie burz napada 20-35, a lokalnie będą bardzo intensywne opady nawet do 50 mm. Temperatura od 20 stopni to na krańcach zachodnich, a także północnych, nad samym morzem też 20-29 w centrum i na wschodzie tam najcieplej.
12: Radio 357.
1: Dostałem dzisiaj mail pod tytułem: gdzie jest poranny post na Facebooku?
13: A nie było?
1: Dlaczego? No coś tam, nie, coś jest, ten, jakiś chochlik postanowił, że nie, już jest, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, którzy to nie mogliście się doczekać. Bad Bunny patrzy na nas z tegoż postu.
13: A bo to dziś.
1: To wczoraj.
13: A, ja jestem bardzo na bieżąco z Bad Bunnym, jak widać.
1: Myślałem, że byłaś, nie.
13: Tak. Byłam dziś.
1: Marta Kula, byłam dziś. Marta Kula, zapraszamy Państwa serdecznie do 12. Proszę słuchać uważnie.
13: Ja przepraszam, bo wyszłam na straszną ignorantkę. Nie, żebym nie śledziła, co poczynia Bad Bunny tak generalnie, no ale faktycznie może nie jest to mój wymarzony koncert. Niemniej ciekawa jestem, jak było, a kto od nas był?
1: Właśnie nie wiem, teraz idę przepytywać na obiekcie.
13: To jak znajdziesz, to niech tu ktoś ten przyjdzie i opowie trochę o koncercie. Ja zapraszam.
1: Zdaje się, że tam było już tak naprawdę wypełnione bardzo, bardzo, a nawet bardziej. No bo to był naprawdę oczekiwany koncert.
13: Wielka gwiazda.
1: Kto był? Gratulujemy, proszę się cieszyć. My zmykamy. Dziękujemy za dzisiejszy poranek.
14: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

13 minut po godzinie 9. Szymon Kuliś za starami audycji. Ja się nazywam Marta Kula. Za nami jak zawsze w środę Serge Gainsbourg i Kula Café. W tej audycji, która nazywa się Kieruj się na południe, dziś o koncercie Bedmanego nie będzie, choć oczywiście jeżeli ktoś z Państwa był na tym koncercie, to proszę dać mi znać. marta.kula@radio357.pl lub tekstówki w aplikacji. A my zaczynamy od nowej płyty Stonesów.

Od piątku znamy już cały nowy album zespołu The Rolling Stones, którzy, co tu dużo mówić, trzymają niesamowicie poziom. Foreign Tones to w ogóle nasza płyta tygodnia, zatem spotkamy się z tym nagraniem jeszcze po 11, ale musiałam od fragmentu tej płyty zacząć dzisiejszą audycję. To nie jest oryginalny utwór Stonesów, oczywiście. Kto z Państwa rozpoznał? You Know I'm No Good w oryginale śpiewała Amy Winehouse na płycie Back to Black. To co, sięgniemy? Tylko może po inny utwór z tej płyty.

Wake Up Alone i Amy Winehouse. Mogą Państwo do mnie pisać przez aplikację używając tekstówek lub tradycyjnie mailowo marta.kula@radio357.pl. Jest także lista obecności na Facebooku. Marta Kula, tak mnie Państwo znajdą. Proszę dawać się znać, kto i gdzie słucha. I kto był na Bad Bunnym? Miało nie być o tym w audycji, ale w sumie jestem bardzo ciekawa Państwa wrażeń, bo faktycznie ja jakoś ominęłam ten koncert i ten fakt, że no obecnie największa światowa gwiazda pojawiła się wczoraj w Warszawie, więc bijąc się w pierś za moją ignorancję, pytam Państwa, kto był i jak wrażenia. Pytam i przeglądam nagłówki, bo to jak zawsze są ciekawe. Cała Warszawa mówi po hiszpańsku, Bad Bunny zamienił Polskę w Puerto Rico. Pełen narodowy i skrajne emocje po koncercie Bad Bunny'ego zawrzało. Nie rozumiałem ani słowa, ale tańczyłem, czyli Bad Bunny w Warszawie. Tłumy czekały pod hotelem na króla latynoskiego trapu. No, to tyle nagłówki, a jestem przede wszystkim ciekawa Państwa opinii. A w oczekiwaniu może teraz J. Jeromey?

Znają Państwo zapewne ten głos właśnie z zespołu Alt-J. J. Jeromy 87 to solowy projekt Joe'ego Numana, czyli wokalisty i gitarzysty Alt-J. Świetnie to brzmi, bardzo polecam Państwu jego nagrania. Nawet pod względem aranżacyjnym dla mnie nieco ciekawsze niż to, co robi z zespołem Alt-J. Proszę sięgnąć, proszę wyrobić sobie własną opinię. A teraz Father John. Missy.

Father, John Misty i The Old Law to za nami. Piszą Państwo do mnie a propos Bedbaniego, opinie są skrajnie różne. Napisał pan Bartosz, który wypoczywa na greckiej wyspie Tasos, czego ogromnie zazdroszczę, bo niektórzy z Państwa wiedzą, że ja Grecji oddałam duszę i serce. Pozdrawiam panie Bartoszu, pięknego urlopu. No ale pan Bartosz pisze a propos Bedbaniego właśnie, że niestety nie było mu dane być na koncercie Bedbaniego, chociaż jeżeli alternatywą była Grecja, to nie wiem, czy tak niestety, ale winyl ostatniego wydawnictwa czeka w domu po powrocie. No bo trzeba przyznać, że ostatnia płyta Bedbaniego jest naprawdę świetna, bez względu na to, czy taką muzykę lubimy, czy nie. Świetna i ważna. Kto był na koncercie Bedbaniego, proszę dawać mi znać, a my w audycji teraz zrobimy coś, czego nie zrobiliśmy tydzień temu, a powinniśmy byli. Ukłonimy się. Bonnie Tyler.

Wcześniej Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler, nieodżałowana Bonnie Tyler, a później Psycho Killer, Talking Heads. Przyznam Państwu, że wciąż nie mogę uwierzyć, że słyszałam ten utwór na żywo, zaśpiewany przez Davida Byrna, opener. Wciąż kołacze mi w głowie, fantastyczny to był czas. A propos koncertów, widzę po wiadomościach mailowych od Państwa, że w zdecydowanej większości byli Państwo nie na Bad Bunnym, a na Beth Hart, która również wczoraj grała w Warszawie. Dziękuję za wszystkie koncertowe wrażenia. Proszę pisać w tej sprawie i w każdej innej marta.kula@radio357.pl. A może teraz taka nowość?

Trochę dźwięków z Londynu, bo to właśnie tam mieszka i tworzy Olympia Vitalis, która do utworu Don't Cry zaprosiła Mavericka Sabre. Don't Cry to jest fragment epki Lady Luck, która ukazała się 10 lipca. Kto lubi takie soulowo-popowe klimaty, to polecam sięgnąć po całość tego mini-albumu. A propos takich klimatów, proszę Państwa, nasza piosenka dnia i królowa.

0: Beyoncé i Morning Dew to nasza piosenka dnia, wydana niespodziewanie, niezapowiedzianie jako niespodzianka i przedsmak tego, co nadchodzi, a nadchodzi specjalne jubileuszowe wydanie drugiego albumu Beyoncé, B-Day. To będzie 20. rocznica od wydania tej płyty. 20 lat od jej ukazania minęło. Beyoncé za nami, a przed nami opowieść o teatrze.
1: Kurtyna w górę.
2: 30. jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski, 23 lipca, 2 sierpnia. W tym roku hasło to pochwała szaleństwa. Pani dyrektor, jakie szaleństwa będą się odbywać w tym roku na festiwalu szekspirowskim?
3: Taką główną gwiazdą, jeśli chodzi o nazwisko teatralne, będzie Kanadyjczyk Robert Lepage ze swoim zespołem Ex Machina i zespołem Cote Dance, który pokaże Hamleta księcia Danii, taki jest tytuł spektaklu, wizualnego, tańczonego, pokaże szaleństwo, które dzieje się w głowie Hamleta prawie bez słów. Światło, dźwięk, to jest spektakl, który można zobaczyć, będąc zupełnie nieprzygotowanym szekspirowsko. Oprócz niego flamenco i Romeo i Julia prosto z Barcelony, więc wytupany i wytańczony Szekspir. Silvio Porcarete w takim spektaklu, którym spotkamy się dookoła stołu szekspirowskiego i wraz z aktorami będziemy prawie namacalnie śledzić historię. Mały, intymny spektakl z Anglii, w którym dwoje niespełnionych aktorów w garderobie próbuje zagrać i porozmawiać o Juliusze Cezarze, bo są tylko dublerami, głównie aktorzy są gdzie indziej na scenie, oni czekają na swoją szansę. Ale będzie też Szekspir, którego trzeba będzie znaleźć w escape roomie. Będzie kolacja szekspirowska. No, nie będziemy się nudzić.
2: No i będą oczywiście spektakle polskie i tutaj istne szaleństwo. Ja obserwuję to od kilku miesięcy i na antenach naszego radia zastanawiam się, jak to możliwe, że mamy tylu Hamletów.
3: To jest bardzo symptomatyczne, bo naprawdę Szekspir na naszym festiwalu pokazuje nam co roku, jakie są nastroje społeczne, nie tylko teatralne, ale co interesuje społeczeństwo, o czym chcemy mówić. I jak widać, Hamlety wszystkie, które zobaczymy na naszym festiwalu, no mówią o szaleństwie tych czasów, o szaleństwie w naszych głowach, o szaleństwie na zewnątrz. I w tym roku będą mówiły to po śląsku, pierwszy w historii chyba polskiego teatru Hamlet po śląsku z Katowic.
2: Roberta Talarczyka.
3: Tak, będzie Hamlet Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego w Warszawie. Oraz Hamlet Sosnowca. To są też kompletnie dwa różne Hamlety.
2: Wszystkie te Hamlety będą występować w konkursie.
3: W konkursie o Złotego Jorika, czyli w konkursie na najlepszy szekspirowski spektakl minionego sezonu.
2: Ale to nie wszystko, bo co jest wartością dodaną, ogromną wartością festiwalu szekspirowskiego, to premiery, a tych premier też co niemiara i tutaj aż na usta ciśnie się ponownie słowo szaleństwo.
3: To jest szaleństwo i to jest takie szaleństwo, które uskuteczniam od kiedy ja jestem dyrektorką, że co roku mamy 8 premier. Trochę się trudno połapać w naszych konkursach, ale jak już się ktoś w nich połapie, że jeden to jest o Złotego Jorika, taki główny konkurs dla najlepszego istniejącego już spektaklu, ale dwa konkursy pozostałe, to są konkursy, które mają swoje premiery u nas na festiwalu. Szekspir Off, trochę jak nazwa wskazuje, jest offowy dla młodych artystów, którzy naprawdę mogą wykręcić Szekspira na drugą stronę, nie zgodzić się, znieważyć i nawet obrazić, bo Szekspir sobie ze wszystkim da radę. I to jest taki Szekspir, w którym właściwie jego dzieła są tylko pretekstem. Jest jeszcze konkurs o Nowego Jorika i to jest taki konkurs, w którym zapraszamy co roku 3 teatry, repertuarowe, znane teatry, które wybierają sobie w konkursowych zmaganiach 3 najlepszych reżyserów, znaczy wybierają z nie wiedzą kogo, to są zamknięte koperty bez nazwisk, wybierają taką eksplikację tego, jak reżyser chciałby wystawić danego Szekspira, która najbardziej im się podoba, otwierają koperty, dowiadują się kto to i zapraszają do współpracy artystów do swoich zespołów, do swoich teatrów i tam już są bardzo takie ścisłe, regulaminowe obostrzenia. Wszyscy startują z tego samego poziomu i na festiwalu mamy 3 kolejne premiery, takich work in progress, takich przedpremierowych pokazów, z których jeden wygrywa i dostaje Nowego Jorika. To jest coś bardzo niespotykanego. Jestem z tego bardzo dumna, bo stajemy się też takim showcase'em i taką probówką najzdolniejszych młodych artystów.
2: Tak, bo ta misja chyba jest najważniejsza, jeśli chodzi o Teatr Szekspirowski i Festiwal Szekspirowski. Najpierw to była misja tworzenia teatru, teraz powstaje misja tworzenia, ja bym to powiedziała, społeczności artystycznej.
3: To, co mnie najbardziej w teatrze interesuje, to jest to, żeby widz po wyjściu z niego nie czuł się znudzony i nie czuł się głupi. Bardzo często chodząc do teatru, wiem to, bo rozmawiam z widzami, oni mówią, to było na pewno świetne. Ja co prawda nie rozumiałam, o co chodzi, ale to było na pewno bardzo dobre. To znaczy, jeżeli nie rozumiałeś i czujesz się po tym spektaklu głupi, to znaczy, że nie było to dobre. Czasami nie wszystko się rozumie, ale jeżeli wychodzi się w jakimś zachwycie, jeżeli chce się wiedzieć dalej, jeżeli chce się sprawdzić, kim jest ten aktor, co ja tu właśnie zobaczyłam, to było fascynujące. To jest okej. Natomiast sztuka dla sztuki mnie na tym festiwalu nie interesuje.
2: Rzeczywiście, podczas Festiwalu Szekspirowskiego tak nie będzie i zapraszamy serdecznie naszych słuchaczy.
3: Bardzo serdecznie zapraszam do Gdańska. Można przy okazji zwiedzić Jarmark Dominikański. Gdańsk jest piękny, a wieczorem przyjść na spektakle do Teatru Szekspirowskiego. Zapraszamy.
0: A na Festiwal Szekspirowski zapraszała Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, z którą rozmawiała oczywiście nasza specjalistka od teatru Paulina Kozion.

0: Cisza, ja i czas i zespół Hej. Minęła 10.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Miniony piątek, 10 lipca, to był świetny czas dla gitarowych premier. Oprócz nowej płyty zespołu Rolling Stones, także nowa płyta Jacka White'a, Frozen Charlotte. Kto już słuchał całości? Proszę dać mi znać. marta.kulamałparadio357.pl. Moim zdaniem to fenomenalny album Jacka, który używa sprawdzonych metod, ale one wciąż mimo wszystko brzmią nowatorsko i po prostu świetnie. Frozen Charlotte, Jack White, fragment tej płyty za nami. Dzień dobry tym z Państwa, którzy do nas dołączyli i oczywiście wszystkim z Państwa, którzy słuchają audycji Kieruj się na południe. Szymon Kuliś ten program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula i jestem z Państwem do 12:00.

Bug in the Cake, Violet Grohl, czyli najstarsza córka Dave'a Grohla. Talent w rodzinie, proszę państwa, to fragment jej debiutanckiej płyty Be Sweet to Me. To coś nowego, a teraz coś starego.

Tak, obserwowałam realizatora Szymona podczas tego utworu, czy te pauzy, które zespół Dnak tak zmyślnie stosuje w utworze My Sharona, spowodują jakiekolwiek drgnięcie, ale nie pewna ręka realizatora niewzruszona czekała do końca utworu. Szymon Kuliś, przypomnę, realizuje program. Słuchają Państwo audycji Kieruj się na południe. Ja się nazywam Marta Kula i nie zerknęłam jeszcze na listę obecności, a ta tworzy się na moim profilu facebookowym. Znajdą mnie Państwo po imieniu i nazwisku. I kogóż tu widzę? Panią Blankę z upalnego Limericka, panią Katarzynę ze słonecznego Szczecina, pana Zbigniewa z Wrocławia. I jak jest we Wrocławiu, panie Zbigniewie, słonecznie, pochmurno, proszę dać znać. I panią Magdalenę z Lublina, która napisała, że będzie słuchać, ale w podcastach. No to mam nadzieję, że w tym momencie podczas odsłuchiwania audycji

Ależ mi państwo robią łamacze językowe na liście obecności. Pani Kazimiera pozdrawia z deszczowych Większyc na Opolszczyźnie. Zdałam egzamin. Pani Ewa napisała, że Rzeszów obecny od 10. Pan Krzysztof pozdrawia z Tczewa. To również łamaniec językowy. Kiedyś miałam ogromny problem z wypowiedzeniem tej zbitki z Tczewa, ale jak widać wyćwiczyłam. Dziękuję za wszystkie meldunki. Ja teraz wrócę wspomnieniami do Gdyni, bo cały czas słyszę w głowie i widzę przed oczami koncert Nicka Cave'a na Openerze.

Nick Cave to chyba jedyna osoba na tej planecie, która nawet jak fałszuje, to sprawia, że brzmi to dokładnie tak, jak powinno. Diana, Nick Cave and the Bad Seeds za nami. Piszą państwo do mnie, serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości. Ja dziś pytam o koncerty, a państwo o meczu. Na meczach piłki nożnej znam się średnio, ale dzięki wiadomościom od naszych słuchaczy wiem, że dziś Anglia gra z Argentyną. Proszę mi dać znać, czy będą państwo oglądać. Kogoż tu widzę na liście obecności? Coraz gorętsza Gołdapia, tam pani Edyta. Słoneczny Szczecin po raz kolejny. Zdzisław z cieszącego się Cieszyna. Wzięli państwo do serca te łamacze dykcyjno-językowe, to kto da więcej. I cóż, cieszący się Cieszyn pyta, czy będzie kącik czeski. Zresztą więcej sąsiadów z Czech widzę na liście. Oczywiście, że będzie kącik czeski. Dziś będzie nowość w kąciku czeskim. Jestem ciekawa, czy państwu się spodoba. Ale zanim kącik czeski, teraz fragment płyty, do której słuchania namawiam państwa od kilku dobrych tygodni.

Burning Temptation z płyty Doctrine of Love. Bardzo polecam Państwu ten album na lato. To jest najnowszy album Jaylena Ngondy, mistrza soulu, tego soulu w nowym wydaniu, ale kłaniającego się dawnym czasom wytwórni Motown i no, klasyce tej muzyki. Jaylen Ngondy pojawi się w Warszawie 11 sierpnia. Bardzo zapraszam Państwa na ten koncert. Myślę, że warto się wybrać. Mamy dziś pewną ważną kartkę z kalendarza, bo dokładnie 10 lat temu ukazała się ta płyta.

Black Man in a White World, fragment wielkiej płyty naszych czasów, Love and Hate Michaela Kiwanuki, płyty, która ukazała się dokładnie 15 lipca 2016 roku, 10 lat temu, dowodząc, to kolejny album, który dowodzi tego, że 2016 rok był świetnym czasem w muzyce. Ale teraz wracamy do 2026.

Brytyjska grupa Lime Garden i fragment ich albumu, tegorocznego albumu Maybe Not Tonight, który ukazał się 10 kwietnia 2026 roku. Tak, no, tegorocznego. To się wszystko zgadza. Cross My Heart, to za nami. Napisała do mnie pani Aleksandra, że będzie jej kosmicznie miło, jeśli przemycę serdeczne życzenia z okazji urodzin dla mojej bliskiej duszyczki Agnieszki z Łodzi. No to nie mogę nie przemycić takich życzeń. Wszystkiego najlepszego pani Agnieszko, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziś urodzonych. No to może z okazji urodzin to?

Georgie, Porgy i Toto. Dostałam właśnie wiadomość od pana Jarosława, który gorąco pozdrawia z Granady. Wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, rewelacyjny koncert Stinga, pisze pan Jarosław. A wczoraj, ukośnik, dzisiaj Hiszpania nie mogła spać po wygranym meczu. Dziękuję za tę wiadomość, panie Jarosławie. A dziś komu państwo kibicują? Dobrze pamiętam, Anglia czy Argentyna? Proszę pisać.

0: Susie Dramas z płyty Honky Chateau Eltona Johna, pierwszej płyty w jego dyskografii, która wzbiła się na pierwsze miejsce zestawień najróżniejszych w Stanach Zjednoczonych. Zrobiła tam furorę. Stąd dziś w audycji pojawia się Elton John. Piszą państwo do mnie a propos meczu. Pan Zbigniew napisał, że kibicuje Argentynie i trzyma kciuki za hiszpańskojęzyczny finał. A jak inni z państwa, w mailach sporo widziałam jednak trzymanych kciuków za Anglię. Proszę dawać mi znać, potrzebuję państwa wsparcia w tym temacie, bo ja na temat mistrzostw świata w piłce nożnej wiem... No nie za dużo. Wiem za to sporo o liście piosenek 357. Tam piękna propozycja od Natalii Fiedler. To co, wspieramy system? Wspieramy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

If I Let You, The Womack Sisters, to propozycja Natalii Fiedler do listy piosenek 357. Bardzo polecam Państwa uwadze. Dziewczyny The Womack Sisters są teraz w trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych, supportują These Sacred Souls, a w Europie ich supportem będzie Cinnamon Gum. No to co, posłuchamy.

Can I Call You Rose, The Sacred Souls, a wcześniej nowość od Cinnamon Gum, Mary Lees, to będzie na dniach nasza piosenka dnia. Napisał pan Jarek, który daje znać, że cudownie nas słychać na chorwackiej plaży. No, muszę przyznać, że Can I Call You Rose bardzo pasuje do takich wakacyjnych, plażowych klimatów. Zazdroszczę panie Jarosławie, zazdroszczę wszystkim, którzy teraz urlopują, no ale oczywiście życzę pięknego, pięknego wypoczynku. A po powrocie nowego otwarcia.

Yard Act i New Beginnings, a za parę dni kolejna ważna kartka z kalendarza i kolejna ważna rocznica wydania pewnej płyty, którą myślę, że Państwo dobrze znają.

0: Reality in Motion. 17 lipca 2015 roku ukazała się płyta Currents z Tame Impali, czyli Kevina Parkera. Legendarna, kultowa już płyta. Na pewno o niej jeszcze na antenie Radio 357 17 lipca przypomnimy. Minęła 11, proszę Państwa. Zaczynamy od zaproszenia.
1: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
2: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
1: Na jakim szczycie?
2: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
1: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
2: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
1: A jeżeli jeszcze Państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
2: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Nowy utwór brytyjskiego zespołu Palace, który zapowiada piąty studyjny album grupy. Będzie on zatytułowany Ox, a ukaże się 18 września. Dream On za nami. Bardzo lubiliśmy zespół Pałac w audycji Root 357. Miło wrócić do tych dźwięków. Nie wiem, czy ta piosenka już jest w zestawie do głosowania. Jeśli nie, to nadrobię i ją dorzucę, choć wydaje mi się, że Bisior mógł o to zadbać. 6 minut po godzinie 11. Szymon Kuliś i Marta Kula. Kłaniamy się po raz trzeci. Jesteśmy z Państwem oczywiście do południa. A propos płyt, wracamy do płyty, do nowej płyty Stonesów, bo to nasza płyta tygodnia. Fragment tego albumu teraz. Oczywiście ten album rozdajemy.

0: Covered in You z nowej płyty Stonesów Foreign Tongues, która to płyta jest naszą płytą tygodnia. Nie musiałam nawet podawać adresu mailowego, bo Państwo od razu napisali do mnie w sprawie tej płyty i przyznam, że dawno nie było aż tylu próśb. Przewertuję je i do kogoś z Państwa ten album trafi. 11 minut po 11, czas na książki.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: A w studiu jak co tydzień Julia Żanek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co przynieśliście dzisiaj i kto zaczyna?
3: Przynieśliśmy dwie powieści. Jedną dłuższą, drugą krótszą. Obydwie niespecjalnie wesołe, ale myślę bardzo ciekawe.
2: Tak, ja za moment opowiem o Lato bez końca, ale Bartek zacznie od książki nagradzanej i bardziej chyba znanej.
3: Tak, no książka, na którą czekaliśmy bardzo i w końcu jest na polskim rynku w tłumaczeniu Dobromiły Jankowskiej, powieść Davida Salojego, bo to chyba należy z węgierska czytać nazwisko tego autora, bo on się bardzo mocno przyznaje i podkreśla swoje węgierskie korzenie, mimo że jest obywatelem świata. David Saloj. Powieść Ciało, która jesienią ubiegłego roku została nagrodzona nagrodą Bookera, no jednym z najbardziej prestiżowych, najważniejszych wyróżnień literackich na świecie, na pewno w świecie anglosaskim. Od razu wyjaśniam, bo tutaj może powstać wątpliwość odnośnie właśnie tego węgierskiego pisarza. David Saloj się urodził w Kanadzie i figuruje w ogóle, chyba ma w ogóle paszport kanadyjski, tak podejrzewam, bo figuruje w ogóle we wszystkich biogramach jako Kanadyjczyk. Pisze po angielsku, ale jest prawdziwym obywatelem świata. Jego ojciec jest z Węgier i on te Węgry nosi w sercu. Tam zresztą spędził sporo czasu, więc czuje się Węgrem, ale pisze po angielsku, uznawany jest za pisarza właściwie brytyjskiego, mieszkał też w Londynie, no jest generalnie takim obywatelem świata. A mówię o tym wszystkim nie bez kozery, dlatego

0: specjalnie jakiś to stanowi dla nich problem. Oczywiście zderzają się, tak jak bohater powieści Ciało, z całą mentalnością, klasowością i specyfiką życia w takim miejscu jak Londyn. Bohater powieści Davida Saloyego, Isztwan, jest właśnie węgierskim chłopakiem, który przenosi się po prostu głównie w celach zarobkowych jako dorosły człowiek do Londynu i tam próbuje sobie ułożyć życie. Trudno jest streścić tę powieść, ponieważ ona obejmuje kilka dekad z życia bohatera, a opowiedziana jest bardzo takim powściągliwym, lapidarnym językiem. Bardzo dużo zresztą tu jest dialogów. Nie ma tu specjalnego opisywania kontekstu, tylko bardziej po prostu Saloy śledzi życie Isztwana. Życie naznaczone nie jakimiś ogromnymi tragediami, ale jednak bardzo wieloma przykrościami. No, również dochodzi tutaj w kulminacji tej powieści do tragedii. I jest to bardzo dziwna proza. Ona pokazuje po prostu takie wyalienowanie. Właśnie z jednej strony jesteśmy częścią tej globalnej wioski, obywatelami świata, a z drugiej strony nigdzie do końca nie czujemy się u siebie. Taki jest bohater tej książki. I myślę, że to uwiodło jury Nagrody Bookera, bo wprowadza jakiś naprawdę bardzo taki błyskotliwy ogląd tego, jak dzisiaj bardzo wielu ludzi może po prostu, czego może doświadczać i jakie może mieć poczucie.
1: Trudna lektura, ale w wakacje od takich też nie uciekamy. Bardzo dziękuję Ci za to polecenie. Za moment kolejne od Julii Rzemek.

0: Glimmer i Temples, a teraz Julia Rzemek i Lato bez końca, tak?
1: Lato bez końca. Bartek mówił o mężczyźnie, a właściwie o mężczyznach. Ja opowiem o kobietach, bo to jest powieść nieduża, ale jej głównymi bohaterkami są kobiety. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, chociaż jak się to czyta, ma się wrażenie, że ta przyszłość już właśnie nadeszła. Jesteśmy w Bedheim. To jest niegdyś popularny niemiecki kurort, zielony azyl, a teraz piekło na ziemi, które opuścili właściwie wszyscy kuracjusze i większość mieszkańców. Pozostali tylko ci, którzy nie mają przed sobą perspektyw, bo wszystko, co posiadają, znajduje się w tym miejscu. Jest październik. Jest ekstremalnie gorąco, termometry wciąż wskazują ponad 40 stopni. Te nieliczne osoby, które w tym Bedheim zostały, muszą nosić maseczki, są ograniczenia dotyczące zużycia wody i tak naprawdę wszyscy wyczekują jesieni, a może już nawet zimy, takiej zmiany w pogodzie, która sprawi, że chociaż na chwilę ta przestrzeń, to miejsce na ziemi odczuje ulgę i skończą się pożary, które trawią okolice, które sprawiają, że w powietrzu cały czas unosi się dym, te opady z tych pożarów wpadają do mieszkań, no wciskają się wszędzie. W tej miejscowości została Iris, która prowadzi hotel. Do tego hotelu pewnego dnia zagląda kobieta, która szuka noclegu razem z córką. Okazuje się, że ona uciekła od męża i no, szuka schronienia. Krok po kroku w tej historii zaczynamy odkrywać przeszłość obu tych bohaterek. Natomiast atmosfera rośnie, te pożary się intensyfikują, zagęszcza się też dym z papierosów palonych przez obie bohaterki i właśnie taki klimat oblepiający, mroczny, intensywny jest wielkim atutem tej książki, bo ona jest taka, że wciąga bardzo ta historia i mimo, że jest to raczej mroczna opowieść, to bardzo chcemy dowiedzieć się, co dzieje się dalej. Franziska Gansler świetnie chwyta niepokoje związane z kryzysem klimatycznym. To jest naprawdę takie doświadczenie, którego z pewnością nie chcemy przeżywać, natomiast świat, w którym drzewa owocowe przestały rodzić owoce, jest tutaj w tej książce rzeczywistością. W końcu to jest opowieść o tym, jak trudno jest ocenić siebie i innych i stwierdzić, czy na pewno w życiu dokonaliśmy właściwych wyborów. Jedyna nadzieja, która w tej książce jest, to jest kobieca solidarność. To jest rzeczywistość, w której kobiety wyciągają do siebie rękę i w trudnej sytuacji są na siebie otwarte i próbują sobie pomóc. Bardzo, bardzo jest to ciekawa książka na lato do czytania, ale mocno zostająca gdzieś tam w środku i na mnie naprawdę zrobiła duże wrażenie.
0: Lato bez końca polecała Julia Rzemek. Zaciekawiliście, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze polecenia. Będziecie oczywiście w studiu Radio 357 również za tydzień z kolejnymi książkami. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Kto jeszcze pamięta taką brodkę? Ależ odkopałam z czeluści przeszłości. 2004 rok, brodka i ten, a wcześniej Sinead O'Connor i For My Love. Pani Anita bardzo podziękowała za to, że w Radiu 357 wybrzmiała przed momentem Sinead, wspominając, że 26 lipca 2008 roku była na jej koncercie w Gdyni podczas festiwalu Globaltica. Ogromny smutek, że już jej nie usłyszymy na żywo, pani Anita. To prawda, ogromny smutek. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Dopytują państwo o kącik czeski, bo jeszcze nie było. Są państwo do tego stopnia zainteresowani, że jeden ze słuchaczy, nie mam teraz przed sobą tego maila, ale pamiętam go, chciał dokładne minuty, w których pojawi się kącik czeski, ponieważ musi udać się zrobić sobie kawę, a nie chce, broń Boże, przegapić tego momentu w audycji. No to, drogi słuchaczu, to jest ten moment. Mam nadzieję, że kawę już sobie pan zrobił i jest pan przed odbiornikiem. Czas na kącik czeski. To będzie nowość od zespołu Kwety.

Pawlacowy spor to nowość od zespołu Kwiety, choć nie najnowsza piosenka, bo parę dni temu ukazały się jeszcze Wspominki, tak jest zatytułowany ten najnowszy utwór. Być może po niego również sięgniemy w kolejnej odsłonie Czeskiego Kącika. Zespół Kwiety, ponoć legendarna sprawa, jeżeli chodzi o czeską muzykę alternatywną, pochodzą z Brna. I grają mieszankę właśnie takiej psychodelii, rocka, trochę folku. To wszystko łączy się w bardzo ciekawą, oryginalną całość. I z tego, co rozumiem, zapowiadają nową płytę. Będziemy sprawdzać ten temat w kąciku czeskim. I odnalazłam mail od słuchacza, który nie chciał kącika czeskiego przegapić. Pan Marcin napisał: jestem ze słuchawkami w uszach. Kawa musiała poczekać, ale kącik czeski nie, kącika czeskiego nie przegapiłem. Bardzo się cieszę, panie Marcinie, i dziękuję państwu za wszystkie wiadomości, które do mnie spływają. Zachęcam do pisania prosto z aplikacji. Tekstówki to wygodna opcja, ale można też mailowo marta.kulamałpa@radio357.pl.

Back in Love z najnowszego, trzeciego już albumu studyjnego Suki Waterhouse zatytułowanego Loveland, który ukazał się w miniony piątek. A propos kącika czeskiego i zespołu Kwiety, który zapowiada z kolei swoją nową płytę, pani Monika napisała: fajny ten snuj czeski, taki trochę cave'owski. No faktycznie, jakieś skojarzenia z Nickiem Cave'em mogą się pojawić. Pan Tomasz z Ostrawy donosi a propos singli zespołu Kwiety, że trochę pomieszałam, czyli Wspominki to jest starszy singiel, a utwór, którego my posłuchaliśmy w audycji, Pawlacowy spór, to jest ten najnowszy. No to teraz już wszystko się zgadza. W każdym razie Kwiety wydają nowe utwory, zapowiadając kolejny album. I ten album, tego albumu z pewnością będziemy razem w kąciku czeskim słuchać. Tak samo jak będziemy słuchać, choć nie w kąciku czeskim, nowej płyty Jungle, która już 14 sierpnia.

Zapowiada się kolejna idealna płyta na lato, Sunshine. Tak będzie zatytułowany najnowszy album zespołu Jungle. Przypomnę, to trio składające się z Jaya Lloyda, Toma McFarlanda i Lydii Kito. Znakomite granie. 14 sierpnia będziemy mogli posłuchać więcej. Póki co najnowszy utwór, najnowsza odsłona tego albumu Someday, Somewhere. No to skoro tak letnio się robi w audycji, no bo trochę zaklinamy to lato, żeby wróciło w pełni, to może Beach Boysi?

0: Keep an Eye on Summer i zespół The Beach Boys. To a propos lata, za 10 minut na antenie Radia 357 specjalne letnie wydanie audycji Co Państwo na to, czyli Co Państwo lato, które dziś poprowadzi Michał Olszański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię droga Marto i od razu pytanie, czy umiesz pływać?
0: Tak, potrafię pływać. Ja pochodzę z Olsztyna, więc Warmia, 11 jezior w samym mieście.
1: No, znam doskonale, świetnie.
0: Od dziecka się uczyłam, tak.
1: Dzisiaj będzie audycja oczywiście letnia, wakacyjna, ale bardzo poważny temat. Otóż każdego roku w czasie wakacji toną setki Polaków. Głównie są to mężczyźni, sporo dzieci. Coś niebywałego w tym jest, że mimo że każdego roku bardzo dużo się na ten temat mówi, o zachowaniu podstawowych zasad, o tym, że woda jest żywiołem, który potrafi być nieobliczalny, zwłaszcza jeśli chodzi o Bałtyk. I znowu mamy sytuację, że od czerwca do dzisiaj, do 15 lipca, już utonęło ponad 80 osób.
0: Straszne.
1: Ludzie nie rozumieją, że są naprawdę podstawowe zasady. My te zasady dzisiaj przypomnimy, powiemy, jak się zachowywać nad wodą, jakie należy podjąć środki ostrożności. Chociażby też te słynne skoki do wody. Wiesz, ile ludzi chodzi, jeździ na wózkach z powodu jednego głupiego skoku do wody, nie sprawdzając tego, co się dzieje pod spodem. Więc będzie ta audycja niewątpliwie ważna w sensie i edukacyjnym, a także zapytamy naszych słuchaczy, czy potrafią bezpiecznie wypoczywać nad wodą, czy umieją zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bardzo jestem ciekaw tej dzisiejszej audycji, bo interesuje mnie ta świadomość, wiesz, ludzi, którzy wypoczywają. My uwielbiamy wypoczynek nad wodą. Ty jako warmianka doskonale sobie zdajesz sprawę, że rok mnóstwo ludzi jeździ. Są kajaki, są skutery, są żaglówki. Ludzie chcą wejść do wody i się ochłodzić, zwłaszcza przy tych upałach, które u nas teraz bywają. I co? Trzymajmy kciuki, żeby każdy, kto wchodzi do wody, wyszedł z niej, otrzepał się, wytarł i miał poczucie, że się cudownie pobawił nad wodą.
0: Dokładnie tak. Zawsze sprawdzajmy, czy nad morzem wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że można wejść do wody. Bez białej flagi do tej wody nie wchodzimy. Zawsze kąpmy się bezpiecznie. Jeżeli nie potrafimy pływać, użyjmy jakiegoś sprzętu. Jeżeli nie potrafimy pływać dobrze, jeżeli w ogóle nie potrafimy, to do tej wody nie wchodźmy.
1: Tak. Połączymy się także z trenerem pływania, bo jest taka opinia, że trzeba się uczyć pływać, jak się jest dzieckiem. Tymczasem bardzo wielu dorosłych nie potrafi pływać, a są proste sposoby i to nie trwa bardzo długo, żeby się nauczyć pływać.
0: Tak. Tak, bo to jest dosyć intuicyjna czynność, tylko jednak trzeba to wyćwiczyć i za to trzymamy kciuki, żeby państwo bezpiecznie korzystali z wypoczynku nad wodą. No i oczywiście nigdy po alkoholu, nigdy.
1: To stara zasada i także nie po dużym objedzeniu, bo to też jest, wiesz, idą, zjedzą obiadek, frytki, rybka, tego, a później fru do wody, a i tutaj nie bardzo.
0: Tak jest. Michał Olszański już za parę chwil na antenie Radia 357. Proszę zostać z Radiem 357, audycja Co Państwo Lato po 12:00, a w audycji Kieruj się na południe jeszcze Alabama Shakes.

I Feel Hope Coming. Alabama Shakes to nowość od nich. Nowa płyta tego zespołu nadchodzi. I Must Be Dreaming ukaże się 28 sierpnia. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam. Szymon Kulis audycję zrealizował. Ja się nazywam Marta Kula i życzę Państwu pięknego dnia. Do usłyszenia.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Minęła godzina 12.
2: Co Państwo? Lato!
1: Witam, ja nazywam się Michał Olszański, jak już powiedziałem, i chcę dzisiaj spędzić z Państwem tę godzinę. Naprawdę bardzo mi na tym zależy, bo mam poczucie, że to będzie ważna godzina. Jeżeli choć jedna osoba wyciągnie wnioski z dzisiejszej audycji, to ja już powiem sukces. Ale żebyśmy nie zaczynali w takim minorowym nastroju, bo temat jest ważny, to pozwolą Państwo na początku taki fragment muzyczny, który wprowadzi nas w temat.

0: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew.
1: To Adam Aston o tym, jak przyjemnie spędzać czas nad wodą. I przyznają Państwo, to jest jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez Polaków podczas wakacji. Jedziemy nad jeziora, nad rzeki, nad morze. Uwielbiamy ten moment, kiedy człowiek wchodzi do wody. Gorący dzień, mamy ochłodę. Tylko niestety bardzo wiele z tych osób, które wchodzą do wody, już z niej nie wychodzi. Czy Państwo sobie wyobrażają, że w ubiegłym roku utonęły 292 osoby? Tak dzień po dniu, taka cicha śmierć można by powiedzieć, bo gdyby doszło do jakiejś katastrofy i zginęło tyle osób naraz, to bylibyśmy wszyscy w szoku. Tragedia, dramat, mówilibyśmy o tym bez końca. Tymczasem jakoś przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że rok do roku tyle osób pada ofiarą braku ostrożności i zrozumienia, czym jest woda, jakim jest zagrożeniem. Ona daje cudowne wrażenia i można naprawdę odetchnąć, ale jest niezwykle niebezpieczna. W tym roku, drodzy Państwo, od czerwca do 15 lipca odeszło 82 osoby. Tak, to są dane na ten rok. W ubiegłym roku, powiem Państwu, jeśli chodzi o te 292 osoby, to jeśli chodzi o wiek, powyżej 50 lat 137 osób. Między 30 a 50 100. Między 19 a 30 36. 12 osób w wieku nastoletnim, 15, 12. Dwójka dzieci od 8 do 14 i jedno dziecko do 7 lat. Głównie to są mężczyźni, jeśli chodzi o tych bardziej dorosłych, bo jak mówię, najwięcej ofiar to są ludzie powyżej 50 lat. Ludzie toną w jeziorze, 77 ofiar, w rzece 76, w stawach 49, w innych zbiornikach 29. Morze zabrało 14 ofiar, a zalewy 22 osoby. W ubiegłym roku alkohol jako przyczyna utonięcia występował w 58 przypadkach. A zatem dziś zadajemy następujące pytanie. Czy umiemy zadbać o bezpieczeństwo nad wodą? Czy potrafimy bezpiecznie odpoczywać? Czy znam zagrożenia? Ale ten główne pytanie, które stawiamy dziś w audycji Co Państwo Lato, czy potrafię zadbać o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą? Pierwsza osoba, z którą będziemy rozmawiali, to jest pan Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Jarosławie, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry. Nie Wodnego Ochotniczego Pogotowia, nie jesteśmy oddziałem, jesteśmy samodzielną organizacją Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: A, widzi pan, ale łączy was coś z WOPR-em, czy nie?
2: Nie.
1: A nie. Czyli jesteście po prostu osobną organizacją Mazurskie i działacie na terenie
2: Ochotnicze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zabezpieczamy od prawie 30 lat cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich i to, co pan powiedział o wodzie, analogia to temat rzeka i nie sądzę, żebyśmy tutaj zmieścili się w tych kilku minutach, które mamy. Padło też takie stwierdzenie, że ludzie najczęściej toną w jeziorach. Ja tylko przypomnę, że w samym województwie warmińsko-mazurskim jest ponad 3000 jezior. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie najczęściej toną w jeziorach, a toną ci, tak jak pan powiedział, mężczyźni w takim, a takim przedziale wiekowym. I to są z reguły mężczyźni, którzy potrafią pływać, bo z reguły toną ci, którzy potrafią pływać.
1: Ale a to ciekawe, niech pan wyjaśni, panie Jarosławie, dlaczego tak jest? Ludzie potrafią pływać i toną, to znaczy popełniają jakiś błąd, mimo że mają poczucie, że sobie dadzą radę.
2: Tak, bo ci, którzy nie potrafią pływać, to z reguły nie wchodzą do wody, a tej wody trzymają gdzieś z daleka, ewentualnie jeżeli wejdą, to tam po kostki, po kolana. Natomiast osoba, która potrafi pływać albo wydaje jej się, że potrafi pływać, do tej wody wchodzi. I co obserwujemy już od bardzo, bardzo długiego czasu, że jeżeli wchodzimy czy to do jeziora, czy to do morza, to my wchodząc, nie wejdziemy do tej wody kilkanaście metrów i nie pływamy wzdłuż brzegu, tylko płyniemy w głąb, płyniemy w dal. Tam jest taka sama woda.
1: Tak.
2: I tylko tutaj narażamy się na większe niebezpieczeństwo, bo my znikamy ze wzroku osób, które są na plaży, osób dorosłych, z widoku ratowników, a pływanie jest takie same. Możemy równie dobrze wejść do tej wody na kilka metrów i pływać sobie wzdłuż brzegu. Wtedy te nasze szanse, przepraszam, na to, że ta kąpiel się skończy bezpiecznie, są dużo większe. Co chyba warte podkreślenia, my w tym roku zabezpieczamy 7 kąpielisk na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. I tak się szczęśliwie składa, i oby tak było cały czas. Na tych kąpieliskach nie odnotowaliśmy żadnego przykrego wypadku. I to pokazuje, że ci, którzy wybierają na swój odpoczynek, na miejsce kąpieli, te kąpieliska, gdzie są ratownicy, rzeczywiście ta kąpiel zawsze kończy się fajnie, czyli bezpiecznie wychodzimy na plażę, na brzeg.
1: Bądź interweniuje ratownik, prawda? Bo pewnie z pańskiego doświadczenia
2: tak,
1: wynika...
2: Tak, interweniuje ratownik.
1: Tak.
2: To nie zawsze spotyka się z aprobatą kąpiących się, bo ratownik też zwraca uwagę na inne rzeczy, ale mieliśmy w tym roku jeden przypadek utonięcia na szlaku Wielkich Jezior i to jakby potwierdza to, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali. Mężczyzna w podeszłym wieku, ponad 70 lat, kąpiał się w miejscu niestrzeżonym, wyszedł z łódki, postanowił popłynąć w głąb, w dal jeziora, bez środków asekuracyjnych, bez bojki, no i osłabł z sił. Tego mężczyznę oczywiście udało się znaleźć, podjąć. Była akcja reanimacyjna, niestety życia tego mężczyzny nie udało się uratować. I to pokazuje, że gdyby on wybrał na miejsce swojej kąpieli miejsce strzeżone, miałby środki asekuracyjne, czy tą tak zwaną pamelkę, tą bojkę taką pomarańczową, to wszystko wskazuje na to, że by żył. Stało się tak, jak się stało, i to jakby potwierdza to, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali.
1: Spróbujmy, panie Jarosławie, taką stworzyć figurę pod tytułem, jakie są podstawowe jakby środki bezpieczeństwa. O czym człowiek wchodzący do wody musi pamiętać, żeby uniknąć utonięcia?
2: Ja zawsze rozmawiając, znaczy może nie zawsze, często rozmawiając, żartując, mówię, że jedyną główną przyczyną utonięcia zawsze jest woda. Nigdy alkohol. Ale to tak trochę żartem. Natomiast rzeczywiście te osoby, które gdzieś tam spożywają alkohol i potem im się włącza tak zwane, jak to my mówimy w naszym środowisku, turbo albo tak zwana nieśmiertelność, to rzeczywiście są częściej jakby narażeni na tonięcie, bo szybciej się męczą, szybciej się wychładzają i cały to potem się robi taki zbieg niesprzyjających okoliczności.
1: Oni nie umieją też ocenić ryzyka, prawda? Alkohol powoduje, że mam poczucie, że ha, co tam, jestem gość, Superman, dam sobie radę. Czyli nie mam żadnego takiego realnego poczucia ryzyka, wchodząc do wody. I to jest rzeczywiście rola alkoholu i ta statystyka, o której powiedziałem, że aż 58 przypadków z tych prawie 300 to właśnie były utonięcia związane z alkoholem. Czyli po pierwsze, trzeźwość to jest podstawa. Korzystając z wody, absolutnie nie wolno pozwolić sobie na, myślę, nawet te piwo czy dwa, bo to absolutnie zmienia nasze nastawienie. Druga sprawa to jest chyba kwestia akwenu, do którego wchodzimy, prawda? Czyli ocena swoich możliwości wobec akwenu. Jeśli jest rwąca rzeka, no to ktoś, kto nie czuje się najpewniej, nie powinien do niej wchodzić, prawda?
2: No tak, to co powiedziałem wcześniej, osoby umiejące pływać, nie umiejące pływać i tak samo tutaj, jeżeli mamy, rozróżniamy kąpieliska, prawda, na śródlądziu, na jeziorze, na rzece, gdzieś tam na stawach i rzeczywiście każde kąpielisko ma swoją jakby swoje uwarunkowania. Jeżeli tam mamy plażę, kąpielisko strzeżone, to ci ratownicy wiedzą, są wyznaczone strefy dla umiejących, dla nieumiejących pływać, jest brodzik dla dzieci, wiemy jakie tam są głębokości. Natomiast jeżeli my wybieramy kąpiel w jakichś tam stawach, sadzawkach, gliniankach, no tam rzeczywiście to ukształtowanie tego dna jest różne i rzeczywiście możemy w pewnej chwili się zorientować, że tego gruntu już nie mamy. Zwykła panika, strach, bo dużo osób wybierając miejsce kąpieli stara się wybrać tam, gdzie ma grunt, tam rzeczywiście czuje się dużo pewniej. I co też zauważamy, że dzieci młodzież, która i dobrze jest uczona pływać od najmłodszych lat, ale jest uczona pływać na pływalniach krytych, na basenach. Oni mają wodę przejrzystą, ciepłą, mają namalowany ten czarny pas na dnie, nie ma żadnych glonów, żadnych roślin, oni tam czują się fajnie, pewnie, oni fajnie pływają. Natomiast obserwujemy to, że
3: ci świetni pływacy basenowi, wejdąc do wody, do jeziora, gdzie jest zimno, gdzie jak zanurkujemy, otworzymy oczy, jest ciemno, nic nie widać, gdzie jakieś tam są rośliny, a nie daj Boże, ryba jeszcze przepłynie i to już powoduje w nas taki nieuzasadniony niczym lęk, strach, czasami paraliż. I tu też może dojść do takiego czegoś, że pomimo tego, iż jesteśmy świetnym pływakiem basenowym, to w tym jeziorze czy w morzu rzeczywiście czuję się mniej komfortowo. I też należy jakby tutaj ocenić to ryzyko, że w tej wodzie jednak należy wziąć poprawkę na kąpiel w tej innej wodzie, w tym innym środowisku.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jarosławie. Spotkamy się jeszcze przed godziną 13, żeby podsumować spotkanie z naszymi słuchaczami. Nasz numer 510-357-357, powtarzam, 510-357-357. Stawiamy dziś pytanie, czy potrafię bezpiecznie korzystać z wypoczynku nad wodą. Czy umiem zadbać o swoje bezpieczeństwo? Mam nadzieję, że państwo się odezwą w tej sprawie. Macie zapewne także doświadczenia związane z zagrożeniami. Wiele osób straciło swoich bliskich w ten sposób. Bardzo was proszę, drodzy słuchacze, o aktywny udział w tej audycji, bo spróbujmy dzisiaj przekonać tych wszystkich, którzy za chwilę wyjadą nad wodę, żeby podstawowe zasady zastosować. Nie mówiliśmy jeszcze przed chwilą z panem Jarosławem o tych nieszczęsnych skokach do wody, które kosztują zdrowie młodych ludzi, bardzo często, którzy lądują na całe życie na wózkach inwalidzkich, łamiąc sobie kręgosłupy, bo nie zdawali sobie sprawy, jak płytka jest woda, bądź że może tam być jakaś betonowa albo drewniana kłoda, która powoduje, że kark można sobie skręcić. A zatem rozpoczynamy dzisiejsze Co Państwo Lato. Mam nadzieję, że już będą jakieś telefony, czy w tej chwili jeszcze nikt nie dzwoni. A zatem bardzo proszę, czekam na Państwa telefony. Może wobec tego zagramy sobie przez chwilę The Editors, a ja jeszcze raz proszę 510-357-357.

0: I zaczynamy. Jako pierwszy odezwał się pan Jacek. Dzień dobry, witam pana.
1: Uszanowanie, panie Michale, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 357, zwłaszcza tych, którzy wypoczywają nad wodą.
0: No tak, bo to dzisiaj nasz temat. Jak pan sobie z tym radzi? Umie pan zadbać o bezpieczeństwo?
1: Panie Michale, myślę, że umie. Przy okazji jestem członkiem WOPR-u, dwoje moich dzieci z młodszymi ratownikami. To jest jakby szczegół, natomiast czy potrafimy? Ogólnie myślę, że nie bardzo. Temat alkoholu to jest jakby temat na inną całkowicie audycję i to może pomijmy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o takiej sprawie, że my permanentnie nie szkolimy młodych. U nas nauka pływania odbywa się w prywatnych tylko szkółkach prowadzonych przez różne tam organizacje czasami, bądź przez prywatne biznesy. Rodzice są zbyt mocno obciążeni, ani nie mają czasu tych dziecko zawieźć, pogodę, trzeba również za to zapłacić. Natomiast wydaje mi się, że nauka pływania to jest elementarna czynność, która powinna być wykonywana na poziomie szkoły podstawowej, tak jak nauka na jazdy na rowerze, która kończy się kartą rowerową. I tu tak samo powinno być to obowiązkowa czynność. Nie chodzi mi o to, żeby wychowywać zawodniczo dzieci do przyszłych pływaków, ale chodzi o to, żeby każdy potrafił przetrwać w wodzie i potrafił po prostu pływać.
0: Doskonale pana rozumiem. Absolutnie, panie Jacku, zgadzam. 14-latek, który kończy szkołę podstawową, powinien pływać na poziomie podstawowym i czuć się w miarę bezpiecznie w akwenie. Oczywiście basen, jak przed chwilą mówił pan Jarosław, to jest inna sprawa niż jezioro, rzeka czy staw, ale przynajmniej ta podstawowa umiejętność. Bardzo dobrze, dziękuję, panie Jacku. Pan Sylwester jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem wychowawcą na obozach sportowych, niekoniecznie związanych z pływaniem, ale wiadomo, woda pomaga w tym, żeby te mięśnie później współpracowały. Pracuję z dziećmi w różnym wieku, ale na przykład jeżeli jestem na obozie, które dzieci mają w wieku 17-21 lat, i jest w mieście aquapark, wchodzimy do wody, ja im tłumaczę cały czas, że nie wolno wchodzić po alkoholu, wchodzimy na park, a na środku basenu jest bar z alkoholem.
0: Aha, no tak.
2: Tak, takie są, tak. I to oficjalnie, legalnie, jest na środku bar, słomki i tak dalej. I wtedy moje słowa, które mówią, że nie wolno wchodzić po alkoholu, dzieci już w ten sposób już co im chcę wpoić, po prostu ucieka.
0: To jest niestety, tak, też przyzna pan, panie Sylwestrze, taki sposób spędzania czasu, że ludzie sobie siedzą gdzieś tam na trawce, rozpalą grilla, piweczko schłodzone się pojawia, oby tylko, ale i mocniejszy alkohol, a później jest ten moment taki właśnie, a co tam, to ja idę teraz do wody i kompletny brak poczucia ryzyka z tym związanego, więc, ale tyle się o tym mówi, prawda? To jest już tak oczywiste, wydawałoby się, a ludzie absolutnie nie wyciągają z tego wniosków. Bardzo panu dziękuję i teraz pani Magda jest z nami. Witam, dzień dobry, pani Magdo.
3: Dzień dobry, panie Michale. Nawiązując do wypowiedzi przed ostatniego słuchacza, nie wiem, czy jest to w podstawie programowej lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej, ale ja mieszkam w małej wiosce w centralnej Polsce, Kleszczów się nazywa, mamy tu basen i dzieci od czwartej klasy obowiązkowo 2 godziny w tygodniu mają zajęcia WF-u na basenie, uczą się pływać, mają też zajęcia starego SKS-u, więc myślę, że chyba podstawa programowa, jeżeli jest tylko infrastruktura, wymaga takich lekcji na basenie. Ale chciałam też powiedzieć, że jestem osobą, która pływa, chodzi na basen, mam 300 metrów, więc blisko. Pływam po 40-50 długości, ale zawsze, gdy jestem nad morzem czy na jeziorach, bo trochę żegluję, zawsze pływam z bojką. Jestem mamą 2 dzieci, nigdy nie pływam sama, zawsze gdy skaczemy nawet, że tak powiem, sumując na dziko do jeziora, proszę kogoś, żeby patrzył, co robię. I nigdy nie pływam pod wpływem alkoholu, a zdarza się, że imprezki są na łodzi, ale wtedy do wody nie wchodzę. Ja myślę, że to jest kwestia braku wyobraźni, braku poczucia odpowiedzialności.

0: dzieci. No i niestety, ale alkoholu. Moje dzieci pływają, lubią to, ale też gdyby pojechały nad wodę i pływały ze mną bez bojki, do wody bym ich nie wpuściła.
1: Kapitalnie pani to wszystko przedstawiła, pani Magdo, bo to jest dokładnie esencja tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli sprawdzić warunki, jakie są, jaka ta woda jest, zabezpieczyć się, ta bojka, żeby w każdej sytuacji można było liczyć na to, że się jest widzialnym dla innych, że ktoś może nam pomóc. No i nauka pływania, i ma pani rację, w bardzo wielu miejscowościach, jak się jedzie teraz przez nasz kraj piękny, to widać te baseny, one są i trzeba z nich korzystać i myślę, że to, o czym pani mówi, już od tej czwartej, piątej klasy dzieciaki powinny w ramach zajęć z WF-u mieć naukę pływania. O tym zresztą jeszcze dziś będziemy mówili, bo połączymy się za mniej więcej 10 minut z takim panem, który prowadzi taką właśnie szkołę pływania w Warszawie. To teraz pan Krzysztof jest z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Pan potrafi sobie stworzyć bezpieczne warunki nad wodą?
2: No właśnie chciałem o swoim doświadczeniu powiedzieć i przestrzec wszystkich. Niecały miesiąc temu też praktycznie bym mógł się utopić.
1: Co się
2: dzięki
1: stało?
2: Dzięki koledze, który mnie, powiedzmy, dzięki córce i koledze, który mnie tam uratował. No zawdzięczam mu życie do dzisiaj, także prąd wsteczny. Trzeba uważać na prądy wsteczne, fale, które są przy brzegu. Wydają się, że są bardzo silne i zepchną zawsze do brzegu. Tym razem prąd wsteczny, to był moment dosłownie 100 metrów od brzegu.
1: A pan był nad morzem, tak? To było morze?
2: Tak, tak. Tak, to było w
1: 100 metrów, w Hiszpanii, 100 metrów od plaży pan był i poczuł pan w pewnym momencie, że nie jest pan w stanie wrócić, tak?
2: Tak, dosłownie. Córka na szczęście była jakieś 10 metrów bliżej brzegu i zaalarmowała kolegę, który w ciągu tam powiedzmy 10 minut odpłynął 2,7 metra, zrobiło swoje i uratowało mnie. Także pozdrawiam serdecznie Darka.
1: Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiamy, bo ale tu właśnie, z kolei słyszą państwo, prosta zasada. Jesteśmy zbyt daleko od brzegu i naraz czujemy, że nie możemy wrócić, bo ten prąd wsteczny powoduje, że człowiek jest spychany w głąb morza. Takie błędy popełniają często ci, którzy uwielbiają sobie popływać na takich materacach dmuchanych, prawda? Ni stąd, ni zowąd okazuje, że jesteśmy daleko. Próbujemy wtedy dość szybko dostać się do brzegu, a nasze mięśnie nie są w stanie pokonać tego prądu, który znosi nas w kierunku morza. Panie Marku, teraz pan, mam nadzieję, że panu się takie historie nie przydarzały. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Michale. No niestety nie, bo jestem bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wodę. Pływam tylko w momencie, gdy mam grunt. Gdy nie mam gruntu na basenie nawet, to jest już wycofka, bo pływanie idzie mi, że tak powiem, beznadziejnie. W morzu pływam, wchodzę do pasa i płynę do brzegu, nie inaczej. Moi poprzednicy powiedzieli już to, co chciałem powiedzieć odnośnie nawyków pływania. W wielu szkołach są te programy nauki pływania już od klasy drugiej do trzeciej i to funkcjonuje bardzo fajnie. Dzieci mają 2 godziny tego basenu pod rząd, czyli zdążą się przebrać, umyć, wykąpać, wysuszyć. Kiedyś syn mój chodził na takie zajęcia i z pewnych powodów poszedłem je zaobserwować i okazało się rzecz bardzo straszna. Na 15 obowiązkowych uczniów było 6-7 i to nie była to wyjątkowa sytuacja, jak dochodziłem do ten. I to mnie bardzo przeraziło. Oczywiście mówimy o zajęciach bezpłatnych,
1: tak,
3: prawda?
1: Tak.
3: I czyli nie mamy tych nawyków takich, nie wiem, uprawiania sportu, wypoczynku, nauki czegoś mądrego i pożytecznego.
1: Bardzo dziękuję, panie Marku. I teraz pan Grzegorz, a ja patrzę, że sporo tekstówek, bo jak państwo zapewne wiedzą, mamy w tej chwili taką opcję, że wchodząc w naszą aplikację znajdą państwo napisz i to oznacza, że można krótką wiadomość tekstową szybko do nas wysłać. Ja później przeanalizuję te tekstówki i je oczywiście zacytuję, ale teraz jest z nami pan, panie Grzegorzu. Dziękuję, że pan poczekał.
4: Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry.
4: Panie Michale, tak przysłuchując się tej rozmowie, przypominają mi się rozmowy sprzed pewnie 15-20 lat, może dalej, dotyczące bezpieczeństwa na drodze, na ciemnej drodze. I rozwiązanie okazało się dość proste, a mianowicie opaski odblaskowe. I teraz muszę przyznać, że jeżdżąc po nawet jakichś drogach zupełnie ciemnych, muszę przyznać, że bardzo dużo osób to stosuje. I teraz jakby wracając do naszej dyskusji, myślę, że takim dość prostym rozwiązaniem to było to, co już kilka osób wspomniało, bojki. Naprawdę bardzo chciałbym wszystkich Państwa zachęcić do stosowania bojki. Sam tego nie stosowałem przez wiele, wiele lat. Pływam w miarę dobrze, ale muszę przyznać, że jak mam taką bojkę przypiętą, a pływam głównie w zbiorniku w Zalewie Solińskim, gdzie długość brzegowa to 150 kilometrów, a kąpielisk pewnie jest kilka strzeżonych, więc no siłą rzeczy pływa się po prostu na własne ryzyko. Mając taką bojkę, naprawdę czuję się bezpiecznie i nawet mogę powiedzieć, że czerpię więcej przyjemności z tego pływania, wiedząc, że jestem bezpieczny. Myślę, że gdyby takie bojki były tak dostępne, tak rozreklamowane, jak opaski odblaskowe, nie wiem, wisiałyby w jakichś barach do wypożyczenia czy do kupienia za grosze, gdyby wiele osób to stosowało, myślę, że by to bardzo przyczyniło się do bezpieczeństwa. A jeszcze chciałem się odwołać do tego, co padło na początku, że no, toną głównie osoby umiejące pływać, więc tym bardziej wydaje mi się popiera to tą tezę, że to mogłoby znacznie poprawić bezpieczeństwo, tylko no to pływanie z bojką musi stać się popularne, nie być takim obciachem, bo w tym momencie
1: tak,
4: mam wrażenie,
1: ma pan rację, że niektórzy
4: tak
1: pomyślą, a to chodzi o to, przecież to jest linka prawdopodobnie około 3 metrów, nie dłuższa, zakończona taką pływającą plastikową bańką i to koszty tego są zapewne naprawdę nieduże, ale ma pan też rację, że takie bojki powinny być w różnych miejscach, takich, które stoją przy plażach, przy miejscach kąpielowych, bo uważam, że absolutnie ma pan rację. I żaden wstyd, prawda? Żaden wstyd
4: proszę Państwa,
1: mieć...
4: to jest naprawdę, chciałbym Państwa wszystkich słuchających przekonać, to naprawdę nie jest niewygodne. Zapina się pasek wokół siebie, ta bojka sobie płynie gdzieś daleko na sznurku, w ogóle się tego nie czuje, nie stawia oporu. Naprawdę nie ma problemu.
1: Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam serdecznie i fajny pomysł, żeby to upowszechnić. Kolejny pan Marek jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Ja to mam, no chciałem poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby myślę, że najważniejsza jest mimo wszystko świadomość i rodzice tutaj wcześniej tą świadomość kształtują w dzieciach. Ja akurat jestem muzykiem i wyjeżdżam w różne fajne miejsca zimą w góry, gdzie jeżdżę na nartach i kask jakby jest konieczny. Natomiast latem przez wiele lat byłem na Mazurach i tam moje dzieci od malutkiego, już od 3 lat ze mną były. Mhm. I przez 2 miesiące. I do czego zmierzam? Dziecko później, jak był dorosły, świetnie pływali. Po 2 miesiące w roku spędzenia w wodzie pięknej, woda się zaczyna, bo później dla nich od 6 metrów, bo to był dosyć głęboki basen. Ale mimo, że ten mój syn miał już lat kilkanaście, to on nigdy nie wszedł do wody bez delikatnego puknięcia, nawet jak ratownik jest tam zrzemnął, czy był odwrócony, on mu delikatnie powiedział, ja wchodzę do wody.
1: Ale fajnie.
5: I to była zasada w ogóle. I nigdy nie wchodził do wody. Zawsze ratownik wiedział, że on jest w wodzie, czy jakieś dziecko. I ja myślę, że świadomość jakby budowania tego, żebyśmy te swoje dzieciaki nauczyli, bo później on nauczy w podobny sposób swoje, prawda?
1: Dokładnie, a poza tym, jeżeli tak, nawet założymy, że nie jesteśmy na kąpielisku strzeżonym i nie ma ratownika, to dziecko musi absolutnie wejść do wody tylko wtedy, kiedy powie dorosłemu, który jest
5: oczywiście
1: z nim, prawda? Tato,
5: oczywiście,
1: mamo, wujku, tak, wchodzę do wody, patrzcie na mnie.
5: A to był nawet strzeżony, prawda? Kąpielisko
1: tak,
5: strzeżone. A on też zawsze. I to myślę, że to jest takie to rzecz podstawowa. A druga sprawa to jest taka, że jak ja byłem mały, byłem w fajnej małej szkółce, gdzie zimą zamarzał staw i graliśmy w hokeja, a latem graliśmy w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną i była obok piękna rzeka, gdzie było kąpielisko, myśmy wszyscy świetnie pływali i to jest zupełnie inny świat. I po dziś dzień, mimo że już mam troszkę lat, to jakby dla mnie sport, czyli wszystkie te od narty, pływania, siatkówki, koszykówki, to wszystko jest dla mnie świetną zabawą i i takim miłym spędzaniem czasu i myślę, że to jest chyba istotne, żebyśmy te swoje dzieciaki nauczyli tego, że aktywność to jest jakby ważna
1: sposób
5: rzecz,
1: a poza tym jest tak. Na życie, tak. Ostatnie zdanie, panie Marku.
5: Jeżeli to się robi jeszcze pod właśnie świadomie pod okiem kogoś, fachowca, to on wszystkiego nauczy i wszystko podpowie, prawda?
1: Tak jest. Zaraz z fachowcem będziemy rozmawiali, ale jeszcze jest jeden słuchacz, zanim porozmawiam z panem Jackiem Wójcikiem. Pan Piotr. Panie Piotrze, słucham pana.
6: Dzień dobry, ja przytam się krótko. Ja jestem instruktorem ratownictwa wodnego i chciałbym zwrócić uwagę na drugą stronę medalu, czyli na kompetencje i kwalifikacje ratowników. I tu niestety z przykrością obserwuję, że pogarsza się nasz system ratownictwa, który powiedzmy...
1: Dlaczego?
6: 14 lat temu zmianą przepisów sprzed 14 lat zmienił się system szkolenia, zasady uzyskiwania kwalifikacji oraz też funkcjonowanie organizacji ratowniczych. No i obecnie, to jest ważne, ratownictwem wodnym już nie zajmuje się tylko WOPR-y. Te zadania są realizowane przez na przykład prywatne firmy. No a wiadomo, część z nich kierując się kosztami, szuka oszczędności, przez co jakość szkolenia i kwalifikacje ratowników schodzą na ten drugi plan. No i niestety dawniej funkcjonował na przykład system stopni ratowniczych oraz na przykład weryfikacji umiejętności ratowników. Więc dzisiaj takie rozwiązanie w ogóle nie istnieje. No ja na przykład znam przypadki ratowników, którzy w ogóle nie umieją pływać.
1: Nie wiem, niech pan nie żartuje.
6: Nie żartuję, niestety nie wiem, dlaczego moi koledzy instruktorzy w ogóle dopuszczają takie osoby do uprawiania tego zawodu, no to jest karygodne. No ale niestety takie sytuacje mają miejsce. No i myślę, że to jest też temat, żeby nie przedłużając o dopytanie mojego kolegi z MOPR-u, żeby rozwinął ten temat przepisów i tych kwalifikacji ratowniczych pod koniec audycji.
1: Ale to zdanie, które pan wypowiedział, to wie pan, to może być zdanie dnia albo tygodnia. Znam ratowników, którzy nie potrafią pływać. No, to pan nam zafundował tutaj chyba coś w stylu Monty Pythona. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. I teraz już pozwolą państwo, mamy na linii pana Jacka Wójcika, który jest, reprezentuje Szkołę Pływania w Warszawie. Dzień dobry, panie Jacku.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
1: No, chcemy przede wszystkim porozmawiać z panem o jak pan widzi tę umiejętność pływania, jeśli chodzi o naszych rodaków. Pan to na co dzień ma do czynienia z tym. Zgłaszają się ludzie, są za chwilę, porozmawiamy co do wieku i sposobu. Ale sporo Polaków pływa, czy nie za bardzo?
7: No, teoretycznie nie jest najgorzej, bo z deklaracji wynika, że około 30, nawet do 40% Polaków potrafi pływać. Przynajmniej tak deklarują. Ale według takich szacunków, no moich i nie tylko moich, to 95% społeczeństwa nie potrafi pływać poprawnie w zagrażających warunkach wód otwartych. To pływanie w wodach otwartych jest zupełnie inne niż takie pływanie w komfortowych warunkach, kiedy wchodzimy na basen i przypływamy sobie parę metrów.
1: No właśnie, i teraz jest to, dla niektórych osób to mogło być zaskakujące, kiedy pan Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia powiedział, że większość tych, którzy toną, to są ludzie, którzy pływają. I że to jest właśnie ten element niezwykle istotny. Oni mają poczucie, że są w stanie sobie spokojnie wejść do wody, popłynąć, tylko nie zdają sobie sprawy, że w pewnych sytuacjach są ofiarami. I to, że mają poczucie, że zdadzą radę, okazuje się być złudne.
7: Tak, dokładnie, panie redaktorze. Basen to niestety nie może, więc na basenie nie umiemy przećwiczyć, nie możemy przećwiczyć wszystkich tych elementów takich, no powiedzmy, niespodziewanych, jak prądy wsteczne, jak niska temperatura wody albo zmiana temperatury wody. Podobnie jest w rzekach i w jeziorach. Zmienność warunków, w których się pływa, jest tam naprawdę bardzo duża i to są dwie zupełnie różne, jak gdyby, rzeczy. Pływanie w komfortowych warunkach basenowych, a pływanie w wodach otwartych.
1: Akwenach. Zacytuję panu, bo bardzo fajną tekstówkę przysłał pan Konrad, który pisze tak. Mój chrześniak do 12 roku życia mieszkał i uczył się w Wielkiej Brytanii. Uczęszczał do szkoły pływania. W naszym kraju to jest po prostu odbębnienie obowiązku nauczyciela, bo moje dzieci właśnie tak się uczyły, a w Wielkiej Brytanii była sytuacja, że na przykład dzieci musiały przyjść w ubraniach, wskakiwały do wody, żeby zobaczyć zobaczyć, jak wygląda sytuacja awaryjna. To jest prawidłowy kierunek nauki. Czyli jakby jest wskazanie, jak wyglądają te lekcje pływania i czy rzeczywiście są odbębniane i dzieciaki niektóre się nauczą, inne nie. Jak to z pańskiego doświadczenia wygląda? Bo w zasadzie to już padło w naszej audycji. Większość dzieci jednak w szkole podstawowej ma te lekcje pływania.
7: Tak, natomiast no, w szkole podstawowej, bo sami prowadzimy takie zajęcia, no to są te podstawy basenowe, o których wspominałem wcześniej, więc tam nie ma takiego elementu, wie pan, zaskoczenia, ryzyka, to co pan powiedział, wpadnięcia do wody w ubraniu i próbę poradzenia sobie, przepłynięcia paru metrów, chociażby w tym ubraniu. To są rzeczywiście bardzo istotne elementy nauki pływania i one u nas praktycznie no, nie istnieją, przyczyn jest sporo. Natomiast faktycznie tak jest, że raczej ta nauka pływania polega na takim odbębnieniu, tak jak mówił to pan, który tam pisał i no nie ma takiego elementu, który by ułatwiał nam takie przetrwanie w ciężkich warunkach, takich nietypowych, bardziej niekomfortowych, basenowych. Tego brakuje.
1: No ale czy pan na przykład w basenie podczas nauki stosuje te bojki, żeby pokazać ludziom, jak to jest? Bo tu też jest fajna informacja. Pan Tomek napisał: dzięki za temat audycji, właśnie zamówiłem dwie bojki dmuchane, asekuracyjne na moją żaglówkę. Tak trzymać. Bo tu się pojawił ten temat, że te bojki to są świetny taki sposób na to, żeby być zauważonym. Tylko trzeba na przykład dzieciakom w czasie nauki w basenie pokazać, jak z taką bojką się pływa. Robi to pan?
7: Tak, wie pan co, tutaj akurat mamy bojki na wyposażeniu i prowadzimy takie szkolenia przedwakacyjne, kiedy informujemy dodatkowo, jak należy zachować się w wodach otwartych, jak należy się zabezpieczyć i czasami z tą bojką też pokazujemy, jak należy postępować, tak, jak ją założyć. No, proste jest praktycznie takie użytkowanie bojki, natomiast no, nie jest to, powiedzmy, takim elementem stałego, jak gdyby, szkolenia pływackiego.
1: A warto by to wziąć pod uwagę. A teraz spójrzmy na tych starszych ludzi, bo kiedy czytałem te straszne statystyki z ubiegłego roku, to wie pan, powyżej 50 lat utonęło 137 pływaków. Głównie to są mężczyźni, oczywiście kobiety też, ale to są mężczyźni powyżej 50 lat, na przykład wędkarze, którzy nieostrożnie korzystają z łódek, na których wypłynęli i tak dalej. Czy w pańskiej szkole istnieje w ogóle coś takiego jak nauka pływania dla dorosłych?
7: Tak, oczywiście. No, my jak gdyby wywodzimy się z nauki pływania dla dorosłych i mimo, że w tej chwili szkoła jest zdominowana przez dzieci, no to cały czas prowadzimy zajęcia dla dorosłych i te zajęcia prowadzimy też w okresie letnim, co nie jest takim naturalnym elementem, bo sporo szkół w okresie letnim zamyka się. My działamy cały rok, więc można przyjść do nas w wakacje i doszkolić się i tutaj w pierwszych krokach koncentrujemy się właśnie na zabezpieczeniem tych podstaw, czyli tego bezpieczeństwa takiego, kiedy ktoś jeszcze nie pływa dobrze stylowo, ale będzie miał kontakt z wodą i wtedy wyrabiamy te prawidłowe odruchy. Informujemy, najpierw później praktykujemy, co należy zrobić, jak należy się zachować, żeby wzmocnić to bezpieczeństwo nasze nad wodą.
1: Tutaj będzie pewna prowokacja ze strony jednego z naszych słuchaczy. Niech pan posłucha tekst. Jeśli ekspert twierdzi, że najczęściej topią się osoby umiejące pływać, to wskazuje, że raczej nie powinno się uczyć pływać. Przyzna pan, dość kuriozalna konstatacja, ale logika w tym jest.
7: Tak, dokładnie. To znaczy, wie pan, tutaj faktycznie jest sporo szkół i wielu instruktorów takich, powiedzmy, którzy uczą pływania, to skupia się właśnie na poprawności, na technice. Natomiast ja w naszej szkole troszkę inaczej rozbiłem ten proces nauczania. Rozbiłem go na takie trzy podstawowe elementy. Pierwszy to jest obszar oddechu. Drugi to jest obszar wyporności, a trzeci dopiero obszar techniki. I w takiej kolejności...
1: Dobre, czyli tak, oddech, wyporność
7: i technika dopiero.
1: Technika. Czyli najpierw kwestia, żeby potrafić nawet w sytuacji strachu, paniki, nie tracić oddechu, prawda?
7: Tak, to jest kluczowe, no bo to jest jak gdyby główna przyczyna utonięć. Jak pan się wczyta w te statystyki, to rzeczywiście zachłysnięcie albo nabranie wody do płuc, no to jest coś, co jak gdyby sprawia, że zaraz no, idziemy na dno. niedługo wtedy tak. Nam zostaje czas na to, żeby cokolwiek zrobić. Więc obszar oddechu to jest też no, nasza taka podstawowa potrzeba fizjologiczna. Jest piramida potrzeb Maslowa i tam na samym dole właśnie jest bezpieczeństwo, czyli ten obszar oddechu. A obszar wyporności to jest drugi krok, który pokazuje nam, jak należy zachować się nad wodą, by no, nasze ciało współpracowało z nami, a nie przeszkadzało. Bo my odruchowo no, próbujemy, wie pan, utrzymać się nad wodą, pracując rękoma i wyskakując jak najwyżej. To jest taki nasz odruch, kiedy wpadniemy do wody.
1: No tak, a trzeba się położyć na przykład na plecach i poczuć, że woda nas unosi przy rozstawionych rękach. Dokładnie. Absolutnie ma pan rację. I na końcu... Tak, i na końcu technika. Dobrze, ponieważ czekają kolejni słuchacze, panie Jacku, to pozwoli pan, połączymy się jeszcze przed godziną 13. Tutaj ktoś jeszcze powiedział, tylko spytam pana o koszty, że to jest dość drogie dzisiaj nauka pływania. Jeżeli chcemy dzieciaka takiego... wysłać do szkoły pływania, żeby powiedzmy przeszedł kurs, że będzie pływał, to ile rodzice muszą zainwestować? Niech pan powie.
7: U nas lekcje zaczynają się już od 75 zł razem z wejściem na basen, natomiast my idziemy krok dalej. W ramach tej opłaty u nas kursant może korzystać z zajęć codziennie przez cały tydzień w ofercie takiej bez limitu.
1: Aha.
7: Dostaje od nas bezpłatne impulsy do wykorzystania w ramach wolnych miejsc na innych grupach, a tych miejsc zawsze jest, więc no, my tutaj, tak jak wspomniałem, staramy się popularyzować pływanie maksymalnie. Dla nas pływanie to jest no, coś więcej niż tylko umiejętność, to jest też jak gdyby styl życia.
1: No poniekąd. Tak, i realizujecie też misję, nie wszystko się przelicza na kasę. Dobrze, bardzo panu dziękuję. To był Jacek Wójcik, Szkoła Pływania, a my wracamy do rozmowy z naszymi słuchaczami. Przypominam państwu, dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Pokazałem dramatyczne statystyki, jak wiele osób każdego roku przegrywa z wodą, tonie. I dlatego myślę, że temat jest dziś ważny, bo nawet jedna osoba, która weźmie pod uwagę te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, to już będzie sukces dzisiejszego wydania Co Państwo Lato. A jest z nami już pan Jakub w tej chwili. Dzień dobry, panie Jakubie. Pan się czuje bezpieczny nad wodą? Potrafi pan zadbać o bezpieczeństwo?
8: Tak, w wieku 14 lat zrobiłem ratownika WOPR dzięki rodzicom, dlatego czuję się bezpiecznie i znam świadomość wody.
1: Świetnie.
8: Rodzice pchnęli mnie do wody, powiedzmy, chodzili ze mną na basen i właśnie pytanie jest takie, ile z rodziców obecnie chodzi z dziećmi na basen, żeby powiedzmy pobawić się z wodą, oswoić dzieci z wodą, pobawić się, żeby dziecko wiedziało, jak wygląda powiedzmy woda, co się z nią dzieje, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest właśnie taka, świadomość tego, co się dzieje w wodzie, jak się dzieje w wodzie. Ja w wieku 14 lat robiłem tego ratownika WOPR-u i na kursie wyglądało to tak, że musieliśmy przez bodajże 5 bądź 10 minut siedzieć w ubraniach, w dresach, grubych dresach w wodzie. Na koniec je zdjąć z siebie i wyrzucić na brzeg. Druga osoba nas pilnowała, czy nie idziemy na dno. To było kiedyś, to były zamierzchłe czasy, tak wyglądały kiedyś kursy w dolnośląskich WOPR-ach przykładowo. Świadomość wody, obycie z wodą i poświęcenie czasu swoim dzieciom, żeby czuły się bezpieczne. Ja dziękuję rodzicom za to, że to zrobili i w tym momencie powiedzmy, no, cieszę się dalej zdrowiem
1: świetny,
8: i życiem.
1: Świetny głos, panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję.
8: Fajnie byłoby jeszcze to, żeby zwrócić uwagę na drugą osobę nad wodą, bo pracując na basenie widziałem kilka osób, które się topiły i one toną po cichu. I czasem wygląda tak, że ludzie płyną, a tak naprawdę one zwalczą o życie.
1: Dokładnie i to jest bardzo dobra uwaga. Wrażliwość i obserwacja, kiedy się jest nad wodą, każdy człowiek może podać drugiemu w tym momencie pomocną dłoń. Zresztą mówił niedawno jeden z naszych słuchaczy, że kiedy zapędził się w Hiszpanii za daleko, to wtedy go znajomy kolega uratował. Pani Klaudio, dzień dobry, witam panią.
9: Dzień dobry. Widzę, że pan tutaj przywołał akurat przykład z Hiszpanii. Ja mam niestety gorszą sytuację, gorszą historię, bo tutaj kolega wypłynął, udało się uratować. Ja musiałam pożegnać się z bliską mnie osobą i mam takie pewne przemyślenia, że te wszystkie bajeczne plaże w Hiszpanii akurat, czy w innych krajach, które często są odwiedzane przez rodziny z dziećmi, tak, i wydają się takie bezpieczne. Niestety trzeba uważać, te prądy wsteczne występują i czy człowiek pływa, czy nie, to jest z tym ogromny problem. Te sprawy nie są nagłaśniane ze względu na to, żeby też ta atrakcyjność tych miejsc nie spadła. No ale to my musimy też uważać na siebie i przede wszystkim nie jeździć samemu na plażę, bo jednak tutaj brakowało tych dodatkowych oczu, które by wyłapały, pomogły w jakikolwiek sposób. I tutaj często przytaczana bojka jak najbardziej i też jedną taką sytuację miałam, że udało nam się wyłowić pewną osobę za pomocą bojki, ponieważ była ona na długim sznurku i osoba z plaży mogła sobie spokojnie wziąć tą bojkę, na tym długim sznurku dotrzeć do osoby, która już sobie nie radziła w wodzie, a druga osoba z brzegu po prostu za ten sznurek ciągnęła, więc było to bezpieczeństwo też tej osoby, która ratowała. To dwie takie rzeczy, które mi przychodzą głowy, ale myślę, że też poprzedni słuchacze telefonujący dawali wiele świadczeń.
1: Tak, tak. I tutaj mamy rzeczywiście, ja liczyłem na to, że ta aktywność dzisiaj naszych słuchaczy stworzy taki obraz tego, w jaki sposób możemy fajnie korzystać z wypoczynku nad wodą, ale w sposób bezpieczny, zachowując podstawowe zasady. Panie Andrzeju, witam pana. Pan zapewne też kilka doświadczeń ma na ten temat. Bezpiecznie pan czuje się nad wodą?
10: Dzień dobry, witam. Bezpiecznie się czuję, póki co. Całe swoje życie dorosłe od kilkunastolatka mieszkam przy Zalewie Koronowskim. Długi akwen, miejscami bardzo głęboki. Napatrzyłem się na rozmaite sytuacje i chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt przyczyny tragicznych jakichś wydarzeń, w który sam też nie do końca wierzę. Najpierw pokrótce, pamiętamy, to była nieodległa historia, gdzie chłopak kilkunastoletni, pod osiemnastkę, ze swoim tam ponad 40-letnim ojcem, pływali sobie na kajaku na jeziorze. Wypadli z kajaka, utonęli. No, rzecz niemalże nie do ogarnięcia. Rodzice rowerkiem wodnym pływali, dziecko w kapoku. Dziecko wypadło do wody, rodzice rzucili się za tym dzieciaczkiem, 5- czy 6-letnim, to było też w mediach ogólnych. Rodzice zginęli, dziecko przeżyło, bo miało kapok. Jeszcze jedną historię z własnego życia opowiem. Zalew nasz Koronowski ma 35 km długości. Jak wspomniałem, od zawsze jesteśmy związani z wodą. Pływaliśmy sobie z 25 lat temu żaglóweczką i postanowiliśmy rozprostować kości, czy za potrzebą, nieważne. Dopływaliśmy sobie do przygodnego miejsca. Tam akurat kąpali się ludzie i byli też dalecy krewni z dzieciaczkiem około 7-letnim. W momencie, kiedy miałem gdzieś 30 metrów do tej plaży, czy tego miejsca, ten dzieciak zaczął się topić. Nikt tego nie widział. Udało mi się go wyratować, także mam, dzisiaj to jest dorosły mężczyzna, który gra w piłkę.
1: No, to i muszę pana teraz pochwalić, brawo. To jest wspaniała sprawa, wiadomo, uratować kogoś i zachować się w taki, a nie inny sposób.
10: Coś cudownego, ale myśmy też w różnych okolicznościach się kąpali na tym zalewie. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo to, o czym mówimy, o czym mówią eksperci, żeby przede wszystkim jakoś przygotować się do tych kąpieli, czyli mieć jakieś doświadczenie w pływaniu, w różnych sytuacjach, to jest oczywiste.
1: Tak, ale bo na przykład tutaj, ja od razu zacytuję, pani Ania napisała, że nie tylko alkohol powoduje utonięcia, tak, na przykład szok termiczny. Na jeziorze Domonickim utopił się 16-latek po skoku z rowera wodnego. Był rozgrzany na maksa i później już nie wypłynął. No, to też są właśnie takie historie. Dobrze, kończymy, panie Andrzeju, bo czeka już pan Tomasz. Ja tylko jeszcze może zacytuję, bo pani Beata napisała, że nauczyła się pływać po 50 na lekcjach dla dorosłych. Kontynuowała naukę przez kilka lat, teraz chodzi na basen miejski. Na początku to było dla kręgosłupa, ale teraz dla ogromnej przyjemności. Jest basenowym pływakiem, dlatego zawsze pływa pod nosem ratownika, a mąż kupił mi bojkę do zwiększenia bezpieczeństwa. No i dobrze, i tak trzymać, doskonale. Jest pan Tomasz z nami jeszcze, prawda? Dzień dobry, panie Tomku.
11: Dzień dobry. Ja jestem byłym ratownikiem WOP i pomimo tego, że umiem pływać, nie wchodzę do morza. Mam bardzo duży respekt przed morzem i może to padło, może nie, bo nie jestem z nami od początku. Jeżeli ktoś naprawdę, ale tak naprawdę musi wykąpać się w morzu, to trzeba unikać dwóch podstawowych rzeczy. Jeżeli nie widzimy fal przy brzegu, to oznacza, że w tym miejscu występują prądy wsteczne, a to jest prosta droga do utonięcia. Tak samo nie wchodzimy w miejsce, gdzie są postrogi brzegowe, czyli te drewniane pale, bo dokładnie, tam też występują prądy wsteczne oraz wiry.
1: Albo takie Zakola, ta słynna tragedia z Darłowa, tak. Gdzie utonęły dzieci, jak mama poszła z jednym z dzieci tam szukać toalety i wróciła, a dzieci nie było. To właśnie była sytuacja, kiedy jest to, co pan mówi, takie miejsce, gdzie ta woda kipi aż, prawda? Ona się tam przewala, te prądy są i dla takiej małej ludzkiej postaci to jest w ogóle natychmiastowe dorosłej zagrożenie. Też. Dla dorosłej też, no też. Czasami wie pan, dorosły potrafi jeszcze siłą mięśni dać sobie radę. Natomiast dzieci są bezbronne w takiej sytuacji. Tutaj absolutnie nie wolno wchodzić do wody, zwłaszcza to, co pan mówi. Może to jest żywioł. To jest niezwykły żywioł i w tej sytuacji trzeba szanować swoje życie i nie wchodzić w momencie... Tu ktoś też napisał, teraz wie pan, był sztorm na Bałtyku. I ktoś ze słuchaczy napisał, że o 17 tam ratownicy zeszli, flaga była, zdaje się, że czerwona, a po 17 jeszcze kilka osób w wodzie sobie spokojnie się pluskało, mimo że warunki były bardzo trudne. No, ludzie szarżują, niestety szarżują i nie zdają sobie sprawy z poziomu ryzyka. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Jest z nami pan Maciej teraz. Patrzę na zegar. Mamy jeszcze chyba miejsce dla 3 słuchaczy, a później podsumujemy audycję z naszymi ekspertami. Panie Macieju, słucham. Dzień dobry. Halo?
12: Dobry.
1: O, jest pan.
12: Myślę, że... Halo?
1: Halo, słyszymy pana. Jest pan na antenie.
12: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Maciej, patron. Myślę, że mogę się wypowiedzieć jako taki quasi-specjalista, dlatego że udało mi się w życiu pokonać dystans Ironmana na pełnym dystansie, do którego przygotowywałem się przez 3 lata, między innymi spędzając nawet kilkanaście godzin tygodniowo na basenie. Mhm. I na tym... dzisiaj chyba to nie wybrzmiało, ale chciałem zauważyć jedną rzecz, że jest olbrzymia różnica pomiędzy tym, pływaniem w basenie, gdzie w każdej chwili możemy się złapać krawędzi basenu, liny oddzielającej, tory, gdzie przede wszystkim widzimy dno, nad którym płyniemy. Natomiast na przykład moje doświadczenie pierwszego pływania tak zwanego open water, to jest kompletnie inna bajka. Przede wszystkim nie widzimy dna, bo niestety w polskich warunkach ta przejrzystość wody jest taka sobie. Nie mamy się czego złapać. Psychika zaczyna nam bardzo często płatać figle, bo zaczynamy sobie wyobrażać pewne sytuacje, co tam się pod nami dzieje. I ja byłem świadkiem naprawdę sytuacji, w których ludzie świetnie pływający na basenie, przepływających bez żadnego problemu 4 kilometry, nie mając z tym żadnego problemu, tak wariowali w open water, że przestawali pływać, przestawali startować w zawodach, bo właśnie psychika nie pozwalała im uspokoić oddechu, skupić się na technice płynięcia i tak dalej. I wydaje mi się, że to też nie jest przypadek, że to jest tak, że my się uczymy pływać na basenach. Na basenach oczywiście ze względu, że są ratownicy, jest bardzo pewnie mały procent utonięć. Mhm. Natomiast topimy się na otwartych
1: tak.
12: Akwenach.
1: Tam, ten gdzie wątek...
12: po pierwsze nie ma ratowników, ale po drugie to jest w ogóle inne pływanie.
1: Inne pływanie, inna woda. I to jest dokładnie to. Kończę, panie Macieju, bo jeszcze czeka jeden słuchacz, a chcę zacytować bardzo ciekawą informację, którą przysłała pani Kamila. Zostałam wychowana w lęku do wody. Moja nieumiejąca pływać mama, zamiast przełamać nieumiejętność swojej i swoich dzieci, wybrała straszenie nas wodą. Od zawsze miałam duszę sportowca, byłam aktywna, dlatego w końcu w wieku 33 lat zapisałam się na lekcję z instruktorem. Pierwszy rok był trudny, tyle czasu zajęło mi oswajanie paniki przed wejściem do wody. A dziś pływam nieźle, będąc w zaawansowanym ciąży, przepływam bez problemu kilometr w 40 minut. Mam 7-miesięcznego synka i od 3 miesięcy chodzę z nim na basen. Piszę, żeby dodać odwagi wszystkim dorosłym, którzy się boją. Można i warto. Pani Kamilo, no rewelacja, szacunek dla pani. I ostatni dziś w naszej sądzie pan Zbigniew. Panie Zbyszku, bardzo proszę, minutka dla pana.
13: Dzień dobry. Ja w tym samym temacie, który pan w tej chwili powiedział, w wieku 40 lat kompletnie nie umiałem pływać i zapisałem się na lekcję. Chodziłem około 3 lata na lekcję pływania. W tej chwili pływam bardzo dobrze. Pływam i na basenie, i na jeziorze, i w morzu. I zachęcam wszystkich, którzy się wahają, boją. To naprawdę nie jest takie trudne, a później pomaga. Trzeba tylko trochę chęci i samozaparcia. I naprawdę zachęcam, bo to oprócz bezpieczeństwa daje też mnóstwo przyjemności.
1: Ogromną frajdę, oczywiście. I bardzo się cieszę, że taki głos jest ostatni w dzisiejszej sondzie. Patrzę na wyniki, one są bardzo pozytywne. 92% naszych słuchaczy twierdzi, że potrafi zachować bezpieczeństwo i korzystać w sposób bezpieczny z kąpieli wodnej. Tylko 8% przyznało się, że nie za bardzo. No to wracamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Pan Jarosław Sroka, Mazurskie Pogotowie Wodne. No, panie Jarosławie, chyba cel audycji osiągnięty, bo mieliśmy bardzo dużo, bardzo konkretnych ze strony słuchaczy zdań związanych z bezpieczeństwem nad wodą. Oby to poskutkowało i oby tych utonięć było mniej, chociaż pewnie pan, znając realia, powie niestety, ludzie ciągle popełniają błędy.
14: Tak, ludzie popełniają błędy i czasami pomimo tego, że ci ludzie, tak jak tutaj mówili rozmówcy, potrafią świetnie pływać, czasami coś, co wydaje się całkiem irracjonalne, powoduje to, że ludzie toną. Ja taki może podam przypadek, z którym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, kiedy to doświadczeni żeglarze, świetni pływacy, płynęli właśnie żaglówką. Jednemu z nich wiatr zwiał czapkę z głowy. On w takim odruchu prawie że bezwarunkowym po tą czapkę wskoczył. Normalny człowiek przy zdrowych zmysłach, opanowany z zimną krwią, nie wskakuje do nieznanej wody po czapkę, która jest warta, nie wiem, może 20-30 zł. On do tej wody wskoczył rozgrzany i już nie wypłynął. Także ten człowiek też żeglował już naście albo i więcej lat, potrafił świetnie pływać. Jeden nieodpowiedzialny ruch, taki, bym powiedział, no chyba odruch bezwarunkowy spowodował to, że ten człowiek nie żyje. I czasami, pomimo tego, że potrafimy pływać, pływaliśmy i w morzu, i w jeziorze, w różnych środowiskach, jakieś właśnie takie nieodpowiedzialne zachowanie sprawi to, że ta nasza kąpiel może właśnie skończyć się tragicznie.
1: Dokładnie. I tutaj zapytam pana Jacka Wójcika ze Szkoły Pływania. Ten wątek tutaj się bardzo mocno pojawił w czasie tej godziny. Basen, ratownik to jest zupełnie inny akwen niż jezioro, rzeka czy morze, prawda? Ktoś, kto ma poczucie, że okej, fajnie się czuje na basenie, to później musi naprawdę zrozumieć, jaka to jest inna sytuacja. Może też powinny być takie szkoły, panie Jacku, gdzie ludzie się uczą właśnie na akwenach niebasenowych.
7: No zdecydowanie. Myślę, że to jest dobry pomysł i warto by było przećwiczyć swoje umiejętności. Jeżeli nawet się nie znajdzie takiego kursu, to przynajmniej pod okiem kogoś, kto w miarę pewnie czuje się w wodach otwartych.
1: O właśnie. Poprosić kolegę, przyjaciela i po tym, jak się człowiek pewnie czuje w basenie, zrobić sobie kilka takich fajnych doświadczeń związanych z pływaniem już poza basenem, pod okiem kogoś, kto nas będzie ubezpieczał.
7: Tak, takie rekomendacje zawsze ja daję swoim kursantom i osoba, która będzie asekurowała nas, ona nie musi być super pływakiem, ona może być na przykład na kajaku, byle ten kajak był na przykład pompowany, niewywrotny, bo wtedy jest ryzyko, że dwie osoby mogą wpaść do wody. Natomiast no, to, co mówił jeden ze słuchaczy wcześniej, to faktycznie to są dwie różne bajki. Wody otwarte, a komfortowe warunki basenowe no nijak się do siebie nie mają. Tutaj mamy tylko taką namiastkę tego, że potrafimy pływać. Znaczy może nie namiastkę, że potrafimy, bo potrafimy, ale zachować się w wodach otwartych, a pływać w basenie to są dwie zupełnie różne rzeczy.
1: I trzeba to o tym pamiętać. Jeszcze panie Jarosławie, do pana pytanie, bo tu jeden ze słuchaczy podjął temat coraz gorszego przygotowania ratowników do pełnionej funkcji. Czy pan też ma poczucie, że to się troszkę pogorszyło?
14: Znaczy tak, my obserwujemy, my prowadzimy każdego roku 3 kursy na ratownika wodnego i taki nasz wewnętrzny stopień młodszego ratownika MOPR i rzeczywiście ta młodzież, dzieciaki, młodzież, które do nas przychodzą, są rzeczywiście z roku na rok coraz słabsze, coraz mniej wysportowani, mniej wytrzymali, ale my trzymamy tutaj na Mazurach pewne standardy, przynajmniej staramy się je utrzymywać, a czego najlepszym jakby dowodem, przykładem jest to, że na przykład wczoraj, co zaraz się pojawi na naszych social mediach, wczoraj zaczęliśmy o godzinie 22 w pławkę, czyli takie pływanie w wodach otwartych, czyli już noc, skończyliśmy o 24, ratownicy, którzy u nas pracują, u nas dyżurują na naszych stacjach i na plaży, cały czas dbamy o to, żeby oni tą kondycję utrzymywali na właściwym poziomie, między innymi właśnie pływanie w nocy, w zimnej wodzie, bo woda w tej chwili Niegocinie ma 19 stopni, dodatkowo fale, no i ta roślinność, która gdzieś tam jest na jeziorze. Wczoraj 10 ratowników brało w tym udział, spłynęli do bazy dopiero o 24, także my cały czas ten poziom tego wyszkolenia, tego utrzymania właściwej kondycji cały czas utrzymujemy. Nie wiem, jak jest w innych jednostkach, które zajmują się ratownictwem wodnym, nie chciałbym się wypowiadać.
1: No jasne.
14: W każdym bądź razie my ten poziom staramy się od prawie 30 lat utrzymywać na takim niezmiennym poziomie i wręcz go podnosić.
1: I za to bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pan Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego Wodnego i pan Jacek Wójcik, szef Szkoły Pływania w Warszawie, byli naszymi ekspertami. Państwu bardzo dziękuję za aktywność. Myślę, że przez tę godzinę naprawdę dokładnie omówiliśmy temat, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnej, jak się cieszyć wodą, ale robić to w sposób mądry i bezpieczny. Czego Państwu życzę do końca wakacji. Kasia Pasierbik nad wszystkim czuwała i audycję przygotowała, Julia Nowaczyńska realizowała, a ja, Michał Olszański, mówię dziękuję bardzo i korzystajmy w mądry sposób z wody.

Dzień dobry, dzień dobry. Mamy środę, 15 dzień lipca, kilka minut po godzinie 13, co oznacza, że to czas na audycję Mam Grać. Trzy godziny, miejmy nadzieję, przyjemne, lekkie, pełne dobrych dźwięków. Plan jest bardzo prosty. Trochę słów, zdecydowanie więcej muzyki i regularne sprawdzanie tego, co Państwu dzisiaj w duszy gra. Julia Nowaczyńska za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Zapraszamy na środowe wydanie audycji Mam Grać do 16.00.

Ja wiem. Z Julią, realizatorką również, przez chwilę przestraszyłyśmy się, że to piątek po dziewiątej, wspieraj system Łantka Grudniewskiego, ale nie, to tylko początek audycji. Jesteśmy w środzie, mam grać i dzisiaj tak sobie troszeczkę odpoczywamy, bo czemu nie? Jest kolejny wakacyjny tydzień i kolejny turnus w naszej letniej ramówce. To jest turnus zagraniczny, którego ambasadorką jest Roma Leszczyńska. No i jak to z wakacjami bywa, mają wiele, wiele smaków, o czym już zapowiadaliśmy i mówiliśmy na naszym i naszych mediach społecznościowych i Facebooku, ale także na grupie dla patronów Radia 357, gdzie zapraszamy, odsyłamy i dzisiaj też wakacyjnie będziemy podróżować z Państwem, przede wszystkim muzycznie, ale mamy nadzieję też, że za sprawą Państwa opowieści. Mamy dzisiaj pytanie, mamy sondę w audycji Mam Grać, z czym najchętniej wracają Państwo z zagranicznych wakacji? Z opalenizną czy z zakwasami? Proszę zerknąć do naszej aplikacji Radia 357 i tam również jest zdjęcie. O tym zdjęciu za chwilę. Najpierw aplikacja, ewentualnie mail justyna.gosmałparadio357.pl, Instagram bądź Facebook Radia 357. Zapraszamy!

Pilot Just a Smile w Radiu 357. W Radiu 357 pytamy dzisiaj także Państwa o to, czy wakacje za granicą są po to, aby się opalać, czy może po to, aby się wysilać. Zapraszamy do aplikacji Radia 357. Jak już tam Państwo są, to można zerknąć na zdjęcie, które towarzyszy dzisiejszej audycji Mam Grać. To jest zdjęcie autorstwa pana Pawła, słuchacza, który w tamtym tygodniu, nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, co było w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu również była sonda w audycji Mam Grać i pytaliśmy o to, bo to był turnus na kółkach, czy lepsze są dwa kółka, czy cztery kółka. No i tutaj pan Paweł wysłał dwa kółka nad jeziorem Garda. W taki sposób nieco oryginalny. Proszę zerknąć, to jest zwycięzca dzisiejszej audycji, właściwie tamtej audycji, a w tym tygodniu czekamy na kolejne zdjęcia, kolejne opowieści w naszej aplikacji Radia 357. Zapraszamy, zachęcamy. A z tą piosenką proszę uważać, jeżeli ktoś życzy sobie śpiewać tak w głos refren, to proszę z przepony, bo są przypadki, że naprawdę można zdrzeć gardło. Z przepony śpiewamy.

Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. To przed chwilą, a teraz Państwa wiadomości. Pan Darek napisał, że wypoczynek tylko czynny, jeżeli chodzi o wakacje. Chodzenie, zwiedzanie, degustacja, leżenie bykiem na plaży męczy okrutnie. Z wakacji wracam przeważnie opalony i z otarciami, bąblami i innymi dobrymi drobnymi, przepraszam. Chociaż może mogły być i dobre urazy, ale drobne tutaj, ale to takie pozytywne zmęczenie, pisze pan Darek. To na Facebooku Radia 357. Zapraszamy na nasz oficjalny profil i zapraszamy do aplikacji Radia. Tam jest tekstówka, wiadomość tekstowa i pani Ula napisała, że nie widzi powodu, żeby nie połączyć tych dwóch, a chodzi o i opaleniznę, i zakwasy. A propos naszej sondy, tydzień intensywnego zwiedzania, później odpoczynek nad wodą. Pozdrawiam. Pozdrawiamy panią Urszulę. No, tak czułam, że państwo połączą, że nie wybiorą państwo ani jednego, ani drugiego, ale ja jednak zachęcam, bo sądy od tego są, że nawet jeżeli chcą państwo i jedno, i drugie, bo to tak najlepiej i się zmęczyć i mieć zakwasy i opaleniznę, ale jakby mieli państwo wybrać jedno, tak chodzi bardziej o odpoczynek, czy o to aktywne zwiedzanie i podróżowanie, to które to będzie?

Paolo Nutini z włosko brzmiącym imieniem i nazwiskiem, a to dzięki temu, że jego ojciec ma włoskie korzenie, Alfredo. A propos włoskich akcentów, to dzisiaj oczywiście również będą. W trzeciej godzinie zapraszamy na kącik muzyczny Ciao Cover, gdzie sprawdzamy, jak brzmią utwory, które dostały tak zwane drugie życie. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, więc tym bardziej zapraszam. W drugiej godzinie kącik muzyczny z zakurzonej MP3, gdzie wracamy do naszych piosenek z odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów. Teraz będzie zgłoszenie, jak to zabrzmiało, jak na policji, ale trochę tak czasem jest w tym kąciku, że niektórzy chcieliby dzwonić na policję. Mam nadzieję, że to się dzisiaj nie wydarzy, ale proszę czekać. To druga godzina tej audycji i jeszcze czeka na nas, cóż na nas czeka? Zajrzymy do podcastu Kosmicznie Prosty Język Macieja Maxelona. Opowiemy trochę o tym, czego można się spodziewać, a jak ktoś z Państwa nie może się doczekać, to proszę zerknąć już teraz do podcastów, a my będziemy o tym niebawem. Tymczasem 28 minut po godzinie 13. Zatem piosenka dnia.

Tracy Chapman, You Are The One w Radiu 357 i w Radiu 357 pytamy Państwa dzisiaj o to, z czym wracają Państwo z wakacji. Z opalenizną czy z zakwasami? Pan Andrzej napisał, że zdecydowanie odpoczynek u niego w wakacje nad naszym kochanym morzem, moja żona, piesek, ja i totalne lenistwo, zatem dolce far niente tutaj. U pana Kuby i u pana Kuby i u pani Doroty jest sytuacja następująca. My od kilku lat łączymy jedno i drugie, czyli najpierw kilkudniowa trasa, około 300-400 km na rowerze, a potem chill na plaży w Chorwacji. Wow, inspirujące, trochę też zawstydzające, że to nigdy moim planem chyba nie będzie, chociaż może trzeba marzyć. I pani Beata pisze, że ona wraca z dodatkowym bagażem, z dodatkowymi kilogramami i bynajmniej nie w bagażu, ani nie w bagażniku.

0: Ewa Bem i pomidory, których mam nadzieję Państwu dzisiaj nie brakuje, ponieważ przecież mamy lato, także trzeba się rozkoszować, korzystać z tego. A jak szukają Państwo wciąż inspiracji takich letnich na spędzanie czasu wolnego, a są bądź będą Państwo, planują Państwo Warszawę, to przypominamy, że trwa piąta edycja plenerowego cyklu Halo Kino Tęcza, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, czyli takie bezpłatne kino pod chmurką na żoliborskim dziedzińcu tuż obok nas, obok Teatru Komedia. I już jutro na Żoliborzu obejrzymy Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w przyszły wtorek Polarniczki Kuby Witka. I to jest taki inspirujący dokument o kobietach prowadzących badania w ekstremalnych warunkach polarnych. I te seanse startują o 21:00. Radio 357 jest partnerem tego wydarzenia, zatem zapraszamy i być może do zobaczenia.
1: Patronat Radia 357.

Podstawą jest balans, napisał pan Adam. Zwiedzanie aktywne z dziesiątkami tysięcy kroków, nawet sport, na przykład bieganie, a co kilka dni plaża, leżak pod parasolem z dobrą książką. Dopiero taka zbalansowana dawka aktywności i regeneracji daje pełnię wypoczynku, a jeśli to jest jeszcze ciekawy kawałek świata, nowo odkrywany, to pełnia szczęścia jest już blisko. Ha, taka bardzo filozoficzna, mądra myśl od pana Adama. Bardzo dziękujemy, jednakże zachęcamy do tego, aby w sądzie nie wybierać balansu, tylko wybrać tę swoją potrzebę, czy też swoje doświadczenie, czy bliższy państwu jest wypoczynek, odpoczynek podczas wakacji, czy właśnie aktywność, wysiłek i zakwasy. A jak zakwasy, wysiłek, chodzenie, bieganie, to cóż tam państwo mają wtedy w uszach, na słuchawkach? Może oni?

Barbani przejął wczoraj warszawski Stadion Narodowy poprzez swój koncert, zatem nie mógł się nie pojawić także i u nas. Ktoś z Państwa może miał tę przyjemność być tam wczoraj. Jak wrażenia, jak emocje? Jesteśmy ciekawi, ponieważ nikt jeszcze z Państwa się do tego nie odnosił.

Dzień dobry po raz drugi, ponieważ to druga godzina audycji Mam Grać. Witamy tych, którzy z nami od niedawna, ale także tych, którzy od początku, za co bardzo, bardzo dziękujemy. I przypominamy, że ta audycja trwa do godziny 16:00. Za sterami wciąż Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Zapraszamy do bycia i do kontaktu.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? Zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: W kolorze oczu Stelki. Państwo wiedzą, że ta czapka jest czarna, prawda?

I promise you. Maro i Kiss Me, a państwo piszą o wczorajszym koncercie. Pani Justyna napisała: moja 18-letnia córka jest zachwycona Bad Bunny. Twierdzi, że to był najlepszy koncert, na jakim była. Tańczyła 3 godziny i dzisiaj ledwo chodzi. I pisze też pani Anna, że wspaniały koncert wczoraj. Atmosfera niesamowita, bardzo dużo zagranicznych fanów, głównie hiszpańskojęzycznych. Tańcom nie było końca. I jeszcze jedna korespondentka samozwańcza z wczorajszego koncertu, aż mi się tu wyłączyło, że było niesamowicie. Nie znam hiszpańskiego, pisze pani Ania, ale bawiłam się wspaniale, w powietrzu czuć było miłość do muzyki, zabawę, swobodę, taniec, ale przede wszystkim Puerto Rico.

Andrzej Zaucha, C'est la vie, Paryż z pocztówki. Może ktoś z Państwa jest aktualnie w Paryżu? justyna.goc@radio357.pl bądź nasza aplikacja, poprzez którą można opowiadać właśnie niczym Zaucha o swoich zagranicznych wakacjach, ponieważ mamy turnus wakacyjny zagraniczny w tym tygodniu, to zbieramy Państwa opowieści, a my dodatkowo pytamy o to, z czym Państwo wolą wracać z zagranicznych podróży, czy z opalenizną, czy z zakwasami. Jeżeli muszą Państwo wybrać jedno, to co to będzie? Pan Mariusz napisał, że zagraniczne wakacje muszą łączyć się z zakwasami i bąblami pod stopami. To takie słodkie cierpienie. Zawsze z takiego wyjazdu przywożę tysiące zdjęć, które pozwalają w jesienne, zimowe wieczory wracać do przyjemnych, wakacyjnych chwil. To pan Mariusz. A jak jest u Państwa?

0: 31 minut po godzinie 14, a my zerkamy do podcastów Radia 357 i najpierw pytanie. Jak to u Państwa jest? Czy Państwa pierwszą myślą po zakupie produktu jest sięgnięcie po jego instrukcję? Czy przeciwnie, wolą Państwo improwizować niż gubić się w tych niejasnych wytycznych? No i pytanie, jak jest ze zrozumieniem języka prawniczego, czy istnieje jego przystępna forma? I więcej o tym języku instrukcji, procedur i prawa w najnowszym odcinku Kosmicznie Prosty Język Macieja Maxelona. I ten fragment tego odcinka bardzo, to znaczy tak, fragment sobie odsłuchamy, a później zaprosimy na cały podcast.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
2: Czy to jest tak, że upraszczanie musi wykluczać precyzję, czy wręcz przeciwnie?
3: Myślę, że upraszczanie przede wszystkim nie powinno wykluczać precyzji, także to jest pierwsza rzecz, o którą powinniśmy zadbać, próbując cokolwiek zmienić czy uprościć. W ogóle słowo uproszczenie jest nieładne, jeżeli mówimy o teksty prawne i prawnicze. I też to, o czym też pan powiedział przed chwilą, prawnicy są do tego mocno uprzedzeni, tak? No, jeżeli używamy tak, takich słów, ale trudno znaleźć bardziej właściwe, bo mówimy o jakiejś transformacji tekstu, ale...
2: Posługujemy się uproszczeniami w ramach upraszczania. No sam termin prosty język jest pewnego rodzaju uproszczeniem, bo przecież nie jest to żaden inny język. To dalej jest język polski. Nie jest on prosty, tylko to jest kwestia tworzenia bardziej dostępnych konstrukcji gramatycznych, prawda? Tak. No więc tutaj też mamy pewnego rodzaju uproszczenie.
3: Jeszcze wracając do tej pierwszej części pytania, powinno to pomóc, ale też może zaszkodzić.
2: W jaki sposób może zaszkodzić?
3: Możemy właśnie utracić tą kluczową dla prawa precyzję, tak? Czyli rzeczywiście usuniemy o jedno słowo za dużo, jeden fragment i rzeczywiście ta intencja tego kogoś, kto pisał, może zostać w jakiś sposób wypaczona. Także tutaj rzeczywiście...
2: Nadzór prawniczy jest nieodzowny.
3: Dlatego uważam, że tego rodzaju zabiegi powinny być wykonywane z udziałem prawników.
2: Nie no, ja absolutnie się zgadzam, to znaczy jeżeli mówimy o języku, to powinny być obecne dwie strony, prawda? To znaczy jeżeli poloniści by upraszczali teksty prawne i prawnicze bez oka nadzorującego prawnego i prawniczego, no to mielibyśmy absurd. Taki sam absurd jak w sytuacji, kiedy prawnicy, prawniczki autorytarnie wypowiadaliby się na temat języka. Pytanie brzmi... Jak długo jeszcze będziemy czekać na moment, w którym prawo będzie dla nas zrozumiałe, dla zjadaczy chleba przeciętnych?
3: Ja jeszcze parę lat temu myślałam, że taki moment kiedyś nastąpi, a dzisiaj trochę po takiej dużej lekcji pokory, którą przeszłam w ramach też promowania prostego języka prawniczego, ja myślę, że taki moment nigdy nie nastąpi, że wszystkie teksty prawnicze, wszystkie ustawy będą absolutnie zrozumiałe dla każdego, bo też uważam, że nie ma takiej potrzeby, tak? Ja myślę, że...
2: Znaczy, teksty prawne, prawnicze, umówmy się, są dla prawników, ale... Opowiadanie o tych tekstach, narracja wokół nich, kiedy stanie się dla nas zrozumiała?
3: Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie takie skupienie się wokół słowa ewolucja niż rewolucja. Że my nie musimy jakby na siłę upraszczać wszystkiego. Ja myślę, że jest dużo takich fajnych narzędzi, które się świetnie nadają do języka prawniczego, tekstów prawniczych. Na przykład wykorzystywanie różnego rodzaju elementów wizualnych, typografii, wyjaśnień, słowników. To znaczy zostawiamy treść przepisu prawnego albo tą treść prawniczą w oryginale, tak? Zostawiając już tą precyzję i nie próbując nawet tego upraszczać, ale dodajemy do tego przykłady, wyjaśnienia, jakieś słowniki albo pewnego rodzaju podsumowania. Myślę, że to są takie proste narzędzia, które sprawiają, że nie tracimy tej kluczowej dla prawa precyzji, a możemy rzeczywiście poprawić przystępność tych tekstów.
2: Proste narzędzia pozwalają na zaimplementowanie trudnych rozwiązań. Trzymam kciuki za ewolucję. Maciej Maxelon, dr Natalia Zych, dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję.
1: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Prosty język i język prawniczy brzmi trochę jak oksymoron, ale może się mylę, może we wszechświecie jest więcej nadziei niż we mnie. Zapraszamy na cały odcinek podcastu Kosmicznie Prosty Język Macieja Maxelona. Już jest najnowsza jego edycja.

0: Mam grać?
1: Audycja Mam grać i kącik muzyczny pierwszy na dzisiaj z zakurzonej MP3, czyli taki, w którym zerkamy na piosenki, które pochodzą z naszych odtwarzaczy MP3. Discmanów, Walkmanów to są propozycje czasem od Państwa, czasem ode mnie, a dzisiaj, uwaga, uwaga, propozycja od redakcyjnej koleżanki. I zanim zdradzę, co to za koleżanka, to zapytałam: koleżanko, powiedz, co czujesz, kiedy słyszysz ten utwór dzisiaj po latach? I ona mówi: pierwsza myśl to zażenowanie, że to wtedy robiło takie wrażenie, ale ten utwór przecież był ileś tygodni na liście Trójki, rządził wtedy, więc nie tylko ja wpadłam w jego szpony. Zanim powiem, co to za koleżanka, to wspólnie posłuchajmy.

Robert Chojnacki i Piasek w utworze Niecierpliwi. A takie perełki muzyczne to za sprawą cyklu muzycznego, cyklu kącika muzycznego właściwie, zakurzonej MP3, czyli muzyka z naszych odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, a ta dokładnie piosenka to za sprawą i dzięki Monie Mędroch-Karbowskiej, bo to ona wybrała ten utwór, także można jej dziękować. Lata 90. to były, drodzy Państwo, więc te lata 90. na chwilę z delikatnym smutkiem i nostalgią, ale zostawiamy i wskakujemy do tego, co teraz, czyli 2026.

Nie słucham takiej muzyki na co dzień, ale uważam, że ta piosenka jest piękna, napisał pan Przemek. Jeszcze o cierpliwych Roberta Chojnackiego i Piaska. Głowa do góry, pani koleżanko, pani Justyny z radia, czyli to chyba skierowane do Mony. Lata 90. to były czasy. No były, oczywiście, że były.

Hi, hello, it's me again. Napisałam na swoim Instagramie, profilu instagramowym i pan Rafał odpisał anche io, co po włosku oznacza ja też. I później dodał, że ciekawe, czy dobrze to napisałem, bo nauka języka na Duolingo jest bardzo ciekawa. Umiem kupić kurtkę, ale nie wiem, jak nazywają się dni, tygodnia czy miesiące, a o cyfrach to już nie wspomnę. Zatem powiem, że napisał to pan bardzo poprawnie. Są dwie opcje. Istnieją dwie opcje poprawne tego zapisu. To jest jeden z nich, także gratulujemy. I panie Rafale, trzymamy kciuki za naukę języka nie tylko z aplikacją, a trzymamy przynajmniej do 16 w takim składzie Julia Nowaczyńska, Justyna Goc. Chociaż może później też jeszcze trzymać kciuki będziemy.

0: Są takie numery, co to wszyscy je znają oprócz mnie, napisała pani Monika, bo ja nic, nie kojarzę, pustka, nul, niente. I tak się właśnie zdarzyło teraz, a chodzi o utwór Piaska i tego drugiego. Tego drugiego pani Moniko, to Chojnacki to był i utwór Niecierpliwi. Niecierpliwe? Dobrze zapamiętałam? Już teraz to tak, Niecierpliwi to było. I pani Monika pisze, że zawsze się wtedy zastanawia, który to był rok, co ja wtedy robiłam, jakie światy penetrowałam, gdzie przybywałam ciałem bądź duchem, że mnie to ominęło? Zaraz to sprawdzę. Sprawdzę i odtworzę sobie w głowie moją rzeczywistość z wtedy, oczywiście bez tego numeru. Zabawne doświadczenie i trochę dziwne, ale mi się czasem taka luka w życiu zdarza, jakby mnie coś wycięło na chwilę ze świata. Pani Mieńko, proszę się nie przejmować. Wszyscy tak czasami mamy, ale Piaska to proszę nadrobić, szczególnie ten utwór. A propos takich utworów, które to wszyscy znamy, no to chyba wszyscy użytkownicy Instagrama, tej platformy takiej, co to nam czas zabiera, odnajdą się w tym utworze, bo jest wszędzie.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Dawid Podsiadło i utwór Na Błysk, a ja muszę Państwa upomnieć, drodzy Państwo, bo okazuje się, że sonda idzie nam tak sobie. No ciężko, trudno to porównać z tą sondą o godzinie 12 u pana Kuby i koleżeństwa zastępujących. Zatem przypominam, można klikać, z czym wolą Państwo wrócić z zagranicznych wakacji. Odpowiadamy albo z opalenizną, albo z zakwasami. Oczywiście w życiu można to jakoś połączyć i to właściwie bardzo łatwo, ale w naszej sądzie nie. Także proszę wybrać swoją opcję. Pod koniec audycji sprawdzimy, co wygrało. I oprócz tego zapraszamy do wysyłania zdjęć ze swoich zagranicznych wakacji, ponieważ turnus zagraniczny trwa. Zdjęcia to jedno, ale także opowieści, ponieważ w naszej aplikacji, jak Państwo sobie tutaj poklikają, ja właśnie to czynię, to można zostawiać wspomnienia i pozdrowienia. I te wspomnienia to tak uważam, że warto, bo na przykład w tamtym tygodniu pan Jacek, słuchacz, pozdrawiamy, wygrał turnus na okółkach swoją historią i to taką nagrodą, chyba jakąś kartą podarunkową w wysokości, może nie będę zdradzać, ale no ja bym się tutaj próbowała skusić i myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry prezent. A pana Jacka historia wyglądała tak, bardzo romantycznie. W 2016 roku, po zaledwie kilku spotkaniach face to face, a mieszkaliśmy 200 kilometrów od siebie, pojechaliśmy golfem trójką do Norwegii. Przez 17 dni przejechaliśmy ponad 7 tysięcy kilometrów. Dojechaliśmy za koło podbiegunowe, a powrót przez drogę trola, lodowiec, język trola, półkę skalną. Noclegi były głównie pod namiotem i co? Wytrzymaliśmy ze sobą, a po kilku latach wzięliśmy ślub. To było o historii z turnusu na kółkach. Być może ktoś ma z Państwa podobne albo zupełnie inne, bo po prostu swoje z takich podróży zagranicznych, to zapraszamy do naszej aplikacji. Proszę się dzielić, będziemy wybierać tego, kto zwycięży, a wybierać będzie, wydaje mi się, że Roma Leszczyńska, która jest ambasadorką tego turnusu.

Teddy Swims Still Lose Control, a pan Przemek napisał, że pozdrawia nas serdecznie z Sardynii. Kilkudniowy pobyt na tej wyspie na jachcie i zwiedzanie tych miejsc od strony wody to kwintesencja wakacji. Jest bosko. No już z tym ostatnim zdaniem pan nie musiał, domyślamy się, zazdrościmy, ale jeżeli ktoś z państwa woli zamiast morza i wysp, na przykład góry, to my przypominamy, że jesteśmy współorganizatorami Festiwalu Górskiego i do 20 jeszcze lipca trwa konkurs, w którym można wygrać podwójne zaproszenie na Festiwal Górski właśnie. Proszę zerknąć konkursy.radio357.pl. To konkurs, a też jeżeli ktoś z państwa chce tak po prostu wpaść poza konkursem, to dla naszych patronów mamy 10% zniżki na zakupy karnetów. Proszę zerknąć na sam festiwal i na naszą zakładkę konkursową. Może akurat?

Za 26 minut, godzina 16 i wiadomość od pani Magdaleny, że na razie siła wyższa zmusiła do zostania w łóżku, choć dzięki temu mam jeszcze więcej możliwości, aby spokojnie słuchać Radia 357. To jest ta, drodzy państwo, zawsze szklanka do połowy pełna. Bardzo dobrze, ale jak już wszystko będzie ze zdrowiem okej, okay, pisze dalej pani Magdalena, marzy mi się wyjazd do ulubionych Włoch właśnie poza kwasy. A propos Włoch, to też napisała jakiś czas temu pani Ania i tutaj tytuł maila: dajże pani więcej właśnie włoskiego. Więcej, to jest tutaj słowo klucz. Daj per favore sto aspettando. I drodzy państwo, to jest ten moment, jeszcze nie włoski, jeszcze język włoski nie wybrzmi, ale tylko dlatego, że dzisiaj w kąciku z zakurzonej MP3, to już był w drugiej godzinie, teraz kącik muzyczny Ciao Cover, czyli utwory skowerowane zazwyczaj przez Włochów, utwory, które przez nas są bardzo dobrze znane, a teraz będzie twist, odwrotnie. Znany pan wykorzystał pewien znany włoski utwór, aby stworzyć właśnie to.

Kto z Państwa wiedział, pamiętał, że absolutny hit Elvisa Presleya z 1960 roku, czyli It's Now or Never, jest zainspirowany jeszcze starszą, słynną neapolitańską piosenką. Jaką? No to chyba oczywiste, ale żeby nie było aż tak, to w takiej wersji chyba nie do końca Państwu jeszcze znanej.

Ta słynna neapolitańska pieśń to oczywiście O Sole Mio, a ten głos taki mniej oczywisty śpiewający po włosku to był Bryan Adams obok Luciano Pavarotti i Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Czyż to nie było wspaniałe?

0: 15 minut do godziny 16, coraz bliżej do popołudniówki, droga Violetto Myszkowska, która właśnie jest u nas w studiu. Dzień dobry, to już trochę tradycja się robi środowa.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. I tradycja, i to, że będę w środę, tak?
0: Tak, i że mamy dzisiaj środę. I to, że zapytam cię, tak jak w tamtym tygodniu, o sondę, a właściwie o pytanie, a jeszcze bardziej będąc precyzyjną, to o odpowiedź twoją.
1: To bo są dzisiaj trudne pytania.
0: To są zawsze trudne pytania, bo wiesz...
1: Się wiesz, no, część, gotowa.
0: No, część słuchaczy poczuje, że jesteś w ich w teamie, a część poczuje, o, wybrała tamtych. Także uwaga, uwaga.
1: Zero presji.
0: Gdybyś miała teraz wakacje, takie zagraniczne, to z czym byś wolała wrócić? Z opalenizną czy z zakwasami?
1: Zdecydowanie z zakwasami, mimo wszystko.
0: O, to mnie zaskoczyłaś. Byłam przekonana. Nie wiem, przepraszam, Wielu, byłam przekonana, że powiesz, wolę być opalona.
1: Widzisz, to jest tak, jak się sądzi, ale tutaj nie wiem, czy po wyglądzie, bo ja w ogóle nie jestem opalona.
0: Nie, to absolutnie nie chodzi o wygląd, to chodzi o twój, wiesz, sposób myślenia, tę taką aurę, którą roztaczasz właśnie, takiego vitalenta włoskiego i dolce far niente. Ja od ciebie to czuję.
1: No to bardzo dziękuję, aczkolwiek słońce nie, to tak radość, ale zdecydowanie pod parasolem, aczkolwiek ja szybko pod tym parasolem mogłabym się nudzić, więc trzeba dać mi książkę.
0: No i właśnie wszystko powiedzieć. Jest okay. No okej.
1: Okay. Ale czyli... jak wakacje, to wychodzić, ubłocić się, najlepiej w ogóle w jakichś butach takich wysokich, w takie najgorsze błoto wejść.
0: W kaloszach i wrócić. W sensie?
1: Tak, to trzeba, no, mnie trzeba wybiegać.
0: To gdzie ty, przepraszam, wybierasz się na wakacje, na błoto, kalosze i...
1: Na pewno jakieś będzie, zapowiadają
0: Islandia?
1: Burze. Nie, ja bardzo lubię te północne kierunki, tak już mówiąc zupełnie poważnie.
0: Tak, ja poważnie podpisuję się, oczywiście Włochy w sercu, a może, no tak, ale Islandia jak najbardziej coś wspaniałego, zupełnie takie doświadczenie nie do porównania, jeżeli chodzi o inne nasze kraje i kierunki, które wybieramy na wakacje. No dobrze, to co w popołudniówce dzisiaj? Jak zwykle poważnie.
1: Poważnie, bo przyjrzymy się kandydatom na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Między innymi w raporcie 357 będzie o wyzwaniach Koalicji Obywatelskiej. Nie chodzi wyłącznie o wygranie wyborów, ale też o problemy wizerunkowe. To o tym Michał Trantał. Będziemy też rozmawiać o informacji, którą przekazał wczoraj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, ponieważ zanotowano około 30% wzrost przestępstw nienawiści w latach 2024-2025. Więc no tutaj pytania są proste. Dlaczego tak się dzieje? Co można z tym zrobić? Jak reagować w sytuacjach, w których na przykład jesteśmy świadkiem takiego, nie wiem, czy wymiany zdań ostrej. Nie mówię tutaj o przestępstwie oczywiście już, chociaż czasem to też może się zdarzyć oczywiście.
0: Myślę, że tutaj kluczowa jest odpowiedź, bo pytasz jak reagować, a ja myślę po prostu reagować przede wszystkim, prawda? Bo często też, oczywiście nie oceniając, bo różnie możemy się z tym czuć, sami możemy czuć się zagrożeni, ale tak kiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń, jest to naprawdę trudne, więc bardzo, bardzo chętnie będę przysłuchiwała się waszej dzisiejszej rozmowie.
1: Też trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych osób, to wiadomo, też sytuacje są różne, ale no, między innymi o tym, no ale też pytanie o to, czy tutaj wskazówką może być informacja na temat tego, że w sieci wzrosła również bardzo szybko ilość dezinformujących antyukraińskich narracji. Tak więc no to będzie ta rozmowa, którą zaczniemy po południówkę. Ale też oczywiście nasi reporterzy byli w pogotowiu i na przykład opowiedzą o tym, dlaczego bociany zaczęły nagrywać filmy.
0: Jak to?
1: No właśnie, to zapraszam.
0: To zapraszamy również. Violetta Myszkowska i oczywiście popołudniówka tuż po 16. Violetta Myszkowska, ale także cały team popołudniówkowy, bo jak lubimy powtarzać, jedna osoba przed mikrofonem, a czasem kilka, no bo jeszcze serwisanci, ale cała grupa pracuje na tę audycję, więc polecamy, zapraszamy nie tylko do pozostania do 16, ale i dłużej. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

Za 8 minut godzina 16, zatem drodzy Państwo, to już bliżej niż dalej, ale zanim się pożegnamy, to oczywiście wyniki naszej sondy. Z czym wolisz wrócić z zagranicznych wakacji? Państwo odpowiedzieli, że z zakwasami 67%, a z opalenizną tylko 33%. Zatem jestem z Państwa dumna, ja w Państwa teamie oczywiście, no bo cóż innego mogę powiedzieć, bo wyjdzie, że tutaj jestem leniuchem. Nie. Chociaż tak jak większość z Państwa w wiadomościach pisało o tym, że najsensowniej to połączyć te dwie rzeczy, czyli aktywnie, a przy tym na słońcu, zatem opalenizna przyjdzie sama. Może trochę nierówna, prawda? Ale przyjdzie. Bardzo Państwu dziękujemy za te 3 wspólne godziny. Julia Nowaczyńska za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Na koniec będzie utwór włoski, włoszczyzna, zatem ci z Państwa, którzy są trochę niepocieszeni dzisiejszym składem piosenek, że tak to ujmę, to dla Państwa. A to piosenka, którą znalazłam wczoraj przypadkiem, przypomniałam sobie o niej przypadkiem, kiedy wpadłam na taki włoski mem i to było tak, orario, czyli godzina otwarcia. I później tak, apro quando arrivo, e chiudo quando vado via, czyli otworzę, kiedy przyjdę, a zamknę, kiedy pójdę. Zatem takiego luzu Państwu włoskiego życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w niedzielę.

0: Już za chwilę godzina 16 w Radiu 357. Serwis informacyjny przygotowała Ola Rzeczek.
1: Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem przez polskie maszyny, jak pisze w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30 SM-2 z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny. Tak brzmi wpis wicepremiera. Wczoraj polska para dyżurna przechwyciła około 30 km od Ustki rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Z kolei amerykańska armia poinformowała na X-ie, że przeprowadziła nową falę ataków na Iran. Nalot trwał 90 minut i objął instalacje militarne. Na wyspie Wielki Tanp położonej w cieśninie Ormus przekazało centralne dowództwo USA. Jak poinformował CENTCOM, zaatakowano systemy obrony wybrzeża oraz magazyny i wyrzut pocisków manewrujących. Dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. W weekend Iran ponownie zablokował cieśninę Ormus, wznowił też ataki na statki handlowe. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przywróciły blokadę irańskich portów i wznowiły bombardowania wybrzeża. Z kolei irański rząd zagroził, że sparaliżuje eksport ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. Wczoraj Donald Trump miał omawiać plany rozległej ofensywy na Iran. Wracamy do kraju. Na pogodowej mapie Polski sporo koloru pomarańczowego, a to oznacza ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują w 13 województwach, z wyjątkiem krańców północnych, i dotyczą burz, silnego deszczu i upałów. W trakcie burz możliwe są porywy wiatru do 115 km na godzinę i opady deszczu do 55 mm. W związku z burzami RCB wydało alert dla części województw mazowieckiego i lubelskiego. Tymczasem usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy trwa w województwie śląskim. Najtrudniej było w Raciborzu i okolicach. To było pracowite przedpołudnie dla strażaków, relacjonuje Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
1: Tymczasem mimo burz i ulewnego deszczu nie maleje zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody. W związku z czym, jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
1: Tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. A skoro o południu Europy mowa, Hiszpania przygotowuje się na coraz bardziej ekstremalne upały. Najwyższa oficjalnie zmierzona temperatura w kraju wynosi 47,6 stopnia Celsjusza. Padła w 2021 roku w okolicach Kordoby w Andaluzji. Eksperci nie wykluczają jednak, że już niebawem termometry mogą pokazywać nawet 50 stopni. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
4: Hiszpańskie Biuro do Spraw Klimatu ostrzega, że kraj musi być gotowy na takie scenariusze. Chodzi nie tylko o zdrowie mieszkańców i większe ryzyko pożarów, ale także o wpływ na gospodarkę i infrastrukturę. Dłuższe fale upałów oznaczają większe zużycie prądu, głównie przez klimatyzację. W Hiszpanii gospodarstwa domowe zużywają latem średnio o 11% więcej energii niż w pozostałej części roku. Jednocześnie bardzo wysokie temperatury obniżają wydajność paneli fotowoltaicznych i części elektrowni, co dodatkowo obciąża system energetyczny. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej fale upałów są coraz częstsze i coraz silniejsze. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A od lat 60. średnia maksymalna temperatura latem wzrosła w Hiszpanii już mniej więcej o 2 stopnie. W serwisie o 16 to wszystko. Za godzinę powiemy między innymi o poczwórnym szczęściu w Łodzi.
0: Informacje sportowe przedstawi Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja będę miał o pojedynczym szczęściu w Stanach Zjednoczonych, ale najpierw wracamy do tego, co było wczoraj. Mieliśmy ucztę w postaci półfinałowego meczu Francja-Hiszpania. Dziś liczymy na kolejną. Drugi półfinał Anglia-Argentyna i oczywiście głównie temu poświęcone będzie mundialowe studio o 17.30. Lamin Yamal wczoraj hasał na boisku. W tym czasie, kiedy Hiszpan grał przeciwko Francuzom, było włamanie do jego domu. Złodzieje zapewne mieliby co wynieść, bo młodzian od dłuższego czasu zarabia niewyobrażalnie duże pieniądze, ale ochrona zareagowała jak trzeba i intruzów przegoniono. I teraz o tym święcie. Czterokrotna mistrzyni olimpijska, rekordzistka globu w biegu na 400 metrów przez płotki, Sydney McLaughlin-Levron została mamą. Córeczka nazywa się Savannah Michelle Levron, a 26-letnia Amerykanka jest jedną z najwybitniejszych zawodniczek obecnie w lekkiej atletyce. Rok temu została wybrana na najlepszą lekkoatletkę roku przez Federację World Athletics. Siatkarska reprezentacja Polski rozpoczyna kolejny turniej Ligi Narodów. W spotkaniu rozegranym dziś w Chicago Polacy zagrają z Bułgarami. Do tej pory Polska ma 6 zwycięstw i 2 porażki. Bułgaria ma na koncie 5 wygranych i 3 przegrane. Mówi Tomasz Fornal.
6: Przed nami ciężkie 4 mecze, ciężkie 4 spotkania. Będziemy walczyć, na pewno wiemy, o co walczymy. Potknięcia nie za bardzo tutaj mogą się przydarzyć, jeżeli myślimy o Final 8, żeby zakwalifikować się, a potem żeby przystąpić do niego z fajnego, wysokiego miejsca. Także na pewno 4 ciężkie spotkania nas czekają. Dużo też drużyn, z którymi będziemy grali, walczą o tą ósemkę, także spodziewamy się ciężkich starć, ale wydaje mi się, że jesteśmy gotowi.
5: Początek meczu Polska-Bułgaria o godzinie 19:00, idealnie, o ile nie będzie tiebreaka, by o 21:00 przełączyć się na półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata Anglia-Argentyna, wcześniej o 17:30 mundialowe studio oraz relacja z dzisiejszego etapu Tour de France na dokładkę.
0: Słonecznie, owszem, ale i chmur nie brakuje. Popada słabiej na północy, na mocniejsze opady, w tym burze. Lokalnie z gradem powinni się przygotować mieszkańcy centralnej i południowej części kraju. Tak jak wspomnieliśmy w serwisie informacyjnym, miejscami opady będą intensywne, nawet 70 mm. To w centrum i w południowym wschodzie, i na południowym wschodzie. Ciepło, najcieplej na wschodzie do 29 stopni, najchłodniej nad morzem, na południowym zachodzie oraz na Pogórzu Karpackim 21 stopni. W reszcie kraju od 24 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burzy porywy nawet do około 75 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: 15 dzień lipca. Okazuje się, że dzisiaj jest dzień bez telefonu. Na pewno już Państwo o tym słyszeli. I zapytam może Olę Rzaczek i Tomasza Gorazdowskiego, czy łatwo jest Wam zostawić telefon, jeszcze w dodatku wykonując ten zawód. No i oczywiście mamy teraz mundial. Czy nie kusi zaglądanie do telefonu?
5: Ja pierwszy? Bardzo trudno. Dziękuję.
8: Łatwo, bardzo łatwo.
0: Łatwo zostawić, bo jest przeładowanie wiadomościami na co dzień?
8: Nie, no oczywiście się śmieję. Trudno jest bardzo zostawić telefon. To jest taka smycz. Ja mam zawsze takie poczucie, że jak na przykład pójdę nawet na spacer bez telefonu, to albo ktoś bardzo pilnie będzie chciał się ze mną skontaktować i nie będzie mógł, albo przegapię coś. No jest to FOMO niestety.
5: A jak smutny będzie telefon?
0: To jak będzie przykro,
8: będę płakał.
0: Tak. Miałam powiedzieć o tym, że sporą część naszego życia przerzuciliśmy właśnie do telefonów i wiele rzeczy bez tych telefonów po prostu trudno jest załatwić w trasie, że użyję takiego bardzo polskiego czasownika. Ale to oczywiście, można też się z telefonem zaprzyjaźnić, a nawet nadać mu imię. Między innymi o tym, o przyzwyczajeniu do telefonu i o znaku, który zaproponowano, aby wprowadzić na polskie ulice, będziemy dzisiaj mówić w popołudniówce. Przy mikrofonie Violetta Myszkowska. Dzień dobry. Audycję przygotował Andrzej Rutkę. Realizuje ją Julia Nowaczyńska. Do Państwa dyspozycji oczywiście są głosówki, tekstówki, adres e-mailowy popołudniówka@radio357.pl i oczywiście numer telefonu 510-357-357. A muzycznie zaczniemy od Neny. Domyślam się, że dzięki temu utworowi wielu z nas nauczyło się liczyć po niemiecku.

0: Zastanawiam się, czy ten utwór był kiedyś przełożony na język francuski. Tam na pewno do przetłumaczenia liczby 99 potrzeba by było o wiele więcej sylab. A teraz raport 357.
1: To jest raport 357.
0: Koalicja Obywatelska stoi przed wyzwaniem nie tylko wygrania wyborów, ale także stworzenia stabilnej koalicji. Może to wymagać podjęcia ryzykownych decyzji. Dziś Donald Tusk organizuje spotkanie z parlamentarzystami. W rozwiązaniu problemów nie pomagają, wpływające codziennie, nowe doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. W studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat szpitala. Ma 36 stron. Potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP i przyjmowanie na SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
3: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
2: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Część specjalistów przyjmowała pacjentów jednocześnie na NFZ i prywatnie, a chyba bilokację możemy wykluczyć. Raport trafił już do ratusza.
4: My go dokładnie w tej chwili analizujemy i oczywiście nie tylko zapoznamy się z jego treścią, ale również wyciągniemy wnioski.
2: Mówi prezydent Rafał Trzaskowski, ale dodaje, że więcej głów już nie poleci.
4: Życzyłbym sobie, żeby inni reagowali tak samo szybko na tego typu problemy i żeby podejmowali takie decyzje, które po prostu wyznaczają najwyższe możliwe standardy.
2: A te standardy, zdaniem Trzaskowskiego, to odwołanie zarządu szpitala i rad nadzorczych oraz odwołanie wiceprezydentek. Dziś powołano na ich miejsce nowe. To Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Dla opozycji nie kończy to sprawy. W Sejmie PiS ustami posła Mariusza Kałużnego mówił o 101 aferach Koalicji Obywatelskiej.
5: To jest, proszę pana, Szpital Południowy, wasza wspólna afera, gdzie chora pacjentka czekała 10 godzin. A ile mógł zarobić pan Kasprzyk przez 10 godzin? 4-5 tysięcy leciutko.
6: W ramach koalicji 15 października nigdy od 2 lat nie wypowiadam się na ich temat, chyba że ich chwalę. No i taka jest sytuacja.
2: A to już dość oszczędny marszałek Włodzimierz Czarzasty. Sytuacja też jest taka, że szef Koalicji Obywatelskiej wezwał na spotkanie wszystkich posłów. Rozpocznie się za kilkadziesiąt minut. Marcin Fijałek, dziennikarz wydarzeń Polsatu.
7: Premier Donald Tusk przypomina dziś trochę trenera drużyny, która pozostaje co prawda w turnieju polityczno-piłkarskim, ale wyniki są średnie, gra nie zachwyca, a w dodatku pojawiają się pierwsze gwizdy kibiców. No i pytanie, czy ten trener jest w stanie dowieść sukces.
2: Tusk będzie chciał udowodnić to dowiezienie sukcesu. Spotkanie oficjalnie jest zaplanowane i rutynowe. Nieoficjalnie wiemy, że temat afery szpitalnej będzie poruszony.
7: Na pewno posłowie usłyszą o tym, że nie ma się co załamywać sondażami. Na pewno usłyszą o tym, że nie ma się co załamywać sytuacją czy turbulencjami po aferze.

0: kto będzie umiał się bić w tym roku wyborczym.
1: Zdradza Marcin Fiołek, a takim zderzakiem i bez zmian w rządzie jest już szef MSWiA Marcin Kierwiński. Najpierw w sprawie Szpitala Południowego do sądu podał dziennikarkę Polsatu Jannę Miziołek, teraz posłankę partii Razem Marcelinę Zawiszę. Kropeczka.
2: Kropeczka. Bardzo dziękuję. Michał Trantał u nas był w studiu. Raport 357. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Nurse Berkeley w Radiu 357. Wracając jeszcze do poprzedniej informacji na temat piosenki Neny, to muszę się poprawić, bo policzyłam i różnica, jeśli chodzi o syraby w 99 po niemiecku i 99, to jest różnica tylko jednej syraby, ale moja uwaga wynikała z tego, że zawsze bardzo dużo radości dawało mi to, że w języku francuskim, zanim powie się liczbę wyższą lub równą 80, trzeba wykonać pewne działania matematyczne opierające się na dwudziestkach. Także tyle, jeśli chodzi o naukę języków obcych. My dzisiaj będziemy się zajmować różnymi innymi rzeczami w popołudniówce. Tak, będziemy rozmawiać również o tym,

0: jak przyklejeni czasem jesteśmy niektórzy z nas do telefonu, że może to stwarzać zagrożenie na drodze, ale o tym w drugiej godzinie. Już niedługo przyjrzymy się kandydatom na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli.
2: Postanowiłem kandydować, bo moja ojczyzna bezprawiem stoi.
3: Ja się bardzo cieszę, że doszło do tego przesłuchania publicznego.
4: Panie pośle Matecki, tyle. Panie pośle Suski, przyjdzie czas i na przesłuchanie was.
0: To już za chwilę w popołudniówce. Oprócz tego już za moment porozmawiamy o sytuacji, a raczej informacji, która teraz do nas dotarła wczoraj. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek podał informację na antenie TVP Info, że zanotowano około 30% wzrost przestępstw nienawiści w latach 2024-2025. Oczywiście tych danych jest więcej i one pojawiały się też już wcześniej na ten temat. I pytanie, porozmawiamy o tym, dlaczego się tak dzieje i w jaki sposób reagować, co można z tym zrobić. No i czy oczywiście tutaj ta korelacja z tym wzrostem fałszywych informacji na temat Ukraińców, takich narracji antyukraińskich, to jest coś, które jest jedną z przyczyn, jakie są te najpopularniejsze mity. No oprócz tego jeszcze porozmawiamy w dalekim zasięgu w drugiej godzinie o tym, o Serbii i do jakich, jakie słowa wypowiedziała tam minister, serbska minister Snežana Paunović, o tym w dalekim zasięgu. Mogą państwo do nas dzwonić 510-357-357. Maile, tekstówki, głosówki zapraszam. A teraz piosenka dnia.

0: 30% wzrost przestępstw z nienawiści w latach 2024 do 2025 roku odnotowano. Taką informację przedstawił wczoraj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W 2024 roku takich przestępstw było ponad 760, a w roku kolejnym blisko 1200. W ubiegłym roku, pod koniec października, redakcja Onetu dotarła do statystyk policyjnych, według których liczba napaści na Ukraińców z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej zwiększyła się w ciągu ostatnich 2 lat o ponad 66%. O tym porozmawiamy z doktorem Karolem Wilczyńskim z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystkie dane, o których rozmawiamy ostatnio, zresztą dość często wspominają o tym, że zmieniły się nastroje społeczne Polaków w stosunku do Ukraińców, uchodźców z Ukrainy. Biorąc pod uwagę to, skąd biorą się uprzedzenia, skąd biorą się takie napięcia, to pewnie te doniesienia o zmianie nastrojów w Polsce nie są dla pana jako badacza zaskoczeniem, że to jest coś, czego można się było spodziewać. Czy się mylę?
1: Tak, to jest jakby proces obserwowany w wielu krajach, natomiast on rzeczywiście jest intensyfikowany. To nie jest tak, że nastroje się zmieniają tak jak pada deszcz czy nadchodzi zima. To nie jest też naturalne w tym sensie, tylko że w Polsce jest to oczywiście podgrzewane przede wszystkim przez rosyjską dezinformację, trolle i kampanię. Znaczy to, co widzimy bardzo często jako takie nienawistne komentarze pod różnymi postami, ich tych komentarzy są setki. Ja mogę raczej z pewnością powiedzieć, że pod takimi typowymi social mediowymi treściami to zdecydowana większość to są po prostu konta raczej operujące z terytorium Federacji Rosyjskiej, aniżeli tutaj nasi lokalni sąsiedzi, Polacy. Druga rzecz, no to jest oczywiście nasi rodzimi politycy, którzy zdobywają też popularność i po prostu wydobywają sobie paliwo do polityki poprzez kampanię strachu, kampanię gniewu, kampanię nienawiści. To oczywiście nie można nazwać naturalnym procesem, aczkolwiek obserwując takie kraje, nie wiem, jak Niemcy czy Turcja, która na przykład swego czasu przyjęła, ja zawsze porównuję przykład Turcji, która przyjęła miliony Syryjczyków od 2012 roku, podobnie jak Polska, i te proporcje są dość podobne. Też na początku była ta atmosfera takiej przyjaźni, solidarności, pomocy i też po 4-5 latach Turcy, również poddani różnym kampaniom dezinformacyjnym, nie tylko rosyjskim, ale też zaczęli coraz bardziej kierować uprzedzenia w kierunku Syryjczyków. I tak samo jak u nas dzisiaj rzeczywiście Syryjczycy padali właśnie ofiarami przestępstw z nienawiści.
0: Ja bym się teraz skupiła na początku na tym wątku politycznym, bo to jest oczywiście coś, o czym się rozmawia w kontekście politycznym i zapewne też kampania wyborcza będzie wokół tematu uchodźców, imigrantów gdzieś tam się kumulować, te tematy. Czy jest szansa, albo czy już pan nie zaobserwował, na przykład w perspektywie tych ostatnich informacji o tym, że Jarosław Kaczyński w momencie, kiedy Przemysław Czarnek wygłosił kontrowersyjną wypowiedź na temat wsparcia dla Ukrainy. Tutaj nastąpił taki sygnał, że to jest za dużo. Czy można liczyć na takie zachowania, że w tym momencie one będą ucinane na polskiej scenie politycznej?
1: Mam nadzieję. To znaczy, to wszystko zależy od polityków i liderów partii politycznych, którzy... Z drugiej strony mam wrażenie, że politycy bardzo wielu partii jednak próbują, powiedzmy, kapitalizować zyski polityczne na niechęci do Ukraińców i tą niechęć podgrzewać, tak? I puszczać oko do tych emocji, które gdzieś w społeczeństwie są, bo to nie jest tak, że tych emocji nie ma. Emocje oczywiście podgrzał prezydent Nawrocki decyzją o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, ale też politycy Platformy bardzo często wypowiadali się w taki sposób, powiedzmy, niejednoznaczny. I teraz bardzo dużo zależy od dojrzałości naszej klasy politycznej, czy będziemy w to iść. czy jednak się wycofamy? Ja na przykład, no mimo wszystko, okej, można uważać to za jakąś formę hipokryzji, natomiast z szacunkiem odebrałem na przykład posta Krzysztofa Bosaka, który z oburzeniem, tak, i bronił wręcz tam w komentarzach, widziałem, że Konfederaci byli na niego źli, że on potępił ten atak na dziewczynkę w Bielsku Białej. Natomiast uważam, że tak, no tak należy się zachowywać, nawet jeśli powiedzmy jest to polityk, który wcześniej no, kapitalizował ten strach i gniew na Ukraińców, no to teraz zobaczył, że do czego to prowadzi i się wycofał. Wydaje mi się, że liderzy muszą być świadomi, jak ogromny wpływ mają na to, co się dzieje na ulicy i to, jak ich treści w social mediach, ich fałszywe informacje, które często rozprowadzają, jaki będą miały negatywny wpływ na rzeczywistość, że to niestety nie kończy się tylko i wyłącznie na wzroście popularności w social mediach czy na słupkach sondażowych, tylko niestety ma przełożenie na działania na ulicy.
0: To nie jest nowa rzecz w polityce, prawda? Ten temat czy imigrantów, czy uchodźców, tego jak wpływają rzekomo negatywnie na różne aspekty życia, no to ja tutaj mówię o fałszywych informacjach, bo oczywiście możemy rozpatrywać tutaj też fakty na ten temat. To nie jest nowa rzecz i gdybyśmy tak mieli sięgnąć do historii, jesteśmy w stanie powiedzieć, kto to wymyślił, te fałszywe antyimigranckie, antyuchodźcze narracje, korzystając z nich w sensie politycznym, czerpiąc z nich korzyści?
1: Ja myślę, że musielibyśmy się cofnąć do czasów Homera chyba, albo pewnie w tekstach staroegipskich już znajdziemy teksty, jak to było źle, jak to teraz jest źle, a za naszych ojców to było lepiej i jak imigranci, czy ci przybysze są dla nas źli, jacyś tam Hyksosi, czy przybysze do Troi przyjadą w tym koniu i wejdą do naszych miast i je przejmą, to ja myślę, że to jest bardzo stary ewolucyjny mechanizm, który psychologowie nazywają po polsku efektem grupy, po angielsku in-group favoritism. I to jest bardzo stary mechanizm, że potrzebujemy innego, żeby budować swoją własną tożsamość. W Polsce możemy być dumni, w Unii Europejskiej mamy pierwsze, najstarsze teksty islamofobiczne w języku europejskim. No to są teksty w języku polskim pisane na zlecenie polskiego króla w XVII wieku, który straszył właśnie islamem czy te teksty straszyły islamem, Tatarami. One też służyły czemuś, no bo mieliśmy kampanię przeciwko Turkom w latach 20. XVII wieku. No więc potrzebna była jakaś tam mobilizacja. Dzisiaj mamy to samo i to niestety jest historia, która oczywiście się powtarza. Jeśli no, społeczeństwo nie będzie świadome, że tutaj pada ofiarą jakiejś manipulacji, jeśli polskie władze, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska nie zrozumieją, że działają na szkodę społeczną, że ta dezinformacja płynie z Kremla, bo to w interesie Kremla jest to, żebyśmy my się kłócili wzajemnie ze sobą, czyli ci broniący Ukraińców i ci przeciwko Ukraińcom, żebyśmy się kłócili z Ukraińcami, żebyśmy się kłócili z Europą, no na tym zarabia Putin, nikt inny przede wszystkim. I teraz to zależy tylko i wyłącznie od polskiego rządu. Jeśli ja wchodzę na, nie wiem, na profil szefa MSZ, no w tym przypadku jest on z PO, ale mógłby być z PiS-u, i pod postem na temat Ukrainy u Sikorskiego znajduje 100 komentarzy od rosyjskich troli, nikt tego nie moderuje, no to jest właśnie tak działa dezinformacja. My pozwalamy sobie wchodzić na własne terytorium, i nie ma żadnej moderacji treści. Ludzie to czytają i są przekonani, że Polskę teraz objęła jakaś fala ogromnej nienawiści do Ukraińców. Moim zdaniem, okej, mamy 30% wzrost rok do roku tych przestępstw z nienawiści, ale są też badania, które wskazują z początku roku, to Komenda Policji i Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowali, do początku 2026 roku Ukraińcy i Białorusini padali ofiarą przestępstw w formie przemocy znacznie mniej niż Polacy. Tam jest 30% różnica. Czyli to nie jest tak, że teraz Ukraińcy... Tak, są te ofiary. Tam człowiek został postrzelony wiatrówką, jest ta dziewczynka zaczepiana, jakiś Polak został pobity, bo ktoś myślał, że jest Ukraińcem. Więc te przestępstwa oczywiście wzrastają. Ja nie chcę tego bagatelizować, ale też liczba fałszywych treści, fałszywych kont, które produkują różnego rodzaju nienawistne komentarze, daje nam poczucie, że my jesteśmy w jakimś tutaj brunatna fala, tak, że to wzbiera i tak dalej.
0: Ja tutaj dopowiem, że z raportu Fundacji Centrum imienia Bronisława Geremka wiemy, że 45,5% fałszywych dezinformacji na temat Ukraińców rozpowszechniają fałszywe, anonimowe konta i boty. To jest właśnie przykład tych 45,5% tych treści. I gdyby pan miał wymienić takie trzy największe mity na temat imigrantów i uchodźców ukraińskich.
1: Ukraińskich, tak, bo jeszcze są muzułmańscy. Oczywiście ja pochodzę z Krakowa, więc u nas muzułmanie stanowią problem, większy teraz niż Ukraina, ale przy okazji referendum i wyborów na prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, no to oczywiście, że nam zabierają pracę, to bym powiedział, że jest pierwsza rzecz. Po drugie, oczywiście sprzeczna rzecz, czyli że siedzą tylko na zasiłkach, tak, że ta dziewczynka w Bielsku-Białej też to usłyszała, że za moje pieniądze tutaj się edukujesz, czyli to jest drugi mit. No a trzeci mit, bym powiedział, to jest niewdzięczność i ten nieszczęsny Wołyń, tak, czyli generalnie mit, że Ukraina nic nie robi z tym Wołyniem. Okej, możemy się kłócić, czy robi za mało, czy za dużo, ale na pewno coś robi, coś się dzieje, trwają ekshumacje od końca 2025 roku. W ogóle nikt nie podaje tych faktów, że tam jednak właśnie się zaczęło ruszać przez ostatnie pół roku. I ten Wołyń jest niesamowicie też wykorzystywany, czyli jakaś taka historyczna, powiedzmy, mit o historycznej nienawiści i waśniach. Nie mówi się o takich wspólnych, no jednak pozytywnych historiach, bo przez większość naszego czasu Ukraińcy i Polacy budowali wspólnie razem jedno państwo, chociaż jedni byli oczywiście z perspektywy ukraińskiej byli przez Polaków kolonizowani, no a Polacy też patrzą na to inaczej. Natomiast no bym powiedział, że te trzy rzeczy chyba to są takimi najczęściej powtarzane.
0: Jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Ja rozumiem, że to czasami też jest kwestia czy aktualnych doświadczeń, czy też historii rodzinnej, być może jakiejś krzywdy, bo ta historia jest trudna, ale pytanie, czy edukowanie tutaj wystarczy? Czy wiedza, czy fakty są w stanie zatrzymać mowę nienawiści, czy potrzeba czegoś jeszcze?
1: Nie, to musi być twarda reakcja władz. To znaczy uważam, że powinniśmy dojść do sytuacji, w której osoby na stanowiskach, osoby będące posłami, pełniące funkcje publiczne, powinny płacić kary finansowe za szerzenie fałszywych informacji w mediach społecznościowych i to powinno być surowo ukarane po prostu karami finansowymi i to nie powinno być, po prostu jest fakt, nie wiem, jeśli mówią, że, no nie będę nawet powtarzał tych fake newsów,
0: proszę,
1: ale
0: nie
1: jeśli
0: powtarzać,
1: jest fałszywa informacja, tak. Jeśli jest fałszywa informacja, to osoba na stanowisku publicznym powinna zostać ukarana, tak jak powinniśmy karać, nie wiem, za tworzenie tych takich seksualnych, fejkowych AI tworów, tak? I są też politycy, którzy takie rzeczy udostępniali o różnych polityczkach na przykład. Druga rzecz, że państwo powinno reagować i jest bardzo dużo sprawdzonych narzędzi, również w Polsce, do walki z dezinformacją. To jest, my jesteśmy kompletnie bezbronni. Ja czuję, że właśnie przykład tego konta szefa MSZ Polski pokazuje mi, że no, rząd w tym momencie robi bardzo niewiele. Nie ma żadnego wsparcia dla ludzi, dziennikarzy, dla mediów, dla NGO-sów, które zajmują się walką z fałszywymi informacjami, które mamy tutaj Eldorado dla rosyjskich troli.
0: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Ach, ta cisza, którą na sam koniec George Michael w tym utworze zdecydował się na tę ciszę. To jest, muszę państwu powiedzieć, koszmar dla radiowca, bo kiedy nic się nie dzieje, no to od razu się wszystko spina w człowieku. No ale dobrze, George Michael dokończył Faith, utwór. My za chwilę porozmawiamy o kandydatach na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie w tym momencie trwa posiedzenie w Sejmie, w których opiniowane są te kandydatury. Więcej na ten temat w Radiu 357 już za chwilę. A teraz utwór, na który mogą państwo głosować w liście piosenek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dwoje kandydatów i urząd, który ma stać na straży praw każdego obywatela. W Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. O wybór ubiegają się wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski oraz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę Sylwia Gregorczyk-Abram. O szczegółach Michał Piwko.
1: Emocji nie zabrakło już na samym początku wczorajszego przesłuchania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy głos zabrał przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Ślis.
2: Ja się bardzo cieszę, że w trakcie tej kadencji udało się wprowadzić zwyczaj wysłuchania publicznego.
3: Właśnie nie wpuszczacie obywateli do Sejmu, którzy tam stoją. Panie, to jest fikcja z tym możliwym przez obywateli zabraniem głosu.
2: Bardzo dziękuję.
3: Nie ma co dziękować, po prostu Sejm jest zamknięty.
4: Panie pośle Matecki, przyjdzie czas i na przesłuchanie was. Dajcie ludziom się wypowiedzieć.
5: Ciebie czerwony komuchu też, nie bój się.
1: Tak poseł Dariusz Matecki odpowiedział marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czerzastemu. Jako pierwszy z kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich głos zabrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Adam Borowski.
6: Zdecydowałem się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż arytmetyka sejmowa jest jasna. I wiadomo, w jakiej pozycji tutaj jestem. Postanowiłem kandydować, bo moja ojczyzna bezprawiem stoi.
1: Jak podkreślił kandydat, prawa człowieka były łamane przez cały okres III Rzeczpospolitej. Jako przykład wymienił m.in. nieprawidłowości w śledztwie dotyczącym śmierci Jolanty Brzeskiej, kwestie tzw. neosędziów czy sprawę przejęcia telewizji publicznej. Adam Borowski to były działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL, w ostatnich latach związany ze środowiskiem PiS, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej.
6: Kieruje się zasadą jasną. Jeśli akceptujesz zło, jesteś tak samo za nie odpowiedzialny jak ten, który je czyni.
1: Jako druga swoją wizję Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiła popierana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę Sylwia Gregorczyk-Abram.
7: Rzecznik jest po to, aby pomiędzy konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności a doświadczeniem obywatela nie powstawała przepaść.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy.
7: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i stojącą zawsze po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszany.
1: Kandydatka zwróciła uwagę m.in. na problem nadużywania przez sądy tymczasowych aresztowań.
7: Skalę tego problemu dobrze pokazują liczby. Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowania przekroczyła 10 milionów złotych.
1: Do sprawy odniósł się także Adam Borowski.
6: Ten areszt służy do łamania ludzi, więc jestem zdecydowanie przeciwny narzuceniu aresztu w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne.
1: Problemów, którymi mógłby zająć się przyszły rzecznik, jest znacznie więcej. Mówi Anna Duniewicz, koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik.
8: Jest tych problemów wiele, bardzo dużo w ogóle wczoraj pytań padło od 90 przedstawicieli organizacji społecznych, którzy byli na sali. Te pytania dotyczyły m.in. tymczasowych aresztów nadużywanych, ekspansji ferm przemysłowych, prawa do informacji. Tych problemów wybrzmiało multum. Ja się bardzo cieszę, że doszło do tego przesłuchania publicznego, bo bardzo jako nasz rzecznik o to zabiegaliśmy.
1: Posłowie chcą wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich już w najbliższy piątek.
0: Tak jak wspomnieliśmy, po 15 Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła posiedzenie, na którym zaopiniuje wnioski w sprawie kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Michał Piwko przygotował ten materiał, bardzo dziękuję, a teraz w Radiu 357 Republika, wyjątkowo ta pisana przez C, a nie przez K.

Przed chwilą rozmawialiśmy z doktorem Karolem Wilczyńskim z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, między innymi na temat dezinformacji antyukraińskiej. Ja tutaj jeszcze wspomnę o tym, że pod koniec ubiegłego roku opublikowano raport Instytutu Monitorowania Mediów i Stowarzyszenia Demagog, według którego liczba antyukraińskich wpisów w polskojęzycznym internecie wzrosła o prawie 100% w ciągu 4 miesięcy. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami i opowiedzieć coś na ten temat, zapraszamy. Głosówki, tekstówki, adres mailowy i oczywiście numer telefonu 510 357 357.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Najświeższe informacje przygotowała Ola Rzeczek.
4: W serwisie na początek doniesienia z Ukrainy. Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ataku na elektrownię cieplną w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Na elektrownię, która odpowiada za prawie połowę produkcji prądu na półwyspie. Według wstępnych informacji w wyniku ataku uszkodzono maszynownię razem z układem chłodzenia jednej z turbin, a naprawa może potrwać nawet do 5 miesięcy. Wracamy do kraju. W siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrały się władze partii. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kierownictwo miało wyjaśniać sprawę wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat pomocy dla Ukrainy. W poniedziałek w TV Republika kandydat PiSu na premiera przekonywał.
5: Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
4: W odpowiedzi na te słowa Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, przekonywał prezes PiSu. Sam Czarnek oświadczył dziś z kolei, że bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań powtórzyłby swoje słowa. A również dziś Jarosław Kaczyński ogłosił pakt senacki z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem. Jak zapowiedział prezes PiSu, to porozumienie w sprawie, tu cytat, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
6: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
4: Formuła nie została jeszcze ostatecznie przesądzona. Pod uwagę brane jest zarówno zawiązanie bezpośredniego sojuszu, jak i powołanie specjalnego komitetu społecznego, który zainicjowałby wspólny start. Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Sąd chce przesłuchać kardynała Stanisława Dziwisza. Hierarcha prosi, żeby go nie wzywać. Chodzi o proces wytoczony archidiecezji krakowskiej przez Janusza Szymika, który jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana W. Sąd okręgowy w Krakowie planuje na początku sierpnia przesłuchać kardynała jako świadka, ponieważ w latach 80. dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. W piśmie hierarcha poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie. Napisał, że nie może brać udziału w czynnościach, które wywołują u niego stres. Teraz sąd czeka na zaświadczenie lekarza sądowego, który to potwierdzi. Sąd planował przesłuchać kardynała już w czerwcu, ale wtedy był chory. Wezwany na dziś również nie pojawił się w sądzie, bo zgodnie z wcześniejszymi planami wyjechał na urlop. Na koniec w serwisie Szczęście razy 4. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32. tygodniu ciąży. I dzieci, i ich mama czują się dobrze. Trzej bracia i ich siostra nie muszą już przebywać w inkubatorach. Każde z nich osiągnęło wagę powyżej 2 kg. Informacja o tym, że dzieci będzie czworo, była dość niespodziewana, przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak.
7: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
4: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać się dzieci do domu. To był już 10. poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rodzicom gratulujemy i życzymy dużo sił. Thank you.
0: W nocy pochmurno i uwaga, na południu kraju mogą pojawić się mgły, które ograniczą widoczność nawet do 200 metrów. Przelotne opady deszczu w centrum i na południu. Dobrze być przygotowanym również na burze i grad. W tych regionach prognozowane sumy opadów to od 30 do 50 mm. W drugiej połowie nocy ma być już spokojniej. W większości kraju temperatura od 15 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej na Kaszubach i Podhalu, tutaj 12 stopni. Wiatr słaby, silniejsze porywy w czasie burz do 65 km na godzinę.
8: Radio 357.
0: Ja zawsze bardzo lubię, jak w serwisie pojawiają się również dobre informacje. I oczywiście przyłączam się do gratulacji dla rodziców czworaczków. To trudno się szuka takich dobrych informacji pośród tych neutralnych i gorszych?
4: No niestety muszę przyznać, że przeważają te takie poważniejsze z gatunku ciężkich. Także... I tak staramy się naprawdę selekcjonować, żeby państwa nie zasypywać jakimiś bardzo, bardzo trudnymi tematami.
0: Bardzo się cieszę, że takie informacje się pojawiają. Jeszcze raz bardzo gratulujemy. W Radiu 357 na początek drugiej godziny popołudniówki Nothing But Thieves i Evolution.

0: Nothing But Thieves na początek drugiej godziny popołudniówki. No sporo rzeczy dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Między innymi będzie o propozycji nowego znaku drogowego.
1: Apel o wprowadzenie do porządku prawnego nowego znaku drogowego, ostrzegającego przed rozproszeniem uwagi przez telefony.
0: Czy taki znak jest potrzebny? Czy według Państwa on się przyda w tych czasach? Zapraszam 510-357-357, popołudniówka @radio357.pl. Oczywiście tekstówki i mogą się też Państwo nagrywać przez naszą aplikację, także zapraszamy. Ale to nie jest jedyny temat, o którym będziemy dzisiaj mówić. Tutaj będzie trochę tajemniczo o tym, dlaczego bociany zaczęły nagrywać filmy.
2: Polscy naukowcy zrobili to po raz pierwszy na świecie i to nie tylko na bocianie, tylko w ogóle na ptakach. Nadajniki zostały zaopatrzone w kamerę.
3: Takie zdjęcia wykonane przez nadajniki zamontowane na innych bocianach mogą nam dać dużo więcej informacji, jaka jest struktura socjalna, w jak dużych grupach te bociany żyją i dokładnie co mogą tam zjadać.
0: Zdjęcia, kolejny powód do tego, żeby być może uśmiechnąć się na widok bociana, kto wie. Druga godzina popołudniówki. Zapraszam, Violetta Myszkowska. Audycję przygotował Andrzej Rutkę, a realizuje ją Julia Nowaczyńska. Już za chwilę Krzysztof Zimoch i Daleki Zasięg o słowach serbskiej minister Snežane Paunović. No to kontrowersyjnych słowach, które odnoszą się do 98 roku, do wojny, która wtedy na Bałkanach jeszcze trwała, to już za chwilę w Dalekim Zasięgu.

0: Już niedługo kwadrans po godzinie 17. Na daleki zasięg zaprasza Krzysztof Zimoch.
1: Skandaliczne słowa serbskiej minister administracji państwowej i samorządu. Snieżana Paunović na antenie telewizji Kurir odniosła się do trudnej historii Bałkanów.
2: Gdybym była Slobodanem Miloševićem, dokonałabym czystek etnicznych w Kosowie w 1998 roku. I jest to najbardziej bezczelne stwierdzenie, jakie kiedykolwiek wypowiedziałam.
1: Wypowiedź wzbudziła oburzenie nie tylko kosowskiej opinii publicznej, ale również przedstawicieli opozycji w Serbii. Rzeczniczka Unii Europejskiej Anita Hipper uznała te słowa za sprzeczne z wartościami godności ludzkiej, pojednania, odpowiedzialności i dobrosąsiedzkich stosunków, na których opiera się Unia. Sprawa Kosowa od lat stanowi poważny czynnik hamujący starania Serbii o akcesję do europejskiej wspólnoty, o którą Belgrad zabiega. Jednak państwo, targane przez niepokoje społeczne i polityczne konflikty, musi najpierw zrobić porządek u siebie i postarać się o względny spokój w relacjach na Bałkanach. Jakich zmian należy spodziewać się w kraju, w którym trwające od półtora roku protesty studenckie mogą wymóc przyspieszone wybory prezydenckie i parlamentarne.
3: Daleki zasięg.
1: A razem ze mną pan Jan Nowinowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: O co chodzi pani minister i dlaczego akurat w tym momencie wypowiada takie słowa?
4: Myślę, że warto powiedzieć o kontekście personalnym przede wszystkim, to znaczy Snieżana Paunović jest urodzona w mieście Peć w dzisiejszym południowo-zachodnim Kosowie, natomiast wtedy, kiedy ona się urodziła, była to część socjalistycznej Jugosławii, a Kosowo było autonomiczną prowincją Serbii. Wówczas Kosowo zamieszkiwało o wiele więcej Serbów niż ma to miejsce dzisiaj. Sami Albańczycy w Kosowie zaczęli dążyć do już nie autonomii, ale do uzyskania niepodległości. Wówczas na czele lokalnego oddziału Partii Komunistycznej Serbii stał Slobodan Milošević, późniejszy m.in. prezydent

0: sławnych nalotów na Serbię. W 2008 roku Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość, której Serbia cały czas nie uznaje. No i sytuacja dzisiaj jest taka, że tych Serbów w Kosowie mieszka bardzo mało. Wedle oficjalnych danych to jest około 2%. Faktycznie pewnie trochę więcej, bo oni bojkotują spisy wyborcze, niemniej nadal kilka procent. Ten program, w którym brała udział minister Paunović, właśnie był stricte związany z jej takimi przeżyciami osobistymi, bym powiedział. To jest też taka stała karta, którą obóz władzy używa, lubi przypominać w obliczu różnych problemów wewnętrznych.
1: No właśnie, o tych problemach też za chwilkę, tak, też za chwilkę powiemy, bo to jest też intrygujące. Ta wypowiedź oczywiście spotkała się z krytyką i rzeczniczki Unii Europejskiej i kilku opozycyjnych partii w Serbii. Nawet dotarłem do takiej wypowiedzi Adriatika Kelmendiego, to taki kosowski dziennikarz i działacz społeczny, który domaga się, by pani minister Paunović stanęła przed sądem karnym. Pytanie w ogóle, czy sądzi pan, że jakiekolwiek konsekwencje w obliczu tych problemów wewnętrznych i przemian politycznych, jakie Serbia przechodzi i przejdzie też niebawem, mogą się tutaj odbyć? Czy jakieś konsekwencje pani minister może ponieść za swoje słowa?
0: Na razie jakoś na to nie zapowiada, ponieważ minister spraw wewnętrznych Ivica Dačić, który jest liderem Socjalistycznej Partii Serbii, do której należy Paunović, a sama ta partia została założona przez Slobodana Miloševića. Oni są bezpośrednim kontynuatorem tej tradycji. To jest to samo ciało de facto. Dačić wypowiedział się w obronie Paunović i też wydaje mi się, że ta wypowiedź odzwierciedla część poglądów, części serbskich elit rządzących. Może część z nich nie ma takiej odwagi, aby mówić o tym wprost, ale po prostu dzisiejszy obóz władzy myśli o reżimie Slobodana Miloševića w sposób pozytywny, mniej lub bardziej, lub przynajmniej neutralny. No dość powiedzieć, że też sam prezydent Aleksandar Vučić, który jest liderem tego obozu, a Socjalistyczna Partia Serbii jest mniejszym partnerem koalicyjnym Serbskiej Partii Postępowej, największej partii rządzącej w Serbii. Sam Vučić też był ministrem w rządzie, który był, no powiedzmy, organizowany przez Miloševića. Milošević był wtedy prezydentem i kilkukrotnie wypowiadał się w sposób bardzo taki niejednoznaczny, nie unikając zdecydowanego potępienia Miloševića, to też na razie nie zanosi się, aby te konsekwencje wewnętrzne Paunović poniosła, natomiast zewnętrzne tak, no, Kosowo już ogłosiło ją persona non grata, tak jak pan też wspomniał, spadły na nią gromy ze strony społeczności międzynarodowej.
1: Pytanie właśnie, jakie konsekwencje dla Serbii na arenie międzynarodowej będą? Wiadomo, że Serbia prowadzi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską i od wielu lat wiadomo, że największym blokerem jest tutaj właśnie stosunek do niepodległości Kosowa, ale jestem też ciekawy, jakie stosunki na przykład z Albanią, skoro pani minister mówiła tutaj o czystkach Albańczyków, a widziałem, że kilka miesięcy temu prezydent Vučić i premier Albanii Edi Rama napisali taki wspólny artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym no, wzywają do przyspieszenia integracji krajów bałkańskich z Unią Europejską. Jak to może wpłynąć właśnie na relacje pomiędzy na przykład Serbią i Albanią?
0: No rzeczywiście tutaj Edi Rama i Aleksandar Vučić, pomimo tych różnych animozji serbsko-albańskich, wykształcili jakąś nić porozumienia. No można by powiedzieć, że w podobnie niekoniecznie demokratyczny sposób sprawują rządy, choć pewnie w Serbii ta sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Dość powiedzieć, że od 24 roku, od listopada trwają masowe protesty, na których czele stoją studenci. Ja myślę, że to może być w tych kwestiach relacji z Unią Europejską, to jest jakiś kolejny argument za tym, że po prostu Serbia od już kilku dobrych lat, od 2021 roku nie poczyniła żadnego postępu na ścieżce integracji, nie otworzyła żadnych nowych rozdziałów. I tutaj oczywiście problemem jest kwestia, tak jak pan wspomniał, normalizacji relacji z Kosowem, ale też tych kwestii wewnętrznych, to, że Serbia nie tylko notuje stagnację w kwestii standardów praworządności i walki z korupcją, ale wręcz
1: wolności mediów też, bo wielu, to też jest jednym z zarzutów.
0: Dokładnie, ale w wielu obszarach mamy wręcz regres i ta rzeczywistość, zwłaszcza po listopadzie 24 roku,

0: Powiedziałbym, że jest coraz gorsza i władza też zaostrza represje wobec protestujących studentów. Zdarzają się akty przemocy, aresztowania. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje z Albanią, no tutaj na pewno mamy tą personalną więź między Ramą i Vučićem. Może to jakoś nadwątlić te relacje, natomiast nie wiem, czy to będzie tak bardzo istotne spośród tej społeczności albańskiej. To tutaj zdecydowanie większym oponentem Vučića jest premier Kosowa Albin Kurti, to z nim toczy najbardziej zaciekłe boje medialne, a z kolei Rama z Kurtim personalnie niespecjalnie się lubią, więc to też może będzie miało jakieś znaczenie.
1: Przed grudniem w Serbii mają się odbyć przedterminowe wybory. Prezydent Aleksandar Vučić w rozmowie z Financial Times ujawnił, że planuje powrót na stanowisko premiera. Czy pana zdaniem te wybory i tutaj ta zamiana stanowiska obecnego prezydenta mogą jakoś wpłynąć na politykę wewnętrzną i sytuację społeczną w Serbii?
0: Ja bym w ogóle był na razie bardzo ostrożny względem tego, czy te wybory będą miały miejsce, ponieważ znajdujemy się aktualnie w takiej sytuacji w Serbii, że jeden człowiek, Aleksandar Vučić, decyduje o tym, czy te wybory będą przeprowadzone, czy nie. I to wszystko ma związek z tymi protestami, które mają miejsce. Trzeba powiedzieć, że w minionych latach Vučić bardzo chętnie rozpisywał tego typu wybory parlamentarne, bo wiedział, że dysponuje wystarczająco wysokim poparciem, aby wygrać, pokonać protestujących, udowodnić swoją wyższość.
1: No tutaj nawet takie obietnice szły, że ostatnie tygodnie prezydentury on spędzi na ułaskawianiu wielu osób, zarówno bliskich obozowi władzy, jak i opozycji. Wszyscy mamy być jedną rodziną, wyjaśnił prezydent.
0: No tak, ale też mówił wcześniej, że 6 maja podejmie decyzję o tym, kiedy najpóźniej 6 maja wskaże termin wyborów parlamentarnych. Od tego czasu trochę czasu upłynęło, a ta decyzja cały czas nie zapadła. Wydaje mi się, że Vučić cały czas próbuje manewrować i zarządzać społecznymi emocjami, w związku z tym, że zdaje sobie sprawę, iż nie cieszy się aktualnie już takim poparciem społecznym, jak w latach minionych, aby bez problemów takie wybory rozpisać i zagwarantować sobie zwycięstwo. Te protesty i stojący na ich czele ruch studencki jest naprawdę mocny i powiedziałbym, że on przezwyciężył różne istniejące podziały polityczne w Serbii. Ludzie są sfrustrowani szeregiem afer korupcyjnych, problemów państwa. I no, na ten moment jest to sytuacja, z którą Vučić nie do końca potrafi zarządzić. No rzeczywiście teraz wydaje się, że najbardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, w którym on zrezygnuje ze stanowiska prezydenta i, aby trochę złagodzić społeczne nastroje, rozpisze wybory prezydenckie, a sam dokona rekonstrukcji rządu i przejdzie na fotel premiera. Przy czym też należy pamiętać, że to protestujący domagają się wyborów parlamentarnych, a nie prezydenckich, bo mimo iż to w praktyce wygląda nieco inaczej, no to według tych założeń ustrojowych funkcje prezydenta są tak naprawdę reprezentacyjne w Serbii. Tyle, że Aleksandar Vučić je wykorzystuje i to on jest faktycznym liderem tego obozu władzy.
1: No kolejne planowe wybory parlamentarne w Serbii, z tego co patrzę, miałyby się odbyć w 2027 roku. To tak na koniec zapytam.
0: W grudniu, tak.
1: Tak. Czy spodziewa się pan, że do tego czasu te protesty studenckie w różnych formach będą trwać i te napięte nastroje w Serbii również?
0: Myślę, że tak, że dopóki nie będziemy mieli jakiegoś faktycznego rozładowania. Rozładowaniem mogą być w tym wypadku chyba jedynie wybory. To ten opór będzie trwał. Wydawało się w pierwszej połowie tego roku, że jednak mamy trochę demobilizację, bo te demonstracje już nie były aż tak liczne. Dość przypomnieć, że w marcu zeszłego roku miała miejsce największa prawdopodobnie demonstracja w historii Serbii, gdy w Belgradzie zebrało się nawet około 300 tysięcy ludzi. W tym roku te zgromadzenia były nieco mniej liczne. Studenci bardziej właśnie działali nad przekształceniem swojego ruchu w projekt polityczny. Natomiast w maju mieliśmy kolejną demonstrację w Belgradzie, gdzie ponownie zebrało się prawie 200 tysięcy ludzi, i to pomimo różnych problemów, które czynił obóz rządzący, na przykład wyłączając transport publiczny w całym kraju. Więc to pokazuje, że cały czas to społeczne niezadowolenie jest bardzo wysokie i sprzeciw wobec władzy raczej nie spadnie, więc to też będzie na pewno ogromny problem dla Vučića, jak on tym zarządzi i wydaje się, że jednak na jakimś etapie będzie musiał ulec i znowuż pytanie jakie, ale jakieś wybory rozpisać.
1: Pozostaje obserwować, na ile uległy i słowny będzie prezydent Serbii. Jan Nowinowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła, a nie, nawet jest punkt 17.30 w naszym studiu. Tomasz Gorazdowski, to jest jak gwizdek sędziego, że to pora na informacje sportowe.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: No tak, dzisiejszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata, mecz Argentyna-Anglia. To powtórka najbardziej mitologizowanego meczu w historii argentyńskiego futbolu i kolejna odsłona ponad stuletniej rywalizacji mistrza z uczniem. Tak ładnie napisali latynoamerykańscy eksperci piłkarscy. Argentyna rozegrała z Anglią stosunkowo niewiele spotkań, ale ta relacja ma charakter bardzo szczególny, bo to relacja mistrza i ucznia. Anglicy wynaleźli futbol, a Argentyńczycy chcą uchodzić za ich najlepszych uczniów, którzy wymyślili go na nowo, mówią piłkarscy znawcy w Ameryce Południowej. A mecze Anglii i Argentyna mają zawsze swoją dramaturgię. Przede wszystkim ten w 1986 roku. Ręka Boga, czyli Maradony, a potem jego druga cudowna bramka.
3: Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.
2: No i był gol. Anglicy w BBC byli może ciut bardziej wstrzemięźliwi, ale docenili geniusz Maradony.
4: Maradona, turn past two, and runs away from Reed, and then gets past Butcher, and past another, and Maradona goes on, and scores one of the greatest goals the World Cup has ever seen. One of the best. From the player who is surely the best in world football right now. England had no answer to his magic.
2: A dziś na boisku będzie co najmniej jeden piłkarz umiejący czynić cuda.
5: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immense Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
2: No, czy będzie gol, gol, gol, czy dzisiejszy mecz przejdzie do historii tak jak ten choćby z 86 roku. Więcej cudotwórców na boisku dzisiaj nie będzie, poza Messim, bo choć Kane i Bellingham to piłkarze wyjątkowi, to do magii jeszcze im daleko. Teraz przejdźmy do dzisiejszego spotkania i będzie też i o Maradonie, i o Messi.
6: BBC pisze wprost, to największy mecz reprezentacji Anglii od zwycięskiego finału mundialu w 1966 roku. Poza wielką stawką spotkania mowa bowiem o rywalizacji o dużym ciężarze gatunkowym, która przyniosła fanom wiele pamiętnych momentów. Od ćwierćfinału w 1966, gdy wyrzucenie z boiska kapitana Argentyńczyków Antonio Ratina doprowadziło do niemałego zamieszania, po którym selekcjoner Trzech Lwów Alf Ramsey zabronił podopiecznym wymiany koszulek z przeciwnikami, nazywając ich zwierzętami. Przez rękę Boga Diego Maradony w 86, po rok 1998 i czerwoną kartkę Davida Beckhama oraz odpadnięcie Anglików po rzutach karnych. To dekady zażartej rywalizacji i boiskowych animozji, a teraz pora na kolejny rozdział rywalizacji. Poza szansą na napisanie następnej części historii dostaniemy też odpowiedzi na nurtujące pytania. Jedno z nich dotyczy atmosfery w obozie Anglików. Po wygranym ćwierćfinale z Norwegią selekcjoner Thomas Tuchel był bowiem niezadowolony z postawy piłkarzy, ale Jude Bellingham się z nim nie zgadzał i bronił kolegów z boiska. Może nie wie, jak to jest grać w takich warunkach z takimi rywalami. Ja nie mogę się nachwalić chłopaków. Wszędzie rezonuje jednak inne pytanie. Jak zatrzymać Leo Messiego? I na konferencji prasowej usłyszał je też Tuchel. Zastanawiałem się, czy nie wyznaczyć kogoś, żeby krył go indywidualnie. Przyszło mi to do głowy, ale nie wiem, czy się na to zdecydujemy. Zatrzymanie Messiego to jednak klucz do powstrzymania Argentyny. A dla Anglików to wielki mecz. Cały naród czeka, aby wrócić na piłkarski tron po 60 latach. Niech świadczy o tym to, że nawet żegnający się ze stanowiskiem premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, stwierdził dziś z mównicy ku uciesze parlamentu. Poza obowiązkami w tym miejscu, mam też wieczorem umówione ważne spotkanie z telewizorem. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
2: Czas na rewanż. Taki tytuł wybił na stronie głównej sekcji sportowej Daily Mail. Jutro może napiszą tak, jak dziś pisali we Francji. Historyczne lanie. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Jeżeli reszta zespołu pomoże dziś Messiemu, Anglicy mogą mieć problem. Ale z drugiej strony, wczoraj raczej mieli wygrać Francuzi, a na boisku nie istnieli. Anglia ma narzędzia i trenera dającego szansę, by wygrać, jeżeli spokój i chłodne głowy zwyciężą, ocenia komentator Timesa. No, tylko czy można mieć chłodną głowę grając w półfinale Mistrzostw Świata i grając o finał? O tym się przekonamy. Początek dzisiaj o godzinie 21. A czy spotkanie potrwa do 23? Czy dalej? Czy dłużej? Czy będą karne? Będzie dogrywka? Zobaczymy. No dobrze, tyle o piłce, a teraz oddajmy głos kolarzom.
7: Jedenasty etap Tour de France, 161 km, start Vichy Metaponnevre, trasa płaska jak stół, poza dwoma niewielkimi wybrzuszeniami, mokro, pada deszcz, ślisko, ale ulga po tej fali intensywnych upałów przekraczających 40 stopni. Wreszcie jest czym oddychać. 30 km, na czele czterech muszkieterów, Duńczyk, Portugalczyk i dwóch Francuzów. Nieco ponad 40 sekund za nimi Belg. Peleton z Pogaczarem w żółtej koszulce ma ponad 1,5 minuty straty na finisz. Saint-Sulpice, przytulne miasteczko otoczone winnicami. Cztery festyny w roku tu się odbywają, ale wszystkie związane są z miejscowym, wybornym trunkiem, który produkowano tutaj już w czasach rzymskich. To wino trafiało na stoły króla Ludwika Świętego i do pałacu papieży w Awinionie. Peleton przelatuje koło Muzeum Winiarstwa. Nad miasteczkiem góruje wieża z zegarem. XV wiek, szczuplutka, smukła budowla. Teraz Kościół Świętego Krzyża. Kolarze przelatują jak ważki przez most de Gaulle, zbudowany w XVII wieku. Na czele czwórka. Goni ich Belg, ale oni trzymają go na bezpieczną odległość. Góra 40 sekund. Belg coraz bardziej traci, coraz bardziej odstaje, słabnie, przestaje pedałować, rezygnuje, daje się wchłonąć peletonowi. Na czele wciąż z przewagą 1,5 minuty czwórka uciekinierów. Trasa wśród pól, a potem w szpalerze winnic, które są dumne ze swoich zielonych pióropuszy. Przewaga czwórki to rośnie do prawie minuty 40, to maleje do minuty 10. Mijają Moulin, malowniczo położone nad rzeką, miasto festiwali, od komiksów po noc artystów. Festiwal filmowy, wspaniały karnawał i święto rzeki. 40 km do mety w Nevers. Uciekinierzy mają już tylko nieco ponad minutę przewagi nad peletonem, nad żółtą koszulką. 38 km już poniżej minuty, ale to nie czwórka, to trójka ucieka. Słabnie Francuz, Julien Alaphilippe zostaje. Już go pożera żarłoczny peleton, który mocniej nacisnął na pedały, ale trójka się nie poddaje. Zwiększają przewagę do minuty 11. Druga lekko faluje wśród rudych pól ogołoconych ze zboża, ale peleton nie żartuje. 20 km i 45 sekund przewagi. I meta w Nevers. Od czasów Ludwika VI miasto słynie z produkcji porcelany. I to już jest Burgundia. A we czwartek 179 km z Nevers do Magny. Trzy premie górskie, ale czwartej kategorii. Poza tym równo jak na stole, chociaż w połowie trasa zacznie się marszczyć jak zdenerwowany kot polujący na mysz. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
8: Radio 357.
0: To były informacje sportowe. Zazwyczaj w drugiej godzinie popołudniówki po sporcie nie następuje prognoza pogody, ale tym razem jeden ze słuchaczy postanowił wypełnić tę lukę.
9: A propos pogody, no przeszły tutaj burze przez Dolny Śląsk. W Kątach na szczęście jest spokojnie, bez deszczu, a to taka informacja dla naszego przyjaciela Zeniu w Kątach Wrocławskich. Wszystko w porządku.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejna prognoza pogody po godzinie 18 po serwisie. My za chwilę będziemy rozmawiać o nowym znaku, propozycji nowego znaku drogowego, ale to już za momencik, tymczasem Kasabian.

0: Uwaga, uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem. To projekt nowego znaku drogowego, który trafił do Ministerstwa Infrastruktury. A jako, że dziś jest dzień bez telefonu, warto porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze, zarówno kierowców, jak i pieszych. I teraz przyjrzy się temu Tomasz Jeleński.
1: Ruszam w drogę na czterech kółkach i muszę mieć oczy dookoła głowy, bo nigdy nie wiem, czy nie wejdzie mi nagle pod samochód ktoś wpatrzony w ekran telefonu.
2: Powinno się zawsze, podjeżdżając do przejścia, uważać na pieszych, którzy mogą wejść.
1: Uczono mnie jeszcze w podstawówce. Chcesz przejść przez jezdnię? Zatrzymaj się. Popatrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Dziś młodzi ludzie potrafią nie tylko wejść wprost pod nadjeżdżający samochód, ale nawet wjechać na rowerze czy hulajnodze. I to z telefonem w ręku.
3: Moja narzeczona jest takim doskonałym tego typu przykładem, że właśnie ja je za każdym razem mówię, że jednak warto się zatrzymać i spojrzeć w lewo i w prawo.
1: Dlatego Instytut Spraw Obywatelskich apeluje o wprowadzenie nowego znaku drogowego, mówi jego prezes Rafał Górski.
4: Apel o wprowadzenie do porządku prawnego nowego znaku drogowego ostrzegającego przed rozproszeniem uwagi przez telefon.
1: A znak będzie wyglądał tak.
4: Trójkątne pole, czerwone obrzeże, żółte tło oraz czarny symbol osób patrzących w telefony komórkowe, kobiety i mężczyzn.
1: Czy to dobry pomysł, żeby pojawił się taki nowy znak drogowy?
5: Bardzo dobry pomysł, aczkolwiek jest to znak naszych czasów, że zamieniamy się w zombie. Nie sądzę, żeby on wiele zmienił. Raczej kampania edukacyjna wśród pieszych, żeby się nie zapatrywali.
1: Najczęstsze grzechy zapatrzonych i roztargnionych pieszych wymienia nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Przechodzenie przez jezdnię tuż przed jadącym samochodem, przebieganie jezdni lub przechodzenie na czerwonym świetle.
1: A przecież mówi się nieustannie, pieszy nie może wchodzić wprost pod nadjeżdżający samochód. I nic to nie daje, bo brak tu wyobraźni.
2: Bardzo często może tak być, że taki pieszy w ogóle nie jest uczestnikiem ruchu inaczej niż, bo nawet jakby już jeździł rowerem, to już by zauważył, że to trzeba uważać.
1: A jak mówimy o telefonach w dniu bez telefonu, to może dać sobie spokój i zostawić smartfon w domu? Dałby pan radę?
7: Nie dałbym, no bo w tym momencie bez telefonu to gorzej jak bez ręki.
1: Niestety, w tym telefonie jest cała nasza mądrość.
7: Wiele mamy tam aplikacji, różnych takich rzeczy, które ułatwiają nam życie, przypomnień, kontaktów, social mediów i tak dalej, i tak dalej.
1: I jeszcze jedno. 616 lat temu na polach Grunwaldu stanęły naprzeciw siebie wojska krzyżackie i polsko-litewskie.
8: Wielki mistrz Ulryk von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną.
1: Co by to było, gdyby zamiast walczyć, gapiono by się w smartfony?
9: Ogromny kłopot. Patrzyliby w ekran i kombinowali.
1: Telefon to jednak zguba ludzkości jest.
10: Telefon to jest w ogóle zguba z tym internetem i z tym wszystkim.
1: Chociaż z drugiej strony może szkoda, że nie mieli tam telefonów. Byłoby jakieś selfie na Insta czy Face'a. Und zwei. A o wideo, pardon, do usłyszenia.
0: No, mówiłam, że o nauce języków obcych już zakończyliśmy ten temat, a tu się okazuje, że jeszcze do niego wracamy. Tomasz Jeleński na temat propozycji nowego znaku, który informuje uczestników o uczestnikach ruchu rozproszonych telefonem. No, czy to jest dobry pomysł? To jest pytanie również do państwa. Ja tylko jeszcze przypomnę o tym, to jest informacja, którą znalazłam na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lublinie, że policjanci przypominają, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych jest nie tylko niebezpieczne, ale także stanowi wykroczenie. Także może to jest kolejna informacja, która w jakiś sposób odwiedzie nas od nieuwagi. Ale pisze do nas też pan Janusz. Usłyszałem informację, że planuje się wprowadzenie znaku drogowego przypominającego o zakazie używania telefonów komórkowych. Czy też znak będzie ustawiany co 50 metrów, żeby na pewno o tym zakazie obowiązującym przecież na wszystkich drogach, niektórzy nie zapominali. Może takie przypomnienie warto. Ja tutaj bym jeszcze się zastanowiła, czy może być to znak, czy może na przykład taka bramka, która nie wiem, w jakiś sposób nam przypomni, że wchodzimy na przejście dla pieszych i warto te oczy oderwać od telefonu. No ale to już jest pytanie dla inżynierów.

0: Nie wiem, czy zdarza się Państwu obejrzeć taką formę twórczości internetowej, jaką jest vlog. Polega to na tym, że twórca internetowy kanału zabiera telefon w różne miejsca razem ze sobą i po prostu pokazuje, jak wygląda jego życie. To może być chodzenie po kawiarniach, to może być na przykład vlog z czytania jakiejś książki i dzielenia się na bieżąco różnymi przemyśleniami na temat treści. No pytanie, czy bociany mogą vlogować albo dzielić się swoim spojrzeniem na świat zdjęciami na przykład. I na koniec mamy dla Państwa historię niezwykłego projektu badaczy, którzy postanowili przyjrzeć się życiu pewnych majestatycznych ptaków. I efekt jest taki, że naukowcom udało się spojrzeć na świat ptasim okiem.
1: Wyobraźmy sobie zdjęcie rolnika na traktorze zrobione z lotu ptaka. I to dosłownie, bo autorem fotografii jest lecący nad polem bocian. Polscy naukowcy jako pierwsi na świecie wyposażyli te ptaki w miniaturowe aparaty fotograficzne. To rewolucja, która odwraca naszą perspektywę. Dotychczas badacze obserwowali bociany głównie z ziemi. Jak długa była droga do obecnego przełomu? O tym mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Od półtora wieku bociany były w klasyczny sposób znakowane obrączkami, tak żeby można je było odczytywać przez lornetki czy lunety, ale tutaj zawsze była potrzebna obecność człowieka. No i około dwie dekady temu nastał czas nadajników telemetrycznych, później już satelitarnych, czyli na komputerze to widzimy. No i w ubiegłym roku zaczęliśmy no bardzo innowacyjny projekt. Ja się śmieję, że zawsze są takie memy amerykańscy. Naukowcy wymyślili, no to tym razem polscy naukowcy zrobili to po raz pierwszy na świecie i to nie tylko na bocianie, tylko w ogóle na ptakach. Nadajniki zostały zaopatrzone w kamerę.
1: Te innowacyjne urządzenia to lekkie, w cudzysłowie, plecaczki zasilane miniaturowymi panelami solarnymi. Każdy z nich waży 40 gram. Dopuszczalna masa tego typu urządzeń to 10% masy ciała ptaka. Czyli takiemu bocianowi powinno być raczej lekko. Ale kto wie, bo to pewnie zależy od osobnika. W przypadku ludzi niektórym nawet obrączka przeszkadza. Ale dlaczego sam GPS naukowcom już nie wystarczał? Środowisko zmienia się błyskawicznie, a ptaki razem z nim.
3: Dotychczas wydawało się oczywiste, że bociany lubią łąki, ale okazuje się, że mimo że tych łąk jest coraz mniej, to bociany nadal sobie jakoś radzą.
1: Joanna Białas, Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: I z tego powodu na pewno te urządzenia mogłyby wiele pomóc.
4: Coś, czego zwykle nie wiemy, to jest to, jak wiele jest osobników w stadzie w różnych siedliskach, gdzie one żerują.
1: Marcin Tobułka, Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nie wiemy, czy stado ma kilkanaście, czy to są potężne stada liczące nawet kilkaset bocianów, więc takie zdjęcia wykonane przez nadajniki zamontowane na innych bocianach mogą nam dać dużo więcej informacji, jaka jest struktura socjalna, w jak dużych grupach te bociany żerują i dokładnie co mogą tam zjadać.
1: Obraz z ptasich aparatów, choć spektakularny, obnaża też brutalną rzeczywistość.
2: W tej chwili w zasadzie wszystkie, jeśli jako przyczynę śmierci możemy wskazać kolizję z liniami energetycznymi, o ile w Polsce no, mamy te linie coraz lepiej zabezpieczone, to na trasach migracji Bułgaria, Rumunia, Izrael, Turcja, no jest z tym naprawdę sporo problemu. Kolejna rzecz, którą się dowiedzieliśmy, to że bociany coraz częściej korzystają z dużych wysypisk śmieci. Oczywiście wiedzieliśmy o tym z Polski, czy nawet z krajów europejskich, ale w tej chwili jest to standard już nie tylko w Izraelu, ale też w Afryce, gdzie coraz częściej bociany korzystają z zasobów wyrzucanych przez ludzi.
1: Ochrona bociana nie może kończyć się na granicach Polski. Aby skutecznie ratować ten gatunek, musimy chronić cały jego szlak migracyjny. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy na świat nauczymy się patrzeć oczami samego bociana.
0: Nad tym, co widzi bocian, zastanawiała się Aleksandra Dobieszewska. Się zastanawiam, czy faktycznie powstanie z tych materiałów również na przykład jakiś profil w mediach społecznościowych, dzięki któremu będziemy mogli poznać zwyczaje i życie bocianu, bo przecież na tym to polega, prawda? Dzielimy się swoim życiem, żeby pokazać, co robimy. Co robią bociany? No, na pewno w sieci są takie miejsca, gdzie można zobaczyć, co dzieje się w różnych miejscach świata, na przykład na najsławniejszym chyba przejściu dla pieszych w Tokio. I te relacje są na żywo. Także kto jest ciekawy, może poszukać, może znaleźć. A teraz utwór, na który mogą Państwo zagłosować w naszej liście piosenek. U2, Street of Dreams.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Minęła godzina 18 w Radiu 357. Pora na serwis informacyjny, który przedstawi Ola Rzaczek.
2: Na początek w serwisie stan finansów państwa. Po czerwcu deficyt budżetu państwa wyniósł prawie 124 miliardy złotych, tak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Dochody przekroczyły 278 miliardów, a wydatki to prawie 402,5 miliarda. Największą pozycją w wydatkach są koszty obsługi długu Skarbu Państwa. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Relacjonuje sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
2: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend w czasie obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. 9 państw Unii, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o rewizję unijnego systemu handlu emisjami ETS. Obecne zasady zagrażają konkurencyjności europejskiego przemysłu, przekonują autorzy tego apelu. Data jego publikacji nie jest przypadkiem. Za 2 dni Komisja Europejska zaprezentuje projekt długo oczekiwanej reformy ETS-u. Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła dziś w Kijowie porozumienie dronowe pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina pomysłowość i doświadczenie, a Unia Europejska bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji. Celem jest wspólne stworzenie najlepszego ukraińskiego i europejskiego systemu dronowego. Ursula von der Leyen odebrała dziś z rąk prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Order Europy, nowe ukraińskie odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do Unii Europejskiej. W serwisie Wielka Brytania deklaracje ponadpartyjnej jedności w sprawie Ukrainy, pożegnania, żarty i piłka nożna. Tak wyglądała historyczna sesja cotygodniowych pytań do brytyjskiego premiera w Izbie Gmin. Historyczna, bo ostatnia dla odchodzącego Keira Starmera. Zwykle szef rządu odpowiadać musi na trudne i złośliwe pytania opozycji, ale gdy wiadomo już, że będzie się żegnał ze stanowiskiem, nastrój się zmienia, a opozycja znajduje dla przeciwnika życzliwe słowa. Tak było i dziś. Z Londynu Adam Dąbrowski.
4: Ten ostatni raz zawsze jest inny. Liderka partii konserwatywnej, Kamie Barnock. Tydzień po tygodniu ścieraliśmy się z premierem i rzadko się zgadzaliśmy, ale jest jedna rzecz, którą podziwiałam. Chodzi o wsparcie dla Kijowa i fakt, że zaraz po słynnym zeszłorocznym spotkaniu w gabinecie owalnym, kiedy prezydent Zełenski został upokorzony przez prezydenta Trumpa, Keir Starmer od razu zaprosił lidera Ukrainy na Downing Street. Mnóstwo było nawiązań do piłki nożnej. Richard Tice, wiceszef prawicowej Reform UK. Za kadencji premiera 76% meczów reprezentacji Anglii zakończyło się zwycięstwem. To najlepszy bilans w historii. Tice nie zrezygnował jednak z kontrolnej roli wobec rządu i zaapelował, by odchodzący premier zrobił, co mógł, żeby Anglia zdobyła Puchar Świata. This is the end of my political journey. Śmiechy ucichły, gdy premier wypowiadał w Izbie Gmin swoje ostatnie słowa. Mojej żonie i dzieciom mówię zaś, kocham was. Goodbye. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
2: Zjednoczone Królestwo czeka teraz na 59. premiera. Niemal na pewno będzie nim Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru. Audiencję u króla zaplanowano na poniedziałek. Na koniec w serwisie wracamy do kraju. Bielik, znaleziony w stanie skrajnego wyczerpania w lesie w okolicy Włocławka, w pełni sił wrócił już do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez weterynarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły. Relacjonują Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z nadleśnictwa Zamrzenica.
5: Poleciał, mamy sukces.
6: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka. Robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę. To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
2: 20 lat temu par Bielika było w Polsce 450, teraz jest ich 3000. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: To jeszcze prognoza pogody. Jutro znowu chmury, również te deszczowe. Na północy popada słabo i przelotnie. W pozostałej części kraju mogą zdarzyć się burze, również z gradem. Suma opadów lokalnie nawet do 35 mm. Najcieplej w centrum 30 stopni Celsjusza. Wreszcie kraju niewiele chłodniej, 28 do 29 stopni. Tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz powieje silniej. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 75 km na godzinę.
7: Radio 357.
1: Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Serwisy informacyjne przygotowywała dla Państwa Ola Żaczek. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski oczywiście. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, a przygotował ją Andrzej Rutkę. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Dzień dobry Państwu, Tomasz Organek, muzyka organowa, Radio 357, dokładnie 11 minut po godzinie 18. No, witam Państwa bardzo gorąco, chociaż już gorąco jest na dworze. Proszę tylko sobie nie myśleć, że ja tę audycję przygotowałem dzisiaj, a zaraz powiem, o czym ona będzie. Zresztą zapowiedź już wybrzmiała, Oasis i numer Supersonic z roku 1994. No, proszę tego nie odbierać jako manifestację polityczno-sportową. Ja rozumiem, że dzisiaj jest bardzo ważny mecz. Taki na miarę tego meczu z roku 1986. Nie wiem, czy dzisiaj jakieś ręce Boga będą, czy nogi Boga. Nie wiem, to się okaże o 21. Także chciałem się oficjalnie odżegnać od tego kontekstu, no aczkolwiek on może wystąpić, ale to ja się już wytłumaczyłem. No, ta audycja miała nastąpić dzisiaj, nie wiedziałem, że ten mecz się wydarzy dzisiaj. Ponieważ ją przygotowałem o wiele wcześniej. No a nie jestem aż tak zapiekłym i zaciekłym kibicem, żeby śledzić z wielotygodniowym wyprzedzeniem, kto kiedy będzie grał. Zresztą nie było wiadomo, no bo to się wszystko przecież okazuje na bieżąco. No więc dzisiaj mecz Argentyna-Anglia albo Anglia-Argentyna. Kolejna bitwa o Falklandy pewnie nas czeka dzisiaj o 21, bo rozumiem, że takie emocje będą towarzyszyć i sportowcom, i kibicom. No ale my dzisiaj zajmiemy się Britpopem. No i tutaj właśnie wpadam we własną pułapkę. Ale no, chciałem o tym porozmawiać o wiele wcześniej i to z zupełnie innego powodu, który to powód Państwu wyjaśnię w trakcie trwania audycji. No to jeszcze, jak już weszliśmy w ten Britpop, to posłuchajmy Oasis jeszcze raz, Wonderwall.

No i niech ci państwo w moim wieku albo ciut młodsi powiedzą, że nie śpiewają tej piosenki pod nosem. No ta piosenka po prostu jest jedną z tych, które się zawsze śpiewa i zawsze się robi głośniej w samochodzie albo, albo gdziekolwiek się to słyszy. No po prostu no, to są piosenki, które przechodzą do kanonu rock'n'rolla czy też muzyki rozrywkowej i

Nawiązanie do solowego albumu George'a Harrisona z The Beatles oczywiście. Łatwo się wyobrazić sobie albo wysłyszeć te nawiązania do zespołu The Beatles i wielką taką pasję i miłość do zespołu. Mówię tu o członkach grupy Oasis i oni wielokrotnie podkreślali swoją miłość do zespołu The Beatles. No i tutaj mamy ten jeden z takich przejawów. No, piękne to wszystko, tylko jak państwo pewnie wiedzą, i Noel, i Liam, to bracia oczywiście, ale to bardzo, bardzo trudne osobistości. No i wiedzą państwo o tym przecież konflikcie, który trwał latami po prostu i przez lata powstrzymywał braci przed wspólnym koncertowaniem. Na szczęście w roku 2025 zespół ogłosił wielki powrót na sceny światowe, zrobili trasę, no ale w tym roku znowu widziałem, że Liam Gallagher powiedział, że it's not gonna happen, czyli w tym roku nie zagrają i zapowiadają trasę na rok 2027. No, oby tej obietnicy dotrzymali, ponieważ ja się nie załapałem na te koncerty w roku 2025 i bardzo, bardzo chętnie obejrzałbym Oasis w przyszłym roku. Także trzymam kciuki. Britpop, no już od dawna mi to chodziło po głowie. Tak jak powiedziałem, przyczynkiem do dzisiejszej audycji będzie utwór, który wybrzmi za kilka chwil i wtedy o tym opowiem, ale no, państwo pamiętają, no, 90. lata na Wyspach Brytyjskich, no to przecież szał opanował oczywiście cały świat. No, wielokrotnie to się działo za sprawą Wysp Brytyjskich, no nie tylko amerykańskiej muzyki, ale tej brytyjskiej, że powstawała cała fala nowych kapel, które po prostu szturmem brały wszystkie festiwale i listy przebojów. No i to jest drugi z takich zespołów, czyli Blur w utworze Coffee and TV.

99 rok. Coffee and TV zostało wydane na albumie, który się nazywał 13 po prostu. No ja zawsze jakoś śledziłem poczynania tej grupy i też oczywiście Damona Albarna, który później założył, współzakładał zespół Gorillaz. To już nie trzeba tego wszystkiego tłumaczyć. No pewnie Song 2 jest najbardziej znanym utworem zespołu Blur, no bo wiadomo, no taki banger to się zdarza raz na wiele lat. No ale pomyślałem sobie, że zagramy dzisiaj Coffee and TV, bo Song 2 bardzo mnie korciło oczywiście, ale pomyślałem sobie, że nie ulegnę tej temu, no takiemu, do takiej chęci, no po prostu wysłuchania tej piosenki na antenie, no bo zespół to nie tylko są przecież te największe hity, ale też wszystkie te płyty i piosenki czasami zupełnie zapomniane, a bardzo dobre. No i doszliśmy takim sposobem, proszę Państwa, do tego utworu, który sprawił, że pomyślałem o tym, żebyśmy zrobili taką audycję o Britpopie. Antydepresanty mnie skłoniły. I nie jest to wyznanie osobiste. Antydepresants. Czyli 10. album studyjny brytyjskiej grupy Suede, proszę Państwa. Oczywiście to kolejna gwiazda Britpopu. Płyta Antidepressants wydana we wrześniu 25 roku. Zaraz będzie rok, ale ja tej płyty wysłuchałem i to jest bardzo dobry album, muszę powiedzieć. Dlaczego się tak dziwię? No nie dziwię się, tylko czasami się tak zdarza, że zespół, który istnieje 10, 20, 50 lat, nagrywa lepsze i gorsze albumy oczywiście. A tutaj Suede po paśmie naprawdę wielkich sukcesów w latach 90. wrócił z naprawdę dobrym, bardzo wartościowym albumem. Troszkę zmienił styl, bo nie jest to już takie delikatne i słodkie. Bardzo czuć tutaj jakiś taki post-punk, ostatnio eksploatowany i niezwykle popularny. Gothic rock i takie rzeczy. No to posłuchajmy tego utworu, który mnie skłonił do wymyślenia dzisiejszej audycji. Disintegrate.

No i co państwo na to? Bardzo dobrze brzmią, świetnie, naprawdę. Podobają mi się te gitary. No i w ogóle ja bym powiedział, że to jest jakiś inny zespół tak naprawdę, jakbym się dobrze nie skupił na muzyce i na wokalu. Gdyby się państwu bardzo, bardzo spodobała nowa płyta zespołu Suede, to w Progresji w Warszawie 23 lipca widzę, że będą grać o godzinie 19. Niestety mnie wtedy nie będzie w Polsce i to... Już wiem, że bardzo żałuję tego mojego wyjazdu. Znaczy, może nie żałuję, bo będzie fajny, ale omija mnie ten koncert. Mam nadzieję, że państwo pójdą i zdadzą mi relację. No to cofnijmy się do roku, który to był rok 96, tak. I utwór Beautiful Ones, czyli jeden z takich naprawdę największych hitów zespołu Suede z tamtego czasu. No i porównajmy sobie, jakie to były różne zespoły wtedy i obecnie. Ile było w tym graniu takiej naiwności, radości z samego grania. No a ile jest teraz? No to poproszę. Suede Beautiful Ones.

No aż samemu chciałby się zaśpiewać la la la, beautiful ones, no tak się śpiewało ile, 20 lat temu, no z hakiem prawie 30, no a 30 lat później już pan zaśpiewał ścięci jak stokrotki, jak te majestatyczne maki, ze mną pójdź i rozpadnijmy się w proch, ścięci jak stokrotki, no to jest z tej ostatniej piosenki Disintegrates, przedostatni. No czas płynie i zaczynamy inaczej patrzeć na życie. 36 minut po godzinie 18 i to jest w Radio 357, muzyka organowa, przypominam. A pamiętają państwo taki zespół jak Travis? Szkocka kapela, która w 2001 wypuściła swój debiutancki album, aczkolwiek on był nagrywany w Los Angeles w roku 99, więc powiedzmy, że się łapie jeszcze na ten Britpop z lat 90. i naprawdę, naprawdę bardzo piękna piosenka, o której nawet ja zapomniałem, a jak sobie szperałem, to przypomniałem i pomyślałem, że bardzo fajnie, że trafi do dzisiejszej audycji. Travis w utworze Sing.

Piszą tu do mnie słuchacze, że się gęba uśmiecha, no to i że gęba śpiewa. No to proszę śpiewać te piosenki, bo to są piosenki z naszej młodości i pewnie państwo doskonale je znają, ale mówię to też do młodszych i jeszcze starszych słuchaczy. No proszę powiedzieć, że to takie, jakieś takie no, urokliwe bardzo te piosenki są. Ta następna też taką będzie. Zespół Pulp, utworzony w Sheffield i to w roku 1978 jeszcze przez 15-letniego wtedy Jarvisa Cockera. Później Jarvis, najpierw w ogóle ten zespół nazywał się Arbacus Pulp. Ja przeszukałem cały słownik i cofnąłem się pamięcią do swoich 5-letnich studiów magisterskich na filologii angielskiej i ja nie znam tego słowa. Jeśli ktoś go potrafi je rozszyfrować, może to jest z łaciny arabacus, o to też jest dobry trop. To z czego ta pulpa jest, to chciałbym się dowiedzieć. No później została skrócona tylko do pulp. No i zaczęła się bardzo, no, taka duża dosyć kariera zespołu Pulp. Między innymi dzięki tej piosence Common People.

Common People i zespół Pulp. No to jest, właśnie minęło dosłownie tydzień temu jakieś 15 lat, nie, dokładnie 15 lat od pamiętnego występu zespołu Pulp na festiwalu Open Air w Gdyni. 2 lipca 2011 roku grali przepięknie, a my słuchaliśmy tego koncertu w strugach deszczu i było wspaniale, muszę powiedzieć. I do dzisiaj to pamiętam. To jeszcze Pulp, This is Hardcore.

Spieszę donieść, proszę Państwa, że Arabicus palp, bo tu jest napisane Arabacus, ale chodziło o Arabicus, bo już się pogubiłem w tym, bo już mi tu słuchaczki doniosły. To chodziło o to, że Jarvis Cocker chodził na lekcję ekonomii, tam któryś z wykładowców tłumaczył, na czym polega popyt i podaż i tak dalej, i coś o akcjach. I omawiał to na przykładzie kawy, arabiki. No więc Jarvis Cocker wymyślił, że to będzie Arabica, Arabicus palp, że niby to będzie takie fancy. No ale szybko zrezygnowano z tej nazwy na rzecz tej krótkiej formy pulp. No i może dobrze. Żegnam się z Państwem, dziękując za audycję. Milena Krupińska na przy stole realizowała audycję. Ja dziękuję, słyszymy się za 2 tygodnie. No i musimy zakończyć piosenką całkowite zaćmienie serca, ponieważ odeszła Bonnie Tyler. Pa! Dbajcie o swoje organy.

Pięknie zagrał Tomasz Organek i Britpopowo i przed chwilą Bonnie Tyler, pokłoniliśmy się jeszcze raz. Dostałem już pierwszego maila z Francji, zatytułowanej z Tropiki. Na początku naiwnie pomyślałem, że chodzi o te pokrywy na namiot, a to chodzi o to, jak tam jest u pani Liliany w okolicach Montpellier. Trzymajcie się i nawadniajcie, pozdrawiamy gorąco. 19. Środa, dzień pokoleń. Zaczynamy.

0: pokolenia 357.
1: Milena Krupińska, Marcin Cichoński, dzień dobry. Powiem Państwu, że dwa tygodnie temu w pokoleniach to był sport ekstremalny, bo zawziąłem się, żeby nagrać audycję na Mazurach, gdzie byłem na wakacjach. Okazało się, że tam nie ma zasięgu. I generalnie proszę sobie wyobrazić, że pliki głosowe, które wysyłałem do audycji, czyli z zapowiedziami utworów, komentarzy i tak dalej, ważyły około 200 mega. I te 200 mega przypomniały mi się lata 90. albo nawet późniejsze. Szły jakąś godzinę na serwer. No, zadrżałem trochę, że będę miał tak jak kiedyś Tomek, któremu się to nie udało, no bo też podobnie internet musi zadziałać, żeby pliki wrzucić. No dobrze. Dwa tygodnie temu był rok 91. I obiecaliśmy sobie, że wrócimy do tego, jak brzmiały lata 90. Lata 90. tylko i wyłącznie w polskiej muzyce. Będą rzeczy oczywiste i naturalne, które pojawić się muszą, i będą rzeczy mniej oczywiste do godziny 21. Wiem, że w aplikacji jest taka opcja tekstówka, można do mnie napisać. Wiem, że jest taktyczny post zaczepny na Facebooku. W ogóle na Facebooku, Instagramie i na YouTubie nazywam się Marcin Cichoński. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do komentowania. A dzisiaj będzie co komentować. W tym 92 roku to było tak, że wiedzieliśmy, że już zmiany zachodzą i nie da się ich zatrzymać. I niektóre utwory brzmiały tak, że gdyby porównać je z brzmieniem tego samego zespołu sprzed 2 lat, no to było niebo i ziemia.

I nie popełniał nadużycia, ponieważ płyta King ukazała się na koniec w grudniu 92 roku. Justyna mnie zabije, ale trudno, przeczytam korespondencję z nią, z Justyną Goc. Słucham w drodze na Mazurę, więc ja piszę, śpiewaj na cały głos, będzie co? Biedny mój pies, odpisuje Justyna. Chibo, Chibo, bo pies Justyny nazywa się Chibo. Tak jak jedzenie po włosku. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dobrze, to przed sobą mamy jeszcze bardzo dużo nagrań i bardzo dużo wiadomości od państwa, bo między innymi pan Krzysiek, przepraszam, z Garwolina napisał T-Love z początku lat 90. to szatani rock'n'rolla. Oj, zdecydowanie tak. To, co się wtedy działo z nimi pomiędzy Pociskiem Miłości, Kingiem, ta fuzja Janka Benedyka i z teksty, które pisał Muniek i ten klimat londyński, bardzo rock'n'rollowy, bardzo stonsowski, dał im niesamowicie dużo, a jednocześnie mieli taką otwartość, która cechowała ich w momencie, kiedy, nie wiem, sięgali po Dzikość Serca, która kończyła się tak szalonymi instrumentami smyczkowymi, jak słyszeliśmy przed chwilą. To był też rok, w którym wszyscy, ale to wszyscy, cała polska scena muzyczna, wszyscy chcieli nagrywać z Edytą Bartosiewicz.

A ja bym chciał posadzić takiego Larsa Urlicha albo Kirka Hammetta naprzeciwko mnie. I tak jak są te filmy na YouTubie, że ludzie z innej strefy kulturowej słuchają na przykład utworu z Polski, albo człowiek z Polski słucha utworu z Japonii, to takich posadzić i włączyć im Seek and Destroy, wykonanie Acid Drinkers i Edyty Bartosiewicz, żeby usłyszeli, jak można flamenco w Polsce zrobić z klasycznego utworu Metallica. Oni to wtedy zrobili w 92 roku. I to było ogromna rzecz. Wtedy to się śpiewało, grało. No właśnie, pan Krzysztof, tym razem z Żyrardowa. Kwaso Żłopy z Edytą Bartosiewicz. Pamiętam rzężące głośniki, tak się tego głośno słuchało. Tak, no bo wtedy głośniki kupowało się na 15 lat, po trzech już one ledwo dawały radę, no i tak się słuchało muzyki. Miami słucha, ostatni człowiek na świecie ze słuchawkami na kablu to ja. Kto może napisać z Miami? Proszę, to jest łatwa zagadka, proszę do mnie napisać, cichymałparadio357.pl. Pani Kamila pisze, dobry wieczór, dla mnie lata 90. to wyjazd na festiwal w Jarocinie, niezapomniany koncert Armii. I oczywiście hej na wspomnienie tego czadu ścisk w gardle. Więc tak, o Armii mówiliśmy, bo to był koncert z 91 roku, połączone siły Armii i Brygady Kryzysu. Odsyłam do podcastów Radia 357, bo tam jest też fragment historyczny i niesamowity, to tylko przypomnę, ci, którzy słuchają, to się pewnie uśmiechną. Wyemitowaliśmy jak koncert Armii w Telewizji Polskiej z Jarocina zapowiadał Krzysztof Ibisz, bo on wtedy był prowadzącym koncert w Jarocinie. Tak, w Telewizji Polskiej, tak się wtedy działo. Bardzo serdecznie dziękuję za te wiadomości i czekam na kolejne, bo rzeczywiście, hej, to już pojawił się w 92 roku, ale myślę, że za dwa tygodnie, kiedy przejdziemy do 93, no to bez całej masy utworów, które wtedy no, zdominowały naszą wyobraźnię muzyczną, się nie obejdzie. Ale wracając do tego, co przed chwilą. Acid Drinkers i Edyta Bartosiewicz. To jest tak, że w 92 roku jednym z największych takich marzeń, takich pragnień każdego, kto nagrywał w Polsce, ze względu na to, że żyliśmy MTV, ze względu na to, że obserwowaliśmy, jak ten świat polski komunistyczny zamienia się początkowo w postsowiecki, a potem w wolnorynkowy, była tak zwana kariera na Zachodzie. I Acid Drinkers, wydając swoją płytę Striptease, także zamieścili informacje pisane w języku angielskim. Tam na przykład było takie zdjęcie zespołu na festiwalu w Jarocinie i po angielsku było napisane, że to zdjęcie zostało zrobione na festiwalu, gdzie graliśmy dla 15 tysięcy ludzi. Specjalny taki przekaz podprogowy, żeby się postarać gdzieś tam zaistnieć. Ale przyznam szczerze, że o tej pani mówiło się bardzo, bardzo mocno w kontekście tego, co mogło się wydarzyć. Trochę się nie wydarzyło z wielu różnych przyczyn, natomiast sama Edyta kiedyś opowiadała w wywiadach jeszcze w latach 90. W roku 92, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową, to jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to karty rozdawało dwóch ludzi i było to w zupełnie innych czasach i zupełnie innej rzeczywistości. Był to Kuba Wojewódzki oraz Tomek Żonda. Oni najwięcej przeprowadzali ciekawych wywiadów i przynosili najciekawsze rzeczy, które się pojawiały, a czasem jeszcze nikt o nich nie wiedział. Ja pamiętam rozmowę wtedy jeszcze nie szalonego, ale bardzo merytorycznie muzycznego Kuby Wojewódzkiego z Edytą Bartosiewicz, jak ona wróciła z Londynu i mówiła, że słyszała komentarze na swój temat, she has unique voice. Tak o niej mówiono. No a jak można było mówić inaczej?

Edyta Bartosiewicz, Love, ale to ma siłę po latach. Całkowicie doskonale brzmi, rewelacyjnie. Tytułowe nagranie z jej pierwszej solowej płyty, po tym jak grała z Holoj Poloj. Wydana została wtedy też taka specjalna płyta winylowa. Jeżeli ktoś ją ma, to bardzo poproszę o zdjęcie. Ja nie chciałbym przekłamać, ale pamiętam z przekazów, które się wtedy pokazały, że to był... Teraz to wszyscy tak wydają winylowe płyty, ale wtedy, w latach 90., jak ktoś ma, to proszę zrobić zdjęcie i podesłać cichy@radio357.pl. Pani Beata napisała, bo zapytałem przecież o to Miami. Sprawdziłam, kto sławny mieszka w Miami. Stawiam na to, że Julio Iglesias słucha i napisał. Zgadza się, teraz od tej pory na Tomka Liskiewicza będę mówił tylko i wyłącznie Julio Iglesias. Amor, tatara, dobrze, przepraszam, najmocniej. Już się uspokajam, on się szykuje do oglądania meczu, jak wszyscy o 21:00, ale zanim to nastąpi i mam nadzieję, że football coming home, a nie Argentina, to jeszcze zapraszam Państwa na podróż z 92 rokiem z polską muzyką w pokoleniach 357. Jak sobie myślę, że wtedy to się nie przyjęło, to aż po prostu nie mogę uwierzyć. Bo ta płyta się mimo wszystko nie przyjęła.

0: Absolutnie fantastyczne. Have to carry on, Edyta Bartosiewicz. Wtedy nie musieliśmy mieć żadnych kompleksów, to brzmiało tak światowo. No, nie przebiło się, ale już następna płyta, ale o tym w następnych odcinkach. Z kolei na adres cichymałpa.radio357.pl. Dzień dobry, redaktorze. Nie wiem, jak to będzie ze śpiewaniem, bo jestem jeszcze w pociągu relacji Warszawa-Opole po wczorajszym koncercie z Kankalansi. Wczoraj koncert świetny, tylko szkoda, że nie dłuższy. Oj, tak, dłuższy mógłby być, ale tam są jakieś przygody związane z tym, co można i ile można grać. Mówię o letniej scenie progresji, więc zakończył się punktualnie przed 22 i nie można było ani minuty później. No ale z Kankalansi wczoraj rewelacyjnie. To mała dygresja była.
1: Radio 357.
0: Czekałem, aż się to pojawi i się pojawiło. Pani Magdalena z Łodzi pisze, że ma tę płytę na kasecie. Edyta i Love. Myślę, że takich płyt na kasecie, które mamy, no to będzie jeszcze sporo. Ale przyznam szczerze, że czekałem. Czekałem bardzo mocno na to, żeby ta płyta wtedy się ukazała. Do tej pory, kiedy jest głosowanie na Polski Top Radio 357, mówię, że dla mnie prywatnie jest to najbardziej emocjonalne, najlepsze, najpiękniejsze nagranie, jakie kiedykolwiek powstało w polskiej muzyce. Pamiętam, jakie miałem dreszcze, kiedy sięgałem po płytę, po kasetę. Co ja miałem wtedy? Kasetę. Mam tę płytę na kasecie. Jak odpakowałem i po prostu nie wierzyłem własnym uszom, że taka muzyka, którą już wcześniej gdzieś tam znaliśmy, bo ona się pojawiała i na koncertach, i pojawiała się w przestrzeni radiowej, ale skondensowana porcja alternatywy, tak zagranej, tak napisanej, tak skomponowanej, tak wykonanej, no to była rzecz niezwykła. Do tej pory mnie trzyma i uważam, że to jedno z najważniejszych rzeczy, które się działy. Trafiło na rok 92, ale pewnie stan umysłów, jest to rejestracja stanu umysłów, która, jeżeli chodzi o twórców tej muzyki, no, zawiera znacznie dłuższy czasokres niż tylko 92 rok. Czy już wiadomo, o co chodzi?

I zakończenie, które znamy do dziś. W jakimś dżinglu zostało też wykorzystane, bo wtedy dżingle nie komponowało się, tylko ciechało się utwory i one, te fragmenty funkcjonowały nawet w takich zapowiedziach telewizyjnych, czyli mieliśmy dżingiel sportu. To też był fragment muzyczny wycięty z jakiegoś utworu. Nikt się wtedy nie przejmował prawami autorskimi. Po prostu się tak to wtedy prezentowało. Naokoło to, co czujesz, Brygadę Kryzys, i za chwilę nagranie, które będzie drugim coverem, który się w dzisiejszej audycji pojawi po Seek and Destroy. Wieża, która jest na okładce, jest wieżą Babel i oczywiście jest nawiązaniem do nagrania z repertuaru Boba Dylana, które Brygada Kryzys przytuliło na własne potrzeby i zrobiło to rewelacyjnie.

Brygada kryzysna około wieży. Pani Anna przysłała zdjęcie. Mam tę płytę na kasecie. Edyta Bartosiewicz, Love. Winyla nie mam i nie miałem, ale kasetę zasłuchałam. To ładniejsze określenie tego, co robiliśmy z kasetami magnetofonowymi. Jeszcze nie daj Bóg się to wkręciło i trzeba było rozkręcać, poprawiać. A właśnie jeszcze kręcić tym ołóweczkiem, żeby przesunąć. Rok 92, jeżeli chodzi o komercyjne rzeczy, należał do kilku zespołów. Trzeba bardzo uczciwie oddać, że był to ogromny sukces zespołu Elektryczne Gitary. Trzeba uczciwie oddać, że był ogromny skandal i wszyscy mówili o płycie zespołu Piersi My Już Są Amerykany, a to głównie za sprawą nagrania ZHN Zbliża Się. ZHN, dla tych, którzy nie pamiętają, to było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, jedna z sił, które wtedy rządziła Polską. I śpiewając ZHN Zbliża Się, Paweł Kukiz, bo on był wokalistą Piersi, śpiewał, tekst się zaczynał od słów ksiądz proboszcz już się zbliża. I dalej nie będę cytował. Potem zrobiła się z tego ogromna, gigantyczna afera. Odsądzano Trzy Wiary zespół Piersi. My Już Są Amerykany sprzedało się dzięki temu w jeszcze większym nakładzie i zespół stał się jeszcze bardziej popularny. Ale jeżeli mówimy o 92 roku i sukcesach komercyjnych, nie można zapomnieć o jednej rzeczy, chociaż powiem szczerze, że jak to wybuchło i pojawiła się tylko i wyłącznie nazwa zespołu, to nikt nie wiedział, o co chodzi. To znaczy wtajemniczeni dziennikarze wiedzieli, że to są znani muzycy, że oni już wcześniej grali w różnych zespołach. Niektórzy kojarzyli głos, no bo przecież to i Jarocin i nie tylko Jarocin. Ale jeżeli chodzi o tak zwaną ludzkość, o to, co grało z słynnych łóżek polowych, na których ustawiano kasety magnetofonowe do sprzedaży i grało to na deptakach, którymi się szło na plażę nad Bałtykiem, no to to był szok. I wszyscy zastanawiali się, o co chodzi. A zaczęło się od tego nagrania.

No i tak to się zaczęło. Erol, Wilki i maksymalnie wszyscy się zakręcili i było słuchane. I to tak się złożyło, że to trafiło też na bardzo upalne lato roku 92. Pamiętam, że pomagałem wtedy mojej ciotce malować mieszkanie przy ulicy Żeromskiego i radio grało jeden utwór za drugim i wszyscy tego słuchali. Nie ma podsumowania roku 92 w polskiej muzyce bez tego nagrania. Byłoby ono niekompletne, byłoby ono po prostu nie można. Więc ja bardzo przepraszam, ale z drugiej strony, kto nie będzie śpiewał, niechaj pierwszy rzuci kamieniem.

0: Wiedźmy.
1: Wilki, Son of the Blue Sky. Oczywiście państwo piszą, że ten tytuł był wymawiany nieco inaczej, też po polsku, ale to zostawmy. Wilki też na kasecie. Pani Edyta Bartosiewicz, Wielka Miłość wtedy i teraz, pisze pan Miłosz z miejscowości Lipna. Oczywiście pomieszałem ekosystemy. My już są Amerykany z frazą, że żołądek to nie San Francisco. To było trochę później, a to była po prostu kaseta piersi. Dziękuję za zdjęcia. A do tego, do tych wątków wokół religijnych za chwilę wrócimy.
2: Radio 357.
1: Bo było tak, że ten rok 92 był pierwszym rokiem odreagowania wolności, wolności słowa, wolności przekonań. I wtedy, kiedy w 89 roku po okrągłym stole były pierwsze wolne wybory, pamiętny 4 czerwca, wszyscy byli zachwyceni, ale potem wszyscy zaczynali też dostrzegać pewne wady systemu. Jedną z wad systemu było krytykowane, relacjonuje to, jak to po prostu było. Jedną z najbardziej krytykowanych rzeczy było zaangażowanie Kościoła katolickiego w życiu społecznym i politycznym kraju. I natychmiast to przełożyło się na teksty piosenek rockowych, na teksty piosenek także popowych, wspomniane ZHN zbliża się, ale też były teksty trochę bardziej dopracowane. To jest płyta, która uważam, że jest jedną z najbardziej niedocenionych z tamtego czasu. I uważam, że tekstowo w szczególności to tam były rzeczy absolutnie fantastyczne i frazy i łączenia wyrazów, które wymykają się z takiej przeciętnej polskiej. Jest to płyta, po którą jeżeli państwo sięgną, będą mieli państwo bardzo, bardzo dużo radości. A tam wątki krytyki politycznej, wątki krytyki klerykalnej wtedy się pojawiały. O, na przykład...

Pan Jacek z Pszczyny. Rok mojej matury, rok, od którego do dziś jestem moją kobietą życia, poślubiona 5 lat później, rok świetnej muzyki i doskonałego kina, ostatni Mohikanin, zapach kobiety, czy Polskie psy. Tak właśnie myślałem, żeby sięgnąć po Michała Lorenca, ale powiem Państwu, że jak zobaczyłem, ile w serwisach licytacyjnych kosztuje płyta, ścieżka dźwiękowa do filmu Psy, to się złapałem za głowę i stwierdziłem, że kiedyś do tego wrócę. Najpierw muszę jednak trochę poodkładać do skarbonki. Pochłoną nieboskłony nawiedzonych. No takie zdanie w 92 roku mogło znaczyć tylko jedno i właśnie tłumaczyłem Państwu, że było to odreagowanie ogromnego zaangażowania wtedy, jeszcze zdecydowanie większego niż na przykład dzisiaj Kościoła katolickiego w życiu społecznym i politycznym. A Kobranocka świeciła triumfy, nagrała fantastyczną płytę Ku nieboskłonom, była na topie, była zapraszana na wszystkie festiwale, grała koncerty i wszyscy śpiewali jej teksty, bo jednocześnie udało im się trafić w tętno pulsu, udało się napisać tekst, który jakby trafiał w takie poczucie zbuntowania i zagubienia w nowej rzeczywistości.

I to śpiewała cała Polska. Kobranocka, hipisówka. Mam takie pytanie, czy w związku z tym, że gramy muzykę, którą słuchała Polska w roku 92, czy zaprezentuje fragment pierwszej płyty zespołu Top One, Ciao Ciao Italia, no to chyba musimy zostawić dla La Pausa Italiana.

0: pokolenia 3, 5, 7.
1: No i powiedzmy, że dzisiaj one poświęcone są rocznikowi 92 i temu, co się działo na polskiej scenie muzycznej. Dwa tygodnie temu w ubiegłej audycji pokolenia mówiłem o tym, że Opole nie nadążało. W 92 też nie nadążało. Grand Prix dostała Maryla Rodowicz, nagrodę imienia Karola Musioła Marek Bałata. Konkurs premiery wygrał, nie wiem, czy państwo pamiętają, na pewno państwo pamiętają, każdy pamięta, nawet ten, kto się wstydzi i wypiera, też pamięta. Wygrał zespół Univers z piosenką Daj mi wreszcie spokój. Ale największym hitem, jeżeli spojrzymy sobie na to z perspektywy dzisiaj, tamtego festiwalu w Opolu, było to, że była nagroda Harlekina. Tak, to wydawnictwo, które wydaje Roman Sidła, tam te wszystkie książki pisane przez, teraz byśmy napisali, że przez ChatGPT, ale na zasadzie copy-paste, ona go poznaje, nie może z nim być, on jest bogaty, potem są razem i tak dalej. Wtedy sprzedawały się w milionach egzemplarzy. I wydawnictwo Harlekin było sponsorem jednej z nagród na festiwalu w Opolskim. Takie rzeczy się działy i wygrała tę nagrodę pani Katarzyna Jacyno. Gratulacje, dziękujemy. Natomiast z drugiej strony mieliśmy wolny rynek i powstawały niezależne wytwórnie fonograficzne, często jednoosobowe, często mieszczące się w domku jednorodzinnym. W Piekarach Śląskich pan Janusz Baron otworzył wytwórnię, która się nazywała Baron Records. I oni wydawali takie, dzięki nim między innymi Vader tam coś wydał, ale wydawali takie zespoły Pandemonium, na przykład Mordor, Holy Death, Mastifal. No, kapitalne nazwy, przecież już aż od samych nazw chce się słuchać. Natomiast największym hitem komercyjnym wytwórni Baron Records była ta płyta.

podobało się Państwu z Harlekinem, no to teraz, że jeszcze, żeby oszczędzić Justynę, żeby nie musiała grać zespołu Top One. No dobrze, oszczędzamy. No to jeżeli mówimy o wytwórni Baron Records, to trzeba też powiedzieć o innej, założonej co prawda w 90 roku, ale w 92 ona także przytuliła pod swoje skrzydła T-Love. Jak czytam w opisie historycznym, bo z Wikipedii, nazwa oficyny pochodzi od skrótu nazwy szczepu harcerskiego, do którego należeli założyciele. Ten szczep harcerski to pomarańczarnia imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 90 roku powstał Pomaton. Potem T-Love, które do tego, do którego się przytuliło, znaczy T-Love przytuliło się do Pomatonu, nagrało słynną piosenkę Kopeć Kabaj, bo tam byli oczywiście Piotr Kabaj i Tomasz Kopeć. Oni nadawali rytm temu, co się działo w tej wytwórni i wynajdywali rzeczy i znane, i mniej znane. A w 92 roku prawdziwi kochankowie zostali wydani dzięki tej oficynie.

Prawdziwi kochankowie, zespół TILAF, 92 rok. To teraz zapytam, bo wszyscy pamiętają, ale ja i tak zapytam. Kto pamięta takie hasło miliard w środę, milion w sobotę? I ono będzie dotyczyć też muzyki.

0: Radio 357.
1: A z nim pokolenia 357 w środowy wieczór. Milena Krupińska i Marcin Cichoński. Do 21:00 opowiadamy o tym, co się działo przed laty. Ja dzisiaj już powiedziałem i powtórzę. To był rok, w którym wszyscy chcieli śpiewać z Edytą Bartosiewicz.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab.
1: Pan Andrzej napisał do mnie: z ciekawości zapytam. Próbował pan kiedyś nagrać to z radia? Koszmar. Początek zawsze był ucięty. Ale to właśnie na werbatimkę czy TDK, panie Andrzeju? Proszę dać znak. Zawsze, kiedy się próbowało nagrywać, to zawsze ktoś zagadał. Dlatego ja potem starałem się, żeby już w 97, kiedy zagościłem na Myśliwieckiej, żeby jak najmniej zagadywać, ale nie zawsze się udawało. Piotr Klat, wokalista zespołu Róże Europy, był gościem wtedy takiej audycji półperfekcyjnej płyty, kiedy to w Trójce nam prezentowaliśmy właśnie połowę płyty i goście przychodzili i o nich opowiadali. Miałem przyjemność zaprezentować Breakoutu płytę i wtedy gościem był Tadeusz Nalepa. Jeżeli ktoś ma nagraną tę audycję, to ja bardzo proszę, bo tam Tadeusz Nalepa mówi takie fajne rzeczy, jak że stchórzył. Zapytano o to, czy dlaczego nie pojechał w trasę z Led Zeppelin, kiedy mieli ruszyć w trasę światową Breakout jako support. Powiedział, że po prostu stchórzył. No i działy się różne rzeczy. Był Kazik Staszewski, ale nie tylko, jeżeli chodzi o płytę Kult, Posłuchaj to do ciebie. No i właśnie Róże Europy z albumem Poganie, kochaj i obrażaj. Płyta na tamte czasy zaskakująca, poruszająca, w jakiś sposób bardzo mocno oddziałująca na emocje. Powiedziałem Piotrkowi, wtedy na antenie się działy takie rzeczy. Piotrek, ale ty nagrałeś najbardziej populistyczną płytę, jaka kiedykolwiek powstała w tym kraju. A on mówi: tak, bo takie są czasy.

I dzisiaj się złapałem, że nie słuchałem tego nagrania nie wiem jak długo. Może to są dwie dekady, może więcej. I od pierwszej do ostatniej nuty, od pierwszego do ostatniego słowa na pamięć. O co chodzi z tym miliard w środę, miliard w sobotę? Oczywiście to było hasło Totolotka, które wtedy i w środę, i w sobotę dawało ten miliard przed denominacją. Ale pojawiło się to w muzyce w związku z tym, że według takiej wieści, która krążyła po mieście albo po miastach, zespół Róże Europy miał w tamtym czasie od wytwórni też nowo powstałej otrzymać oszałamiające honorarium za nagranie płyty Poganie, kochaj i obrażaj w wysokości miliarda złotych. Miliard złotych to, teraz państwo się uśmiechną, po denominacji 100 tysięcy złotych. Czyli dużo i mało, ale na tamte czasy to był naprawdę majątek, bo aż sprawdziłem sobie, co wtedy można było kupić za miliard złotych w 92. Na przykład dwupokojowe w centrum Warszawy mieszkanie. Można było kupić. Albo Polonez FSO, Polonez Caro, o właśnie, 158 milionów, czyli trochę tych polonezów można było za ten miliard kupić. Zupełnie inne warunki pieniądze i zupełnie inna wartość pieniądza. Po drodze parę akcji inflacyjnych się zdarzyło, więc to jest nierealne. Zapytany Piotr Krat o to, czy to prawda, odpowiedział tak, tak, miliard w środę, w sobotę za kratkami. Nie chciał do końca odpowiedzieć. Tak czy siak, Poganie, kochaj i obrażaj weszło do takiego najważniejszego emocjonalnego przekazu dorastających ludzi, licealistów i wczesne studia tamtego czasu. Nie było osoby, która tej płyty nie znała na pamięć. A jednocześnie oczywiście Klat był lekko populistyczny, lekko się uśmiechał do trendów, które widział i doskonale potrafił je wyczuć, doskonale potrafił przełożyć to na to, w jaki sposób pisał teksty. No ale też trzeba mu oddać, że on pierwszy złapał to, co się działo w 92 i to, że z Polski młodzi zdolni po prostu uciekali.

0: No i ta kaseta z Piotrem Katem przerobioną trochę na taką ikonę. Kto ją miał, ręka w górę. 35 minut po 20.
1: Radio 357.
0: W zasadzie żaden rok w latach 90. nie mógł się obyć, podsumowanie go nie może się odbyć bez jakiejś tam podkreślenia roli Kazika Staszewskiego, raczej dużej niż małej i raczej trzeba by o nim mówić przez całą audycję. Dlatego, że pojawił się w ubiegłej audycji o 91 bardzo, bardzo obficie i myślę, że w 93 też pojawi się bardzo obficie, no to zaznaczymy obecność. Ta płyta, co prawda, spokojnie pojawiła się w 93, ale na liście przebojów trójki to nagranie też było istotne i to był jeszcze czas, kiedy bardzo nawiązywaliśmy i w filmie, i w piosence do czasów służb niemienionych. I tutaj też było takie odwołanie. Cytat z filmu na początek.
2: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

jest niedobra, gdy z tobą stoję. Gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję, kończy się rok.

Czarne Słońce i Kult. Kult w kapitalnej formie. Patrzyłem na nich ostatnio w Poznaniu. Bardzo późno grali na zakończenie piątku generała Ferreira. Opowiadałem państwu, jak świetnie wykonali. Kult i wtedy, i teraz budzący ogromne emocje, ale co się wydarzy w 93, to w następnych pokoleniach. Wspominałem państwu o tym, że w 92 był ten słynny, ostatni, wielki koncert na stadionie jeszcze dziesięciolecia. Marek Kotański, człowiek, który bardzo walczył o to, żeby podchodzić w sposób tolerancyjny do osób zarażonych wirusem HIV albo chorych na AIDS, zrobił taki koncert, który miał być manifestacją tego, w jaki sposób do tych ludzi się odnosić. Skończyło się też między innymi na mordobiciach, bo panowie skinheadzi byli na tyle uprzejmi wszczynać awantury pod stadionem, ale koncert też zgromadził bardzo dużo zacnych zespołów, które wykonywały różne rzeczy. Albo rzeczy bardzo oczywiste, albo rzeczy nieoczywiste. Było i Uriah Heep, o tym wspominałem w poniedziałek, i był na przykład zespół Jam, który z rzeczy takich nie do końca fajnych, oczywiście w życiu piękne są tylko chwile, zaprezentował, ale też zagrał na przykład Uwierz Mirando, który to utwór rzadko na koncertach jest prezentowany. Jakoś ten koncert cały czas bardzo mocno pamiętam, nawet to, że o godzinie mniej więcej 4 nad ranem jako jeden z ostatnich artystów pojawił się pan, który na co dzień śpiewa, gra, czasem też śpiewa w zupełnie innym zespole. Wtedy wydał solową płytę, kasetę, wydało ją wydawnictwo Bob Productions.

Z jednej strony mówi się oficjalnie o zespole Jan Bo, z drugiej strony wszyscy mówią, że to jest druga solowa płyta Jana Borysewicza. Druga, bo pierwsza to była rzecz inspirowana pielgrzymką, płyta Królowa Ciszy. I jeszcze też ta płyta, to nagranie na płycie ukazało się w 93, ale tak naprawdę wszyscy zaczęli je śpiewać w 92 i to jest trzeci cover, który pojawi się w tym programie.

Golden Life. Oprócz dzisiaj momentami się pojawiał wątek muzyki filmowej, czy to przy okazji Czarnych Słońc, czy to wspominaliśmy Psy i Michała Lorenza, który kapitalną wtedy zrobił ścieżkę dźwiękową. To była rzecz wiekopomna, absolutnie do zapamiętania, rewelacyjnie zrobiona. To wszystko krążyło gdzieś tam wokół nas. Wiedzieliśmy też, że 92 to jest kropka, postawienie znaku granicznego przez pewnego pana. No ale ta płyta bardzo udana była.

Obywatel GC, piosenka dla Weroniki. Za 4 minuty godzina 21. Otrzymuję meldunki, że jednym uchem państwo jeszcze w odbiorniku, ale drugim już Anglia, Argentyna. Więc jasno powiedziałem, że Football Coming Home i Free Lions i tak dalej. Trzeba to kiedyś wreszcie zaśpiewać. Mając ku temu dobry powód, ponieważ to, że kiedyś Niemcy zrobili psikusa i po wygraniu ważnej imprezy śpiewali tę piosenkę na swoim rynku, no najlepszym powodem do zaśpiewania Football Coming Home nie było. Marcin Cichoński, Milena Krupińska, pięknie dziękujemy. Za chwilę tracklista tej audycji ląduje jak za każdym razem przy pokoleniach 357, za każdym razem przy środzie pokoleniowej pojawia się na moim Facebooku. Bardzo gorąco zapraszam. Jutro słyszymy się po południówce. W piątek audycję Złodziej Czasu zapraszamy w imieniu Mony. Ona poprowadzi audycję. Ja się z państwem widzę w Gdańsku na męskim graniu, a na zakończenie PL 992 w pokoleniach 357. Brudny klasyk. Na dobranoc.

0: Plac na rozdrożu.
1: Polska była wyniszczona. Zaledwie 20 lat wcześniej Niemcy wymordowali tu kilka milionów ludzi. Zbudowali krematoria i obozy zagłady. Warszawa nadal powstawała z ruin. A jednak polscy biskupi pod przewodnictwem Bolesława Kominka byli w stanie wyciągnąć rękę do tych, których zbrodnie żywo stały jeszcze przed oczami większości obywateli ówczesnej Polski. W 1965 roku padły słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. I tę rękę na zgodę wyciągnęli Polacy. Przy pewnym niezrozumieniu ze strony biskupów niemieckich, bo wówczas i nad Renem odczuwano krzywdę za utratę Wrocławia, Gliwic czy Szczecina. Komunistyczny rząd uznał treść orędzia za antynarodową i wprowadzającą symetryzm między cierpieniem Polaków i krzywdami niemieckich zbrodniarzy. Czy dziś podobny gest pomiędzy Polską a Ukrainą miałby szansę się powieść? Od zbrodni wołyńskiej minęły 83 lata, a jej temat zdaje się, że ożył dopiero niedawno. Czy jesteśmy skazani na nieporozumienie? Dlaczego ten dialog z Kijowem jest taki trudny, jeśli nawet z Berlinem udało nam się znaleźć wspólną drogę? Jakimi słowami należy się posługiwać? Jaki wreszcie udział ma w tym wszystkim Rosja? Bo to, że temat Wołynia jest narzędziem propagandy Kremla, nie ulega wątpliwości. Za nami 11 lipca, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Marsze, uroczystości i skandale. Jak to się stało, że żyjemy dziś historią, choć w szkole mało kto ją lubił? To jest Plac na Rozdrożu, a ja nazywam się Piotr Kaszuwara. Zapraszam do spotkania z moimi i Państwa gośćmi.
0: Plac na Rozdrożu.
1: A dzisiaj o tematach trudnych i bardzo trudnych rozmawiać będziemy w gronie. Zbigniew Bartuś, pisarz, dziennikarz, publicysta, członek zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, autor wywiadu Rzeki z profesorem Jerzym Hausnerem pod tytułem „Wartość kontra chciwość”. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Doktor Jarosław Kit, historyk, filozof, wykładowca akademicki, założyciel Instytutu Analiz Globalnych i Regionalnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I profesor Jędrzej Morawiecki, pisarz, autor m.in. książki „Szykuj sanie latem” z 2025 roku, podróżnik, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel portalu Postprawna Info, specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czasem wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane i zrobione ku temu, aby temat zbrodni wołyńskiej nie budził aż takich emocji, bo to zdaje się, że jest po prostu wulkan podczas najgorętszej fali erupcji, a przecież minęło już ponad 80 lat. W tym czasie wiele się wydarzyło. Były gesty pojednania ze strony ukraińskich polityków. Padały słowa przeprosin od prezydentów Ukrainy. Od 1992 roku do 2017 nieustannie i bez przeszkód prowadzone były poszukiwania i ekshumacje ofiar. Było wiele pogrzebów. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie dziś trwają wznowione po 8 latach przerwy prace archeologów i specjalistów, ponad 20 lat temu na uroczystości godnego pochówku było ponad 2,5 tysiąca ludzi, w tym wielu Ukraińców. W Późnikach, gdzie chowano ponad 40 osób odnalezionych w roku 2025, nie było prawie nikogo. Oprócz polityków, oficjalnych władz, członków rodzin zamordowanych i kilkorga dziennikarzy. Tymczasem krzyk i wrzask w Polsce trwał, że o godną pamięć i pochówek przecież Polakom chodzi, a Ukraińcy tego zabraniają. Był niedawno apel polskich i ukraińskich kardynałów Nycza, Rysia, Krajewskiego, Ryłki, Szewczuka i Byczoka. Prośba o pojednanie między narodami, ale wydaje się, jakby w tej potwornej kłótni nad grobami nikt duchownych nie usłyszał. 11 lipca w Ołyce ambasador Polski w Kijowie Piotr Łukasiewicz też używał słów, które były parafrazą listu z 65 roku. Przebaczamy, prosimy o przebaczenie, pamiętamy, nie zapominamy, ale budujemy i rozumiemy. Spadła na niego fala krytyki, podobnie jak w latach 60. komuniści atakowali biskupa Kominka. Jak więc mówić, jak rozmawiać, gdy dialogu mało kto chce słuchać? W mediach i w internecie burza. Ukraińcy w Polsce, ci, którzy uciekli przed wojną, boją się pogromów. Atakowane są nawet ukraińskie dzieci. Gdzie my jesteśmy? kim my się staliśmy i dlaczego. Zbigniew Bartuś.
2: Ty, Piotrze, sugerujesz, że żyjemy gdzieś tam w okolicach lat 60., drugiej połowy lat 60., ja się wtedy rodziłem właśnie, ale potem bardzo dokładnie na politologii analizowaliśmy tę sytuację z biskupami polskimi i ona mnie w dużej mierze ufundowała, dlatego jestem członkiem zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, że my tu mamy pewną misję do wykonania. Z jednej strony pojednania z Niemcami, z drugiej strony pojednania na prawdzie jednak, na fundamencie prawdy. To ona jest bardzo istotna. Ten szerszy kontekst polega na tym, że ja prowokacyjnie stwierdzę, że moim zdaniem żyjemy, jak wielu tak uważa, żyjemy w latach 20., które doprowadziły do narodzenia się no, tych wszystkich ruchów, najpierw faszyzmu włoskiego, potem nazizmu niemieckiego. Natomiast jeżeli ja rozmawiam z młodymi ludźmi w krakowskich uczelniach czy topowych liceach i proszę sztuczną inteligencję o to, żeby zobrazowała jednym obrazkiem tę rozmowę, to wychodzi wybuch bomby atomowej. Znaczy, oni mają wrażenie kończenia się jakiegoś świata, nienarodzenia się, jest jakiś Big Bang, wielki wybuch, nawet o tym rozmawiamy bardzo często z ekonomistami, jest jakiś nowy wybuch, coś się funduje na nowo. Wspomniałeś o książce, którą w zeszłym roku na dziesięciolecie Open Eyes Economy Summit stworzyliśmy z profesorem Hausnerem, Wartość kontra chciwość. Ona opisuje te zjawiska. Dlaczego tak jest? Polecam ją, ona jest bezpłatnie, można sobie ściągnąć z Open Eyes Economy Summit. Myśmy ją udostępnili właśnie po to, żeby pokazać, jakie ważne są wartości. I teraz to wszystko, co się dzieje w ekonomii w dużej mierze, między innymi za sprawą rozwoju sztucznej inteligencji, wykluczania tych takich specjalistów, którzy zarabiali dotąd na przykład duże pieniądze w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w świecie, oni przestają zarabiać te pieniądze, ponieważ są zastępowani przez algorytmy, przez sztuczną inteligencję. Oni są w dużej mierze, jak dzisiaj spojrzysz na mój tekst na LinkedInie na temat Ukrainy i tam jest ten wściekły atak również na mnie, prawda, że co ja piszę, prawda, bo ja właśnie w tym duchu biskupów się tam poruszam, to w dużej mierze nośnikiem tego są z jednej strony algorytmy, wiemy jak działa dzisiaj algorytm kłamstwa, dezinformacji, ale z drugiej strony ludzie bardzo światli, teoretycznie wykształceni. Ale w moim przekonaniu tacy, którzy o historii wiedzą niewiele, powiedziałeś na początku, że ta historia jest uczona. Znaczy, mało kto się nią interesuje. Ona jest uczona źle. Ona jest uczona fatalnie. Mało kto dochodzi do współczesności w nauczaniu tej historii. W liceach praktycznie to się nie dzieje. Cały czas. Cały czas się nie dzieje. Znaczy, ja rozmawiam z młodymi ludźmi, oni bardzo niewiele o tym wiedzą. I to tworzy przestrzeń do kłamstw, prawda? I do wzmacniania pewnych przekazów. Spytałeś troszeczkę o źródła. Ich jest kilka. Ja powiem banał, dla nas banał, tych tutaj zebranych, że te mechanizmy lat 20., wracam do lat 20., one są próbują je odtwarzać współcześni politycy i to jest najpotężniejsze źródło problemu dzisiaj w Polsce i w Europie, ponieważ politycy są, ja bym to powiedział, w rodzinie Słonimskiego. Jest taka sztuka, którą Słonimski napisał o latach 30. i jakbyśmy ją sobie obejrzeli, to politycy mówią tak jak 100 lat temu. Praktycznie używają tych samych zwrotów, tych samych narracji, odwołują się do tej samej grupy społecznej, ludzi o niewielkiej wiedzy, o dużych emocjach. Próba jest zagospodarowania bardzo nieaktywnej grupy normalnie politycznie, takiej, która jest marginalizowana przez elity polityczne, to muszę powiedzieć, również Platformę, Koalicję Obywatelską, i zagospodarowuje się w taki bardzo prymitywny sposób, no dokładnie taki sam, jak to robiono od stuleci tak naprawdę i ja się boję, prawda, jako członek zarządu Fundacji Ofiar Auschwitz i człowiek, który uczestniczył w kilkunastu konferencjach, gdzie była komparatystyka ludobójstw, bo te mechanizmy nienawiści, te mechanizmy wskazywania obcego, akurat padło na Ukraińca, są odtwarzane w dzisiejszych realiach i w tym szerokim kontekście, bo jeszcze pewnie powiemy parę słów o trumpizmie, on też jest bardzo ważny, bo żyjemy trochę w świecie, w którym te wartości Zachodu, które były fundamentalne, one próbują też być negowane i też ta młodzież trochę się gubi w tym wszystkim, ponieważ prawicowa narracja bardzo silnie wdarła się pod strzechy. To widać też po wpisach tych bardzo zaawansowanych specjalistów, którzy komentują moje teksty. To są ludzie z tytułami, często z MBA-ami, to są ludzie, którzy tworzą algorytmy. To też jest bardzo niebezpieczne, zauważcie, bo jak ktoś tworzy algorytmy, to je czymś karmi, prawda? I on karmi je troszkę swoimi fobiami i tak dalej. To też ma ogromne znaczenie, ponieważ twórcami algorytmów są przede wszystkim dzisiaj ludzie karmieni od małego, bardzo silnymi prawicowymi fobiami tak naprawdę, bo nie, nawet nie chcę mówić o poglądach czy wiedzy, to jest bardziej emocja. I te emocje paradoksalnie są bardzo podobne do tych, które już raz nas doprowadziły, czy kilka razy do Europy, do katastrofy.
1: Doktor Jarosław Kit, tuż po tym, jak w Polsce wybuchła afera po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił specjalnych honorowego imienia bohaterów UPA, pan jako jeden z pierwszych zamieścił w sieci taki pojednawczy, bym powiedział, komentarz, a burza już hulała wtedy na całego. Wiele osób wciąż szukało słów, by nie dołączać do tego bezproduktywnego wrzasku, a pan przytoczył słowa Jana Pawła II z jego książki Pamięć i tożsamość. Nie pozwólmy, by pamięć historyczna i tożsamość stały się dla nas ciężarem nie do udźwignięcia. Zastanawiam się, czy dziś brak nam takich autorytetów, których moglibyśmy posłuchać i iść ich drogą?
3: No tak, wtedy to napisałem, bo tak szczerze mówiąc jestem związany i z polską, i z ukraińską kulturą. Urodziłem się we Lwowie, w polskiej rodzinie i dla mnie to wszystko, co się dzieje, no można wytłumaczyć przez pryzmat i historii, i pamięci, i obecnej walki, tak, agresji, wojny hybrydowej, więc jest tutaj bardzo, bardzo dużo takich wątków, tak można powiedzieć, które są związane. Tutaj też chciałem ten cytat mojego nauczyciela Bogdana Osadczuka wspomnieć, że Ukraińcy i Polacy skazani na pozytywne relacje, kontakty jak zacznie się coś, no to on jeszcze powiedział w latach 90., jak zacznie się jakaś, no taka sytuacja, którą obecnie mamy, tak, no to trzeba szukać wszystkich wątków, wszystkich powodów, tak, zainteresowane państwa, osoby, środowiska. Niedawno nawet zrobiliśmy taką krótką analizę w instytucie co do tych takich nutów prawicowych w latach 30. w Niemczech i porównaliśmy to, co się dzieje w Polsce, czyli w Niemczech co do Żydów, w Polsce co do Ukraińców. Więc prognoza jest bardzo, bardzo taka smutna, tak? Nieciekawa w tym sensie, że wybory w przyszłym roku mogą spowodować się w Polsce, oczywiście mogą spowodować jeszcze gorszą sytuację, tą agresję taką, ale też bardzo ważny aspekt dotyczący tej informacji, przekazu informacyjnego, czego nie było w latach 20. i właśnie co było 100 lat temu, 80 lat temu, tego internetu, mediów społecznościowych, takiego szybkiego narastania tej fali dezinformacyjnej, takiej nie było wtedy. Obecna sytuacja, tak analizuję też bardzo tak szczegółowo to, co się dzieje w internecie i to, co się dzieje w rzeczywistości. Bardzo mocny przekaz antyukraiński, antyemigrancki jest w internecie. Tego jest zupełnie mało w społeczeństwie, tak. No wśród ludzi, tak. Kto nie korzysta z internetu, ten jest daleko. Kto nie ogląda telewizji, ten jest jeszcze dalej, tak, od tych wszystkich tematów. No, narodowość ukraińska jest słaba obecnie. Nie ma ani swojego przedstawiciela w parlamencie, tak. Nie ma kogoś, kto jakiejś partii politycznej, tak, która by mogła jakoś przedstawiać interesy Ukraińców w Polsce. I bić słabego zawsze w historii było także wygodnie, tak, no bo no, nie będzie żadnej odpowiedzi, nie będzie takiego jakiegoś skutku efektywnego i to jest też właśnie bardzo mocny problem. I to jeszcze drugi wątek, to co się dzieje obecnie, to zauważyłem i w internecie, wśród moich wielu znajomych w Ukrainie, co do UPA, tak, co do OUN, co do tych odznaczeń, spowodowało ogromną falę zainteresowania tematami II wojny światowej, ludobójstwa wołyńskiego, rzezi wołyńskiej w Ukrainie. Taki odwrócony efekt, tak? Nie było wcześniej takiego zainteresowania, mało Było osób na wschodzie, na południu, takich no, w temacie, można powiedzieć, i obecnie okazuje się, że te tematy są podejmowane, czytane, szukane są źródła, więc jest efekt odwrócony.
1: W 2017 roku rosyjski dziennik Komersant napisał, że rozbieżności historyczne między Polską i Ukrainą mogą stać się dla ich sojuszu problemem nie do pokonania. Jednak oba kraje utrzymują politykę konfrontacji wobec Rosji, choć być może będą ją prowadzić już nie razem, a w pojedynkę. Może rozejm przyjdzie, bo to wydaje się logiczne. Ale w polityce logika nie zawsze bierze górę. Czasami górę biorą emocje, szczególnie w krajach, w których władze opierają się na elektoracie patriotycznym i nierzadko oddziałują na niego metodami populistycznymi. W tym sensie Polska i Ukraina są do siebie podobne jak siostry bliźniaczki, dodawał rosyjski dziennik i konkludował, że istnieje nadzieja, że Wołyń może sprawić, że Polska zmieni swój stosunek do Rosji i rozbije jedność przeciw wspólnemu wrogowi. I to niestety chyba się udaje. Dziś polscy politycy licytują się na to, kto mniej pomógł Ukrainie, jednocześnie trochę sloganowo powtarzając, że my to pomagać oczywiście chcemy, bo wojna i takie tam ale. I te ale jakby wszystko usprawiedliwiały. Profesor Jędrzej Morawiecki.
4: No tak, jeżeli chodzi o Komersant, to to jest takie pismo, które jeszcze szczególnie wtedy było takim porządnym tytułem, tak się go w Rosji nazywało. To nie był tytuł niezależny. Chociaż nie, jak sobie przypomnę, dziennikarzy to jeszcze, no powiedzmy do 14 roku, to był rzeczywiście tytuł niezależny, bo nawet pamiętam osoby, które mówiły, nigdy mi nie mówiono, co mam pisać podczas wieloletniej kariery, mówił mi to szef oddziału. No ale oczywiście od tego czasu tamta Rosja się już skończyła, Komersant jest, można cytować teraz, na równi z innymi tytułami propagandowymi, ale skoro, Piotrze, przywołałeś Komersanta, to ja sięgnę do Wzgliatru. To też jest takie pismo, które z kolei było blisko Kremla, ale ono było długo postrzegane jako pismo, które czytamy nie tylko po to, żeby zobaczyć, co się mówi Rosjanom i kładzie do głów, jako taka tuba propagandowa, ale trochę, żeby wyczytać między wierszami, co się myśli na Kremlu. I w tych ostatnich dniach pojawił się taki tekst, dlaczego Ukraina i Polska są skazane na konfrontację. I tutaj czytamy już, to są rzeczy już pisane innym językiem, o wiele bardziej zbrutalizowanym i zaostrzonym, ale wymowa jest bardzo podobna do tamtego artykułu. Polacy postrzegali zawsze Ukraińców jako, nawet nie będę dosłownie cytował, ale powiedzmy trzodę. W zbiorowej pamięci Polaków zakorzeniły się wielowiekowe wzajemne akty przemocy, okrucieństwa w stosunkach z Ukraińcami. Polacy zawsze postrzegali Ukrainę jako terytorium, które powinno się znajdować pod ich kontrolą, pamiętając o swoim marzeniu o kraju od morza do morza. Więc tu jest też kolejna taka ta opowieść, która się pojawia w tych narracjach rosyjskich, czyli ten kraj od morza do morza. To jest ciekawe, bo po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę próbowano grzać tą narracją też w propagandzie rosyjskiej do wewnątrz i na zewnątrz, opowiadając o tym, że Polacy zaraz skolonizują Ukrainę. Tam pojawiało się na przykład takie fejkowe mapy, jakoby u nas, jak się pokazuje prognozę pogody, to się pokazuje część Ukrainy jako polską i tak dalej. Potem w propagandzie rosyjskiej te wątki znikły, bo one nie były też wtedy efektywne. Ja pamiętam, że parę lat temu to były rzeczy, które budziły nasze ogromne rozbawienie. Ja nawet jak wrzucałem te rzeczy do sieci społecznościowych, to one się wydawały zupełnie absurdalne. Ale z jakiegoś powodu widać, że oni w tej chwili właśnie do tej narracji wrócili. Teraz jest bardzo dużo artykułów w ostatnich dniach dotyczących Polski właśnie w propagandzie rosyjskiej, które się pojawiły. Ja tutaj mam kolejne tytuły bardzo podobne. Polscy politycy chętnie przywłaszczyliby sobie część terytoriów Ukrainy i tak dalej. I jest jeden tekst, który wydaje mi się znamienny. To akurat jest tekst z RIA Nowosti, czyli z państwowej reżimowej agencji. Długi tekst, który ma tytuł Warszawa eliminuje groźnego konkurenta, Polska sprzedała Ukrainę Putinowi. Ja zwracam uwagę na ten tekst dlatego, że w nim pojawiają się, to są dosłowne zdania, to co teraz przeczytam, Polska nieświadomie

zaczęła i że narracja antyukraińska będzie narracją dominującą i wyraża się taką nadzieję, czy takie przypuszczenie, że nawet po wyborach to będzie dalej eskalować. Widać, że to jest rzecz, która jest postrzegana przez Kreml czy przez Rosję jako bardzo korzystna. I tu jeszcze wrócę na chwilę do tego artykułu. Czytamy w tym artykule z RIA Novosti takie zdania. Najważniejsze pytanie brzmi, czy Kijów i lub Warszawa zrezygnują ze swojej pamięci historycznej na rzecz walki ze wspólnym wrogiem na wschodzie? I odpowiedź od razu: nie zrezygnują. Kijów będzie nadal umieszczał zbrodniarzy wojennych w panteonie bohaterów, Polska będzie z tym walczyć, a jej interesy będą zbieżne z interesami Rosji. To jest jednoznaczne, ciągle cytuję oczywiście. Polska sprzedała Ukrainę Kremlowi. To bardzo korzystna transakcja, bo Kreml nie zapłacił za Ukrainę ani rubla, a raczej ani złotówki. Kończy z dużą satysfakcją RIA Novosti. Więc no, widać, że to jest taki, powiedziałbym, swojego rodzaju prezent albo coś, na co Rosja liczyła. Ten soft power po 24 lutym bardzo osłabł, rosyjski, ale w tej chwili trochę na innej zasadzie niż wcześniej, bo to nie jest tylko budowanie jakichś takich kadłubkowych redakcji albo wspieranie partii, ale właśnie poprzez soszale udaje się też napędzać takie reakcje. Oczywiście taka fala na przykład nastrojów antyukraińskich, ona nie bierze się z niczego niestety. Więc to nie jest tak, że Rosja jest w stanie demonicznie w dowolny sposób wywołać nastroje negatywne właśnie tej kategorii obcego z niczego. One się z czegoś biorą. Te rzeczy są oczywiście w jakiś sposób podsycane, ale w soszalach, w związku z tym, że jakby problem polega to trochę tak, jak się mówiło o służbach specjalnych, że to jest jak gabinet luster, już nie wiemy, kto jest kim. W soszalach my nie wiemy, kto, ilu nas jest, ilu ich jest, nawet jeżeli byśmy założyli, że jest tylko jakaś barykada. Nie wiemy, kto jest botem, a kto nie. Nie wiemy, ilu jest takich jak my, którzy nie myślą w kategoriach konfrontacyjnych albo w kategoriach ksenofobicznych, bo jak sobie spojrzymy do komentarzy, to zaczynamy mieć wrażenie, że właściwie większość tak mówi, a poza tym to ośmiela tych, którzy tak myślą, ale wstydzili się te rzeczy wypowiedzieć, dlatego że widzą, że to się staje normą.

0: Mur, zdaje się, że dzieli dziś też Polskę. Mur, za którego nie słyszymy jedni drugich. Zastanawiam się, kto dziś w ogóle prowadzi dialog. Kto dziś prowadzi politykę historyczną i politykę zagraniczną, bo do głosu dochodzą i w Polsce, i w Ukrainie ci, którzy dotychczas byli kojarzeni raczej z antydialogiem. Na sztandary bierze się między innymi zmarłego księdza Isakowicza Zalewskiego, który razem z kontrowersyjnym historykiem, z kolei doktorem Rafałem Łatką w 2015 roku, kiedy Rosja napadała na Ukrainę i grabiła Krym, organizowali antyukraińskie protesty sprzeciwiające się przyjmowaniu wojennych uchodźców pod szyldami brunatnych Ruchu Narodowego czy Młodzieży Wszechpolskiej. Filmy o Wołyniu kręci skazywany za mowę nienawiści antysemita z Wrocławia były ksiądz Jacek M., a jego produkcje biją rekordy popularności w dużych serwisach wideo. Świece i kwiaty pod pomnikiem w Domosławiu kładą hejterzy, radykałowie i kojarzeni ze środowiskami prorosyjskimi. Politycy tacy jak Grzegorz Braun czy Dariusz Matecki, także związany z ruchami radykalnymi. Czy brakuje nam wiedzy i dajemy się rozgrywać? Chciałbym, żeby może ten wątek rozpocząć od doktora Jarosława Kita.
1: Koncepcja ruskiego mira przewiduje to, że Rosja będzie wspierać środowiska rosyjskojęzyczne. Jeszcze tutaj chciałem przypomnieć o tej doktrynie Primakowa, Gerasimowa. My mówimy też o Rosji, która niby obecnie działa w taki sposób, jaki działa, czyli wojna hybrydowa, uzasadniona przez szefa sztabu rosyjskiego Gerasimowa jeszcze w 2021 roku, czyli o tym już wtedy mówiono, że tak można działać i to jest interes Federacji Rosyjskiej, takie działania dezinformacyjne, hybrydowe, dywersyjne na terytorium innego państwa, na terytorium państw sąsiadów. No dlaczego tego nie wspominamy? No i Primakow, były premier, minister spraw zagranicznych od lat 90. tak, Federacji Rosyjskiej, który można powiedzieć jest taki nauczycielem Putina, był też doradcą Putina, który mówi nam o tej dwubiegunowości świata, tak, która powinna być, i o tych wpływach geopolitycznych, interesie Federacji Rosyjskiej i tych terytoriach, więc no, czyli Ukraina jest częścią, tak, wpływów Federacji Rosyjskiej. Dlaczego my mówimy obecnie o czymś zupełnie innym, jak to jest oczywiste? Ten taki ciekawy wątek dotyczący też tej propagandy, wsparcia, tak, ruchów prawicowych w całej Europie. Przecież mamy informacje o tym wsparciu finansowym Le Pen we Francji, niemieckich środowisk prawicowych, skrajnio prawicowych, tak, w Niemczech. Obecnie w Mecklenburgu planowane też wybory w najbliższym czasie. Szacuje się, będą wygrane przez AfD, no i te, która działa faktycznie w środowisku prorosyjskim. To wszystko jest bardzo wygodne, w to wszystko wkładane są ogromne środki, służby działają instytucje całe w kierunku tego budowania pozytywnego wizerunku Federacji Rosyjskiej. Walczyć z tym, no może nie z wiatrakiem, ale z tym walczyć jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko, szczególnie jeżeli my mówimy o tym, co się dzieje w Polsce i tym, jak łatwo odbiorca przyjmuje taką negatywną informację, jak łatwo znaleźć wroga przez przekaz informacyjny, jak łatwo kogoś oskarżyć o problemy. Kiedyś Gandhi powiedział, że jeżeli my chcemy zmian, zacznijmy zmieniać siebie, tak? Ale mało kto chce zmieniać siebie. Dlaczego szukać zmiany? Więc o tym też chciałem, na to chciałem zwrócić uwagę.
0: Zbigniew Bartoś, ja chciałem zapytać o te doświadczenia Auschwitz, bo Auschwitz to jedno z najbardziej traumatycznych, jak już też zauważyłeś wcześniej, doświadczeń całej ludzkości, a jednak przez lata udawało się i nadal się udaje rozmawiać o tym konstruktywnie. Nie jest to łatwa rozmowa, nie jest to łatwy dialog, wiemy o tym bardzo dobrze. Ale jakie mechanizmy, Twoim zdaniem, mogłyby być pożyteczne w rozmowie i w porozumieniu dotyczącym Wołynia? Te mechanizmy, które już zostały na przestrzeni lat wypracowane.
2: Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę się odnieść do poprzedników, bo to bardzo inspirujące wiele rzeczy było powiedziane. Pan doktor w poprzedniej swojej wypowiedzi stwierdził, że ma wrażenie, że dużo więcej dzieje się w internecie niż wśród Polaków. Nie do końca tak jest, bo widać jednak w sondażach rosnące wsparcie dla no, nienawistników, nazwijmy ich po imieniu, i rosnące niepokoje jakby społeczne. One są bazą do tego, że rośnie poparcie dla nienawistników. I ja pokrótce rzucę tylko hasłowo. Wiedza historyczna jest nikła, bardzo wiedza historyczna wśród Polaków i złe nauczanie historii. Jak się zapyta przeciętnego licealistę z najlepszego liceum krakowskiego, czym była pierwsza Rzeczpospolita, to oni mają w głowie wbite, że to była Polska po prostu. Była po prostu Polska. A Jagiełło był Polakiem, rozumiecie? Człowiek, który nie mówił ani słowa po polsku praktycznie, no nie, był Polakiem. I to jest, nie muszę tego rozwijać, to jest pewien konstrukt myślowy, który w nas siedzi, prawda? Więc to była Polska, więc to ma swoje konsekwencje. Potem łatwo tego użyć, no nie, w dzisiejszych narracjach, tych takich podziałach. To jest jedna rzecz. Media społecznościowe, czyli świnka morska. Ja to nazywam konsekwentnie z Sylwią Czubkowską i z dziewczynami, które się walczą z patologiami. To jest jedna wielka patologia. To jest świnka morska, czyli ani świnka, ani morska. To nie są media, ani społecznościowe. My tutaj wypowiadając każde słowo odpowiadamy przed sądem, przed prawem prasowym, tak? W mediach społecznościowych nie ma żadnej odpowiedzialności, prawda? A algorytmy tych mediów, o czym wielokrotnie pisałem, służą polaryzacji. To wiemy, prawda? To wiemy. I dopóki nie zmieni się model biznesowy, bo ktoś zarabia gigantyczne pieniądze na tym, że sieje nienawiść i to się najlepiej sprzedaje, to my będziemy walczyć z wiatrakami trochę, prawda? W tym przypadku. Całe szczęście rośnie świadomość społeczna. Znaczy wiemy z NASK, moje medium, Dziennik Gazeta Prawna, Forsal, Infor, współpracuje silnie z NASK-iem na co dzień. Znaczy mamy informacje i narrację antyukraińskiej wojny jest absolutnie numer jeden teraz na tapecie rosyjskiej i trolle rosyjscy, głównie ich pomagierzy skupiają się na tym. Tak jak pan profesor słusznie wspomniał, my nie do końca wiemy, kto jest w internecie. Ja mam mechanizmy, narzędzia, żeby zweryfikować. I 3/4 ludzi, którzy powielają te kłamstwa, to nie są ludzie. To są sztucznie stworzone konta, które działają czasami 5-6 lat. Znaczy Rosjanie się naprawdę natrudzili, żeby stworzyć takie konta i uruchomić je w odpowiednim czasie. I teraz rzecz, którą nawiązuję do Jarosława Kita i przechodzę do odpowiedzi na twoje pytanie. Ludzi dobrej woli jest więcej. Oni są uśpieni. Jest w Polsce wbrew pozorom ogromna liczba ludzi, którzy mają świadomość zagrożeń z tych związanych, tego, że żyjemy w latach 20. Jest to świadomość tego, że żyjemy w latach 20. i możemy zaraz być w latach 30., 33., 4., 5. Jest ogromna. Pytanie jest, jak uruchomić tych ludzi. W przypadku Auschwitz nie było łatwo. Ja jestem dziennikarzem, który od początku opisywał konflikty o klasztor karmelitanek, krzyże Świtonia przecież słynne. Ja przypomnę, że chodziło o taki krzyż papieski, który stał koło Auschwitz i chodziło o to, że przeszkadzał radykałom z prawej strony żydowskim, a z drugiej strony był broniony przez polskich radykałów. I Świtoń zaczął stawiać masę krzyży z całej Polski, one były przywożone. Po stronie władzy, po stronie polityków, raczej powstał konsensus polityków, że to Polsce zaszkodzi. No była wola papieża, powiedzmy sobie wprost, żeby to załatwić. On po prostu kazał nawet najbardziej prawicowym biskupom przestać wspierać tego łobuza, mówiąc wprost, i tych wszystkich omamionych przez łobuza. Czyli wszyscy ci, którzy mają wpływ na rząd dusz, zaczęli mówić jednym głosem. To był rząd Buzka, pamiętajmy. To był rząd solidarnościowy, to był rząd mocno chrześcijański, który bardzo mocno odwoływał się do wartości, i ten rząd przy potężnym wsparciu Kościoła, bo przecież te krzyże stanęły przy klasztorze, zostały przeniesione po prostu spod Auschwitz, i te krzyże zostały przeniesione do klasztoru katolickiego, bardzo blisko, w Harmężach, i tam sobie po prostu zgniły, bo nikt się nimi już nie zajmował, bo tam nie było kamer. W relacjach polsko-ukraińskich musi dojść do podobnego przewartościowania. Ja uważam, że to się może odbyć tylko i wyłącznie za sprawą presji społecznej, znaczy potężnej. Wtedy powstała potężna presja społeczna, znaczy wszyscy ludzie świadomi, ja nie mówię o środowiskach tylko więzi, nie wiem, Tygodnika Powszechnego, ale po prostu w mainstreamowych mediach, nam jest dzisiaj trudniej, bo bo mamy media społecznościowe, prawda? Ale pojawiła się taka dosyć jednoznaczna narracja. Tym większa jest potrzebna odpowiedzialność polityków i tym większa jest potrzebna odpowiedzialność Kościoła dzisiaj. Ale po stronie ukraińskiej jest dokładnie to samo. Znaczy tam po tamtej stronie musi dojść do po pierwsze jasnego powiedzenia prawdy o Wołyniu, bo to ja widzę wśród swoich przyjaciół słabo zorientowanych w historii, że oni też zaczynają pytać, dlaczego Ukraińcy czczą nazistów, tak? Czyli mówią językiem Putina, tak mówiąc między nami, nie? Tutaj, ale przecież mówimy to w audycji, ja to mówię jasno, zaczynają ludzie mówić dokładnie tak, jak chce Putin, żeby mówili, tak? Bo mają wątpliwości. I to nie są wątpliwości, które opierają się na jakiejś schizofrenii, miazmatach i tylko dezinformacji. One się opierają na pewnych postawach znowu nacjonalistów ukraińskich, które są wzmacniane przez media społecznościowe. One są wyolbrzymiane bardzo często. Tym bardziej liczę jako człowiek zatroskany o losy tej części Europy na odpowiedzialność władz ukraińskich, że oni nie będą tej sprawy używać też w swoich rozgrywkach politycznych, bo dojdzie do bałkanizacji tego tematu. Już dochodzi, prawda? Tygle są fantastyczne. Tygle kulturowe, krajowe rozwijają się najszybciej na świecie. Nowy Jork jest takim tyglem. Ale Bałkany stały się w pewnym momencie kotłem bałkańskim, prawda? Bliski Wschód jest kolejnym przykładem tego, że z tygla narodów zmienił się w coś strasznego, prawda? I nam grozi coś strasznego. Jeszcze jedno zdanie na koniec. W tej książce, w wywiadzie Rzece z profesorem Hausnerem, jest taki rozdział cały poświęcony korzystnej współzależności, gdzie profesor tłumaczy, czym jest, jak on rozumie suwerenność dzisiaj. Bo nacjonaliści po obu stronach rozumieją ją oczywiście bardzo często nawet etnicznie. Już w Polsce zaczyna się znowu w kraju, w którym prawdopodobnie połowa tych zwolenników tej etnicznego rozumienia jest potomkami Szwedów, Tatarów, Turków i innych nawałnic, które się tu przewaliły przez ten kraj. Mówią etnicznie o polskości, prawda? My mamy w Ukrainie najbardziej fantastyczny i świeży dowód tego, jak bardzo nieskuteczne i głupie jest podejście skrajnie nacjonalistyczne. Bo gdyby nacjonaliści ukraińscy zostali zostawieni sami sobie, bez pomocy świata, to Rosja tam by weszła jak w masło, po prostu. Nie byłoby już Ukrainy, po prostu. Ukraina istnieje dzięki korzystnej współzależności z Polską, z Europą, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi. Mało tego, ja mam wrażenie, że Donald Trump zaczyna rozumieć niechętnie, ale że on też żyje w korzystnej współzależności. Natomiast Rosja jest przykładem budowy świata nie korzystnej współzależności, tylko skrajnego podporządkowania. I my to musimy zrozumieć też jako Polacy, że są dwa różne światy. Świat korzystnej współzależności, gdzie, nie wiem, Dreamliner obłożony cłami okazał się, Dreamliner, słynny amerykański samolot, tak, największy Boeing świata, duma amerykańskiej technologii, jest złożony w 70% z części z Włoch, Japonii. Korzystna współzależność, rozumiecie, o co chodzi, nie? I Ukraina jest takim Dreamlinerem, to znaczy to jest tam działa w tej chwili korzystna współzależność, bo wiele krajów zrozumiało, że ich interes jest w tym, żeby bronić Ukrainy przed światem, który niesie tylko i wyłącznie podległość, podporządkowanie i podeptanie godności ludzkiej. To jest ogromna różnica. I my musimy na bazie zrozumienia tego, czym jest ta korzystna współzależność, elity polityczne, elity kościelne, wszyscy, którzy sprawują rząd dusz, muszą zachować odpowiedzialność i nie ulegać pokusie, nawet w wyborach, rozgrywania tego tematu emocjonalnie. I wiem, że to jest potwornie trudne, ale uważam, że bez mobilizacji ludzi, którzy to rozumieją, których jest dużo, ja myślę, że ich jest więcej, ta pokusa będzie cały czas i zostanie wykorzystana nie tylko przez Brauna, bo to Braun to jest, on zawsze będzie. Tacy Braunowie zawsze będą. Pytanie, co zrobi PiS na przykład, no nie? W tych wyborach. Czy on będzie to rozgrywał, czy nie? No bo jeżeli tak, no to będziemy zmierzać ku bałkanizacji.
0: Kiedyś w pojednaniu, jakie zaproponowali biskupi polscy, w tym kardynał Wojtyła czy kardynał Wyszyński, istotny udział w kształtowaniu dialogu miała inteligencja. Dziś, kiedy czasem słucham rozmów i wywiadów, to zaproszeni goście odnoszą się na przykład do anonimowych komentarzy w sieci. Już nie padają argumenty, że biskup Kominek coś powiedział, że klub inteligencji katolickiej wydał jakąś opinię, a pytania często zaczynają się od argumentu, że użytkownik, nazwijmy go Szary Kardynał 1922, napisał coś a coś, a zaproszony gość odnosi się do poważnych spraw, komentując anonimowe bagienko internetu. Czy jesteśmy w stanie ubrać to, co się dzieje, w jakieś naukowe terminy związane z propagandą? Już tutaj wiele powiedzieliśmy podczas naszej rozmowy, choćby o budowie agentury wpływu, bo w ten sposób można by to było nazwać. Profesor Jędrzej Morawiecki.
3: Na pewno takim pierwszym terminem, który był terminem naukowym, ale stał się bardzo popularny i nam jest też, Piotrze, bardzo bliski, to jest postprawda. Oczywiście, bo my nie mamy do czynienia tylko z dezinformacją albo tylko z fejkami w tym momencie. To właśnie na tym to polega, że na podstawie prawd albo półprawd, na podstawie faktów, dokładamy do nich kolejne elementy albo interpretujemy w taki sposób, czy manipulujemy w taki sposób, że gdzieś gubi się ten tok rozumowania. No w nauce to, co jest istotne, to jest rozumienie systemowe. Rozumienie to, że pewnego rodzaju case'y czy przypadki można ekstrapolować, czyli uogólnić po to, żeby zrozumieć zależności systemowe, ale nie da się przyłożyć ich nigdy jeden do kolejnych, oraz związki przyczynowo-skutkowe. I w przypadku tej postprawdy te związki przyczynowo-skutkowe są często zamazane, o tak, jak może byśmy powiedzieli. Natomiast ten przykład pojednania polsko-niemieckiego i przykład roli Kościoła, to powiedziałbym tak, no nie mogło się stać to, co wtedy, dlatego że Kościół jest w zupełnie innym miejscu. Akurat w przypadku pojednania polsko-niemieckiego mamy przykład bardzo pozytywnej roli instytucji kościelnych, ale możemy też podać w różnych instytucji kościelnych, w tym Kościoła rzymskokatolickiego, też przykłady negatywne albo przykłady, które antagonizują. Żeby nie wchodzić teraz w ten wątek, ale naprawdę wiele się wydarzyło od tamtego czasu i od lat 90. do momentu, kiedy jesteśmy w Polsce. Być może potrzebni są nowi aktorzy. Bo jak widzimy, to hasło dwa razy przecież już co najmniej było tak wyraźnie też w mediach powtarzane. Właśnie przebaczamy i prosimy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie w przypadku pojednania polsko-ukraińskiego, ale nie zadziałało. Inna rzecz, to może trochę ku pokrzepieniu, to powiedziałbym, że z tego, co ja pamiętam, ja się tylko incydentalnie tym tematem zajmowałem, ale z tego, co wiem, nie tylko wśród biskupów niemieckich, ale również w polskim klerze, ta fraza, która była wypowiedziana o wybaczeniu i proszeniu o przebaczenie, była frazą, która była bardzo często niezrozumiana w parafiach przez proboszczów, przez wiernych i tak dalej. Musiało naprawdę minąć wiele czasu, żeby okazało się, że, no ja bym powiedział, że ten przykład był być może takim przykładem wzorcowym tego, co udało się rzeczywiście zrobić pomiędzy Polską a Niemcami. Chociaż z drugiej strony, jak widzimy, potem był ten moment, kiedy tę narrację, też od 2015 roku, szczególnie powrotu PiSu do władzy, te narracje czy te takie nastroje antyniemieckie też powróciły. To widać w sondażach. Więc to nigdy nie są rzeczy, które udaje się raz załatwić. To jest ciągła praca, którą trzeba wykonywać. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznie aktorów, którzy by dokonywali takich wielkich narracji, którzy byliby niepodważalni i być może, czy prowadzili tę narrację, być może to, że one nie są niepodważalne, to dobrze. Tylko tyle, że jesteśmy teraz po pierwsze w czasie chaosu, w czasie transformacji również medialnej i w czasie wojny. Ten chaos jest bardzo niepokojący i niebezpieczny i to są te momenty, kiedy właśnie te kategorie uruchamiania takich kategorii obcego i takich bardzo populistycznych narracji, bardzo łatwo do nich powrócić. Patrzę też z dużym niepokojem na to, co się dzieje. Z drugiej strony myślę sobie, być może trzeba robić swoje. Mi się przypomniało, jak kiedyś, jak pracowałem właśnie w Tygodniku Powszechnym, pisałem o Nieszawie. Tam było takich dwóch księży, którzy spróbowali odkryć historię tego, jak Polacy topili ewangelików o niemieckich nazwiskach swoich sąsiadów mieszkających tam od pokoleń w Wiśle. I wtedy, kiedy chodziłem po tych domach, bo ci księża zaczęli to, chodząc po kolędzie, odkryli tę historię, to było taki głośno, cicho, tak się o tym mówiło. I kiedy opisałem te historie też w Tygodniku, to reakcje były takie, że dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego o tym mówię, skoro tylu Polaków zginęło? Jak można te rzeczy ważyć? No ale my, odkrywając historię, czy opowiadając o historii, próbując ją zrozumieć, czasem w skali makro, a czasem poprzez jednostkowe doświadczenia, to nie jest tak, że my coś przesądzamy, czy ważymy w jakiś sposób, kto kogo bardziej. staramy się zrozumieć również jednostkowe losy. No akurat w tamtym przypadku ta rzecz ostatecznie, pomimo ogromnego oporu, po latach skończyła się dobrze, dlatego że tam jest tablica rzeczywiście, która mówi o tym i ludzie to wypowiedzieli. Wypowiedzieli to, że sąsiedzi swoim sąsiadom te rzeczy zrobili. Tu nie chodziło o to, żeby się licytować w jakiś sposób etnicznie, bo też tak jak rozmawialiśmy, nasze tożsamości są wielowarstwowe. My nie mamy jednolitej tożsamości. I to są wszystko takie rzeczy, które wydawało się w pewnym momencie, że w Polsce zaczynamy rozumieć, ale niestety w związku i z sytuacją w Polsce i powrotem radykalizmów generalnie i wojną, która się toczy, nastąpiła redukcja, czy pewnego rodzaju prymitywizacja tego dyskursu. I musimy się po prostu jakoś z tym zmierzyć i próbować sobie jakoś z tym radzić.
2: Ja chciałem jedną rzecz ad vocem. W relacjach polsko-niemieckich ogromną rolę odegrała to dokładnie to, o czym powiedział pan profesor. Taka praca u podstaw. Znaczy między Polakami a Niemcami. Dom spotkań młodzieży, który jest 1,5 kilometra stąd, moja żona jest tam szefową zarządu, on zaprzyjaźnił ze sobą kilkaset tysięcy młodych Polaków i Niemców. To ma ogromne znaczenie. A mam wrażenie, że Polacy, Ukraińcy, którzy żyją w Polsce, pracują na PKB Polski, zarabiają tu pieniądze i na swoje życie, ale też dzięki temu mamy ZUS w niezłej formie i tak dalej. Mało się o tym mówi. Ja o tym piszę jako ekonomista. Oni żyją trochę obok. I moim zdaniem to jest też bardzo ważna praca do zrobienia, żeby tam, gdzie są skupiska tych społeczności, żeby nam się nie gettoizowały. Ja rozumiem wszystkie mechanizmy gettoizacji, je rozumiemy, tak? Ale Dania nad tym pracuje i tak dalej, na dużo trudniejszych kulturach, nazwijmy to, a my jesteśmy sobie bardzo bliscy. I chodzi o to, żebyśmy się bardziej poznali. To jest ogromna praca do zrobienia. Ona odegrała, podejrzewam, w relacjach polsko-niemieckich absolutnie fundamentalną rolę.

0: ludzkie cierpienie, ukryte pragnienia, mechanizmy obronne i wiele innych spraw manifestuje się poprzez symbole, słowa i przejęzyczenia. Nieświadomość jest uporządkowana jak język, pisał Jacques Lacan, francuski psycholog, który uważał, że właśnie w języku musimy szukać porozumienia i odpowiedzi. Na koniec naszej rozmowy właśnie chciałbym, żebyśmy w tym duchu spróbowali zastanowić się nad tym, jak powinniśmy o Wołyniu rozmawiać, jak o Ukrainie powinniśmy rozmawiać, jak o tych wszystkich sprawach, o których my dzisiaj mówimy, jesteśmy w stanie rozmawiać, żeby osiągnąć porozumienie.
1: Przede wszystkim potrzebujemy autorytetów. Potrzebujemy w społeczeństwie ukraińskim, polskim osób, które będą łączyć. Jeżeli prezydent Zelenski obecnie ma ogromne poparcie w Ukrainie, no ciężko walczyć z jego decyzjami co do nadania jakiegoś tam imienia jednostkom wojskowym. Przypominam sobie wizytę papieża do Lwowa 25 lat temu, Jana Pawła II. Było ogromne pojednanie, było wsparcie. A jeżeli my mówimy o Wołyniu, no tutaj też chciałem przypomnieć taki ciekawy wątek. No prawda, tak? 43 rok, list pasterski biskupa Szeptyckiego. Nie zabijaj. Krewnego obecnego wiceministra. O tym obecnie mało kto mówi, czy ogólnie nie słyszałem o tym, że no był taki list skierowany przeciw przemocy, przeciw zabijaniu, 43 rok. Więc musimy znaleźć w sobie taką odwagę, ufać autorytetom i ufać prawdzie.
2: Nie ma innej drogi niż pojednanie w prawdzie. No nie czcimy jednak tych sprawców, tak? To jest bardzo ważne, żeby nazwać sprawców sprawcami, ofiary ofiarami. Możemy oczywiście jako badacze powinniśmy badać źródła, dlaczego, co i jak, co się tam wydarzyło wcześniej i tak dalej. Natomiast konkretną zbrodnię trzeba nazwać zbrodnią, trzeba ją rozliczyć, nie wolno czcić sprawców, bo to będzie dla ofiar zawsze nie do przyjęcia i zawsze będzie rozgrywane. To jest jakby jedna rzecz, ale optymistycznie rzecz ujmując, my powinniśmy sobie w tym momencie, rozmawiając o historii, przypomnieć, co tak naprawdę o sobie dotąd sądziliśmy przez te ostatnie 3-4 lata czy wcześniej. Myśmy uznali Ukrainę za bohaterski kraj jednak, dosyć powszechnie w Polsce, który stawił czoła naszemu śmiertelnemu wrogowi. A po drugiej stronie postrzeganie Polski przez Ukraińców było takie, że to jest kraj gigantycznego sukcesu. Kraj podziwiany w świecie, 20. gospodarka świata i tak dalej. Przypomnijmy sobie imponderabilia i na tym budujmy pojednanie w duchu prawdy historycznej, bolesnej, ale wspólnej. Tam, gdzie to możliwe, oczywiście.
0: I na koniec profesor Jędrzej Morawiecki. Jakim językiem rozmawiać z propagandą?
3: Ja nie wiem, czy z propagandą można rozmawiać. Chyba powinniśmy rozmawiać pomiędzy sobą, a nie z to są. Propaganda nie mówi, no tak, a inaczej, propaganda nie rozmawia, propaganda nie jest dialogiem, tym też różni się od dziennikarstwa, albo propagandyści się różnią. Powinniśmy słyszeć siebie nawzajem, a nie tylko samych siebie. Mówiliśmy tutaj o wierze w autorytety, ale wcześniej też była przywołana kategoria odpowiedzialności. Ja myślę, że ta odpowiedzialność to nie jest tylko odpowiedzialność autorytetów, bo w przypadku autorytetów albo inaczej, możemy powiedzieć elit, elity bywają też nielubione. Zresztą te narracje populistyczne bardzo często właśnie o tym mówią. O, patrzcie, te łże elity, albo zachodnie elity, albo liberalne elity i tak dalej, coś tam sobie robią, opowiadają o pojednaniu, chodzi im o co innego. Więc same elity sprawy nie załatwią. W przypadku elit oczywiście można mieć nadzieję, bo ja sobie sam zdałem sprawę z tego, że myślę bardziej również w kontekście kampanii wyborczej, myślę, żeby narracje ksenofobiczne się nie opłacały, ale zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że jednak w odpowiedzialność też trzeba wierzyć, że nie myślimy tylko kalkulacją, ale że możemy myśleć o dobru wspólnym. Ale powiedziałem o elitach, jakbyśmy ich tam nie definiowali, ale ta odpowiedzialność jest czymś, co dotyczy każdego z nas. Praca u podstaw dokonuje się albo u podstaw, albo po prostu szerzej. Koegzystencja jest czymś, czy wielkie symbole, które mogą być wykonywane właśnie na tej scenie publicznej, czasem działają, a czasem wydają się puste. Natomiast z drugiej strony, kiedy przypomnimy sobie choćby po 24 lutego ogromną mobilizację, to oznacza, że potrafimy być odpowiedzialni. Potrafimy zdawać sobie sprawę z tego, że słowo ma znaczenie i te nasze jednostkowe postawy ze świadomością tego, jak trudna jest wzajemna koegzystencja, ale przecież my jesteśmy w tej chwili razem z osobami, które przyjechały z Ukrainy, żyjemy w jednej przestrzeni, razem pracujemy, razem się widzimy. To wszystko są rzeczy, które też budują naszą świadomość i możliwość dialogu i wspólnej tożsamości. I o tym też nie należy zapominać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało naiwnie, bo już sobie powiedzieliśmy w tej audycji, że nas to bardzo niepokoi, że nie musi się tak potoczyć, ale trzeba mieć nadzieję, że jednak potoczy się w to w dobrą stronę, tylko to wymaga wysiłku codziennego. Tak po prostu jest. Tak samo jak z czytaniem mediów, żeby oddzielać je od propagandy. Od wysiłku się niestety nie ucieknie.
0: Czerni i bieli nie ma. Prostych odpowiedzi w świecie postprawdy też nie ma. Przed nami więc sporo pracy i jest o czym myśleć. I z tym Państwa dzisiejszego wieczoru zostawimy. Bardzo dziękuję słuchaczom, że byli Państwo z nami. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościom za rozmowę. A w studiu Radia 357 byli dzisiaj Zbigniew Bartuś, pisarz, dziennikarz i członek zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Historyk i filozof, wykładowca akademicki, założyciel Instytutu Analiz Globalnych i Regionalnych, dr Jarosław Kit. Również bardzo dziękuję, że był Pan z nami.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Oraz pisarz, podróżnik, naukowiec związany z Uniwersytetem Wrocławskim, współzałożyciel portalu Postprawda Info, specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji, profesor Jędrzej Morawiecki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Piotr Kaszowara i jestem korespondentem Radia 357 w Kijowie. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia. Gdy w domu

Przekaz podprogowy. Jaki mamy wynik? No, to jeszcze dużo może się zmienić. Dobry wieczór Państwu. Postanowiłem, że żywcem mnie nie wezmą. Mundial, nie mundial, grać trzeba. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają tej audycji na żywo. Dziękuję też tym, którzy nadrabiają z podcastów. Dzisiejszą audycję realizuje Milena Krupińska. Przed mikrofonem kłania się Mariusz Duda. To co, wybijamy piłkę od bramki?

No i zaczęli. Jak znam swoje szczęście, pewnie będzie dogrywka. Cicadas, najnowszy singiel z nadchodzącej niebawem nowej płyty That Can Dance, ukazał się dokładnie dzisiaj, w środę 15 lipca. Brendan Perry, tak samo jak Peter Gabriel, cyklicznie raz na jakiś czas prezentuje nam w tym roku kolejne odsłony nowego wydawnictwa, a ja z tego korzystam i mogę na przykład bardzo pięknie rozpocząć dzisiejszy odcinek przekazu podprogowego. Tylko gdzie jest Liza? Ja się pytam, gdzie jest Liza? Czy mam włączony telewizor i podglądam mecz? Nie powiem, ale powiem Państwu, że w związku z tym, że gra dzisiaj Argentyna, to w drugiej godzinie posłuchamy sobie tego pana.

Gustavo Santaolalla. Przepiękny, przepiękny motyw z muzyki do gry The Last of Us. Państwo może w większości kojarzą tę muzykę głównie jako muzykę do serialu HBO, ale domniemam, że jest wśród słuchaczy przekazu podprogowego również trochę graczy. No i te dźwięki z pewnością nie są im obce już od dawna. 2013 rok wyszła gra, mój Boże. Dzisiaj w drugiej godzinie chciałbym przedstawić Państwu sylwetkę tego niezwykle uzdolnionego argentyńskiego artysty, producenta i kompozytora. No a w tej godzinie na ekranie trwa mecz, a my słuchamy nowości.

w ostatni piątek przemówiły drzewa i wydały zapowiadany już w przekazie podprogowym album The Hidden Hand, a my wysłuchaliśmy kompozycji Metanoia. Jakoś podprogowo ten tytuł kojarzę z jeszcze jednego wydawnictwa, albo i z dwóch, nie wiem. If These Trees Could Talk. No i okazało się, że Could Talk, nowy album Amerykanów z Ohio, ukazał się 10 lipca. Proszę Państwa, zapraszam do komentarzy. Można komentować dzisiejszą audycję, można komentować mecz, jak Państwo wolą. Co tam się dzieje? 0-0. Spotykamy się bądź na Facebooku Radia 357, bądź pod moim zdjęciem z płytą, albo na Facebooku Mariusz Duda, zapewne pod moim zdjęciem ze słuchawkami, które tak to zdjęcie jak zwykle szybko sobie zrobiłem na wariata tuż przed audycją. Mówimy oczywiście o Facebooku. Można też wysyłać maila na adres mariusz.duda@radio357.pl. Teraz pytanko. Czy kojarzą Państwo zespół King Gizzard and the Wizard, Lizard Wizard? To jest zespół z Australii, z Melbourne. Zapewne Państwo kojarzą. On powstał w 2010 roku, a na swoim koncie ma już ponad 25 albumów. No i najlepsze jest to, że każda płyta jest inna od poprzedniej. W przekazie podprogowym jeszcze tego zespołu nie graliśmy. No to może teraz. Z bardzo bogatej dyskografii wybrałbym coś w ramach przygotowania Państwa do tego, co nastąpi za chwilę. I teraz zagramy fragment jednej z moich ulubionych płyt tego zespołu. W tym wydaniu lubię ich najbardziej.

Wiedziałem, że jak włączę telewizor, to coś się wydarzy. Proszę Państwa, jest 1-0 dla Anglii, to jest niesamowite. Natomiast to, co się wydarzyło, to jest no niestety bramka dla mnie również. Strzelono mi tutaj, ponieważ to, co przed chwilą Państwo usłyszeli, to zdecydowanie nie był King Gizzard and the Lizard Wizard. To był utwór kolejnego artysty, którego chciałem Wam Państwu zaprezentować. Bang Sana. To jest francuski duet, tudzież trio z pogranicza jazz, fusion i elektroniki, który wydał niedawno singiel Dino Dino Jungle. No i bardzo mi się ten singiel spodobał i pomyślałem, że Państwu go zaprezentuję, ale trochę później. Natomiast jakaś rotacja nastąpiła i no i tak się stało, że już teraz Państwo znają ten utwór. Natomiast jeśli chodzi o cudownie zapowiedziany King Gizzard and the Lizard Wizard troszkę wcześniej, to teraz jest na to czas.

Inner Cell, King Gizzard and the Lizard Wizard z płyty Polygon The Wanna Land z 2017 roku. Zagrałem Państwu ten fragment płyty, żeby mieć teraz przykład tego, jak bardzo eklektyczny jest to zespół. Jeśli nasza audycja jest eklektyczna, to co można powiedzieć na temat twórczości tego zespołu? Dużo. Taka ciekawostka, King Gizzard and the Lizard Wizard to jeden z tych zespołów, który dużo wcześniej niż Angine de Poitrin grał już na gitarach mikrotonowych. Angine de Poitrin, przypomnijmy, czyli nasi znani już z audycji Prima Aprilisowej, kosmiczni, kropkowani przyjaciele z innej planety, zwanej oczywiście Kanadą. Tymczasem australijski King Gizzard na każdym albumie prezentuje zwykle zupełnie inne oblicze. No i niebawem wydają kolejny, chyba już 28 album, i wiem, że grupa flirtowała już z muzyką taneczną na jednym z poprzednich albumów, na którym porzucano gitarę na rzecz elektroniki. Niemniej podczas ostatnich tras koncertowych coraz częściej zespół prezentował tak zwane rave setsy, opierając występy na specjalnie zbudowanym syntezatorze modularnym, któremu nadano imię Nathan. No i co się wydarzyło? No właśnie, te doświadczenia sprawiły, że przy pracy nad nową płytą zespół całkowicie skupił się na syntezatorach i nowy album King Gizzard and the Lizard Wizard ukaże się bądź pod koniec sierpnia, bądź na początku września. No i będzie brzmiał tak. Proszę zapiąć pasy.

King Gizzard and the Lizard Wizard Level 5 z najnowszej płyty, która ukaże się pod koniec lata lub wczesną jesienią. Jeśli cała płyta będzie tak brzmiała, to przyznam się Państwu, że jestem z miejsca kupiony. To brzmi trochę jak muzyka do gry FIFA, więc w sumie wszystko się tu zgadza. Dokładnie zgadza się z tym, co widzę na ekranie. Proszę Państwa, to chyba nie będzie spoiler, jeżeli powiem, że Anglia wygrywa. Czy jeszcze ktoś na przykład, nie wiem, nagrywa sobie mecze albo odtwarza je później, jeżeli tak i słucha audycji, żeby potem obejrzeć mecz nic nie wiedząc, to bardzo przepraszam, ale spoileruję. Anglia wygrywa 1-0. No to skoro Anglia wygrywa, to teraz coś z Anglii.

Tiger to młode trio z Londynu. Ich najnowszy singiel Bloodwork nagrany został z gościnnym udziałem wiolonczelistki Joe Quayle i zapowiada drugi album zespołu. Debiut ukazał się kiedy? 3 lata temu i nosi tytuł Tiger. Daty premiery drugiego albumu jeszcze nie znamy. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. W tej godzinie słuchamy przede wszystkim nowości. Podglądam mecz. Jest 1-0 dla Anglii. Czy to oznacza, że Anglia ma szansę wejść do finału? I nie interesuję się aż tak bardzo piłką nożną, ale chyba z tego, co się orientuję, to ostatni raz w finale chyba byli 60 lat temu albo 50. Więc to byłoby naprawdę historyczne, więc trzymam kciuki. Chyba jestem jednak po stronie Anglii. Tak więc trzymam kciuki. No dobrze. A propos Anglików, Anglicy dali łupnia Norwegii. No to może teraz coś norweskiego.

Gota z Norwegii w utworze Oskorsreja. To norweska nazwa legendy o dzikim gonie. I tu pozdrawiam wszystkich miłośników, między innymi Andrzeja Sapkowskiego i Wiedźmina. Dziki gon to, przypomnijmy, upiorny pochód zmarłych przemierzający nocne niebo. No, czy dziki gon sobie poradzi tutaj z innymi... No, patrzę i trzymam kciuki. Goty to folkowo-rockowy zespół, już gościu w przekazie podprogowym, bo prezentowaliśmy pierwszy singiel z tej nadchodzącej płyty, singiel z udziałem Marii Franz z Heilung, a ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to drugi singiel zapowiadający wydawnictwo Sigil, które ukaże się 25 września. Ojej, jaka piękna data. No to czekam. Zostajemy jeszcze przy norweskich klimatach.

Ten krzyk to rozpacz angielskich kibiców, bo mamy 1-1 i czuję rzeczywiście, że i będzie i dogrywka, i karne. Proszę Państwa, od razu zaliczyliśmy malutki growling. To był norweski zespół Afkrvist, a tak naprawdę August, w zależności od tego, jak Państwo wolą go tę nazwę przeczytać. Ktoś z muzyków tego zespołu ewidentnie lubi Opeth, ale czy to źle? Zespół August będzie jedną z gwiazd festiwalu Ostrów Rock Festival. Proszę Państwa, no właśnie, 25 i 26 lipca odbędzie się Ostrów Rock Festival, na którym wystąpi między innymi ten zespół. Headlinerami festiwalu będą zespoły 25 lipca My Dying Bride, a 26 lipca Tiamat. Proszę, jaka ładna wycieczka w dawne lata. Z My Dying Bride pamiętam historię, kiedy kupiłem sobie kasetę My Dying Bride, bo na okładce było drzewo, a mój kolega kupił chyba debiut Fear Factory i posłuchaliśmy tych kaset i jakoś tak się stało, że potem dla mnie tam było za dużo wolnego grania, dla niego było za dużo strzelania na stopach i jakoś się wymieniliśmy. Dzisiaj pewnie wszystko wyglądałoby na odwrót, chociaż kto wie. 26 lipca zaś, drugiego dnia festiwalu, pojawi się ten zespół z Anglii.

ILO z Anglii w utworze Source. Anglicy pojawią się drugiego dnia festiwalu Ostrów Rock Festival. Przypomnijmy, festiwal już za 10 dni, 25 lipca i 26 lipca, Ostrów Wielkopolski, Plaski Szczygliczka, tak to się nazywa. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów. Proszę Państwa, jest 2-1 dla Argentyny. To tyle a propos marzeń Anglii. A tymczasem 17 lipca, to już za dwa dni, na Zamku Ćmielów odbędzie się wielkie wydarzenie dla wszystkich miłośników muzyki King Crimson lat 80.

Adrian Belew, Tony Levin, Stevie Vai i Danny Carey. Chyba zrobimy sobie za tydzień drugą godzinę z King Crimson z lat 80. Tak myślę, może wspólnie przypomnimy trylogię, naszą klasyczną, tą bardzo ładną, kolorową. I coś powybieramy, żeby było w klimacie audycji. Ja jestem za. Żeby jeszcze ten koncert na Zamku Ćmielów, który już w najbliższy piątek, żeby ten koncert jeszcze należycie wybrzmiał. Mam nadzieję, że Państwo wybierają się na to niezwykłe wydarzenie. No dobrze, mamy drugą godzinę audycji. Czas chyba przejść do bohatera drugiej godziny.

Gustavo Santaolalla de Ushuaia a La Quiaca, czyli od Ushuaia do La Quiaca, od najbardziej na południe położonego miasta Argentyny, która przy okazji awansowała do finału. Od tego miasta do miasta La Quiaca na samej północy przy granicy z Boliwią. Tytuł symbolizuje podróż przez całą Argentynę. Na argentyńskiej muzyki, proszę Państwa, w przekazie podprogowym jeszcze nie mieliśmy, więc chyba czas to nadrobić. Witam jeszcze raz oficjalnie w drugiej godzinie programu. Wyłączyłem telewizor, już wystarczy tego meczu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu sylwetkę bardzo interesującego i oryginalnego argentyńskiego artysty, który zasłynął głównie z tego, że tworzy muzykę filmową do wielu znanych hollywoodzkich filmów. Najbardziej zasłynął z tego. Urodził się 1951 roku w El Palomar w Buenos Aires, kiedy miał 5 lat. Babcia dała mu w prezencie gitarę i od tego czasu muzyka stała się najważniejsza w jego życiu. W wieku 10 lat nauczyciel podszedł do mamy Gustavo i powiedział, że rezygnuje z nauki, bo uczeń jest za dobry. I od tej pory Gustavo zdobywał już swoje umiejętności samodzielnie. W 1967 roku, w wieku zaledwie 16 lat, zakłada zespół Arco Iris, który jest jednym z pionierów argentyńskiego rocka. Grupa jako jedna z pierwszych łączy rock z folklorem latynoamerykańskim i elementami muzyki andyjskiej. Arco Iris nagrywa serię wpływowych albumów, zdobywa kultowy status w Argentynie. Funkcjonuje jako hipisowska wspólnota żyjąca według bardzo rygorystycznych zasad, bez alkoholu, bez mięsa, bez narkotyków i bez seksu. To przenieśmy się teraz do 1970 roku.

Camino z płyty Arco Iris 1. Zwrócono mi tutaj uwagę, żebym nie zaangielszczał hiszpańskich słów, także bardzo przepraszam. Teraz już zresztą i tak nie ma sensu, bo nie ma co zaangielszczać. Anglicy przegrali z Argentyną, więc niech rządzi Argentyna, przynajmniej w tej części audycji. Dzisiaj w drugiej godzinie będziemy mieli, z tego co słyszę, zarówno kącik dinozaura, jak i kącik gracza, więc bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcam. Dzisiejsza, jeżeli ktoś dołączył dopiero teraz, to w tej godzinie przedstawiam Państwu sylwetkę argentyńskiego twórcy Gustavo. Gustavo Santaolalla. Ma takie nazwisko, że czasami można się pomylić. Tak więc to było Arco Iris. I w 1975 roku Gustavo odchodzi z tego zespołu. W 1976 zakłada zespół Soluna. No i grupa wydaje wtedy tylko jeden, niestety, album, który się nazywa Energia Natural.

Soluna, Esperame en Encendida. No pięknie, pięknie. To jest argentyński rok, proszę państwa, z 1977 roku. Zespół, w którym grał nasz bohater Gustavo Santaolalla. No i co się dzieje? W 1978 roku z powodu represji podczas argentyńskiej dyktatury wojskowej Gustavo emigruje do Los Angeles w Kalifornii i tam zostaje i mieszka do dziś. Przeprowadzka całkowicie odmienia jego karierę. W 1980 roku wydaje swój pierwszy solowy album, który się nazywa po prostu Santaolalla, na którym odchodzi od folku w stronę new wave, reggae i rocka. W latach 80. rozwija karierę producenta muzycznego, a w latach 90. osiąga jako ten producent oczywiście niesamowity sukces, bo produkuje różne albumy artystów związanych z muzyką latynoamerykańską. Wszystko zmienia się w 1998 roku. Wtedy to wydaje album Ron Rocco, co będzie punktem zwrotnym w jego karierze. Ron Rocco to jest boliwijska odmiana charango o głębszym, bardziej melancholijnym brzmieniu. Co to jest charango? To jest taki niewielki instrument strunowy, przypominający małą gitarę lub mandolinę, ale brzmienie tego instrumentu stanie się od teraz znakiem rozpoznawczym Gustavo na bardzo, bardzo długie lata.

Był jeszcze Michael Mann, który pracuje wtedy nad filmem Insider z Alem Pacino i Russellem Crowe. Michael Mann, przypomnijmy, reżyser takich filmów jak Gorączka czy Ostatni Mohikanin, więc najlepiej. No i się zaczyna. W 2000 roku nasz bohater komponuje muzykę również do filmu Amores Perros Alejandro Iñárritu, z którym współpracuje. To jest ten reżyser od Birdmana czy Zjawy, również wybitne nazwisko, wybitny reżyser. Jest to początek światowej kariery jako kompozytora filmowego. Gustavo komponuje między innymi muzykę do filmu, do, pamiętam, bardzo takiego ciężkiego filmu z bardzo dużą ilością łez, ale z tego filmu mogliśmy się dowiedzieć, ile waży ludzka dusza.

Can Light Be Found in the Darkness ze ścieżki do filmu 21 gramów. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Dziękuję wszystkim, którzy są dzisiaj ze mną na żywo. Dziękuję też tym, którzy słuchają tej audycji z podcastów. Dzisiaj w drugiej godzinie prezentujemy sylwetkę słynnego argentyńskiego muzyka, producenta Gustavo Santaolalli. Oczywiście, gdybym był w Hiszpanii, powiedziałbym Santaolalli, ale to powiem Państwu szczerze, wybrałem już tego typu fonetyczną wersję. Mam nadzieję, że niektórzy mi wybaczą. Dobrze. Oprócz muzyki filmowej i produkowania innych artystów, w 2001 roku Gustavo współtworzy projekt, który się nazywa Bajo Fondo, który łączy tango, elektronikę i muzykę klubową. I ten projekt staje się jednym z symboli nurtu neo-tango. Mieliśmy już więc rock progresywny, mieliśmy muzykę filmową, mieliśmy solowe płyty grane tylko na instrumencie zwanym ronroco, czas więc i na elektronikę.

To, jak piszą w listach, nie był taki klasyczny zespół Bajofondo, który wysłuchaliśmy przed chwilą, tylko bardziej argentyńsko-urugwajski kolektyw muzyczny założony w 2001 roku przez Gustavo i urugwajskiego producenta Juana Campodonico. Początkowo projekt nosił Bajofondo Tango Club, a dopiero od 2007 roku funkcjonuje jako po prostu Bajofondo. No i co? Celem muzyków było stworzenie takiej współczesnej muzyki regionu Rio de la Plata, czyli połączenie tradycyjnego tanga, milongi z elektroniką, rockiem, ambientem, jazzem, muzyką filmową, a nawet hip-hopem. Nie wszyscy lubią etykiety, wiem, sam też nie przepadam, muzyka to muzyka, ale czasami łatwiej może, zwłaszcza przy poznaniu się pewne rzeczy zrozumieć. Jedno nie ulega wątpliwości, ten projekt muzyczny z pewnością wybiegał poza wiele stylistycznych granic. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji z płyty OM.

Bacho Fondo, En la Memoria z płyty OM. Słuchają Państwo przekazu podprogowego. Dzisiaj w drugiej godzinie omawiamy sobie sylwetkę słynnego argentyńskiego artysty, producenta, twórcy muzyki filmowej Gustavo Santaolalli, albo Santaolalli, albo Santaolalli. Wszystko zależy od tego, w jakim regionie jesteśmy i w jakim kraju jesteśmy. No ja pozwoliłem sobie na mówienie tak, jak czytamy. No dobrze, wracamy do muzyki filmowej. W latach 2006 i 2007 nasz bohater w końcu dociera na szczyt i to podwójnie. W 2006 roku zdobywa Oscara za muzykę do filmu Brokeback Mountain, a co tam jeden Oscar, skoro można mieć dwa. W 2007 zdobywa drugiego Oscara z rzędu, dosyć taka ciekawa rzecz, tym razem za muzykę do filmu Babel.

No, słucham tego Ron Rocco i powiem Państwu, że jak tak dalej posłucham, to za chwilę wejdę na jakąś aukcję i zacznę się rozglądać za cenami. To było Deportation z filmu Babel. Mijają lata i Gustavo Santaolalla komponuje muzykę do wielu, wielu kolejnych filmów, aż przychodzi rok 2013. Minimalistyczne brzmienie staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpiękniejszych w historii soundtracków do gier komputerowych.

Gustavo Santaolalla ze ścieżki dźwiękowej do gry The Last of Us. Przypomnę też, że ten najgłówniejszy i najpiękniejszy utwór zagraliśmy dzisiaj w pierwszej godzinie programu. Jeśli grali Państwo w grę albo oglądali serial, z pewnością pamiętają Państwo piękną scenę z żyrafami dumnie kroczącymi przez postapokaliptyczny krajobraz. To w tej scenie była ta muzyka.

ale nam się zrobiło klimatycznie. To było Vanishing Grace ze ścieżki dźwiękowej do gry The Last of Us. W 2020 roku Gustavo powraca jako kompozytor do gry The Last of Us Part 2. W 2023 komponuje muzykę do serialu The Last of Us dla HBO wspólnie z Davidem Flemingiem, adaptując i rozwijając różne motywy z gry. Cały czas jest aktywny. Dzisiaj ma już 74 lata, ale wciąż nagrywa. 4 maja tego roku ukazał się jego nowy singiel zatytułowany Sick Eyes. I ciekawostka, Sick Eyes został skomponowany jako, uwaga, muzyczny odpowiednik nowego zapachu. O jakiej nazwie? A jakże, Ron Rocco. Posłuchajmy zatem, jak brzmi zapach.

Cabral Rocco i Gustavo Santaolalla w utworze Sicalis. No dobrze, no to wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przybliżyć muzykę tego, moim zdaniem, fantastycznego argentyńskiego artysty. To może na koniec powróćmy do zespołu, który nam się trochę w pierwszej godzinie zmiksował z King Gizzard i niech trochę zabrzmi inny rodzaj muzyki.

projekt muzyczny Bang Sana to elektro-jazzowy duet, w którego skład wchodzą Emil Sana, fińsko-francuski kompozytor i producent, odpowiedzialny za syntezatory, Sorry Bang, francuski kompozytor i nauczyciel, odpowiedzialny za pianino i instrumenty klawiszowe, i podczas występów na żywo czasami skład jest rozszerzany o perkusistę Juliana Ovarda. Proszę Państwa, dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór. Audycję realizowała Milena Krupińska, a jednym okiem na mecz Anglia-Argentyna łypał oraz uśmiechał się na twarzy. Oraz z uśmiechem na twarzy dzielił się z Państwem różnymi muzycznymi odkryciami Mariusz Duda. Pożegnamy się utworem, który zamyka najnowszy album grupy If These Trees Could Talk, zatytułowany Endlessly Connected. Śpicie Państwo dobrze po tych wszystkich piłkarskich emocjach. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Dzień dobry, z tej strony Tomek Gorazdowski. I słyszymy się po krótkiej przerwie, bo mnie, jak państwo zauważyli, nie było, ale tylko chwilę i już jestem z powrotem. I jak zapowiadałem, zabieram państwa znowu w świat, a pomoże, no w zasadzie to Ania nas zabierze w świat. Ania Żak, dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Olsztynianka, która od dłuższego czasu postanowiła swoje życie toczyć wraz z toczącym się motocyklem, jeżdżąc na tym motocyklu. I teraz rozmawialiśmy przed początkiem programu, że tak na dobrą sprawę chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się twoją podróżą ostatnią dookoła Afryki, bo tak sobie wymyśliłem, że to jest taki zwarty, zamknięty temat, jeden kontynent, podróż dookoła, rok w podróży, fajnie to będzie opowiadać. Ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że trochę nielogiczne to będzie, że zaczynamy od końca, bo ty na motocyklu jeździsz bardzo dużo, przejechałaś, nie pomylę się, jeżeli powiem, że ponad 150 tysięcy kilometrów.
3: Tak, zgadza się.
2: No to jest trochę, w związku z tym byłoby o czym opowiadać i należałoby zacząć od tego, no skąd się to wzięło, skąd miłość do motocykli, jak pierwsze podróże, jak inne kontynenty. I tak sobie umówiliśmy się, że do tego wrócimy, a skupimy się tym razem na Afryce.
3: Okej.
2: Więc powiedz mi, Aniu, na początku skąd, no bo musimy zrobić pewne wprowadzenie, skąd te motocykle, skąd pomysł na to, żeby przemierzać świat motocyklem, bo to nie jest najłatwiejsza forma podróżowania. Są łatwiejsze.
3: Są łatwiejsze, ale jak dla mnie to jest forma podróżowania, która daje mi najwięcej satysfakcji. Ja bardzo dużą część podróży spędzam na drogach szutrowych, poza asfaltem. No i to jest trochę taka forma ćwiczenia i można zobaczyć dużo, zupełnie inne miejsca niż tak jakby z perspektywy asfaltu. Więc gdzieś te motocykle utrwaliły się w moim podróżowaniu. No motocykl też daje wolność. Możemy jechać, gdzie chcemy, zatrzymać się, kiedy chcemy. Według mnie, z perspektywy tych paru lat podróżowania, też motocykl skraca dystans związany z kontaktem z lokalnymi ludźmi. Ludzie są bardzo ciekawi, jak widzą szczególnie dziewczynę na motocyklu, więc zaraz jest bardzo dużo rozmów, pytań i to pozwala bardzo szybko, w łatwy sposób nawiązać relacje.
2: No tak, ale z drugiej strony przyznasz, że podróżuje się trudniej niż na przykład samochodem, czy też trudniej niż w towarzystwie, no bo nie muzyki może trochę możesz posłuchać, ale nie poczytasz książki, nie sprawdzisz różnych rzeczy jadąc motocyklem. To są minusy wynikające z podróżowania motocyklem, natomiast no, te plusy wszystkie, o których mówisz najwyraźniej w twoim przypadku przeważają.
3: Tak, jak najbardziej. No i na przykład jak porównujemy motocykl z samochodem. Samochodem nie wszędzie wjedziemy, a taki motocykl pojedzie nawet wąską ścieżką pieszą, czy tam nawet ścieżką, którą poruszają się tylko zwierzęta, więc naprawdę można wjechać w bardzo fajne miejsca.
2: A powiedz mi a propos motocykla, jakim motocyklem jeździsz, bo to jest ważne z punktu widzenia i tego, który jedzie, i tego, który potem opowiada o jeździe.
3: Ja jeżdżę obecnie na Hondzie CRF 250, więc wielu osobom wydawało się przed moim wyjazdem, że jest to motocykl, który się nie nadaje na taką długodystansową wyprawę. Czy dojedzie taki mały, mały motocykl? Jak w ogóle na tym można jeździć? Ale ja wybrałam ten model z premedytacją, bo w związku z tym, że podróżuję solo, ja nie mogę mieć ciężkiego motocykla, który waży 250 kg, bo tak jak mówiłam, jeżdżąc w terenie, często zdarza się, że się wywracam. No wiadomo.
2: No bo po prostu nie podniesiesz na przykład, albo nie wyciągniesz z błota.
3: Dokładnie. A CRF-a waży około 140 kg, więc ja jestem w stanie wyciągnąć ją nawet z rzeki, co miało kiedyś miejsce, jak gdzieś się zakopię, więc to jest tak jakby wybór świadomy, że ja potrzebuję mieć lekki motocykl, który dam radę i w związku z tym, że podróżuję solo, też muszę być w stanie sama sobie poradzić w każdej sytuacji, więc nie może być tak, że będę gdzieś czekać, aż ktoś będzie przechodził, żeby pomóc mi podnieść ten motocykl, bo często jeżdżę w takich miejscach, gdzie nie widzi się osób przechodzących lub przejeżdżających, więc stąd ten wybór.
2: No bo i nie bez znaczenia jest pewny fakt, że jest to prosty motocykl.
3: Prosty, aczkolwiek już nie wchodząc tu bardzo w technikalia, nie jest to motocykl na gaźniku, jest na wtrysku, więc już jest trochę elektroniki, ale Afryka nauczyła mnie nawet czyszczenie systemu paliwowego, więc teraz jestem w stanie to zrobić bardzo, bardzo szybko i sprawnie.
2: Przechodząc zatem do Afryki, powiedz, jesteś od 7 lat w drodze z przerwami. To jest taka inna trochę podróż dookoła świata, bo często spotykamy się z takimi osobami, które wyruszają i po na przykład 7 latach wracają, będąc cały czas w podróży. Ty od czasu do czasu do Polski wracasz, zaraz dowiemy się bądź nie dlaczego, ale pytanie zmierza do tej Afryki. Po 7 latach w podróży, dopiero na koniec, albo na koniec obecnego podróżowania, do tej Afryki dotarłaś. Czy to był przypadek, czy to był wybór z premedytacją?
3: To nie był przypadek, bo z jakichś względów ja tego kontynentu afrykańskiego się obawiałam.
2: Mogę zaraz powiedzieć, z jakich względów się obawiałaś?
3: Ale teraz z perspektywy czasu uważam, że ta obawa była totalnie bezpodstawna. Jakoś łatwiej było pojechać najpierw do Azji, która jest dosyć łatwa w podróżowaniu. Potem naturalnie przyszła ta Ameryka Południowa, więc ta Afryka gdzieś została na koniec. Jakbym miała jeszcze raz wybierać, to nie wiem, czy nie zrobiłabym odwrotnie.
2: Czyli zaczęła od Afryki.
3: Zaczęła od Afryki, a potem pojechała do Azji. A zakończyła wszystko w obydwu Amerykach.
2: Okej. No to teraz zagłębiając się w tą... Najpierw powiedzmy, że to był rok w podróży, ta Afryka, z tym, że tak dla odmiany zaczęło się od pojechania daleko na północ, czyli najpierw wywindowałaś się na Nordkap, a dopiero z Nordkapu na wybrzeże północne Afryki i co dalej. Ale dlaczego Nordkap? Skąd się wzięła część Europy w podróży dookoła Afryki?
3: My w tym świecie podróżniczym trochę lubimy zahaczać o te najbardziej skrajne punkty na mapie. Więc ten Nordkap przyszedł jakoś tak naturalnie. Poza tym ja też... Wróciłam wtedy ze Stanów Zjednoczonych, bo tam straciłam mój poprzedni motocykl.
2: Co to znaczy straciłam? Od razu muszę cię zapytać jako sam motocyklista, bo to brzmi słabo. Straciłam motocykl.
3: To jest bardzo długa historia, więc musimy to zostawić na inną audycję, ale no niestety służby celne w Stanach Zjednoczonych zmusiły mnie do zniszczenia motocykla. Kiedyś mogę opowiedzieć więcej, więc ja ze łzami w oczach wracam do Polski. No i w samolocie wtedy wymyślam, kurczę, nie udało się dojechać na Alaskę, to jadę do Afryki. No i ja miałam wtedy w czasie COVID-u w Polsce Hondę właśnie, tą CRF-kę 250. Ale ja nią jeździłam, jak to my mówimy, w świecie motocyklowym, tak dookoła komina, więc na krótkie dystanse. Więc zanim zdecydowałam się na pojechanie do Afryki, stwierdziłam, że chcę zrobić jakiś test. I tym testem było właśnie pojechanie na Nordkap. Ja wytyczyłam taki szlak drogami nieutwardzonymi. Jest taki system nieutwardzonych dróg wyznaczonych przez całą Europę. To się nazywa TET, czyli Trans-European Trail. I ja tymi szuterkami przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię pojechałam na Nordkap i potem wróciłam z drugiej strony przez Szwecję, Danię i Niemcy. No i takie kółeczko było taką rozgrzewką przed Afryką. Okazało się, że Honda sprawdziła się idealnie. Nadaje się na długodystansowy wyjazd. No i pozostało jechać do Afryki.
2: A powiedz dwa słowa jeszcze, bo ja się z tym pierwszy raz spotykam, z tym TET-em. Mhm. Jak bardzo to jest dokładne, jak bardzo to jest wyznaczone, jak bardzo to jest zorganizowane?
3: To są po prostu ślady GPX, czyli takie ślady, które możemy załadować do nawigacji, wyznaczone przez ludzi opiekujących się tą inicjatywą, więc tam na bieżąco zawsze ktoś jeździ, sprawdza. Są to też drogi legalne, więc to nie jest tak, że te ślady są poprowadzone przez nielegalne tereny, więc to jest dosyć prosta sytuacja, bo starczy ściągnąć taki plik, załadować do nawigacji i można jechać.
2: I założenie jest takie, że są to drogi nieasfaltowe.
3: W większości nieasfaltowe. Jak nie ma innej możliwości, to będzie wtedy asfalt. No i czasami są rzeki do przejechania, błota, pustynie, takie małe hałdy, gdzie jest bardzo duża ilość piachu, co jest zawsze zabawne. A w Finlandii przepiękne, szerokie, długie, szutrowe drogi, gdzie koło ciebie biegną tylko renifery. To jest coś niesamowitego.
2: Chyba że trafi się na porę rajdu Finlandii, wtedy obok ciebie szybko jeżdżą samochody, ale to jest tylko kilka dni w ciągu roku. I potem do Hiszpanii, do Gibraltaru, to jest najprostsze.
3: Tak, aczkolwiek nie jechałam najkrótszą drogą, bo jeszcze pojechałam sobie gdzieś tam na wybrzeże, wylądowałam w Chorwacji i potem gdzieś już wybrzeżem przez Włochy, Francję, Hiszpanię jechałam w kierunku Maroka i ja postanowiłam przerzucić się na kontynent afrykański, nie z okolic Gibraltaru, z tego najbliższego punktu do Maroka, tylko trochę wcześniej, i bierze się wtedy taki prom, który płynie do Ceuty. Mhm. Ceuta jest miasteczkiem hiszpańskim, ale już na kontynencie afrykańskim. Więc ja z premedytacją wybrałam takie rozwiązanie, bo chciałam popłynąć promem, stanąć na ziemi i dopiero potem pojechać na granicę i robić odprawę celną, bo ja i moja choroba morska mamy bardzo skomplikowaną relację, więc stwierdziłam, że jak będę musiała odprawiać siebie i motocykl na promie, walcząc o przeżycie na falach, to może się to źle skończyć, więc postanowiłam odwiedzić najpierw Ceutę, a potem już na spokojnie wjechać do Maroka.
2: No to mocno pragmatycznie, tak można powiedzieć, że pomyślałaś o wszystkim. Ale okazuje się, być może wybiegam za daleko w przyszłość, że nie, znaczy tak mi się wydaje, że nie wszystko da się na kontynencie afrykańskim przewidzieć, podróżując dookoła tej Afryki, szczególnie samemu i motocyklem, ale myślę, że do tego dojdziemy. Dlaczego zdecydowałaś się jechać najpierw w lewo, a nie na przykład w prawo? I na podstawie czego wytyczałaś sobie trasę? Bo wiadomo, jadąc motocyklem i mając tak dużo czasu, jak miałaś, bo to był rok, można pozwolić sobie na objazdy, detury, zostawać w różnych miejscach tyle, ile się chce. No, odkręcisz głową, ale tak jest. Natomiast pewne założenia są, prawda? Jadę tu, zatrzymuję się mniej więcej w tu, lewą stroną, tak głęboko na południe, ile się da, wracam przez te kraje. I dlaczego takie były te wybory i jakie te wybory były?
3: Ja kręcę głową trochę, śmiejąc się, że bo mi się wydawało, że ja strasznie gnam, bo mam tylko rok. Ale to jest inna perspektywa spojrzenia na długość podróżowania. Dlaczego wybrałam lewą stronę? Lewą stronę wybrałam dlatego, ponieważ wiedziałam, że podróżowanie przez Afrykę Zachodnią jest trochę trudniejsze niż podróżowanie przez Afrykę Południową albo Wschodnią. W Afryce Zachodniej, szczególnie już poniżej Senegalu, mamy dużo mniejszą infrastrukturę turystyczną, jest dużo zabawy, jeżeli chodzi o załatwianie wiz, więc z tego względu zdecydowałam się zrobić to od tej strony, żeby właśnie mieć tą trudniejszą część na początek, a potem już taka plaża i relaks dalej. Ja też, ponieważ zdecydowałam się na Afrykę dość spontanicznie, nie miałam załatwionych żadnych wiz uprzednio. Załatwienie wiz do 10 krajów tutaj w Europie zajęłoby bardzo dużo czasu i w wielu przypadkach nie mamy w ogóle konsulatów czy ambasad w Polsce i trzeba było jechać do Berlina. Więc ja stwierdziłam, że nie chcę się w to bawić. Dodatkowo dostaje się wtedy wizę z terminem ważności i to jest już jakiś termin, który trzeba...
2: No i widzę, że ty nie lubisz mieć
3: terminów
2: nad sobą w żadnej postaci.
3: Nie lubię batów.
2: No jak tak można?
3: Więc stwierdziłam, że jadę bez tych wiz. No i sprawdziłam w świecie innych podróżników, czy w ogóle jest to możliwe. No i powiedziano mi, że będzie to bardzo trudne, ale jest to możliwe, więc jedź, jakoś to będzie. Więc ja, wyruszając w ogóle do Afryki, nie byłam pewna, czy uda mi się przejechać w ogóle całe to kółko, ponieważ nie wiedziałam, czy wjadę do każdego następnego kraju. Tam zaczęła się, ja to nazywam grą wizową, gra wizowa, gdzie trzeba przyjść, załatwić wizę, spróbować zorganizować wjazd do kolejnego kraju. I to nie jest tak, jak w większości przypadków, gdzie na przykład my po Europie to jeździmy w ogóle bez używania nawet paszportu, a jak gdzieś lecimy, to często dostajemy wizę na lotnisku, czasem może musimy iść do ambasady załatwić jakąś wizę, no ale jest to tak jakby czysta formalność. W krajach afrykańskich nie wygląda to do końca tak i na przykład w wielu przypadkach w tej ambasadzie mogą nam odmówić takiej wizy. Więc trzeba zacząć aplikować o te wizy już dużo wcześniej, zanim dojedziemy do danego kraju. Więc ja sobie grałam w tą grę wizową w tej Afryce Zachodniej i każde otrzymanie wizy do danego kraju to było takie przejście do następnego etapu gry. ta wbita wiza w paszporcie to znaczyła, że mogę jechać dalej. No i cała zabawa powtarzała się w kolejnym kraju ponownie. I to załatwianie tych wiz tak naprawdę zaczęło się od Mauretanii i trwa to aż do Namibii, więc to jest kawałek, duży, spory kawałek Afryki. I co ciekawe, na przykład do Namibii, my lecąc samolotem, możemy dostać taką wizę bez problemu na lotnisku, ale jak się jedzie drogą lądową, no to niestety tą wizę trzeba załatwić w Angolii, wcześniej w ambasadzie. I to też parę dni trwa, więc to wszystko wymaga trochę planowania, koordynacji, no i trochę takiej zabawy. Na pewno nie można się frustrować i oczekiwać, że wszystko dostaniemy od ręki, bo Afryka uczy cierpliwości i tam trzeba się przestawić na inny czas. I to jest świetne. Jak się przestawimy na ten inny czas, to można traktować takie trudności ze zdobyciem wizy jak po prostu zabawę.
2: Pod warunkiem, że się ma czas, bo jeżeli tak. jedziesz pod presją czasu i masz 3 miesiące na przejechanie wszystkiego, to każde 2 dni spędzone w oczekiwaniu na granicy to jest katorga. Ale jak byłaś przygotowana na sytuację, w której, no nie wiem, jedziesz z Mauretanii do Gwinei i okazuje się, że w tej Gwinei nie dostaniesz wizy, albo zbliżasz się z Gany czy z Burkiny Faso do Nigerii i Nigeryjczycy na przykład stwierdzają, przyjeżdżasz na granicę i nie, no nie wiem, samotnych motocyklistów nie wpuszczamy, takie mamy przepisy. No pewnych rzeczy się nie pokona. Jak byłaś przygotowana do tego, że na przykład przez Nigerię, biorąc, no na przykład przez Nigerię nie przejedziesz, no objeżdżać jest dość trudno.
3: Dla mnie właśnie ta Nigeria była takim newralgicznym punktem, gdzie wiedziałam, że jeżeli nie uda mi się wjechać do Nigerii, to jest koniec wyprawy. Na zasadzie dojechałabym do Nigerii, niebezpiecznie by było jechać na górę, objeżdżać przez Niger, Czad.
2: Mali.
3: Chociaż znam takich, którzy to zrobili. Więc...
2: A pozostali, którzy próbowali, są opłakiwani.
3: Nie, no.
2: No nie jest tam fajnie. Powiedzmy sobie szczerze, Mali, Niger, Czad to nie są... No nie są chyba najlepsze miejsca. Zresztą sama mówisz, że nie przejechałabyś i tego się trzymajmy.
3: Tak, jest to skomplikowane. Tam też jest dużo organizacji, jeżeli chodzi o eskortę i tak dalej, więc to jest skomplikowane, żeby jeździć przez tamte kraje. Ale wracając do Nigerii, ja wiedziałam, że to jest jedyna droga i jak się tam nie uda, to po prostu będę musiała zawrócić albo przerzucić motocykl jakoś do Kamerunu albo gdzieś niżej. Więc rozważałam bardzo dużo różnych scenariuszy. Jestem osobą, która lubi mieć 5 planów B, więc miałam takie różne scenariusze. No i tą wizę do Nigerii próbowałam wyrobić już od Senegalu. No i pomocne jest też bardzo to, że po kontynencie afrykańskim nie podróżuje bardzo dużo ludzi, więc ci, co akurat tam podróżują, to z reguły są na jednej grupie WhatsAppowej i my wszyscy jesteśmy w kontakcie i każdy się wymienia informacjami i pomaga sobie nawzajem, więc ja wiedziałam, jakie są opcje wjechania do Nigerii. No i w końcu się udało. Co ciekawe, próbowałam też różnych sposobów załatwienia wizy do Nigerii i na przykład jak byłam na Wybrzeżu Kości Słoniowej, to powiedziano mi, że wizę dostają tylko rezydenci, więc siedzi przed tobą rezydentka Wybrzeża Kości Słoniowej. Więc, bo okazało się, że można wyrobić takie dokumenty na posterunku policji, no ale potem oczywiście w ambasadzie powiedzieli, że nie, to nie, taki, nie o taką rezydenturę chodziło i wysłali mnie z kwitkiem, no ale do dzisiaj mam taki ładny dokument, który mogę powiesić na ścianie.
2: Długodystansowa solo podróżniczka, tak o sobie gdzieś mówiłaś. Czy w tej Afryce Północnej, północno-zachodniej, kiedy zaczynałaś swoją podróż, to jak twoje to solo podróżowanie wyglądało i jak się z tym czułaś? Bo ja ze swoich doświadczeń wiem, że na różnych kontynentach, w różnych krajach, w różnych miejscach człowiek czuje się inaczej, szczególnie jeżdżąc sam. A to dlatego, że są bardziej przyjazne bądź mniej przyjazne krajobrazy, a to bo ludzie są sympatyczniejsi, bądź mniej sympatyczni, no albo w końcu, bo drogi są lepsze albo gorsze. No jest masa rzeczy, która ma wpływ na poczucie takiego solo podróżnika.
3: Ja nie odczułam jakoś na początku tej podróży, że jest jakoś inaczej niż porównując, nie wiem, z Ameryką Południową albo Azją. Ludzie byli bardzo przyjaźni, otwarci i też ten świat motocyklowy jest taki mały, że my wszyscy którzy akurat byliśmy w danej okolicy, to wiedzieliśmy o sobie, więc od czasu do czasu gdzieś tam się łapaliśmy. Jedną z takich moich dobrych znajomych my się znałyśmy z internetu, a poznałyśmy się tak jakby osobiście w Maroku. No i oczywiście uwielbiałyśmy się od pierwszej sekundy, jak się poznałyśmy.
2: Znaczy domyślam się, że to droga motocyklistka.
3: Droga motocyklistka, Sinje Gottwald. Sinje jechała, żeby było ciekawie, przez Afrykę motocyklem elektrycznym. Wymyśliła, że pobije taki rekord w najdłuższym dystansie przejechanym motocyklem elektrycznym, więc ona z Maroka jechała całą trasę do Kapsztadu.
2: Czyli to trzeba z listy wykreślić. Już to ktoś zrobił.
3: Tak. My się poznałyśmy i tak jak mówię, uwielbiałyśmy się od pierwszej sekundy, ale co ciekawe, pierwsza rzecz, którą ustaliłyśmy, było to, że pomimo, że się uwielbiamy, nie podróżujemy razem, bo każda z nas tak ceni sobie podróżowanie solo i doświadczenie związane z tym, jak się jest otwartym na innych ludzi podróżując w pojedynkę, że ustaliłyśmy, że nie jedziemy razem i spotykamy się od czasu do czasu, żeby wymienić się jakimiś informacjami, pogadać. I byłyśmy z reguły parę dni od siebie w jakiejś tam odległości, ale to też było bardzo bardzo fajne poczucie, jak jedziesz gdzieś i wiesz, że jakby coś się stało, to ktoś z bliskich ci osób jest dwa dni dalej, więc możesz napisać wiadomość i ta osoba gdzieś może ci coś pomóc. Więc my bardzo, bardzo wspierałyśmy się na tym całym odcinku od Maroka aż do Kapsztadu, ale razem nie podróżowałyśmy, więc potem parę osób nas pytało, czy my się nie lubimy, bo nie jedziemy razem, a to były inne względy. Każda z nas chciała gdzieś tej solo podróży.
2: A jak często się widywałyście na trasie?

0: widzę Sinię na swoim motocyklu gdzieś tam, gdzieś w tym korku, więc przybijamy piątkę i potem się gdzieś tam łapiemy. Więc to były bardziej takie spontaniczne, nie ustawiałyśmy się nigdzie poza wjazdem do Nigerii, nie umawiałyśmy się, że tu teraz musimy się spotkać, więc bardziej to było takie na zasadzie spontanicznej, że akurat jesteśmy w tym samym miejscu. No i umówiłyśmy się potem pod koniec, że chcemy razem wjechać do Kapsztadu, czyli to był taki, dla Sinie to był koniec wyprawy, osiągnięcie tego celu, dla mnie taka połówka, więc to też razem zrobiłyśmy.
1: Ale powiedziałaś przed chwilą, że poza wjazdem do Nigerii.
0: No to dobrze, to jeszcze te 70 kilometrów do Kapsztadu jechałyśmy razem.
1: A co z Nigerią?
0: A, no właśnie. No i my, jak już udało nam się przekroczyć granicę z Nigerią, to poczułyśmy się w tym kraju trochę mniej bezpiecznie. Ja przez te wszystkie moje lata podróżowania nie miałam takiego wrażenia, że jest tak... po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Tam co jakieś 20-30 kilometrów były takie checkpointy zorganizowane przez wojsko, policję, czasem ludzi w ubraniach cywilnych, ale z bronią.
1: A wcześniej w Afryce nie było takich sytuacji? No bo Afryka mnie się kojarzy bardzo często z posterunkami, z checkpointami,
0: były
1: z
0: posterunki,
1: karabinami.
0: Ale nie takie, gdzie masz wyrzucone te kolce przez całą drogę i po prostu zatrzymują każdego i jest... Była zupełnie, nawet jak to było w innych miejscach na kontynencie afrykańskim, nie miało się wrażenia, że to jest jakieś takie bardzo, bardzo, nie wiem jakiego słowa tu użyć, agresywne. Nawet ci ludzie pracujący na tych checkpointach byli bardzo tacy niemili. To sprawiało wszystko, że my stwierdziłyśmy, że przez ten kontynent jedziemy razem ze względów bezpieczeństwa.
1: Przez kraj?
0: Kraj.
1: Powiedziałeś kontynent.
0: A, to przez
1: Nigerię.
0: Przez Nigerię jedziemy ze względów bezpieczeństwa razem. I to była dobra decyzja. Na jednym checkpointie na przykład jeszcze nie zdążyłyśmy się zatrzymać. Sinie została uderzona w rękę. Mnie złapano za habety i zaczęto szarpać. Więc to wszystko miało taki dziwny wydźwięk. A co ciekawe, wszystko się nagle zmieniało. Jak tylko się zatrzymywałyśmy, zdejmowałyśmy kaski, włączałyśmy uśmiech numer 2 i wtedy nagle już zmieniała się dyskusja i nikt nie był agresywny. Ale w momencie, kiedy nie można było zobaczyć, kto jedzie na tym motocyklu, no to czasami te sytuacje były mało ciekawe, no i dlatego jechałyśmy razem. I jeszcze tutaj muszę dodać, bo to jest dosyć istotne, że to jechanie razem było dosyć ciekawe, bo motocykl elektryczny, żeby nie stracić zbyt szybko baterii, pokonuje dystansę z maksymalnie prędkością 30 km na godzinę.
1: Żartujesz, aż tak?
0: Więc ja...
1: I ona z tego Maroka do Kapsztadu 30 na godzinę jechała?
0: Tak, więc cierpliwość procent 200. Więc ja jadąc Sinię, to przeczytałam wszystkie plakaty i przydrożne ogłoszenia w całej Nigerii, ale było to ciekawe. Nagle możesz zacząć obserwować świat dookoła, jak jedziesz trochę wolniej. To było dosyć ciekawe doświadczenie.
1: Można prawie powiedzieć, że szłaś na piechotę, bo ci, którzy, no tacy chodziarze, to pewnie niewiele wolniej poruszają się po tej drodze. Ale zostawmy Sinię. Jeżeli chodzi, bo to jest dobry moment chyba, żeby zapytać o kwestię bezpieczeństwa w Afryce. Czy tam w tej Nigerii czułaś się najgorzej z całej podróży? Bo i teraz być może zweryfikujesz wyobrażenia w stosunku do rzeczywistości, no bo Afryka, podróż przez różne kraje, przez takie, których często nawet ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiem, Sierra Leone, Ghana, Burkina Faso, Benin, gdzie to wszystko jest. I Afryka kojarzy nam się, a przynajmniej długa podróż przez Afrykę z łapówkami, z partyzantką, z wojną, z ludobójstwem, z tymi wszystkimi rzeczami, z którymi nie chciałby nikt mieć do czynienia i nikt nie chciałby w nich uczestniczyć.
0: To prawda. Wielu z nas Afryka kojarzy się właśnie z
1: jeszcze
0: tymi
1: z biedą
0: rzeczami.
1: I głodem.
0: Tak. Ale to jest tylko kawałek rzeczywistości. Bo z jakichś względów media mówią o kontynencie afrykańskim tylko w kontekście tych złych rzeczy, które się tam dzieją, a nikt nie mówi o tym, że są tam jedne z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Więc oczywiście mamy z jednej strony korupcję, biedę, ale z drugiej strony też stolice, które wyglądają, jakbym ci pokazała zdjęcie,

0: z Luandy w Angolii, to wygląda jak miasto amerykańskie albo europejskie. Więc mamy te dwie strony tego wszystkiego i tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że bałam się bardziej niż w rzeczywistości ten strach powinien występować. Oczywiście, nieważne gdzie na świecie podróżujemy, to musimy podróżować z rozwagą, szczególnie jako solo podróżująca kobieta. Nie wiem, nie jeżdżę po nocy, nie pcham się w jakieś dziwne rejony. Jak mi lokalni mówią, że tu jest niebezpiecznie, to w danym miejscu nie zostaję. Ale poza tym nie miałam jakichś trudnych sytuacji. Ta Nigeria była jedynym przypadkiem, gdzie zaufałam tak jakby trochę swojemu wewnętrznemu głosowi, że może warto tu z kimś podróżować, bo jest tak różnie. Ale nigdzie indziej tego problemu nie było. No i powiedziałeś też o łapówkach. Ja jestem bardzo dużą przeciwniczką dawania łapówek.
1: Wszyscy są chyba przeciwnikami, tylko czasami się nie da.
0: Tak, ale nie jest też powiedziane, że łapówki są i że te pieniądze trzeba rozdawać na lewo i prawo. Tak jakby mnie ta podróż nauczyła, że po prostu nie należy się śpieszyć, z daną osobą posiedzieć, porozmawiać i po jakimś tam czasie nikt tych pieniędzy nie będzie chciał i cię puszczą dalej. To też jest plus podróżowania solo po tym kontynencie jako kobieta, no bo ja się śmiałam, że czasami jak zdejmowałam kask, to zamiast pieniędzy chcieli ode mnie numer telefonu.
1: Mhm.
0: Więc, ale przez cały pobyt, przez ten roczny pobyt nie zapłaciłam ani jednej łapówki, więc można.
1: Można, no pewnie, skoro mówisz, to można. Myślę, że tutaj wracamy do jeszcze jednej kwestii, jeżeli o bezpieczeństwo chodzi, bo wydaje mi się, zresztą to potwierdza się w rozmowach z innymi kobietami, które jeździły samotnie przez Afrykę, że o ile mówi się, że samotna kobieta gdzieś w świecie musi bardziej uważać, czy jest bardziej narażona na niebezpieczeństwo jako samotna kobieta, tak w Afryce ta kobieta samotna chyba łatwiej ma niż, nie wiem, samotny mężczyzna podróżujący, bo tak jak mówisz, no nie łapówka, tylko telefon, uśmiech numer jeden albo uśmiech numer dwa i udaje się.
0: Tak, no wydaje mi się, że tu nie ma reguły. No, może nam się coś stać, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, nawet tutaj na ulicy, więc może nam cegła spaść na głowę, więc ciężko przewidzieć. Wydaje mi się, że mężczyznom jest łatwiej się obronić.
1: No pod warunkiem, że ktoś cię atakuje, wtedy zapewne tak, ale...
0: Tak, ale tak, no to myślę, że no, jeżeli strach byłby większy niż chęć podróżowania, to nigdzie bym nie pojechała, więc to też gdzieś tam, mnie te lata, wiele lat podróży nauczyło też, że trzeba ludziom ufać i ludzie są z reguły dobrzy i prawdopodobieństwo tego, że coś się stanie, jest dosyć małe. No i tyle.
1: Okej. Wróćmy do samej drogi. Z Maroka na początku jadąc lewym wybrzeżem, czy też zachodnim wybrzeżem Afryki jest dość ubogo w przyrodę. Potem ta przyroda tam gdzieś od Gwinei, prawda, od Gany się zaczyna być ciekawiej, być bardziej zielono i to trwasz do Angolii, tak? Czy podzieliłabyś też swoją podróż na, ja tak patrząc na mapę ją dzielę, na sucho, zielono, znowu sucho, znowu zielono, sucho.
0: Tak jest trochę, bo jak się wjeżdża do Maroka i zjeżdża niżej w okolice Sahary, no to mamy tylko żółty piasek wokoło i potem jak się tylko wjedzie do Senegalu, to nagle robi się tak fajnie zielono i ten kolor zielony już przez całą długość strefy okołorównikowej jest taki, jakby ktoś go podrasował w Photoshopie. To nie, ja się nie mogłam napatrzeć na to, jak to wszystko wygląda i to jest niesamowite. No i na dole na przykład w RPA są wspaniałe góry, które też są bardzo zielone, góry smocze. Świetnie to wygląda. Takie góry trochę poza utartym szlakiem w Usumbara w Tanzanii. Więc jest dużo... Dla mnie Afryka to nie tylko pustynie, to jest właśnie dużo zieleni, dużo fajnych terenów górskich, bo ja jak nie jeżdżę motocyklem, to chodzę po górach, więc gdzieś te góry mnie ciągnie. No i jeszcze mamy jedną pustynię, nie tylko Saharę, bo jest jeszcze pustynia Namib na pograniczu Angolii i Namibii. To też jest przepiękne miejsce. Według mnie to jest taka fajne miejsce na rozpoczęcie przygody z Afryką. Jak ktoś lubi takie życie w terenie, biwakowanie, to jest idealne miejsce na taki trip samochodem czy motocyklem z namiotem.
1: Aniu, a powiedz, jaki był schemat twojej podróży, bo patrzę na mapę Afryki i wiem, jak można byłoby jechać, natomiast jak bardzo twoja trasa była prosta, a jak bardzo zbaczałaś z drogi i co powodowało ewentualnie, że z tej drogi zbaczałaś i jak bardzo, no dysponując, będziesz kręcić głową, ale dysponując rokiem, można naprawdę oddalić się od wyznaczonego głównego szlaku. Tylko po co? Ludzie oddalają się od tego szlaku z reguły z różnych powodów. A to chcą zobaczyć wykopaliska, a to kręcą ją czy jego parki narodowe, a to spotkanie z jakimś plemieniem. Jak wyglądało to u ciebie? Jak wyglądał schemat?
0: Mnie podróżowanie nauczyło, że nie można wszystkiego zaplanować, bo przy takim dłuższym wyjeździe to ten plan i tak się rozjedzie 4 razy, więc w pewnym momencie doszłam do wniosku, że nie planuję wcale, robię bardzo ramowy plan, a potem bardzo spontanicznie kieruję się wskazówkami od innych osób w danym terenie, od ludzi lokalnych i tak dalej. Więc ja pojechałam do Afryki tylko z planem, że mam dojechać do Kapsztadu, a potem wrócić drugą stroną. Nie robiłam żadnego śladu na mapie. Wiedziałam, że w różnych krajach jest różna sytuacja polityczna, może się okazać, że trzeba coś objechać, więc po prostu wjeżdżałam do danego kraju i wtedy patrzyłam, gdzie tu można pojechać, fajne miejsce. Pytałam ludzi.
1: Tak, tylko to jest fajny sposób podróżowania z takim nastawieniem spontanicznym, co się wydarzy, czerpiemy z życia, było fajnie, a już nie jest, nie jadę, nie było fajnie, już jest fajnie, jadę. Tylko ja z doświadczenia wiem, że czasami nie przygotowując i nie planując, pewne rzeczy nam umykają. Nie miałeś takiego wrażenia, że rany, dlaczego ja nie przeczytałam, dlaczego ja się nie przygotowałam? Przecież minęłam, już 500 kilometrów minęłam, a tam było, no nie wiem co, wulkan, jezioro, coś wyjątkowego.
0: To prawda i przez pierwsze parę lat tak miałam, że chciałam zobaczyć wszystkie ważne miejsca w danym kraju, zabytki, piękne, nazwijmy to, pomniki przyrody. Ale z czasem zaczęłam stawiać bardziej na samo przeżycie bycia w drodze i nauczyłam się, że wcale nie muszę odhaczać wszystkich punktów na mapie, które trzeba zobaczyć, tylko bardziej zaczęłam stawiać na przygodę i przypadek.
1: Okej, powiedziałaś, że zielona zaczęło się robić, kiedy wjeżdża się do Senegalu. Jak się wjeżdża do Senegalu, wjeżdża się do Gambii. Z reguły w tych audycjach godzinnych Live Guru nie prezentujemy muzyki, bo czasu jest mało, ale to jest wyjątkowa sytuacja, skoro przez Gambię jechałaś, w Gambii byłaś. To mamy świetny moment, żeby zaprezentować gambijską wykonawczynię. Piękna muzyka, nieczęsto jest powód, żeby ją prezentować, ale właśnie nam się trafił, także posłuchajmy.

0: Pani Sona tak ładnie nam zaśpiewała, to jest audycja Live Guru. Otwórz oczy, dzisiaj moim gościem jest Ania Żak, motocyklistka, która podróżowała przez Afrykę. Zobacz, tak trochę więcej czasu poświęciliśmy Nigerii, przed chwilą byliśmy muzycznie w Gambii. Wspomniałaś coś o Angolii i o Luandzie. 40 minut za nami, a my nie jesteśmy jeszcze nawet w jednej czwartej kontynentu, w związku z tym teraz będziemy posuwać się ostrzej na dół. Powiedz, co się zmieniło? Co cię do tej Namibii w tej Afryce Zachodniej zachwyciło? Co być może rozczarowało? Na co jadąc tam zwraca się największą uwagę? Co wchodzi mimowoli w oczy? Co zostaje w głowie? Szczególnie takiemu samotnemu motocykliście czy motocyklistce. Skądinąd wiadomo, że jak się samemu jedzie i patrzy, to z obrazy inaczej zostają w głowie, bo jest więcej czasu na myślenie.
1: Tak, jak mówimy o rzeczach, które gdzieś tam najbardziej zostają w głowie, to jak myślę o tym odcinku, to kolory. Kolory, sposób ubierania się ludzi i to nie tylko kobiet, które noszą, wiadomo, że kolorowe szaty, ale też mężczyźni w kolorowych koszulach i wszędzie te kolory są na każdym kroku i to było świetne. Ale z takich ciekawostek na tym całym odcinku to też jakość dróg, bo to nie jest tak, że mi się przynajmniej tak wydawało, że w ogóle, żeby przejechać Afrykę, to jedzie się takimi błotnistymi, żółtymi, czerwonymi drogami, jest walka o przeżycie. Jak się uprzesz, to z Maroka do Kapsztadu możesz jechać asfaltem, który bardzo często jest dużo lepszy niż niektóre w Polsce. Więc jakbyśmy chcieli, to bardzo dobre drogi. No i tak teraz ciężko przywołać te wszystkie wspomnienia na tym odcinku. No na pewno jak wjeżdżamy do Namibii, no to zaczyna się raj przyrodniczy.
0: No dobra, to w takim razie skoro mamy przyspieszać, to przyspieszamy i zostawiamy ten odcinek, o którym mówiliśmy, bo właśnie po Angolii, która podobno zostawia bardzo dobre wrażenie jako kraj, no wjeżdżamy do Namibii i do RPA, no tak już bardziej europejsko w tej Afryce trochę, tak?
1: Tak, jest zupełnie inaczej. Już jest dużo łatwiej się podróżuje. Nie wiem,
0: wszędzie. Granic mniej.
1: Granic mniej i też przejścia graniczne są dużo łatwiejsze, bo bardzo często nie trzeba, załatwia się wizę na granicy. Do niektórych krajów w ogóle nie potrzebujemy wizy jako Polacy, więc to podróżowanie robi się dużo, dużo łatwiejsze. Te przejścia graniczne też inaczej wyglądają, są bardziej nowoczesne, więc to wszystko jest dużo łatwiejsze. No i co najważniejsze, pojawiają się parki narodowe. No i trochę się czujemy jak w National Geographic. Mi się zawsze wydawało, że w tych parkach narodowych to te zwierzęta będą gdzieś daleko na horyzoncie, że przez lornetkę można coś zobaczyć. A w rzeczywistości jest tak, że po prostu te zwierzaki są na wyciągnięcie ręki, no 2 metry od auta. Więc to
0: jest to gepard, to znaczy od auta to pół biedy, ale jak od motocykla to gorzej. Natomiast na motocyklu nie wszędzie wjedziesz, prawda?
1: Dokładnie. To jest ten minus, że, a może plus, że do parków narodowych, gdzie są zwierzęta kotowate, nie wpuszcza się jednośladów. Nie można wjechać na motocyklu, myślę, że słusznie, bo taki zwierzak szybko by nas dogonił.
0: A już koleżanka na motocyklu elektrycznym Niemka, to już raczej nie powinna wjeżdżać.
1: No, mogłoby być ciężko uciec.
0: Guziec by ją dogonił.
1: I też nie byłoby gdzie naładować baterii.
0: I jak uciekać?
1: Więc te zwierzaki, przepiękne miejsca, można po prostu patrzeć się godzinami, jak to wszystko wygląda i czuć się jak naprawdę w środku serialu National Geographic. Z tym, że to nie jest tak, że ja jadąc przez kontynent afrykański, to byłam w każdym parku narodowym, bo niestety to jest droga zabawa. Więc ja wybierałam takie, które były w bardziej budżetowej cenie. I takim właśnie jednym z takich parków okazał się park Etosha w Namibii, który jest na przykład z ciekawostek pewnie 3- czy 4-krotnie tańszy niż parki w Kenii.
0: Trochę mnie to dziwi, bo Etosha jest bardzo znanym parkiem, więc wydawało się, że skoro tak znany, a znany z tego, że dużo jest zwierząt, no to powinien być drogi.
1: A jakoś jest inaczej, więc mi się to bardzo podobało, że tam stać mnie na eksplorację, że mogę zostawić motocykl w bezpiecznym miejscu i pojechać na taki zorganizowany wyjazd, żeby sobie poobserwować te zwierzęta.
0: I dużo było, fajnie.
1: Dużo było, bo to się wyrusza jeszcze jak jest ciemno i na wschód słońca wszystkie te zwierzaki wychodzą, więc jest to niesamowite.
0: Może miałeś też trochę szczęścia, no bo zwierzęta ogląda się w Afryce, różne zwierzęta w różnych porach roku, prawda? No bo są migracje, więc może dobrze po prostu trafiłaś, że akurat tam, gdzie...
1: Może miałam szczęście i plusem też jest to, że wiele z tych zwierząt nie siedzi po prostu zamknięty w parkach. One też podróżują, pojawiają się poza parkami. A w związku z tym, że ja jeżdżę bardzo dużo po drogach szutrowych, no to miałam parę takich sytuacji, gdzie na przykład jadę motocyklem i koło mnie biegną dwie żyrafy. Więc przefajne uczucie. Gdzieś kiedyś przyjeżdżałam w pobliżu słonia, ale wtedy już zachowuje się jednak taki respekt, bo to jest ogromne zwierzę, więc nawet miałam trochę cykora, żeby się zatrzymać albo podjechać bliżej. Więc te zwierzęta cały czas są nawet poza parkami. Kiedyś miałam nawet taką sytuację, gdzie hipopotam przechodził koło mojego namiotu, więc i to też jest takie ciekawe uczucie, bo hipopotamy są w ogóle jednym z najbardziej niebezpiecznych zwierząt w Afryce. A ja w nocy, śpiąc w namiocie, czułam, że chodzi coś dużego. A że śpię w zatyczkach, żeby mi mózg nie podpowiadał dużo różnych ciekawostek, więc czułam tylko, że ziemia trochę jakoś tak się... że coś ciężkiego drży, tak?
0: Dobrze, że nie nadepnął cię.
1: Dobrze. I następnego dnia rano piłam sobie kawę i zobaczyłam, co to przechodziło, ziemia drżała. I ten hipopotam 2 metry koło mnie gdzieś tam się przespacerował, więc tak, zwierzaki są, towarzyszą nam prawie non-stop.
0: No to patrzymy na koniec pewnej części podróży. Republika Południowej Afryki, Kapsztad, jedno z najpiękniejszych miast na świecie. I domyślam się, że na przylądek igielny dojechałaś, żeby zaliczyć najbardziej wysunięty kawałek na dole Afryki, skoro zaczynałaś od Nordkapu. No i co dalej? Bo w twoim przypadku koleżanka Niemka załatwiła sprawę, dojeżdżając tam, gdzie chciała, a przed tobą jeszcze cała podróż do góry.
1: No mi pozostało wrócić do domu. No i a w związku z tym, że nie lubię jeździć drogami, którymi już jeździłam, no to pozostało wrócić wschodem. Oryginalny plan zakładał, że dojadę aż do Egiptu i z Egiptu przeskoczę na Bliski Wschód i wrócę do domu na kołach. Niestety w czasie, kiedy ja byłam w Namibii, bodajże wybuchła wojna w Sudanie. No i okazało się, że znowu objechanie tego kraju będzie dosyć skomplikowane, więc dojechałam niestety tylko do Kenii i z Kenii już przeskoczyłam z motocyklem do Emiratów Arabskich, żeby potem już na kołach wrócić do domu. Przeskoczyłam, no to znowu plus, że jeżdżę małym motocyklem, więc wsadziłam go do takiej drewnianej skrzynki i wysłałam siebie i CRF-kę samolot.
0: Okej, a co działo się pomiędzy Kapsztadem a Mombasą, powiedzmy, pomiędzy Kapsztadem a Kenią, bo przecież jeszcze sporo fajnych miejsc, bo i cały Mozambik, nie wiem, czy skręcałaś do Zimbabwe, skręcałaś do Zambii.
1: I Malawi też, i Tanzanii. Na początku Mozambik, przepiękny raj, pełen plaż, pustych plaż, gdzie nie ma ludzi. Przepiękne miejsca, ale co ciekawe, do tych wszystkich miejsc prowadzą bardzo piaszczyste drogi, więc było dużo zabawy w dojechaniu w takie miejsca. Często kopny piach, więc trzeba było trochę powalczyć, a na motocyklu jeżdżenie po piachu jest dosyć zabawne, bo trzeba jechać po prostu szybko, bo inaczej się motocykl zakopie. Więc wielokrotnie udało mi się gdzieś tam zahaczyć jakąś wywrotkę. Więc Mozambik to plaże, potem Zimbabwe, Zambia, kraje, po których nie miałam żadnych oczekiwań, a okazało się, że są przefajnymi, bardzo fajnymi krajami, gdzie poznałam bardzo dużo fajnych osób. I były tam niesamowite drogi na motocykl, szczególnie w Zambii. Była taka fajna droga, gdzie z Lusaki zjeżdżało się górami do rzeki Zambezi. Ta droga nazywała się The Mother, czyli matka. Tak groźnie to brzmiało. No i wszyscy mówili, że no, na lekkim motocyklu to spoko, na ciężkie to jest trudne. Więc ja stwierdziłam, o, trudna droga, to jadę. I była to tak świetna droga, że normalnie to się zjeżdża tą drogą i wraca asfaltem, a ja wróciłam z powrotem tą samą drogą, bo była taka fajna, trochę wymagająca, trochę trzeba było powalczyć na kamieniach. Więc miałam dużo fajnej zabawy. Potem dużo fajnych dróg w Malawi, tak samo. Malawi to w ogóle przepiękny kraj, piękny, kolorowy, więc po prostu przemieszczałam się z kraju do kraju i nie mogłam przestać się zachwycać tym wszystkim. No i potem pojawia się Tanzania, w której są te fajne góry, o których mówiłam, góry Usumbara, trochę poza utartym szlakiem. Spędziłam tam też bardzo, bardzo dużo czasu. No i tam już czułam, że zbliżam się powoli do końca, no bo wiedziałam, że na Kenii się skończy, ale jeszcze eksplorowałam okolice. W Ugandzie zrobiłam przepiękny trekking w górach księżycowych. Jedno z fajniejszych miejsc, w jakich byłam, jeżeli chodzi o góry, to jest wejście na prawie 4000 metrów. Jak ktoś chce, można wejść nawet na górę Margaritę, która jest położona na 5300 bodajże. Wchodzi się przez taki lodowiec. Ja stwierdziłam, że tak wysoko nie będę wchodzić, bo mam trochę słabą kondycję po tylu miesiącach w drodze, więc poszłam tylko do 4000. I co jest ciekawe, nawet na 3500 w tamtym miejscu mamy bujną zieleń. Są bagna, palmy, różnego rodzaju roślinność, gdzie jak się pojedzie w Alpy, to na tej wysokości to są tylko szare głazy. Więc niesamowite było zobaczyć zupełnie, jak zupełnie inaczej wyglądają góry wysokie w tej części świata. Więc wszyscy znamy Kilimandżaro i wszyscy tam chcą wejść na tą górę, a starczy odwiedzić kraj obok. Można też wejść na bardzo wysoki szczyt i nie widzieć nikogo przez 5 dni. A na Kilimandżaro niestety już jest trochę bardziej tłoczno.
0: A propos oglądania kogoś, to jak wyglądały twoje stosunki z ludźmi? No rozumiem, że ciężko w 5 minut to powiedzieć o Afryce i o plemionach, które są na południowym zachodzie i plemionach, które są na północnym wschodzie, ale co możesz generalnie powiedzieć o ludziach w Afryce? Jaki miałeś z nimi kontakt i czy były miejsca, w których ten kontakt był naturalnie wyjątkowo lepszy, a w niektórych krajach był gorszy? Czy to, że podróżowałaś sama na motocyklu, pomagało ci w nawiązywaniu kontaktów? Domyślam się, że powinno tak być.
1: Tak, podróżowanie solo na pewno pomaga w nawiązywaniu kontaktów, bo ludzie są po prostu ciekawi i chętniej podchodzą do pojedynczej osoby, która gdzieś przyjechała z zainteresowaniem, próbują nawiązać kontakt, tylko bardzo często niestety jest bariera językowa. Afryka Zachodnia to język francuski, ja po francusku mówię 2 zdania na krzyż. Często są to lokalne dialekty, więc ten kontakt był bardzo taki ograniczony. No, można było próbować się dogadywać na migi.
0: A translator internetowy, bo nie zapytałem cię, jak kwestia internetu w całej tej Afryce?
1: Z internetem akurat jest prosto.
0: Kupuje się kartę i
1: Kupuje się kartę SIM za, nie wiem, 20 zł i ma się 5 giga internetu, więc i tą kartę można kupić w każdym kraju bez żadnych problemów, więc dostęp do internetu był. Ale ja mam coś takiego, że próbuję własnymi siłami, wolę bardziej próbować się dogadać sama, niż używać jakichś urządzeń.
0: Z Polski.
1: Nie, mi to na przykład w Ameryce Południowej bardzo pomogło, bo bardzo szybko udało mi się nauczyć hiszpańskiego, więc myślałam też, że będzie podobnie z francuskim, no ale tu już tak nie weszło. Więc ja z premedytacją nie używałam tych translatorów. Może trochę straciłam na tej komunikacji, ale też zawsze ten uśmiech na twarzy, no można się jakoś pokomunikować, no.
0: No tak, ale na dole, na zachodzie, na południu już są kraje anglojęzyczne.
1: Tak, tam już bez problemu z każdym można było porozmawiać, więc za każdym razem było ogromne zdziwienie, jakim cudem ja przyjechałam tym motocyklem aż z samej góry. No i potem ludzie się interesowali, co ja tu robię, jak to wygląda. Bardzo często to były takie fajne pogawędki nawet gdzieś tam przy drodze, jak się zatrzymujesz, żeby coś kupić. No i zaczynasz rozmawiać z kimś i spędzasz z tą osobą pół godziny.
0: A czy zdarzały się takie sytuacje, że po takiej rozmowie spędzałaś nie pół godziny, 2-3 dni? Gdzieś kotwiczyłaś na dłużej u zupełnie przypadkiem i przypadkowo spotkanych osób?
1: tak nie miałam aż tyle czasu, żeby zakotwiczać aż na...
0: Rok jechałam i czasu nie miałam.
1: Ale no, były takie sytuacje, że czasami są śmieszne zbiegi okoliczności. Na przykład w RPA poznałam taką lokalną dziewczynę Siobhan, która poznałyśmy się gdzieś tam pod sklepem, zaczęłyśmy rozmawiać, zrobiłyśmy sobie razem zdjęcie i ona zostawiła kontakt do siebie i mówi: jak będziesz w okolicy, to zapraszam, wpadaj do nas, to porozmawiamy więcej. Ja wtedy powiedziałam, że już dzisiaj nie dam rady, bo się śpieszę, ale jak następnym razem, to bardzo chętnie. No i pech chciał, że mój motocykl się zepsuł niedługo później. No ja się wiedziałam, że nie jestem w stanie tego motocykla naprawić na poboczu, bo to była autostrada, więc to było słabe miejsce do rozkręcania motocykla, więc stwierdziłam, mówię, dobra, zadzwonię do Siobhan, może mi coś pomoże. Więc dzwonię do Siobhan i mówię: słuchaj, czy znasz kogoś, kto ma przyczepę motocyklową, bo potrzebuję ściągnąć motocykl z powrotem do miasta, bo muszę się nim zająć, bo padł układ paliwowy. No a właśnie patrzę na moją przyczepę motocyklową, zaraz przyjadę. Więc przyjechała, ja ten motocykl w lokalnym warsztacie naprawiłam. No i potem Siobhan zaprosiła mnie do siebie do domu, więc zostałam z jej rodzinką cały dzień. No i to było niesamowite spotkanie. Okazało się, że jej mąż jest jakimś mistrzem w freedivingu. Syn wybiera się na taki ride enduro na pograniczu Lesotho i RPA, więc jeździ motocyklem jak po prostu wymiatacz. Kuzyn tak samo gdzieś z jakiegoś świata motocyklowego, więc to było bardzo ciekawe spotkanie. Więc właśnie takie przypadkowe spotkania na parkingu sprawiają, że zawsze jak coś się dzieje, to okazuje się, że znajduje się rozwiązanie i ktoś wyciągnie pomocną dłoń.
0: No właśnie, gdzieś przeczytałem, że powiedziałaś, że pomoc w trudnych sytuacjach może nadejść z nieoczekiwanej strony. Oprócz tej przygody w RPA, spotkała cię nieoczekiwana pomoc wtedy, kiedy była ona potrzebna?
1: Tak, i to miało dwa razy miejsce w RPA, bo jak tylko opuściłam Siobhan z tym takim... już w warsztacie mi powiedzieli, że ten filtr to już do niczego się nie nadaje, trzeba nowy kupić. Ja mówię, dobra, to kupię nowy, ale 600 kilometrów dalej, bo nie chcę siedzieć i czekać, zanim przyjdzie filtr, to ja se pojadę i go odbiorę po drodze. No i w czasie tych 600 kilometrów jeszcze utknęłam w górach. No i ponownie przypadek, zatrzymuję się gdzieś na lunchu przed Przełęczą, rozmawiam z właścicielem takiego kempingu. No i potem jak się ten motocykl psuje, jedzie samochód w przeciwnym kierunku, co też było przypadkiem, bo to środek gór, szutry, nic się tam nie powinno dziać i nikogo być. I proszę tych chłopaków, żeby zajechali do Harolda i powiedzieli, że ta Polka, co tu była parę godzin temu, to siedzi z drugiej strony góry i nie może ruszyć motocykla. A co śmieszne, ja próbowałam ten motocykl wepchnąć na Przełęcz, nie dałam rady. No i pomógł mi też, pojawił się po 30 minutach i już potem w bezpiecznym miejscu naprawiliśmy motocykl.
0: No i to jest najlepsza puenta tej audycji. Zawsze mówimy, że nie trzeba się bać, trzeba próbować, bo jak mówi Ania, pomoc, jeżeli jest konieczna, to zawsze nadejdzie. Twoje podróże pokazują, że można samemu, że można, będąc kobietą, a potem w pamięci zostają tylko super wspomnienia. Więc do wspomnień motocyklowych, jeżeli pozwolisz, jeszcze wrócimy, bo Afrykę, chciałem powiedzieć, załatwiliśmy. Otóż nie załatwiliśmy, ale cały świat jeszcze przed nami. To była audycja Live Guru, otwórz oczy. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień. A dzisiaj naszym gościem była Ania Żak. Ania, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Plac na rozdrożu.
3: Witamy Państwa z Katowic.
4: Robert Zembrzycki
3: i Jarosław Juszkiewicz. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie zabierzemy Państwa w kosmos, choć nasza podróż rozpocznie się na Ziemi. Niedawno na australijskiej plaży w rejonie Forest Beach w północnym Queensland znaleziono 6 dużych metalowych kul. Teren ogrodzono, bo początkowo nie było wiadomo, czym są i czy nie zawierają resztek niebezpiecznych substancji. Australijska Agencja Kosmiczna ustaliła, że to najprawdopodobniej zbiorniki ciśnieniowe pochodzące z rakiety nośnej przetrwały wejście w atmosferę, wpadły do oceanu, a później zostały zostały wyrzucone na brzeg, ich dokładne pochodzenie nadal jest badane.
4: No i właśnie, kosmiczne śmieci zwykle kojarzą nam się z odległą orbitą, nieczynnymi satelitami, zużytymi członami rakiet, fragmentami urządzeń i milionami mniejszych odłamków pędzących wokół Ziemi z ogromną prędkością. No a tym razem ten problem dosłownie wylądował nam pod nogami. I dzisiaj właśnie o tym opowiemy, to znaczy o wysypisku, które otacza naszą planetę. Postaramy się wytłumaczyć Państwu razem z naszym ekspertem, skąd biorą się te kosmiczne śmieci, jak groźne są dla satelitów i stacji kosmicznych. Przypominam słynny film Grawitacja. Co dzieje się z nimi po wejściu w atmosferę i kto właściwie powinien posprzątać bałagan pozostawiony przez człowieka w kosmosie?
3: Już za chwilę połączymy się z naszym gościem, który będzie wicedyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki, Damian Jabłeka. Zapraszamy także do wysyłania do nas tekstówek przez aplikację Radia 357. To najszybsza forma kontaktu z nami. Audycja jest nadawana na żywo. Można również do nas pisać. Myślę, że adres Rzeczy Technologicznej chyba podamy, Robercie.
4: Tak, najwygodniej, bo wtedy obydwaj możemy odbierać te maile. rzecz.technologiczna@radio357. Czekamy na
3: Można
4: Państwa
3: maile. Też pisać w mediach społecznościowych, bo widziałem, że chyba nasze facjaty tam również się pojawiły.